złamawszy na pancerz. Przy pochodniach

nie mogąca prześwieca. Chora obudził nagle.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu.
4: Rozmowa polityczna w Trójce.
5: Państwa i moim gościem jest Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry państwu.
5: Jak tam sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości po wczorajszym wyjazdowym klubie?
6: Myślałem, pani redaktor, że zaczniemy od bardzo ważnych wydarzeń, które się dzieją w Chinach. Mamy spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z przewodniczącym państwa chińskiego. No to jest absolutnie dzisiaj najważniejsza rzecz na świecie. Ja rozumiem, że życie partyjne w
5: Jak
6: Polsce też jest
5: interesujące. Jak pan mi powie, panie ministrze, że pan śledzi, co pojawia się w mediach, jeśli chodzi właśnie o wizytę amerykańskiego prezydenta, a nie to, co słychać u państwa na klubie, to nie uwierzę.
6: Nie, no pani redaktor, ja śledzę, akurat to jest niezwykle ważna sprawa. W ogóle to, co dzieje się w relacjach międzynarodowych, też bardzo niepokojąca informacja, że Stany Zjednoczone wstrzymują wysłanie do Polski 4000 żołnierzy. Okazuje się, że słowa Donalda Tuska jednak wywierają pewien efekt i tylko, że to nie jest efekt dobry dla Polski.
5: No, bo tylko

0: Te słowa zostały zdementowane.
1: Które? Te, że nie chce podbierać żołnierzy z Niemiec?
0: Nie, to jest, że jeżeli chodzi o to wysyłanie wojsk, to nie chodzi tu o Polskę.
1: No, dostaliśmy taką informację. Na razie wicepremier Kosiniak-Kamysz zdaje się, że zaprzecza, ale mam wrażenie, że niestety, bo to są źródła też amerykańskie, które to podają. No, mam nadzieję, że to się zmieni, ale wygląda to bardzo niepokojąco. Myślę, że to, że ta antyamerykańska polityka Donalda Tuska niestety przynosi dla Polski bardzo, bardzo złe efekty.
0: Minister Tomasz Siemoniak też zaprzeczał, że to nie chodzi, bo tu chodzi, prawda, o wysłanie kolejnych, bo to rotacyjne wojska.
1: No tak, to miała być rotacja kolejna. No i ta rotacja została na razie przynajmniej wstrzymana. Teraz mówią, że będą się zastanawiali, że ona będzie opóźniona. Oby tak rzeczywiście było, że do niej dojdzie. Natomiast wie pani, jeżeli mamy taką sytuację, że premier polskiego rządu najpierw, no bez sensu zupełnie, atakuje Financial Times Stany Zjednoczone, podważa w ogóle w wątpliwość ich gotowość do wypełnienia zobowiązań natowskich. Następnie mówi, że jak Amerykanie chcą zabrać żołnierzy z Niemiec, to my absolutnie tych żołnierzy nie chcemy. No w czyim to jest interesie, przepraszam? My absolutnie
0: tam
1: powinniśmy
0: nie padły
1: tych
0: słowa, że nie chcemy.
1: Że nie będziemy podbierać Niemcom żołnierzy. Przepraszam bardzo, nie chodzi o podbieranie. Jeśli Amerykanie chcieliby przebazować żołnierzy z Niemiec do Polski, to byłoby to korzystne dla bezpieczeństwa i Polski,
0: że
1: i Europy.
0: Jeśli chodzi o przyjęcie kolejnych żołnierzy, to jesteśmy na to
1: tak,
0: otwarci.
1: Później się tłumaczył,
0: Tusk tak naprawdę pytał o sytuację, w której jeśli dojdzie do sytuacji niebezpiecznej,
1: fatalne,
0: czy Amerykanie się zaangażują. To chodziło bardziej
1: o obudzenie Europy. Potem Tusk się usiłował tłumaczyć o obudzenie Europy. Obudzić to się Tusk powinien. Dlatego, że on cały czas myśli w takim paradygmacie, że to, co powie jego przyjaciel w Paryżu, Emmanuel Macron, z fatalnymi notowaniami, zresztą prezydent Francji, to co powie kanclerz Merz w Niemczech, z nieco lepszymi notowaniami, ale też spadającymi. Przepraszam bardzo, czyim jest kanclerzem, przepraszam, premierem, czyim premierem jest Donald Tusk? Niemiec? Brukseli? Paryża? Nie, jest premierem Polski, ma obowiązki polskie. To nie jest tak, że on ma dbać o bezpieczeństwo Niemców w bazie Ramstein,
0: ale premier Donald
1: Polski.
0: Tusk kładzie zawsze nacisk, że jest zarówno za tym, żeby Europa się wzmacniała militarnie, jak i za tym, żeby sojusz polsko-amerykański miał się dobrze. Wracamy
1: tak
0: do
1: by
0: posiedzenia klubu.
1: Ale jakby jednak
0: bo słowa
1: miał
0: i tak
1: wybór,
0: na razie o tych...
1: Ostatnie zdanie
0: dobrze,
1: w tej sprawie.
0: Dobrze?
1: Dobrze byłoby, żeby żołnierze amerykańscy byli i w Polsce, i w Niemczech, ale jak mamy wybierać, to ja wolę, żeby byli w Polsce, a w Niemczech to już jest sprawa Niemców.
0: Stanowisko rządu jest takie same. Panie ministrze, wracamy, co się wydarzyło na posiedzeniu klubu.
1: Było bardzo interesujące posiedzenie klubu. Rzeczywiście tu rozmawialiśmy o tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia każdej poważnej partii politycznej, czyli upraszczając, jak wygrać wybory i to wygrać je w taki sposób, żeby móc stworzyć rząd. Więc dyskusje były bardzo ciekawe.
0: I było bardzo gorąco. Do sporów doszło między Przemysławem Czarnkiem, czyli kandydatem na premiera, a byłym premierem Mateuszem Morawieckim, bo tutaj ponoć padały słowa, że kampania wskazanego właśnie na premiera Przemysława Czarnka nie idzie, ponieważ Mateusz Morawiecki mu przeszkadza.
1: Pani redaktor, być może to będzie zawód dla pani, dla naszych słuchaczy, ale ja mam taką zasadę, co również wynika z tego, że wykonuję zawód adwokata i kwestia dochowywania tajemnicy jest dla mnie zawodowo również bardzo ważna. Zasadę mam taką, że jak rozmawiam o czymś wewnątrz klubu, z kolegami, w zaufaniu, to nie ujawniam tego na zewnątrz. Dyskusja była interesująca, tak ją mogę ocenić. Mogę powiedzieć, jakie jest moje stanowisko, bo jak mówię coś kolegom, to też mogę,
0: konstruktywne czy
1: destrukcyjne? No to zależy, kto jak ją ocenia.
0: Ale jak pan zależy, ocenia,
1: niektórzy są bardziej, niektórzy są mniej konstruktywni. Ja mogę powiedzieć pani, jakie jest moje stanowisko. Ja uważam, że jeżeli chcemy odsunąć rząd Tuska od władzy, to musimy wrócić do tego, czym Prawo i Sprawiedliwość było w roku 2015, 19 i też przez znaczną część jeszcze pierwszej i drugiej kadencji, bo to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość kiedykolwiek było monolitem. A tak się czasami mówi, że ważna jest jedność, ale jedność nie równa się jednolitość. My zawsze byliśmy obozem łączącym różne nurty, różne wrażliwości. Nie ma w ogóle takiej grupy wyborców jednolitej, która by miała, no powiedzmy, 40-procentowej grupy wyborców, która by się we wszystkim ze sobą zgadzała. Nie ma czegoś takiego. Jeśli chcemy mieć 40% znowu, tak jak mieliśmy nawet 40 kilka w swoim czasie, no to musimy docierać do różnych grup wyborców. I to jest droga do zwycięstwa.
0: No tak, tylko to pan na to tak patrzy, ale...
1: O, nie tylko. Ja zapewniam panią, że bardzo wiele osób tak na to patrzy.
0: Tylko, że... Padały też takie słowa wczoraj, że Prawo i Sprawiedliwość się radykalizuje. I to właśnie, no nie ma tego podejścia jednak, że szeroko patrzymy na partię, że są różne głosy, tylko że zmierzamy w jednym kierunku.
1: Na pewno jest taka grupa polityków, która uważa, że należy przede wszystkim zaostrzać przekaz, mobilizować ludzi, naciskać na jeszcze większą polaryzację, że to jest, tą mobilizacją da się wybory wygrać. Ja się z tą diagnozą fundamentalnie nie zgadzam, choćby dlatego, że możemy obserwować to, co dzieje się w ostatnich miesiącach. Mam wrażenie, że ta narastająca polaryzacja

0: Polaryzacja, o ile rzeczywiście mobilizuje pewne grupy elektoratu, i to też jest potrzebne, trzeba mobilizować wszystkie grupy elektoratu, no to też inne grupy zniechęca. Albo zniechęca do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, albo zniechęca w ogóle do tego, żeby iść na wybory, co też nie jest dobre z punktu widzenia Polski, że ludzie się zniechęcają do polityki. Polityka jest często nie do końca przyjemna, ale jest ważna. Trzeba zainteresować się sprawami państwa. Więc ja uważam, że należy łączyć te różne nurty. Ten bardziej, powiedziałbym, tożsamościowy. Niektórzy mówią, że radykalny. Radykalizm też sam nie jest z definicji zły. W niektórych sprawach trzeba być radykalnym. Ale też nurt aspiracyjny, rozwojowy, nurt, który dociera do ludzi, którzy mają może w niektórych sprawach nieco inne poglądy. To jest jedyny sposób do zwycięstwa. Tak zwyciężyliśmy w 2015, 2019, a w 2023 też zwyciężyliśmy. Mieliśmy 35%, tylko przez brak zdolności koalicyjnej nie zbudowaliśmy rządu i z tego też trzeba wyciągnąć wnioski.
1: Panie ministrze, tylko konkluzje po wczorajszym klubie nie są takie. Konkluzje są takie, że prawdopodobnie nie będzie stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Może już nowych nie będzie. Stowarzyszenie, którego ja mam zaszczyt być założycielem, zostało zarejestrowane, więc to stowarzyszenie jest i będzie.
1: No właśnie, ponoć na liście stowarzyszenia Rozwój Plus też ma nie być.
0: Na liście jakiej?
1: No, dozwolonych w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Wie pani, jest grupa znów ludzi, która uważa, że absolutnie jakakolwiek działalność poza partią jest dla partii szkodliwa. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby tworzyć osobną partię, czy osobne środowisko o charakterze politycznym, które działały przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, albo w ramach Prawa i Sprawiedliwości tworzyć frakcję, na przykład w oparciu o jedną z istniejących do niedawna partii, która by de facto chciała przejmować ten przekaz albo tworzyć jakiś własny, to byłoby szkodliwe. Ja nie mam takiego zamiaru. Ja jestem założycielem tego stowarzyszenia po to, żeby doprowadzić do tego, aby Prawo i Sprawiedliwość, szeroki obóz prawicy, miał jak najszersze poparcie.
1: Tylko, że prezes patrzy na stowarzyszenie jak na zagrożenie, a nie właśnie te możliwości zdobycia nowych wyborców.
0: Nie sądzę, żeby prezesa tak łatwo było przestraszyć. Myślę, że to nie jest człowiek, z którym kojarzy się przymiotnik strachliwy.
1: Ale komitet polityczny ma się zebrać w tej sprawie, żeby stowarzyszeń zakazać.
0: Tak donosi, to swoją drogą jest coś, co mi się też bardzo nie podoba. Ja pani, bo czytałem to, że właściwie relacja na żywo się odbywała wśród niektórych dziennikarzy. Nie mam pretensji do dziennikarzy, bo taka
1: no właśnie,
0: jest rola
1: bo
0: dziennikarzy.
1: Bo pan akurat taka jest rola nie informuje o tym, co dzieje się wśród, ale są tacy, którzy informują.
0: Ale drodzy koledzy, przepraszam bardzo. I ja, no, w zasadzie bardzo wiele osób wie, jakie tam osoby są w takie zabawy zaangażowane. No po co takie rzeczy robić? I to jeszcze w ogóle oczywiście każdy to przedstawia, no ten z tych osób, które są źródłami tych przecieków, w sposób absolutnie nierzetelny, wybiórczy, wyrywany z kontekstu, korzystny dla swojej perspektywy tylko. To nie służy w ogóle Prawo i Sprawiedliwości i to jest poza tym, poza wszystkim, to jest po prostu nieeleganckie wobec kolegów i koleżanek.
1: Ale sam pan przyznał, że było to bardzo ciekawe posiedzenie klubu.
0: Było bardzo ciekawe, była ciekawa dyskusja i ja uważam, że takich dyskusji powinno być jak najwięcej, dlatego że ja zawsze to podkreślam, w Prawie i Sprawiedliwości są bardzo różne osoby. Zgadzamy się co do najistotniejszych spraw.
1: To w ilu procentach państwo się zgadzają?
0: Powiedziałbym, że w 80-90. Natomiast jest oczywiście taka grupa spraw, w których mamy różne zdania.
1: A jak pan ocenia dwa miesiące kampanii Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości?
0: Proszę pani, kampania to się zacznie tak naprawdę, kiedy będziemy przygotowywali się do wyborów. Do wyborów jest jeszcze niecałe półtora roku, więc to na razie mamy...
1: prekampanię.
0: Mamy normalną działalność polityczną parlamentarną.
1: To jak pan ocenia tę normalną działalność polityczną Przemysława Czarnka?
0: Rozmawiamy od kilku minut, na szczęście na początku, o sprawach bezpieczeństwa.
1: Ale wrócimy jeszcze do spraw bezpieczeństwa.
0: Teraz o Prawie i Sprawiedliwości. Ale chciałbym też powiedzieć trochę o sprawach niezwykle istotnych dla państwa polskiego, czyli o tym, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem w służbie zdrowia. Pani minister zdrowia zadowolona z siebie opowiada, że pacjenci się cieszą, jak to wspaniale szpitale są zarządzane. Ta arogancja, ja nie wiem, to jest jakiś
1: panie
0: eksperyment
1: ministrze, i na to
0: chyba.
1: Właśnie Przemysław Czarnek też zwraca uwagę. A jak
0: Przemysław
1: pan ocenia
0: Czarnek
1: właśnie,
0: o tym właśnie
1: tak,
0: mówi.
1: Jak
0: i
1: pan
0: wszyscy nasi posłowie o tym mówią.
1: W tym ale tygodniu... może czegoś zabrakło, skoro tego efektu Czarnka nie ma.
0: Nie ma, moment, zabrakło. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem oceniania kampanii po dwóch miesiącach. Dwa miesiące temu Przemysław Czarnek został wskazany jako kandydat na premiera. Jeżeli dzisiaj ktoś chciałby mówić, że to już czas na podsumowania, wskazywać, że to już w ogóle się na przykład nie udało i szukać winnych, dlaczego się nie udało, no to uważam, że to jest samobójcze, to jest nierozsądne. No, oczywiście to nie jest tak, że wszystkie zamierzenia się w polityce zawsze udaje zrealizować i tu na pewno też są sprawy, które można było zrobić lepiej, ale no i dość boską, dwa miesiące. Jeszcze mamy przed sobą bardzo, bardzo dużo czasu. Przypominam, że na troszkę więcej niż pół roku przed wyborami prezydenckimi, jak Karol Nawrocki był ogłoszony jako kandydat na prezydenta, to niektóre sondaże dawały mu mniej niż 20% poparcia. Potem w styczniu gdzieś tam około 20%, ale potem były znowu opowieści, że będzie jakaś mijanka ze Sławomirem Mentzenem.

0: A jak się skończyło, wszyscy wiemy.
1: Mateusz Morawiecki nie zamierza opuszczać partii. Takie słowa też padły
0: nie
1: wczoraj.
0: Nie zamierza. Znaczy, znowu, to są cały czas te same opowieści. Mam wrażenie, znowu, to być może te same osoby, które tam różne przecieki emitują z wewnątrz. Drodzy koledzy, jak ktoś chce nas z partii wypchnąć, grupę ludzi, która jest choćby członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus, my się nie damy z partii wypchnąć. My chcemy być w tej partii. Chcemy, żeby nasza partia, nasz obóz polityczny wygrał wybory w 2027 roku. Jak ktoś będzie próbował nas wypychać, to skończy się to niepowodzeniem.
1: A co zrobić, żeby prezes Jarosław Kaczyński bardziej was słuchał niż Przemysława Czarnka? Nawet wczoraj padały też takie słowa o suwpolizacji od suwerennej Polski.
0: Mówiłem o tym kilka minut temu już w naszej rozmowie, że rzeczywiście jest tak, że część tego przekazu naszej partii dość mocno się zradykalizowała i ja uważam, że to nie jest właściwe. Ja nie wstępowałem do suwerennej Polski, ani do Solidarnej Polski, dlatego że z częścią postulatów Solidarnej Polski się po prostu nie zgadzałem, a może bardziej z ich wykonaniem, jak to w praktyce wyglądało. Ale dzisiaj Solidarnej Polski już nie ma, chociaż formalnie chyba jeszcze ta partia nie została zlikwidowana, ale dzisiaj wszyscy byli członkowie Solidarnej Polski, są członkami Prawa i Sprawiedliwości, więc mam nadzieję, że to raczej nastąpi, że tak powiem, włączenie się w ten główny nurt Prawa i Sprawiedliwości wszystkich pozostałych. I oby tak nastąpiło, a nie odwrotnie.
1: Panie ministrze, jesteście podzieleni, jeśli chodzi o stosunek do wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych wewnątrz. Jaki jest przekaz?
0: Zacznijmy od tego, jaka jest rzeczywistość. Bo Zbigniew Ziobro, jako polityk opozycji, ja tutaj mogę powtórzyć za prezydentem Nawrockim, zgadzam się z nim tutaj całkowicie. Prezydent Nawrocki powiedział tak. Zbigniew Ziobro, podobnie jak inni politycy opozycji, dzisiaj nie może liczyć na uczciwe traktowanie przez prokuraturę. Jeżeli pan Żurek opowiada o przywożeniu ludzi w bagażniku, mówi, jakbym chciał, to bym go złapał i zamknął w bagażniku. Potem się tam z tego niby wycofywał, no ale to w ogóle tego typu słowa to są słowa typowe dla gangstera, nie dla ministra sprawiedliwości. Wczoraj opowiada, że musi przejąć instytucje odpowiedzialne za praworządność, a wtedy zrobi porządek. Tak wygląda rzeczywistość. Tu się zgadzam z prezydentem Nawrockim. Podobnie zgadzam się z prezydentem Nawrockim,
1: prezydent
0: że
1: Nawrocki
0: sytuacji...
1: powiedział, że są bardzo ważne tematy.
0: Podobnie zgadzam się z prezydentem Nawrockim w momencie, gdy powiedział o Zbigniewie Ziobro, że on w takiej sytuacji nie wyobraża sobie opuszczenia Polski. Mam takie samo zdanie jak prezydent Nawrocki.
1: Czyli błąd popełnił Zbigniew Ziobro, ale tylko dla siebie, czy dla
0: jego,
1: całej partii?
0: To jest jego decyzja.
1: Jak to wizerunkowo się odbija?
0: No znowu, tutaj ja jestem nie komentatorem polityki, a politykiem. Pani mnie prosi o ocenę tego, jak to wpływa na sondaże. To sondaże wszyscy widzą. Niektórzy uważają, że to jest wielka porażka Tuska, bo faktycznie jest to porażka ludzi Tuska. Jeżeli prokuratura mówi, że oni się teraz zorientowali, że on jednak nie był ścigany międzynarodowo, więc Stany Zjednoczone nie miały wyjścia, musiały go wpuścić. Tak? No bo tak było.
1: Nie tyle, że się zorientowali, tylko że sprawa w sądzie, po
0: no
1: prostu
0: tak.
1: Się toczy kolejne posiedzenie 8 września, prawda? Więc
0: tylko, że nie ma żadnego międzynarodowego środka ścigania.
1: A to tylko wskazuje na to, że jednak ta praworządność jest, że politycy nie wpływają w jakim tempie postępowanie się toczy.
0: Panie dyrektor, ale próbują, tylko po prostu im się to nie udaje. No tak to dzisiaj w rzeczywistości wygląda. Jest to gigantyczna porażka pana Żurka, także no, pana Tuska, który za to odpowiada, więc to z całą pewnością. Natomiast teraz no, pani mi prosi o komentarz. No to ja mogę powiedzieć tak. Pytanie, czy z taką diagnozą zgadza się polskie społeczeństwo? No, jak widać po sondażach, znaczna część się nie zgadza i uważa, że ocenia to negatywnie, więc to też musimy brać pod uwagę jako partia, w jaki sposób to wpływa na odbiór naszych działań, że w tym tygodniu mieliśmy zaplanowany szereg kontroli poselskich w spółkach Skarbu Państwa. Ja w ubiegłym tygodniu byłem z kontrolą w Ministerstwie Energii, gdzie okazało się, że jeden z wiceministrów sprowadzał sobie tam jakieś panienki po godzinach do pokoju, też tam jakieś dziwne pokoje wypoczynkowe podobno są urządzane. Te wszystkie sprawy są przykrywane.
1: I nikt o tym nie mówi, bo wszyscy mówimy o Zbigniewie Ziobrze.
0: Niestety taki jest krajobraz medialno-polityczny, że tego typu tematy przykrywają inną aktywność polityczną i z tego względu no, to wpływa na nasz plan polityczny nie do końca tak, jakbyśmy chcieli.
1: Panie ministrze, zaskoczyły pana wczorajsze słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który na posiedzeniu klubu miał powiedzieć, żeby jednak bronić Zbigniewa Ziobry.
0: No ale ja bronię Zbigniewa Ziobry. Mówiłem to od samego początku. Jest ofiarą
1: decyzji
0: politycznej Waldemara Żurka, Donalda Tuska, wcześniej Adama Bodnara, żeby ścigać polityków opozycji. Jakikolwiek inny urzędnik państwowy, gdyby miał mieć zarzuty, że nieprawidłowo alokował środki z jakiegoś funduszu, niezgodnie z procedurą, bo tak naprawdę o to chodzi w tych zarzutach. Tam nie ma żadnych zarzutów kradzieży, korupcji, czegoś takiego.
1: Zorganizowaną grupą przestępczą.
0: No tak, teraz każdy w każdej sprawie dostaje zarzut grupy.
1: 26 zarzutów.
0: Co, tak, 26 zarzutów, tylko te zarzuty polegają na tym, że były przyznawane jakieś dotacje niezgodnie z procedurą z ustawy, a zresztą, co bardzo ciekawe, sama pani prokurator Adamiak, swoją drogą też postać z wyjątkowo ciekawą historią, związaną choćby z

0: Lesiem Bialackim, to też warto przypominać, bo to ona była referentką jego sprawy jeszcze za poprzedniego rządu Tuska. Pani prokurator Adamiak przyznała na jednej z konferencji prasowych, że nie doszło do naruszenia procedury, bo procedura była taka, tak napisana, ale ich zdaniem ta procedura była niewłaściwa.
1: A no prezes Prawa i Sprawiedliwości w liście do suwerennej Polski pisał, pani żeby redaktor, jednak nie wykorzystywać w tym celu Funduszu Sprawiedliwości.
0: Dokończę pierwszą moją wypowiedź. Każdy urzędnik państwowy, który byłby w takiej sytuacji, że miałby tego rodzaju zarzuty, mógłby oczywiście takie zarzuty usłyszeć, byłby przesłuchiwany, odbywałby się normalny proces, nikogo nie chciano by za to aresztować, zamknąć do więzienia. W przypadku polityków opozycji tak jest. Równolegle, proszę zwrócić uwagę, mamy pana posła Platformy Wojciecha Króla, jednocześnie szefa Rady Mediów Narodowych, który ma mieć postawione zarzuty przez Prokuraturę Europejską. Zarzuty korupcyjne. Chodzi o korupcję w tramwajach śląskich na kwotę.
1: No i ta sprawa jest wyjaśniona. Ale zresztą
0: bardzo, wyjaśniona.
1: Pan powiedział, że politycy opozycji trafiają do więzienia. No przecież są sprawy właśnie wytoczone byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i sam premier, były premier zwraca uwagę, że on się stawia w prokuraturze, że tutaj no przecież nie siedzi w areszcie. Tylko jest sprawa wyjaśniona. Tę sprawę też można byłoby wyjaśnić. Czy wczoraj, a propos Zbigniewa Ziobry, było tak samo gorąco, jak a propos stowarzyszeń i właśnie podsumowania tego, co dzieje się, jeśli chodzi o prekampanię Przemysława Czarnka? Czy ten temat mnie emocji wzbudził?
0: Zanim odpowiem o to, czy było gorąco, czy mniej gorąco, pozwoli pani, że dokończę jednak zdanie, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że pani mówi, że inne sprawy są wyjaśniane. W innych sprawach, sprawach dotyczących polityków rządowej koalicji, pana Króla obecnie, ale wcześniej pana Grodzkiego, którego koledzy ochronili za immunitetem. Pana Gawłowskiego, który jest prawomocnie, nieprawomocnie jeszcze skazany, ale na 5 lat więzienia za korupcję. Kim jest? Przewodniczącym senackiej komisji, proszę pani. No jak może być dopuszczalna taka sytuacja, że człowiek skazany, który ma iść na 5 lat do więzienia, jest przewodniczącym senackiej komisji? I problem mam z tym, że są stosowane odrębne standardy. Inne dla polityków opozycji, inne dla polityków rządowych. Także jeśli chodzi o opisywanie tych spraw przez media, uważam, że tutaj nie mamy równości. Niestety.
1: Wszystkie sprawy niestety były nagłośnione.
0: Nie, no
1: panie
0: Mieszo,
1: ale też nie porównujmy tutaj ucieczka.
0: Stopień,
1: a proszę powiedzieć,
0: stopień zaangażowania mediów. Nie mam na myśli tylko mediów publicznych w stanie likwidacji, ale także innych mediów, które naprawdę poświęcają opozycji 90% czasu w takim sensie negatywnym, a o tym, gdy polityk koalicji rządowej ma zarzuty,
1: panie
0: bo
1: ministrze,
0: jest skazany,
1: ale
0: to,
1: sam
0: to
1: pan
0: wspominają
1: przyzna, że gdyby
0: drobnym
1: Zbigniew
0: druszkiem
1: Ziobro
0: gdzieś na
1: nie
0: końcu.
1: Wyjechał, nie uciekł do Stanów Zjednoczonych, tylko byłby w Polsce, to być może by to nie było na pierwszych stronach gazet.
0: Ale oczywiście, że by było.
1: Panie ministrze.
0: Nawet nie tylko by było, ale było. Kiedy Zbigniew Ziobro był w Polsce i był wzywany przed Komisję Śledczą, to też były
1: przed
0: historie.
1: Przed którym się nie stawiał.
0: Dlatego, że Komisja Śledcza została zdelegalizowana orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, którego Donald Tusk nie uznaje.
1: Panie,
0: chociaż teraz chce uznawać, bo jak już swoich ludzi wprowadził, to nagle będzie magicznie Trybunał uzdrowiony.
1: Panie ministrze, a czy sprawa Zbigniewa Ziobry wpłynie na relacje polsko-amerykańskie? Pytam pana jako byłego wiceministra spraw zagranicznych, który patrzy właśnie na to oczami.
0: Obawiam się, że ten antyamerykański rząd i koalicja, bo to nie tylko Tusk, ale też pan Czarzasty, marszałek Sejmu, który wprost powiedział, że będziemy musieli zrewidować pewne wspólne decyzje, które podejmujemy z Amerykanami. Oni bardzo o tym marzą. Oni chcieliby pomóc tym państwom europejskim, które chcą się pozbyć Amerykanów z Europy, czyli głównie Francji, w mniejszym stopniu Niemcom, chcieliby im pomóc w tym i to wykorzystać jako pretekst. Skoro Zbigniew Ziobro pojechał do Stanów Zjednoczonych, zrobił to zresztą w pełni zgodnie z procedurą, bo przypominam, prokuratura nie zadbała o to, żeby były te międzynarodowe środki ścigania, więc Amerykanie nawet nie mieli specjalnie wyjścia. Jak ktoś ma ważny międzynarodowy dokument podróży, to na jakiej podstawie mieli?
1: No tylko ma unieważniony paszport, to tu akurat
0: ale ma ważny,
1: były minister sprawiedliwości
0: mediów,
1: wykorzystał ostatni dzień urzędowania Wiktora Orbana.
0: Ale jak z mediów, ma ważny,
1: później już nie wyjechał.
0: Ma ważny międzynarodowy dokument podróży, tak zwany dokument genewski, na podstawie tego dokumentu może podróżować i państwo, które jest stroną międzynarodowych konwencji, nie ma podstawy prawnej, żeby go zatrzymać. Gdyby prokuratura polska wystąpiła o odpowiednie środki ścigania międzynarodowego, wtedy byłaby taka podstawa, ponieważ prokuratura polska to zaniedbała, chciała, nie zrobiła tego udolnie, nie wiem, co tam się wydarzyło, no to Amerykanie nawet nie mogli zrobić inaczej. I teraz my, jako rząd polski, mamy mieć pretensje do Amerykanów i jeszcze powodować, że Amerykanie będą się jakoś tam ograniczać relacje z nami.
1: Pretensje
0: to
1: bardzo
0: jest
1: dużo powiedziane.
0: Dla
1: pytania
0: państwa.
1: Właśnie, na jakiej podstawie to się wydarzyło.
0: Dla państwa. To może wyrzućmy żołnierzy amerykańskich z Polski. Tusk i Czarzasty pewnie chętnie by to zrobili.
1: Oj, jak pan radykalnie. Teraz to właśnie a propos radykalizacji, to właśnie takie słowa padają.
0: No jak
1: panie
0: słyszę, Donald Tusk nie chce podbierać Niemcom żołnierzy amerykańskich. Wracamy do początku rozmowy, to może za chwilę się okaże, że odeślemy
1: no tak,
0: żołnierzy
1: chodziło o to, żeby nie skłócać ze sobą Europy. Panie ministrze, a zapytam, co tam się dzieje wokół ustawy, projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego kryptowalut?
0: na tym posiedzeniu Sejmu ten projekt nie

0: jest procedowany. Będziemy jutro mieli głosowanie nad trzema projektami, które komisja dzisiaj chyba ma posiedzenie. Ja nie jestem członkiem tej komisji, ale dzisiaj chyba będzie wspólnie
1: drugie czytanie dzisiaj,
0: nad
1: tak?
0: nimi pracowała i jutro będziemy głosowali. Ja osobiście zamierzam głosować za projektem prezydenckim, chyba że komisja zrobi z tego jakiś jeden projekt, bo tak też czasami się dzieje.
1: Bo wiodącym projektem będzie teraz projekt rządowy. Uwzględniono jedną poprawkę prezydenta. Jeśli będzie to projekt rządowy właśnie z ograniczoną liczbą poprawek, czy z jedną poprawką prezydenta, to jak państwo podejdą do tego głosowania?
0: Proces legislacyjny jeszcze trwa, ja jeszcze
1: musi pan mieć
0: nie podjąłem decyzji. Zobaczę dzisiaj wieczorem, jak będzie już zakończony projekt po drugim czytaniu. Wtedy podejmę decyzję.
1: Ale jest pan za tym, żeby ten rynek uregulować, czy?
0: Jestem za tym, żeby ten rynek uregulować i przede wszystkim, żeby chronić konsumentów, żeby wprowadzić takie regulacje, bo kryptowaluty to jest instrument bardzo ryzykowny, bardzo wysokiego ryzyka, który jest no, z pewnością podatny na różne fluktuacje, na różne nieprzewidziane skoki wartości i w górę i w dół. Ludzie powinni o tym wiedzieć. Jak ktoś chce świadomie takie ryzyko podjąć, no cóż, no, może je podejmować, ale musi wiedzieć, z czym się to wiąże. Mechanizmy gwarancyjne i tak dalej, i tak dalej. Więc ja będę głosował za projektem prezydenckim.
1: I teraz wracamy do projektu Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest projekt, który zakłada całkowity zakaz kryptowalut właśnie, działalności na tym rynku. Bardzo
0: ten projekt na tym posiedzeniu Sejmu nie jest procedowany. Ja się już wypowiadałem w sprawie tego projektu. Mogę powtórzyć to, co mówiłem. Na tym posiedzeniu Sejmu będę głosował za projektem prezydenckim. Natomiast jeżeli projekt prezydencki nie wejdzie w życie, wtedy na następnym posiedzeniu Sejmu będzie prawdopodobnie procedowany ten następny. Wtedy będą dalsze decyzje.
1: I jaki ma pan stosunek do tamtego projektu? Bo są głosy, że niektórzy na przykład w ogóle nie wiedzieli, że ten projekt będzie złożony.
0: Ja też nie wiedziałem, bo pod tym projektem jest podpisanych, jeśli dobrze pamiętam, 17 posłów, ale to tak jest z projektami, że bo to nie jest tak, że cały klub się podpisuje, to są projekty poselskie, jest grupa 15 posłów, to jest minimum zgodnie z konstytucją. Ja będę głosował za projektem prezydenckim, w zależności od tego, co się wydarzy w piątek na posiedzeniu Sejmu, wtedy dalsze decyzje co do innych projektów.
1: Powiedział pan, że 17 podpisów wystarczyło, tylko że tu właśnie jest taki problem, że jest grupa, która w ogóle o tym projekcie nie wiedziała, a to jest projekt daleko posunięty.
0: Z każdym projektem ustawy składanym przez jakikolwiek klub, no może mniejsze kluby trochę inaczej, bo jak jest klub 16-osobowy typu Konfederacja, czy Centrum, czy Polska 250, no to tam myślę, że wszyscy o tym wiedzą, bo muszą się wszyscy podpisać. Natomiast z większymi klubami jest tak, że nie wszyscy członkowie klubu wiedzą o każdym projekcie, to raczej grupa posłów, która się pod tymi projektami podpisuje. Jakby przejrzeć te projekty ustaw, które są składane jako poselskie, to myślę, że pod praktycznie żadnym nie ma podpisu wszystkich członków klubu, bo tak to po prostu działa.
1: Panie ministrze, premier zapowiedział rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. Dziś konferencja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i właśnie transkrypcja aktów w Warszawie. Jak pan podchodzi do tych działań rządu?
0: Patrzę na to z prawnego punktu widzenia. Rozporządzenie jest aktem prawnym niższego rzędu niż ustawa i niż konstytucja. W związku z tym musi być zgodne i z ustawami, i z konstytucją. Ja jeszcze tego rozporządzenia nie przeczytałem. Przeczytam je prawdopodobnie dzisiaj i będę na tej podstawie prawdopodobnie, jeżeli te założenia, o których mówi pan minister Gawkowski, pan wicepremier, jeśli to się potwierdzi, będę rekomendował kolegom z klubu parlamentarnego, żebyśmy złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności tego rozporządzenia zarówno z kilkoma ustawami, jak i z konstytucją. Bo uważam, że trzeba to zbadać. Czy to jest zgodne z prawem po prostu?
1: Rozporządzenie to jest taki szpagat, można powiedzieć, między tym, co TSUE wskazało w wyroku, właśnie a prawem polskim.
0: Rozporządzenie to nie może być żaden szpagat, pani redaktor. Rozporządzenie to jest akt wykonawczy do polskiej ustawy. TSUE nie ma w ogóle jurysdykcji w tym zakresie, jeśli chodzi o polski porządek prawny, dlatego że w traktacie Unii Europejskiej my nie powierzyliśmy Unii Europejskiej kompetencji do regulowania tego, jak wygląda w Polsce małżeństwo. Małżeństwo jest regulowane w akcie prawnym najwyższego rzędu, czyli w Konstytucji, w artykule 18 i to nie podlega prawodawstwu unijnemu. Tak zawsze było. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma pewną tendencję od wielu, wielu lat do takiego sukcesywnego, stopniowego rozszerzania, czy w zasadzie prób rozszerzania swoich kompetencji. To jest niezgodne z traktatami Unii Europejskiej. To jest niezgodne z tym, co my ratyfikowaliśmy, więc to stanowi tak naprawdę naruszenie prawa Unii Europejskiej, jeśli TSUE chce orzekać w sprawach, do których kompetencji nie ma. My musimy przestrzegać wszystkich źródeł prawa. Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych w takim zakresie, w jakim je ratyfikowaliśmy, ustaw, rozporządzeń. To jest i tyle, i tylko tyle, i aż tyle. Tak to można powiedzieć.
1: Czyli rząd powinien zlekceważyć ten wyrok TSUE z końca ubiegłego roku?
0: Ale co to znaczy zlekceważyć wyrok? Jeżeli wyrok jest...

0: Jeżeli wyrok jest oparty o prawidłową podstawę prawną i dotyczy kompetencji, dotyczy spraw, w których TSUE ma kompetencje, należy go wykonać. Jeżeli wyrok jest wydany poza kompetencjami, to jest tak zwane w takiej łacinie prawniczej, to się nazywa ultra vires, czyli ponad siły, ponad kompetencje, no to wtedy się go nie stosuje. I to jest doktryna prawnicza nie tylko polska, ale też doktryna prawnicza niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, francuskiego Sądu Konstytucyjnego. No mamy ugruntowane orzecznictwo wielu sądów europejskich, krajowych, które odrzucają orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli wkracza w kompetencje narodowe zarezerwowane dla państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej też musi przestrzegać prawa, a nie to prawo tworzyć tak, jak mu się podoba.
1: No ale Trybunał przestrzega prawa wszystkich Europejczyków, a prezydent...
0: Trybunał przestrzega prawa, które jest zapisane w traktatach Unii Europejskiej. To jest jego zakres i prawo, i obowiązek. Nie może wykraczać i tworzyć nowych ram prawnych i narzucać państwom czegoś, na co państwa się nie zgadzały w traktacie. Jesteśmy demokracją. W demokracji
1: decydują ludzie.
0: Zamknąć
1: oczy na to, co tam się wydarzyło?
0: Zamknąć oczy na co?
1: Na wyrok TSUE.
0: Przepraszam, a jeżeli jakiś sąd międzynarodowy nakaże Polsce transkrypcję aktu małżeństwa z jakiegoś kraju, gdzie obowiązuje islamskie prawo szariatu pozwalające na wielożeństwo. I mamy teraz dokonać transkrypcji aktu małżeństwa, że oto mężczyzna może mieć na przykład 3 małżonki.
1: Spodziewałby się takiego wyroku TSUE?
0: Dzisiaj nie, ale Europa się mocno islamizuje. Coraz więcej mamy muzułmanów w Europie. Taka jest rzeczywistość po prostu. Więc kto wie, czy za lat 10-15 nie nastąpi taka próba. Dlaczego z góry to wykluczać? Widziałem takie badania, które pokazywały, jaki był poziom poparcia dla związków homoseksualnych, małżeństw homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych jeszcze w latach 80., to w poszczególnych stanach to się różniło. W jednym było 1%, w drugim 3%, w trzecim 5%. Dzisiaj w niektórych to jest 70-80%. Na przestrzeni 40 lat coś takiego się stało. Akurat widziałem dla Stanów Zjednoczonych. W Europie sądzę, że było podobnie. No to dlaczego nie ma się okazać, że za 15-20 lat tak samo nie będzie z islamskim wielożeństwem, zwłaszcza, że muzułmanów będzie w Europie coraz więcej. Może za chwilę nam nakażą transkrypcję muzułmańskich aktów małżeństwa.
1: Panie ministrze, ale tutaj premier, mówiąc o tym rozporządzeniu, ale mówiąc też o przyszłych pracach parlamentarnych, powiedział, że to nie otwiera drogi do możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Więc takie zastrzeżenie od razu się pojawiło.
0: Różne rzeczy, a bardzo ważny poseł, bardzo aktywny medialnie, pan poseł Lewicy, pan Trela, jeśli dobrze pamiętam, powiedział, że absolutnie tak, oni do tego dążą.
1: Ale premier jest Donald Tusk.
0: Ale w każdym kraju, pani redaktor, którym doszło ostatecznie do wprowadzenia adopcji dzieci przez pary homoseksualne, w każdym kraju, to następowało etapami. I teraz, jeżeli pani by mnie zapytała już poza kwestiami prawnymi, dlaczego ja jestem przeciwnikiem tego, to właśnie z tego powodu. Dlatego, że za każdym razem to prowadzi do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego i właściwie przede wszystkim z tego powodu. Też oczywiście z powodu osłabiania instytucji małżeństwa jako takiej, ale przede wszystkim dlatego, żeby chronić dzieci. Oczywiście to nie nastąpiłoby jutro. To nie nastąpiłoby pewnie nawet za tydzień, za rok. Ale taki jest cel, to jest pierwszy etap tego procesu, przed którym, ja uważam, należy się bronić. Nawet jeśli ktoś uważa, że prędzej czy później ta walka zostanie przegrana. Może tak,
1: ale
0: może nie.
1: Myśli pan, że jeśli nie ma na to zgody koalicjantów, jeśli mówimy o tylko prawnym uregulowaniu małżeństwa zawartego poza granicami kraju i właśnie transkrypcji aktu małżeństwa, to gdzie pan tu widzi zagrożenie?
0: To
1: panie
0: tylko
1: ministrze.
0: Tyle, nic na pewno się nie wydarzy później, na pewno już się na tym zatrzymają. Tak chce mnie pani przekonać, że już nic się później nie wydarzy, nie będzie żadnego następnego kroku.
1: Przecież to jest tak, żeby coś się zmieniło, to potrzeba jest zgoda większości parlamentarnej, podpis prezydenta, wyobraża pan sobie...
0: I chce mnie pani przekonać, że na tym się zatrzyma, że już nie będzie dalej żadnych kroków zmierzających do tego...
1: Do samego rozporządzenia pan się tak nie boi, tylko pan się boi konsekwencji tego, co to rozporządzenie sprawi,
0: ja
1: tak?
0: Przewiduję na podstawie faktów z innych krajów. To nie jest też jakoś wielkie teoretyzowanie, bo możemy przeanalizować, jak zmieniały się systemy prawne poszczególnych krajów, czy Unii Europejskiej, czy w innych krajów szeroko rozumianego Zachodu.
1: Ale wszędzie nawet prezydent mówił w trakcie kampanii wyborczej o konieczności uregulowania statusu osoby najbliższej.
0: Powiem pani tak, w teorii, gdyby to w ogóle było możliwe, jeżeli mielibyśmy jakiś sposób wprowadzenia takiej gwarancji, że na tym się to rzeczywiście zakończy, że mamy taką regulację i to nigdzie dalej nie pójdzie, to ja bym to poparł. Natomiast ja na dzisiaj takiej gwarancji nie widzę, zwłaszcza z tą koalicją, która, no powiem szczerze, jak ktoś wierzy w to, co mówi Donald Tusk, to odsyłam go do takiego słynnego dokumentu 100 konkretów. Już nawiązując choćby do tego, o czym rozmawialiśmy, służba zdrowia mieli znosić limity w szpitalach. Pamiętacie państwo? a teraz są cały czas nowe limity i limity to są teraz takie, że będzie coraz większy limit na liczbę oddziałów. Będą oddziały zamykane, szpitale będą zamykane,
1: pan
0: pacjenci się cieszą, pani minister zdrowia mówi, że wszyscy się cieszą z tego.
1: Pan minister potrzebuje dodatkowych gwarancji, żeby być spokojny o to, że rozporządzenie będzie dotyczyło tylko tego
0: obszaru. Ja potrzebuję
1: tego,
0: żebyśmy przestrzegali prawa. Jak ktoś, i teraz znowu z takiego demokracji,

demokratycznego punktu widzenia, bo mówiłem o prawnym, mówiłem o takim ideowym, a teraz takiego punktu widzenia demokracji, czyli tego, co jest w zasadzie rdzeniem naszego ustroju. Jeżeli ktoś uważa, że należy zmienić

0: wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję
1: dobrego
0: bardzo.
1: Dnia.
2: To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli
3: Krzysztof Mulawa, Konfederacja i Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Co z tymi kryptowalutami? Uda się Sejmowi po raz trzeci uregulować te kwestie?
5: Powtóreczka będzie, panie redaktorze.
4: Będzie powtóreczka.
5: Jest rzeczą, delikatnie mówiąc, nierozsądną. Powiem więcej, głupią. Robić dokładnie tak samo i oczekiwać innych rezultatów.
4: Żaden z tych projektów poza waszym, jak się domyślam, w pańskiej ocenie nie jest dobry?
5: Pewne elementy ten projekt prezydencki ma, ale uważam, że nasz jest najlepszy.
4: Wczoraj Sejmowa Komisja uznała projekt rządowy za wiodący. Najpóźniej w piątek głosowanie nad całością projektu. No i trafi na biurko prezydenta projekt rządowy.
5: Jeżeli zostanie przegłosowana, ale tutaj patrzymy na arytmetykę sejmową, która jest taka, a nie inna, więc powtarzam tylko, jeżeli to ma być skuteczne, to trzeba zrobić to trochę inaczej, a że nie jest to robione inaczej, więc to jest głupio. Pozdrawiam wszystkich, którzy robią dokładnie to samo i oczekują innych rezultatów.
4: Tu jest pułapka. Jeśli do końca czerwca nie będzie regulacji w ogóle, to nie będzie kryptoaktywów w Polsce też w ogóle.
5: To czyli ci pan Donald Tusk chce dokładnie zrobić to samo, co pan Jarosław Kaczyński, z czego się po prostu śmieje, czyli kompletnie zakazać wszystkich kryptowalut, bo do tego to się sprowadza.
4: Do resetu konstytucyjnego potrzeba porozumienia wszystkich partii politycznych.
5: No to dlaczego Kaczyński z Tuskiem nasz kraj.
4: Ten spór jest dla nich opłacalny politycznie.
5: No to wyrzućmy tych zaprzańców z polskiej polityki. No niektórzy, którzy zaczęli się interesować polityką w wieku 20 lat, w ogóle nie znają Polski bez Kaczyńskiego i Tuska. Do choroby jesteśmy w takim miejscu, że no, wydaje się, że już jest jakiś wielki, głęboki dół. A ja nie chcę szpadlem kopać dalej Polski, bo jest Kaczyński, bo jest Tusk, którzy nie chcą dogadać się, bo kiedyś się pokłócili w latach 90. Do choroby, no jasne, mamy 2026 rok. Wyrzućmy tych szkodników z polskiej polityki. Jednego i drugiego. Nie jest jeden lepszy od drugiego, nie jest drugi lepszy od pierwszego.
4: Jeszcze na koniec porozmawiamy o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami naszego kraju.
5: Nie powinniśmy jako polskie państwo wykorzystywać jakiegokolwiek podejścia w kwestiach takich bardzo ważnych jak małżeństwo z decyzji, które zapadają gdzieś poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. A jak będzie kiedyś w jakimś kraju małżeństwa z kozą?
4: To absurdu pan sprowadza.
5: Panie redaktorze, a czy absurdem nie byłoby...
4: Trochę bym się buntował na przeciwko porównywaniu małżeństwa ludzi do małżeństwa człowieka z kozą.
5: Dobrze, ale jeżeli to będzie w jakimś kraju, będzie to podlegało uwarunkowaniom prawnym, to co wtedy zrobimy? Pan się burzy na to. I bardzo dobrze, że pan się burzy, ja też się burzę.
4: Dobrze, ale
5: cię pan
4: pamięta. Ale sekundę, bo to
5: bo
4: jest...
5: Bo już to jest bliżej, już nam się trochę łączy.
4: Ja bym... Ja bym się nawet z panem zgodził, że to jest wprowadzanie instytucji małżeństw jednopłciowych nieco tylnymi drzwiami do polskiego systemu prawnego.
5: Ale jeżeli będzie można... A w Japonii to już są związki z lelkami.
4: Tylko, że sprowadza pan kwestię do absurdu.
5: A jak można? Mamy polską konstytucję, mamy w konstytucji jasno zapisane rzeczy, a są ludzie, którzy chcą korzystać niezależnie od konstytucji, chociaż oni mają koszulki z napisem konstytucja, chcą zapominać o tych napisach i chcą kierować się jakimiś aktami prawnymi z zagranicy. No dlaczego? No,
4: nie rozumiem, o co panu chodzi, że ślepe przyjmowanie unijnych wyroków w Polsce może doprowadzać do absurdów, ale nie doprowadza do absurdów. Na razie nie
5: to
4: doprowadza.
5: Jest absurdem.
4: Tu mamy dwie osoby, które chcą sobie ułożyć życie
5: i
4: ułożyły życie poza granicami
5: ale
4: kraju.
5: Ale mamy konstytucję?
4: Mamy konstytucję.
5: To sprawa jest chyba jasna.
4: Właśnie nie jest jasna, dlaczego bo jest część jest? Prawników, która uważa, że tam nie ma zapisu, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny.
5: A ja słyszałem, że jedna druga plus 0,5 to jest chyba 1/7.
4: To pan nie przyjmuje tego argumentu, że małżeństwo nie musi być
5: bo
4: w Polsce
5: tak
4: związkiem kobiety
5: bo
4: i mężczyzny.
5: Jeden z drugim prawników, którzy mają takie inne poglądy, które wyrażają w swojej opinii, bo to jest tylko i wyłącznie opinia.
4: Okay, to odejdźmy od poglądów. No są ludzie, którzy zawarli związek małżeński poza granicami kraju.
5: Jeżeli odchodzimy od poglądu, to jest konstytucja i to jest jedyna droga.
4: Znowu w tej konstytucji nie ma expressis verbis zapisanego, że małżeństwo jako związek
5: nawet
4: kobiety
5: pan Matczak,
4: i mężczyzny.
5: Który jest daleki od moich poglądów, nawet on to mówi, że no można tutaj dużo wyobrażać, ale jednak to, co pan teraz mówi, jest tylko wyłącznie wyobraźnią.
4: Czyli dopuszczenie do tej transkrypcji jest błędem.
5: Jak będzie kiedyś sytuacja, mam, że tego nie dojdzie, to ja pozostanę w logice. Jeżeli będzie w polskiej konstytucji zapisane, że małżeństwo to może być związek kobiety i kobiety, jeżeli tak by było, a w innym kraju będzie inaczej powiedziane, że tylko związek mężczyzny i kobiety, to ja również zachowam tą logikę i powiem, no kierujmy się polskimi aktami prawnymi, bo my się na to godzimy jako Polacy i zachowajmy tą logikę.
4: Czyli żebym dobrze zrozumiał, wasz koronny argument jest taki, że to się nie odbywa na polu prawa polskiego.
5: Tak, mamy wyższość prawa polskiego, konstytucji polskiej. Polski jakimkolwiek prawem, które jest do nas importowane z zagranicy. Koniec, kropka.
4: A ustawa o statusie osoby najbliższej, państwo będą głosować za tym czy przeciwko temu?
5: Ja dokładnie nie wiem, co to oznacza.
4: Czy pan nie wie pan, czy ten projekt w końcu będzie głosowany?
5: Zgadza się. To się już mówiło miesiąc temu, a nadal tego projektu nawet nie widziałem. Nie wiem, czy pan
4: widział. Nie, on jest w sejmowej komisji.
5: Nie widziałem. Dopóki to nie będzie tylko i wyłącznie taki wyłom, żeby pojawić się w media z jakimś pomysłem, to nie będzie procedowane na serio, to nawet nie mam zamiaru się do tego mocno przykładać, żeby nie marnować swojego parlamentarzysty polskiego czasu.

0: koniec, bo chyba nie o tym nie porozmawialiśmy o Zbigniewie Ziobrze. Kurczę. To pańskim jedno zdanie.
1: Mikisz, on, a to jest wiceprezes jednej z partii politycznych. Dramat. Takie delikatne stwierdzenia posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią o tym, że no taka niefajna sytuacja u nich z tym wiceprezesem, no to jest dramat. No, gość, który pokazywał, jakim jest silnym człowiekiem na silne czasy, ministrem sprawiedliwości, później już przestał być, nawet po tej ciężkiej chorobie przychodził, ja myślałem, że troszeczkę zmieni swoje nastawienie do polityki, do obrazu, jaki sprzedaje takiego walczaka, bo bardzo żałowałem, współczułem panu Ziobrze, ale on wychodzi, znowu chce wejść taką nawalankę polityczną, więc jak on
0: porażka
1: chciał.
0: Porażka Ziobry czy porażka prokuratury?
1: Głupota Ziobry, Mikiszan Ziobra, problem PiSu i mi się nie podoba taka forma, że przyjmuje taką ofertę. Ja się czuję jako polski parlamentarzysta, czyli kolega z pracy pana Ziobry, trochę obrażony, że on psuje opinię o polskich posłów.
2: W Polskim Radiu powiedzieli
3: Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica i ponownie Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Jak pan uważa, z czego wynika spolaryzowana ocena działań prezydenta Nawrockiego?
4: Z tego, co robi. Pewnie jakbyśmy porównali oceny jego poprzedników, to raczej tak to nie wyglądało z tego, co pamiętam. Była premia zawsze na dzień dobry, a później jednak zawsze prezydent był taką osobą, która powinna łączyć, nie dzielić. Natomiast prezydentura Karola Nawrockiego to jest ciągła walka, no bo te weta, te wypowiedzi różne, to jest ciągła walka i myślę, że Polakom to się nie podoba. No i prezydent stara się w tej chwili takimi różnymi decyzjami chyba troszkę przykryć te swoje błędy. Za największy uważam zawetowanie programu SAFE. Polacy to widzą. Ja czuję tą atmosferę. Ludzie zaczepiają mnie na ulicy, pytają się, będzie wojna, czy jesteśmy bezpieczni. No jest po prostu niepokój. Jeżeli ktoś w takiej sytuacji zastanawia się, czy wykorzystać 180 miliardów pożyczki, czy nie, to działa na naszą szkodę. I myślę, że prezydent chce teraz to przykryć, stąd chce zacząć dyskutować o konstytucji. No to wszystkich państwa uspokajam. Nie będzie żadnej zmiany konstytucji. Konstytucję trzeba przestrzegać, a nie zmieniać.
0: Na ile decyzja, jak się zdaje, Donalda Trumpa, czy administracji amerykańskiej o udzieleniu schronienia Zbigniewowi Ziobrze, będzie nam stawało ością w gardle przy każdych rozmowach z Amerykanami?
4: To są w ogóle sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo często w tej chwili też padają pytania, pan Ziobro ucieka, państwo nie działa. No dobrze, no ale czy ktoś z nas był w stanie przewidzieć, że w XXI wieku kraj Unii Europejskiej będzie udzielał azylu politycznego obywatelowi innego kraju Unii Europejskiej? No to w ogóle nie do pomyślenia. Tak się stało. Natomiast Donald Trump jest bardzo zmienny. Dzisiaj trudno przewidzieć, jaka będzie ostateczna decyzja i co się stanie. Nie należy też wykluczyć, że powie, niech pan Ziobro wraca do Polski. Też tak może być. Zobaczymy. Myślę, że to jest w tej chwili wielkie zadanie dla polskiej dyplomacji i dla ministra Sikorskiego.
0: Przekonać prezydenta Trumpa.
4: Przekonać prezydenta Trumpa, że jednak prawo musi prawo znaczyć we wszystkich krajach na świecie.
0: A co z oceną działań Waldemara Żurka?
4: No tak, miało być inaczej. Też nasi wyborcy oczekiwali rozliczenia, postawienia przed sądem tych, którzy kradli, którzy łamali prawo.
0: Wie pan, że na liczniku rozliczeń wisi wielkie zero.
4: No nie, no zero chyba nie.
0: Wymienił pan jednego polityka, który poniósł konsekwencje za działania w latach 2015-2023?
4: Toczą się w tej chwili sprawy. Nawet ta szczecińska sprawa pana posła Mateckiego, no to już jest w sądzie. Nie, i tych spraw trochę jest. Natomiast
0: jest, ale wyroku żadnego.
4: Wyroku żadnego. No tak, ale z drugiej strony proszę zobaczyć w przypadku pana Ziobry. Najpierw mówimy, naprawiamy sądy. Sądy są niezależne. Co ma zrobić minister Żurek, jak sąd wyznacza za parę miesięcy posiedzenie w sprawie...
0: No dobra, ale za to samo Bodnara odwołaliście. Mówiliście, że Bodnar nie dał rady.
4: No ale jaki mamy wpływ na to, jaką decyzję sąd podejmie, kiedy wyznaczy posiedzenie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla ministra Ziobry?
0: Minister Sprawiedliwości nie ma na to wpływu?
4: Na sądy?
0: No, na sądy.
4: O, to widzę, że pan redaktor tutaj
0: oczywiście
4: chce...
0: Nie,
4: wrócić do ciemnych czasów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Nie, absolutnie nie, no ale przecież Waldemar Żurek wymieniał prezesów sądów.
4: Pewnie występuje w tej chwili z prośbą o przyspieszenie terminów.
0: Nie, żeby mi tutaj pan nie zarzucił, że ja chcę.
4: Nie, żartuję, oczywiście.
0: Wyroki na telefon. Nie. Wie pan, są tacy w internecie, no, co tylko czekają na taki cytat.
4: Tak, to ja wiem. Sytuacja jest bardzo trudna. Okazało się jednak, bo też żeśmy sądzili, że to wszystko będzie można szybciej zrobić. Natomiast, no, prawda jest taka, jak rząd chce działać zgodnie z obowiązującym prawem, no to niestety to wszystko trwa.
0: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Dlaczego premier czekał z tym tak długo?
4: Mam wrażenie, że premier nie czekał. Nieoficjalnie powiem, że wymiana korespondencji i dyskusja dotycząca rozporządzenia między ministerstwami trwała już od tygodni, więc to nie jest tak, że wszyscy siedzieli i czekali, co powie pan premier. Dał tylko wyraźny sygnał, że

0: Są wyroki polskich sądów, są wyroki Trybunałów Europejskich. Polska jest krajem przestrzegającym prawa. W związku z czym...
1: Dobra, nie, no, taką... panie ministrze, ja rozumiem. No, uśmiecham się, bo pamiętam tę gimnastykę Marcina Kierwińskiego, czy Rafała Trzaskowskiego, którzy mówili, że to nie będzie dotyczyło wszystkich, że tylko tych, co do których orzeknie Europejski Sąd. No a teraz jakaś wolta nastąpiła, zmiana.
0: Myślę, że też premier wyciąga wnioski z nastrojów. Też pewnie widzi, jak opinia publiczna do tego podchodzi. Tym bardziej, że w tej sprawie nie ma absolutnie żadnego ryzyka. Te wszystkie fake newsy, że nagle będzie można adoptować dzieci, będzie coś tam można robić i tak dalej. No nie.
1: A ten
0: zarzut, że to
1: wprowadzenie małżeństw jednopłciowych tylnymi drzwiami?
0: No nie, no absolutnie nie. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Korzystamy z tej Unii Europejskiej. W związku z czym musimy przestrzegać też tego europejskiego prawa. Jeżeli ktoś zawarł ślub, są kraje, gdzie można te śluby zawierać. W związku z czym, jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski i odpukać, stanie się coś złego, no to partner ma prawo w szpitalu się zapytać o zdrowie.
1: Przegłosujecie w końcu tę ustawę o osobie najbliższej?
0: Tak, przegłosujemy. Z tego, co wiem, to już ona jest uzgodniona i jest okejka ze strony PSL-u. Więc jeżeli tak jest, to myślę, że w niedługim czasie po prostu
1: ta
0: ustawa
1: to aktualny termin?
0: Myślę, że czerwiec jest aktualnym terminem.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

stan. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu. Nowa tradycja.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie.
4: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterem tego odcinka będzie dr Piotr Paweł Świniarski, urolog, androlog oraz lekarz medycyny seksualnej. Dobry wieczór, panie doktorze.
5: Dobry wieczór państwu.
4: Chociaż może od razu nie będę mówił na pan, bo mamy tę przyjemność, że przed chwilą przeszliśmy na ty, więc będę mówił do ciebie po imieniu. Bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas. To po pierwsze.
5: Bardzo mi miło.
4: Po drugie, drodzy panowie, przede wszystkim proszę nastawić ucha, bo to będzie godzina naprawdę świetnej rozmowy. Doktor jest przeciekawym rozmówcą, ma mnóstwo bardzo przydatnych i ważnych rzeczy do powiedzenia. Proszę też, mówiąc wprost, dawać znać po tym nagraniu, że taka rozmowa w Trójce się odbyła i przekazywać to nagranie innym mężczyznom. Zresztą kobiety też powinny być zainteresowane, mam wrażenie, Piotrze, tą rozmową. Zacznijmy od tego, jak wygląda dziś świat badania się troski mężczyzn o zdrowie w naszym kraju. Jak ty to oceniasz?
5: Wciąż tam daleko do ideału, natomiast na pewno jest lepiej niż było 5, 10 czy 15 lat temu. I świadomość zdrowia własnego mężczyzn jest coraz większa, coraz szersza. Na pewno przyczyniają się do tego i akcje społeczne,

0: społeczne chociażby typu Movember, czyli listopad miesiącem badania jąder, badania prostaty, zadbania o własne zdrowie, ale teraz już te akcje wychodzą nie tylko w czas listopada, tylko jakby no, idą, można powiedzieć, że przez cały rok. I ja u siebie w gabinecie obserwuję coraz więcej mężczyzn, którzy po prostu przychodzą potwierdzić swoje zdrowie. Nic im nie dolega, ale nigdy nie byli u urologa, nigdy nie byli u androloga i w związku z tym chcieliby przyjść, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, potwierdzić swoje zdrowie, a dzięki temu ja mam szansę zaszczepić im pewne podstawowe zasady dbania o własne męskie zdrowie, a dzięki temu oni mogą je kontrolować i potwierdzać co roku w rutynowych, standardowych badaniach i także być po prostu bardziej świadomym tego, na co mają zwracać uwagę oraz jak mają prowadzić swoje życie, żeby to zdrowie zachować jak najdłużej.
1: Zaraz wypytam cię o te podstawowe zasady, o których mówisz swoim pacjentom, natomiast wspomniałem i ty potem wspomniałeś także, że jesteś andrologiem. Myślę, że wielu słuchaczy nie wie, co to jest za specjalizacja lekarska. Podpowiesz?
0: Urolog to jest specjalizacja, która zajmuje się...
1: Mówię o andrologu. Aha, ale to jest wstęp, rozumiem.
0: Tak, to jest wstęp.
1: Bo urologu to myślę, że większość z naszych słuchaczy.
0: Tylko, że urolog zajmuje się układem moczowym kobiet i mężczyzn oraz męskim układem płciowym. A androlog to jest taki specjalista, trochę podspecjalista w urologii, który zajmuje się typowo męskim układem płciowym. Czyli wszystkimi schorzeniami dotyczącymi jąder, prącia, prostaty, czy chociażby takich sfer trzech najważniejszych, jak sfera związana z seksualnością, czyli zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji, problemy z libido, orgazmem. Druga szeroka sfera, czyli kwestie hormonalne, wszystkie związane z testosteronem, niedobór testosteronu, hipogonadyzm, nadużycia sterydów anabolików, powrót do formy po jakichś incydentach na siłowni. I trzecia szeroka strefa to jest kwestia płodności, zaburzeń płodności, subpłodności czy niepłodności, czyli związane z produkcją plemników w jądrach.
1: Każdy z tych aspektów wydaje mi się bardzo ważny i mam nadzieję, że dotkniemy go w naszej rozmowie. Natomiast zacznijmy od tego, o czym przed chwilą wspomniałeś, czyli o tych podstawowych zasadach przekazywanych przez ciebie twoim pacjentom, którzy przychodzą po raz pierwszy na przykład do urologa i androloga. Jakie to są, Piotrze, zasady?
0: Ja staram się każdemu pacjentowi uświadomić, że nasze zdrowie nie zależy od cudownej jednej tabletki, którą dostaną od doktora na wizycie, tylko nasze zdrowie zależy od tego tak zwanego codziennego lifestyle'u, codziennego trybu życia, czyli to, co nam się wydaje, że nie ma aż takiego znaczenia. Swoje zalecenia dzielę na takie trzy tak i trzy nie. Trzy nie to jest zakaz na używki, papierosy, narkotyki, dopalacze. Z alkoholem raczej ostrożnie i mówię pacjentom w takiej proporcji. Lampka wina z dziewczyną w sobotę, tak? Pół litra z kolegami codziennie nie. Można powiedzieć troszeczkę obracając to w żart.
1: My mężczyźni potrzebujemy prostych komunikatów.
0: Dokładnie tak. Ja zawsze staram się, jak zresztą wiesz, mówić pewnymi parafrazami i porównaniami.
1: Uwielbiam je. Dzisiaj będę je wyciągał od ciebie.
0: Bo dzięki temu, że one są w stanie nam zapaść w pamięć z jednej strony, a z drugiej strony można powiedzieć, że w jakiś sposób oddają tą ideę, którą my medycznym językiem mówiąc do pacjentów, nam się wydaje to oczywiste, a pacjenci po prostu tego nie rozumieją. Drugą rzeczą, którą na
1: Przepraszam, że ci przerwę, to jest bardzo duży dar, który ty masz w sobie, nawet nie wiem, czy wiesz, bo przekazywanie takich prostych komunikatów, ale z humorem, z jakimś takim biglem, zostaje w głowie.
0: Na to właśnie liczę, tak, że pacjenci po wyjściu ode mnie z gabinetu zapamiętali kilka rzeczy i zawsze im na zaleceniach wydrukowanych, które daję do ręki, zawieram tak zwane resume, natomiast zawsze w rozmowie robię pewne rozwinięcie.
1: Słuchaj,
0: właśnie.
1: Mam je przed sobą, także będę zaraz je pewnie cytował.
0: Okej, to idąc dalej w tych zaleceniach, czego jeszcze warto nie robić, to nie warto przegrzewać swoich jąder. Czyli warto mieć luźną bieliznę, luźne majtki, luźne spodnie. Warto trzymać komórkę z dala od jąder.
1: A dlaczego tak powinno być? Ja się bardzo ucieszyłem, bo bardzo lubię luźne spodnie i bardzo lubię luźną bieliznę. Ale na przykład rozmawiałem z moim 16-letnim synem, który lubi luźne spodnie, ale już luźnej bielizny nie. I powiedziałem, słuchaj, to zapytam doktora, dlaczego powinieneś nosić luźną bieliznę?
0: Wytłumaczenie na to jest bardzo proste. Jąderka są po to na zewnątrz, a nie w ciele, żeby było im po prostu chłodniej. Temperatura idealna do spermatogenezy to jest około 3-4 stopnie niższa niż nasza wewnętrzna w ciele, czyli te 36,6.
1: Spermatogeneza?
0: Tak, co czyli produkcja takiego? Plemników. i w związku z tym jądra są na zewnątrz, są w mosznie, która odpowiada za termoregulację jądr. Mhm. Czyli jeśli wchodzimy do Bałtyku, no to te jąderka nam starają się uciec do środka, bo im jest po prostu za zimno i moszna się nam mocno kurczy. Ale jeśli wchodzimy do Morza Śródziemnego czy Adriatyku,

0: no to w tym momencie ta jądarka się, moczna cała się rozluźnia, żeby oddawać ten nadmiar ciepła. I nosząc ciasną bieliznę, ciasne majtki czy ciasne spodnie, my hamujemy tą regulację termogenezy, czyli moczna jest cały czas przyciśnięta do krocza, w związku z czym jest większa szansa na to, że te jądra po prostu będą przegrzewane i ta temperatura nie będzie optymalna dla jąder. Oczywiście warto w tym wszystkim zachować pewien zdrowy rozsądek, czyli jeśli zimą na minus 15-20 wsiadam do auta i odpalę sobie podgrzewane fotele na 10-15 minut, żeby się rozgrzać, no to nic z tego powodu się nie stanie.
1: Ale nie na godzinę.
0: Ale nie jeśli jestem kierowcą zawodowym, codziennie 8-10 godzin w trasie za kółkiem i cały czas jeżdżę na maksymalnym grzaniu. No to, na pewno nie będzie korzystne.
1: Czym to skutkuje, Piotrze, jeżeli przegrzewamy jądra?
0: Skutkuje spadkiem ich funkcji, czyli pogorszeniem spermatogenezy, pogorszeniem androgenezy, czyli funkcja jąder będzie słabsza. A nam zależy jako facetom na tym, żeby mieć jak najlepsze zdrowie, czyli mieć jak najlepszy potencjał płodnościowy i jak najwięcej testosteronu. Oczywiście w granicach normy. I tutaj można posłuchać to drugie zalecenie, czego unikać. Trzecim ważnym, istotnym aspektem jest unikanie wszelkiego rodzaju stresu. Wymaga to znacznie większego rozwinięcia, bo mówimy tutaj o tak zwanym stresie codziennym, tak? Czyli praca, dom. I często, kiedy pytam się swoich pacjentów, czy ma pan stresującą pracę, no to wielu z nich odpowiada, no oczywiście, no jak praca może być niestresująca. No ale ja mówię, że no, stres to jest coś, co funduje nam nasza własna głowa. Tak? To nasza głowa mówi, to jest dla mnie sytuacja zagrożenia, więc muszę się spiąć, żeby poradzić sobie z tą sytuacją zagrożenia. Ale jeśli nasza głowa nam powie, to jest sytuacja, nad którą mam kontrolę, nad którą mam poczucie, że panuję i nie stresuję się tym, co się będzie działo, no to w tym momencie nasze ciało jest rozluźnione. I dlaczego ma to tak istotny wpływ? Oprócz tego, że mamy mnóstwo prac naukowych, które potwierdzają, że stres, przewlekły stres ma negatywny wpływ na nasze zdrowie organiczne, to to,
1: z czym przyspiesza starzenie na przykład.
0: I przyspiesza starzenie, to to, z czym ja się borykam w swoim gabinecie, to wpływ stresu, ogólnie rzecz biorąc pojętego, na funkcje seksualne. I stres związany z aktywnością seksualną często wiąże się z tym, że on może być w młodszym wieku strach przed zajściem w ciążę, żeby nie zaliczyć wpadki, strach przed tym, że nie wiem, ktoś wejdzie, rodzice do pokoju, czy ktoś nas nakryje. I ten stres może powodować zaciskanie się tętnic, które doprowadzają krew do prącia. Staram się to zawsze wytłumaczyć pacjentom w bardzo obrazowy sposób, czyli jeśli 100 tysięcy lat temu byliśmy na sawannie i poszliśmy na polowanie i nagle spotkaliśmy przed sobą tygrysa, no to była tylko dwie opcje, albo atak, albo ucieczka. I żeby zrobić atak czy ucieczkę, to musieliśmy mieć całą krew pompowaną do mięśni, żeby dać sobie radę.
1: Jasne.
0: I wtedy krew nie płynie do narządów wewnętrznych czy do prącia, tylko do mięśni. I odwracając sytuację, jeśli jesteśmy bezpieczni w jaskini zamkniętej przy ognisku z dziewczyną, no to w tym momencie czujemy się rozluźnieni i nasze tętnice mają szansę się rozluźnić. Czyli nasz układ współczulny nie zaciska tych tętnic, czyli mamy szansę na dobrą erekcję. Przekładając to na dzisiejszy czas i na dzisiejsze funkcje seksualne, więc jeśli idąc do łóżka mamy stres z jakiegokolwiek powodu, bo boimy się, że nie damy rady, bo boimy się, że nie udowodnimy, że jesteśmy stuprocentowymi facetami, bo chcemy pokazać partnerce czy partnerowi w łóżku, że zasługujemy na niego, że jesteśmy w cudzysłowie mistrzami świata, to ten stres będzie nam zabierał erekcję, bo będzie nam zaciskał tętnicę. W związku z czym różne rodzaje stresu, w tym stres związany z performancem aktywności seksualnej, będzie nam negatywnie wpływał na erekcję. I zalecam pacjentom, żeby podchodząc do sytuacji intymnej, nie skupiali się na prąciu, na erekcji, będzie dobrze, będzie źle, stanie czy nie stanie, tylko mają się skupiać na partnerce czy na partnerze. Jak mi się podoba, jak mnie podnieca, co mnie pociąga, bo wtedy mamy szansę właśnie na te pozytywne bodźce, które nas rozluźniają i które nas nakręcają, a nie na stresogenne. Dlatego ważne podejście z tym związane jest takie, żeby do każdej akcji, sytuacji intymnej podchodzić z takim nieambicjonalnym podejściem, co dla wielu facetów niestety jest trudne. Czyli zawsze z podejściem, choć spróbujemy, uda się, to dobrze, nie to trudno, nic się stało, spróbuję ponownie za godzinę, za dwie jutro rano, a nie za miesiąc. Bo za miesiąc będzie myślenie, a ostatnio się nie udało, musiałem tyle czasu czekać, teraz musi się udać. Presja na sukces i się nie uda. Z tym także jest związana ważna, istotna rzecz, że jeśli mamy już jakieś pierwsze potknięcia w tym życiu seksualnym,

0: normalnym, że raz czy drugi nasza erekcja nas zawiodła, to przy każdym kolejnym razie zaczynamy się stresować, jak w cudzysłowie z występem na olimpiadzie. Raz na 4 lata jeden start, jak się nie uda, kolejna próba za 4 lata.
1: Piotr Siniarski parafrazuje, panowie i panie, prawda? Świetnie to jest, mów, mów o tych igrzyskach olimpijskich.
0: I w związku z tym zalecam każdemu facetowi, żeby podejście właśnie było, żeby seks, inicjowanie seksu czy masturbacja były odpowiedzią na wewnętrzną potrzebę. W głowie, w sercu, w duszy, w prąciu, gdzie kto czuje. I jeśli mamy ochotę 3 razy dziennie, to mamy odpowiadać na tą potrzebę i nie mamy mieć wyrzutów sumienia, że jest to zbyt często. Natomiast jeśli nie mamy ochoty przez tydzień, 2 czy nawet miesiąc, bo mamy zupełnie inne sprawy na głowie, egzaminy, pracę, zdrowie w rodzinie, jakieś problemy finansowe, to nie mamy mieć też wyrzutów sumienia, że nie mamy ochoty na seks. W związku z czym ten seks nie ma być na rozkaz, na zadanie, na zegarek, bo wypada, bo trzeba, bo musimy komuś lub sobie coś udowodnić. I dlatego wsłuchanie się w wewnętrzną potrzebę, odpowiadanie na nią jest ważniejsze niż robienie czegoś na zegarek, bo wypada, bo trzeba, bo zwyczajowo jest to raz na dzień, raz w tygodniu albo raz w miesiącu.
1: Doktorze, a co jest na drugim biegunie? Co z kolei wspomaga dobre życie seksualne? Bo powiedziałeś o tym, że stres przeszkadza. Co pomaga?
0: Na drugim biegunie, co ja zawsze mówię, na tak zwane tak, czyli 3 pozytywne rzeczy, czy nawet 4. Po pierwsze, jest to zdrowe i świadome odżywianie. Ja nie lubię bardzo słowa dieta, bo dieta oznacza dla wielu ludzi, że coś musimy jeść.
1: Jakieś restrykcje, tak.
0: Albo czegoś nie wolno nam jeść. Ja dlatego lubię mówić zdrowe i świadome odżywianie, to znaczy, że możemy jeść wszystko. Ważne, żeby to było w zdrowej ilości i w zdrowej jakości. Czyli jeśli raz na pół roku jedziemy z rodziną na wakacje i zajedziemy do McDonalda, to nie mamy nic z tego powodu wyrzutów sumienia. Ale też z drugiej strony, jeśli idziemy raz na jakiś czas na pizzę ze znajomymi, no to nie przychodźmy ze swoją sałatką z nasionami chia, tak? Czyli
1: żeby, z pestkami dyni.
0: Tak jest, żeby zachować w tym tak zwany rozsądek. Zdrowe i świadome odżywianie ma się sprawdzać do tego, żeby zachować prawidłową masę ciała. I tutaj BMI pomiędzy 20 a 25 można powiedzieć, że jest takim prostym wyznacznikiem, ale ja bardziej wolę mówić pacjentom, żeby zachowali obwód pasa poniżej 94 cm, bo on może mieć BMI 30, jeśli wygląda jak pudzian. Tak? I w tym momencie nadal ten obwód pasa będzie właściwy.
1: Przepraszam, że ci przerwę. Możesz wytłumaczyć, czym jest BMI? Ja wiem, ale myślę, że wielu słuchaczy też tego nie wie.
0: BMI, czyli Body Mass Index, czyli bodajże wzrost do kwadratu przez kilogramy.
1: I tak jest.
0: Tutaj, w zależności od tego, czy mamy budowę atletyczną, czy mamy budowę pykniczną, no to może to nie być najbardziej wiarygodny opis naszego stanu zdrowia i naszej nadwagi bądź otyłości.
1: Czyli obwód pasa jest dużo lepszym.
0: Obwód pasa jest zdecydowanie lepszym miernikiem tego, bo może mieć dwóch facetów z tą samą wagą i z tą samym wzrostem. Jeden będzie zdrowym, atletycznym facetem, a drugi będzie pyknikiem z obwodem pasa 110, 115 czy 120 cm. Drugą bardzo istotną rzeczą, o którą warto na pewno zadbać, jest właściwa aktywność fizyczna i sport. Kiedyś mówiło się 3 razy 30 razy 130.
1: To już przeminęło.
0: Ale to już jest jakby outdated, dawno nieprawda. W tej chwili WHO mówi o tym, że to powinno być około 360 minut w tygodniu.
1: Mówisz o umiarkowanej aktywności.
0: O umiarkowanej aktywności. Oczywiście, jeśli będzie to aktywność bardziej intensywna, może być krótsza.
1: Natomiast około 150 minut, jeżeli to jest taka intensywna aktywność.
0: Dokładnie tak. Natomiast ja swoim pacjentom zalecam bardzo prosto. Godzinka dziennie różnorodnej aktywności przez 6 dni w tygodniu, 1 dzień luz, regeneracja. I mówię tutaj i o aktywnościach typu cardio, czyli bieganie, pływanie, rower, aktywnościach siłowych, oporowych, czyli siłownia bądź jakieś cięższe prace.
1: I to jest bardzo ważne, to mówię o dźwiganiu ciężarów, także dźwiganie ciężaru własnego ciała, bo zapobiegamy sarkopenii. Tutaj przypomnę, w wieku
0: zdecydowanie,
1: od 30 roku życia zaczynamy tracić masę mięśniową, a ona nam się bardzo przyda w kolejnych latach życia, zwłaszcza na starość. Stąd trzeba dźwigać ciężary.
0: Zdecydowanie tak. Ćwiczenia oporowe podtrzymują i budują nam mięśnie, a więcej mięśni to więcej testosteronu. Więc jeśli chcemy zadbać...
1: To się przekłada także na życie seksualne, prawda?
0: Dokładnie. Jest taki piękny trójkąt, czyli sport, seks i testosteron, czyli im więcej testosteronu, tym więcej sportu i seksu, im więcej sportu, tym więcej seksu i testosteronu, im więcej seksu, tym więcej sportu i testosteronu.
1: Dość proste, natomiast dość proste. Często nieprzestrzegane, właściwie niedoceniane, nie lubimy wychodzić z własnej strefy komfortu, prawda?
0: I to jest właśnie coś, co dodaje przy

0: aktywności fizycznej, czyli ta aktywność fizyczna ma zawsze dawać trzy rzeczy. Wyższe tętno, zmęczenie mięśni i ważna rzecz, reset na głowę. Czyli róbmy to, co nam sprawia frajdę.
1: I wszyscy ci, którzy wiedzą, o czym mówi doktor, doskonale też wiedzą, jak przyjemny jest czas po sporcie. Jestem sportowcem amatorem, uprawiam wiele dyscyplin i uwierz mi, Piotrze, nie cierpię wychodzić na trening. Natomiast tak uwielbiam ten stan po, że jestem od tego uzależniony.
0: Zdecydowanie tak. Ja zawsze mówię pacjentom, że najtrudniej jest trzasnąć drzwiami i zamknąć je z drugiej strony.
1: Tak.
0: Więc jeśli już trzasiemy drzwiami i zamkniemy je z drugiej strony, to znaczy, że już ten trening dzisiaj zrobimy.
1: Paweł Januszewski, taki znany lekkoatleta, który tutaj ze mną przez wiele lat miał program o bieganiu, zawsze mówił tym, którzy go pytali, co trzeba zrobić, żeby się poczuć dobrze, żeby wyjść na trening. On mówi, proszę wyjść z domu. To jest podstawowa zasada, prawda?
0: Tak jest. Dodając te trzy ważne, istotne elementy tej aktywności sportowej, zawsze mówię, żeby to był wysiłek poza naszą strefą komfortu. Czyli ja mówię, spacer z psami. Ja mówię tak, spacer z psami resetuje głowę, troszeczkę nam podniesie tętno, zmęczy mięśnie, natomiast to nie jest ten wysiłek. Zawsze on musi być troszeczkę dla nas niekomfortowy, bo tylko wyjście poza strefę komfortu będzie trenowało nasz układ krążenia i będzie budowało nam mięśnie, czy pod kątem wytrzymałości, czy pod kątem siły.
1: Panowie, proszę o tym pamiętać. Trzeba wyjść ze strefy komfortu. Panie zresztą także.
0: Dokładnie tak. Ostatnią rzeczą, na którą zwracam uwagę, jest odpowiedni sen i wypoczynek. Czyli mówię pacjentom w ten sposób, to ma być sen, żeby się kłaść na tyle wcześnie, żeby rano wstawać bez budzika albo przed budzikiem. Czyli żebyśmy nie limitowali naszemu organizmowi czasu regeneracji, czasu wypoczynku. Jeśli udaje nam się wstawać przed budzikiem lub bez budzika, to jest pierwsza ważna, istotna rzecz, czyli organizm sam sobie reguluje tyle, ile potrzebuje snu, a z drugiej strony ma być to sen regeneracyjny. Więc jeśli rano budzę się bardziej zmęczony niż kładę się wieczorem i czuję, że ten sen nie daje mi regeneracji, to znaczy, że musimy nad tym popracować. Dlatego bardzo teraz rozwija się somnologia i specjaliści, którzy zajmują się zaburzeniami snu, a zaburzenia snu mogą mieć przeróżne przyczyny, nie tylko psychogenne, mogą mieć przyczyny metaboliczne, bezdech senny, bądź jakiekolwiek inne, które wpływają na naszą regenerację. A pamiętajmy, że nasz organizm i rośnie w młodym wieku, i nabiera sił, i mechanizmy, procesy uszkodzenia komórek właśnie są naprawiane w okresie snu.
1: Wtedy też zachodzą procesy autofagii, czyli sprzątania na poziomie komórkowym.
0: Dokładnie
1: to jest ten
0: tak.
1: Czas. Zjeżdża nasz organizm do warsztatu.
0: Dokładnie tak. Więc ten czas pit stopu, czyli naprawy wszystkiego, odbywa się w czasie snu. Więc bardzo ważne jest, żeby zadbać o właściwą regenerację w czasie snu. I drugi istotny aspekt, czyli wypoczynek. Ja podkreślam pacjentom, że są trzy formy wypoczynku. Codzienny popołudniowy, weekendowy cotygodniowy i letni zimowy wyjazd, żeby nie pracować 24/7. Oczywiście trzeba to wszystko dopasować do naszych możliwości, bo każdy ma inną pracę. Więc jeśli czasami zdarzy się jeden dzień, gdzie popracujemy 16 godzin, to miejmy to w pamięci, że może następny dzień troszkę luźniejszy zaplanujmy. Jeśli zdarzy się, że mamy intensywny tydzień, bo kończymy projekt w pracy, albo szykujemy się do egzaminu i uczymy się przez wiele godzin, to dajmy sobie trochę luzu przez następnych kilka dni czy przez tydzień. Czyli żeby łapać ten balans pomiędzy tą aktywnością, niekoniecznie zawodową, zarobkową, tylko ogólnie aktywnością, a czasem, kiedy jesteśmy w stanie ładować baterie i troszeczkę nabrać dystansu. Bo nie da rady pracować 24/7, nie da rady być ciągle aktywnym. Bo jednak, kiedy wracamy o 23 po całym intensywnym dniu, to nasz organizm myśli jeść i spać, a nie seks. Więc ciężko jest, żebyśmy, kiedy nasze ciało jest zmęczone, jeszcze mieli ochotę na aktywność seksualną, która jest nomen omen bardzo istotną aktywnością fizyczną. Zresztą ostatnio był taki istotny wkład, który mówił, że rehabilitacja kardiologiczna to jest seks, czyli aktywność fizyczna. Bo seks jest porównywany do biegu stumetrowca, tylko stumetrowiec po 10 sekundach kończy, a zwykle seks trwa trochę dłużej.
1: Okej, czyli to obciążenia dla organizmu są tego rodzaju, tak?
0: Tak jest, to jest rehabilitacja kardiologiczna.
1: To jest rehabilitacja kardiologiczna, seks.
0: Dokładnie.
1: Ile człowiek ciekawego się od ciebie może dowiedzieć? A propos dobrego snu, od ciebie dowiedziałem się, i to wczoraj, bardzo ciekawej rzeczy, żeby pamiętać o tym, żeby ostatni raz napić się przed snem na 2 godziny przed nim.
0: Mhm.
1: Bo?
0: to dotyczy głównie
1: w ogóle
0: mężczyzn.
1: Pogadajmy o tym nawodnieniu, bo to też jest taki twój konik. Ja wiem dużo o zdrowiu.
0: A się i tak się dowiedziałeś jeszcze czegoś?
1: A dowiedziałem się super ciekawych rzeczy od ciebie wczoraj. Także opowiadaj o co chodzi z tym nawodnieniem, ale też z tym piciem przed snem.
0: No dobrze, czyli mówiąc o nawodnieniu, niestety we wszelkich książkach, podręcznikach, środkach

0: masowego przekazu. Mhm. Wszędzie mówią pijmy litr, półtora, dwa, dwa i pół, trzy litry. A tak naprawdę nie jest ważne, ile pijemy, tylko ważne jest, ile sikamy. Czyli
1: ile wydalamy.
0: Dokładnie, czyli ile tego moczu na dobę jest. I w idealnym świecie dobrze, żeby tego moczu było około 2, nawet 2,5 litra, żeby to nie był mocno zagęszczony mocz, czyli żeby ryzyko wytrącania się złogów kamieni w układzie moczowym było jak najmniejsze. Jeśli przypomnimy sobie doświadczenie z podstawówki z pierwszej klasy, gdzie mamy szklankę z wodą i wsypujemy jedną łyżeczkę soli, zamieszamy, rozpuści się. Drugą łyżeczkę soli zamieszamy, rozpuści się. I tak samo trzecią i czwartą. I mamy roztwór już mocno nasycony i niby nic się nie dzieje, ale wystarczy, że włożymy sznureczek do środka, do takiej szklanki i już na tym sznureczku zaczyna się krystalizować sól. I dokładnie to samo się dzieje w układzie moczowym. Więc jeśli mamy mocno zagęszczony mocz, czyli mało tego moczu, bo mało pijemy, bądź możemy dużo pić, ale dużo tracimy i nie, dodatkowo nie uzupełniamy, to wówczas wystarczy, że pojawi się jakaś wada anatomiczna bądź bakteria, to wokół tego impulsu, triggera do formowania się złogu zaczyna się krystalizować kamień. I dlatego wracając do tego, ile pić. Jeśli chcemy mieć 2-2,5 litra moczu, powinniśmy pić mniej więcej 2,5-3 litry płynów, bo pół litra idzie na parowanie i oddychanie. Ale jeśli uprawiamy sporty, pocimy się, stresujemy, pracujemy fizycznie, mamy gorączkę, wymioty, biegunkę, jest ciepło w pomieszczeniu, na przykład w kuchni, gdzie ktoś może pracować, albo jest upał na zewnątrz, musimy pić odpowiednio więcej. Tak? Mhm. Czyli jeśli ktoś wypija 4 litry na dobę płynów, ale wysika tylko litr, to wciąż pije za mało. A jeśli ktoś wypija litr płynu na dobę, ale do tego zje 3 zupy i 3 arbuzy i wysika nam 4 litry, dla mnie okej. Mhm. Czyli nieważne ile pijemy, ważne ile sikamy. Żeby to osiągnąć, najlepiej przejść na tak zwane picie cyrkadialne. Picie cyrkadialne to oznacza dookoła dnia. Czyli w idealnym stanie wstajemy rano, wypijemy 2 szklanki płynów, uzupełniając za noc niedobór, bo przez całą noc nie piliśmy.
1: Czyli na dzień dobry 2 szklanki wody.
0: Na dzień dobry 2 szklanki wody. Przy czym mówimy szklanka 250 ml. I potem pijemy przez cały dzień szklankę co godzinę. Mhm. Bo jeśli wypijemy 3 litry, pijąc szklankę co godzinę, to jest lepiej niż gdybyśmy wypili 1,5 litra rano na raz i 1,5 litra wieczorem na raz. Więc szklanka co godzinę do wieczora i w tym momencie mamy te około 2,5-3 litry płynów przez cały dzień wypite. I tak powinniśmy pić do samego zaśnięcia i przed samym pójściem spać opróżniamy pęcherz, żeby zawsze iść spać z pustym pęcherzem. I jeśli szczególnie u mężczyzn, którzy już są w starszym wieku, część z nich cierpi na łagodny rozrost gruczołu krokowego, czyli mają powiększoną prostatę i w związku z tym mogą mieć objawy zdolnych dróg moczowych, to dlatego zalecamy u nich wyhamowanie picia godzinę, dwie, czy czasem nawet 3 godziny przed snem, tak żeby na pewno w ciągu nocy ta diureza była mniejsza, czyli żeby nie wstawali w nocy.
1: Więc panowie, ręka do góry, kto nie wstaje w nocy, żeby oddać mocz. No właśnie. Być może dlatego, że za późno pijemy ostatni napój, prawda?
0: Dokładnie, więc jeśli pijemy do samego zaśnięcia, opróżniamy pęcherz i przesypiamy całą noc bez wstawania do toalety, okej. Ale jeśli nie, to musimy wyhamować godzinę, dwie czy nawet trzy przed spaniem. Przed samym zaśnięciem opróżniamy pęcherz i wtedy jest szansa, że niepewność, że prześpimy całą noc. Jeśli jednak nie przesypiamy mimo takich działań, to powinniśmy trafić do urologa, który da odpowiednie leki, tak żeby zmniejszyć bądź całkowicie zlikwidować tak zwaną nykturię, czyli oddawanie moczu w nocy. Bo nam zależy na tym, żeby sen był nieprzerywany wizytą w toalecie.
1: I da się to osiągnąć także w starszym wieku?
0: Oczywiście, że tak.
1: Bo jest taka, wiesz, dominuje takie przekonanie, że przesypiać całą noc bez oddawania moczu mogą tylko młodzi ludzie. Im jesteśmy starsi, to trzeba się z tym pogodzić, że trzeba w nocy wstawać.
0: To nie chodzi o to, żeby 365 nocy w roku nie wstać w nocy, bo tak może się od czasu do czasu zdarzyć. Ale wyobraźmy sobie mężczyznę, który chodzi do toalety 3, 4, 5, 6 razy w ciągu nocy. W związku z czym nie ma szansy na to.
1: Totalnie zaburza regenerację.
0: Dokładnie tak. Czyli jego sen jest tak często przerywany i tak nieregeneracyjny. I wracamy do tych podstaw. Tak. I w związku z czym on czuje się przewlekle już zmęczony, no bo nie jest w stanie się wyspać, bo co chwilę czuje parcie na pęcherz, idzie i oddaje kilka kropli. I tu już mamy wtedy do czynienia z objawami zdolnych dróg moczowych związanych z przerostem prostaty.
1: Od ciebie dowiedziałem się także dopiero co, żeby troszeczkę ćwiczyć też nasz pęcherz. To znaczy, żeby nie pędzić do toalety, gdy

0: tylko dostaniemy ten pierwszy sygnał, że powinniśmy oddać mocz.
1: Mhm. Ja swoim pacjentom zalecam w ten sposób. Pierwszy sygnał czekamy, drugi sygnał czekamy, trzeci sygnał czuję, że muszę, jak nie, bo za 10-15, 20 minut w cudzysłowie posikam się, wtedy idę. Czyli nam zależy na tym, że pęcherz nie pracował 50-100-0, 50-100-0, tylko że pęcherz raczej pracował 400, 500, 600, 0. Czyli jeśli mamy
0: tylko mieć... przepraszam, że ci przerwę. Wczoraj zrobiłem ten eksperyment i rzeczywiście doczekałem do tego trzeciego momentu, ale to trzeba mieć na wyciągnięcie ręki wówczas toalety.
1: Bo jak ja się, zawsze jak mówię to o zastanie... rozsądku. Ja zawsze mówię o rozsądku, tak? Czyli jeśli mamy toaletę pod ręką, no to możemy tak zrobić. Tak. Jeśli siadamy do auta, jedziemy na autostradę, no to wiadomo, że niezależnie może od tego, ile mamy moczu w pęcherzu, pójdziemy się wysikać wcześniej. Jeśli idziemy na miasto, na jakieś spotkanie, na cokolwiek, na spacer, no to wysikamy się przed wyjściem, tak? Żeby nagle nie szukać drzewa czy McDonalda.
0: Dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy jednak potrafili ten pęcherz swój wytrenować?
1: Chodzi o to, żeby jeśli mamy mieć 2,5 litra moczu, to wolałbym, żeby to było 5 wizyt w toalecie po 500 ml, co daje nam rozsądną ilość, niż 25 wizyt w toalecie po 100 ml. Bo w tym momencie już mamy częstomocz, który no, zaczyna nam przeszkadzać w życiu i irytować. Dlatego...
0: Ale rozumiem, że to nie tylko przeszkadza w życiu, że ma to inne konotacje, także negatywne dla naszego zdrowia.
1: Dokładnie tak. A dlaczego mówię, żeby zachować ten rozsądek? To nie chodzi o przetrzymywanie moczu, żeby to jasno wybrzmiało. Czyli nie trzymam na maksa za każdym razem, bo to może doprowadzić do powstawania uchyłków w pęcherzu, do nasilania przeszkody podpęcherzowej, tylko do rozsądnego przetrzymania moczu. Czyli nie biegniemy za pierwszym sygnałem, ale nie przetrzymujemy na maksa. Czyli jeśli przetrzymam 10-15 minut, pół godziny, czasem czy nawet godzinę, w zależności od tego, ile pijemy, no to nic się z tego powodu nie stanie. Ale żeby właśnie no, tych wizyt w toalecie było raczej 5, 6, 7, a nie 20 czy 25.
0: To jeszcze jedna rzecz, o której się od ciebie dowiedziałem dopiero co. Powiedziałeś mi o tym, żeby oddawać mocz, panowie, uwaga, na siedząco.
1: Zdecydowanie tak.
0: A stojąc to tylko dwa przykłady dajesz.
1: Ja mówię w ten sposób, że jeśli tylko mamy zaufaną toaletę w pracy, w domu, gdziekolwiek jesteśmy i nie boimy się usiąść, to siadajmy, rozluźnijmy się i mocz ma wylecieć grawitacyjnie. Czyli nie prebrzuchem, nie robię ciśnienia w jamie brzusznej, żeby wypchnąć mocz, tylko mamy się rozluźnić i mocz ma wylecieć grawitacyjnie, bo i tak nasz wypieracz, który jest wokół pęcherza, będzie nam ten mocz wypierał. Na stojaka sikamy, jak ja to mówię chłopakom, tylko w lesie i na Orlenie. Czyli tam, gdzie mamy niezaufaną toaletę. Dlaczego? Dlatego, że stojąc, nasze mięśnie, które trzymają nam pion, mięśnie także dna miednicy, są bardziej ściśnięte. I w tym momencie trudniej nam otworzyć zwieracze wewnętrzne, zewnętrzne, które są pod pęcherzem, żeby ten mocz wyleciał. A jeśli będziemy często używali tłoczni brzusznej, to także znowu będzie dochodziło do zaburzenia budowy ściany pęcherza, czyli do powstawania uchyłków i beleczkowania, co my widzimy w trakcie badania cystoskopowego.
0: Piotrze, jesteśmy tuż przed publikacją ciekawego raportu dotyczącego zaburzeń erekcji u mężczyzn w naszym kraju. Uchylisz rąbka tajnicy, bo tak jak mówię, jesteśmy jeszcze przed premierą.
1: Zaburzenia erekcji są powszechne. I
0: mogą jak bardzo powszechne?
1: No myślę, że biorąc dziś w pełni całe społeczeństwo, w cudzysłowie od 18 do 100 roku życia, to dotyczą co najmniej 50-60% mężczyzn. Oczywiście ten procent będzie wyższy w starszym wieku, niższy w młodszym wieku, ale zaburzenia erekcji mogą wystąpić w każdym wieku. Definicja mówi, że zaburzenia erekcji rozpoznajemy wtedy, kiedy jest to długotrwale, co najmniej 6 miesięcy, nawrotowo, w co najmniej 50% sytuacji. Ale ja troszeczkę nie lubię tej definicji, bo ja uważam, że jeśli doświadczamy zaburzeń erekcji, chociaż raz, drugi czy trzeci, powinniśmy trafić do lekarza, do specjalisty. Dlaczego? Bo należy traktować zaburzenia erekcji jako objaw. Nie jako chorobę samą w sobie, tylko jako objaw innych problemów ze zdrowiem. Zaburzenia erekcji, czy erekcja jest, czy nie ma, to jest szczyt góry lodowej. To, czego nie widzimy 90 pod wodą tej góry lodowej, to są naczynia, nerwy, hormony, głowa, psychika, stres, relacje, zmęczenie, inne choroby, inne leki, które przyjmujemy, czy jakieś operacje, które przebyliśmy. Czyli mnóstwo różnych czynników ma wpływ na to, czy my będziemy mieli dobrą erekcję, czy w ogóle ją będziemy mieli, czy nie. I dlatego, jeśli doznajemy zaburzeń erekcji, to może być tylko

0: tylko to, że się zestresowaliśmy, bo akurat to był pierwszy raz z naszą partnerką, ale to może być sygnał do tego, że za 5 lat będziemy mieli zawał serca czy udar mózgu. Bo zaburzenia erekcji średnio statystycznie wyprzedzają około 3-5 lat właśnie ostry zespół wieńcowy czy inne incydenty sercowo-naczyniowe.
1: Czyli są takim predyktorem, tak?
0: Są dokładnie takim predyktorem.

0: Układu sercowo-naczyniowego są ciągle na najwyższym miejscu, jeżeli chodzi o przedwczesne zgony.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli, wcale nie nowotwory.
1: Czyli każdego pacjenta, który trafia do mnie i mówi, mam zaburzenia erekcji, ja wysyłam, nawet jeśli uważam, że niewiele tam możemy znaleźć, na konsultację do kardiologa, żeby kardiolog ocenił, jakie jest ryzyko kardiologiczne u tego konkretnego pacjenta. Drugim czynnikiem jest cukrzyca. Bardzo powszechna choroba, która dotyczy wielu mężczyzn, szczególnie jeśli mamy dodatkowe czynniki ryzyka, jak wiek, jak otyłość, jak miażdżyca, zespół metaboliczny. W związku z czym...
0: Długa niedojąca też objawów, prawda?
1: Dokładnie tak. Średnio statystycznie cukrzyca jest niewykryta przez 7 lat. Czyli przez te 7 lat są niszczone naczynia, nerwy odpowiedzialne za erekcję. I właśnie często u moich pacjentów pierwszym objawem, że coś jest nie tak z zaburzeniami glikemicznymi, są właśnie zaburzenia erekcji. Dlatego drugim specjalistą, do którego ja wysyłam swoich pacjentów z zaburzeniami erekcji, jest właśnie diabetolog. Mhm. Żeby diabetolog powiedział, nie ma pan cukrzycy, ani innych chorób przedcukrzycowych typu nietolerancja glukozy czy insulinooporność. A jeśli już są jakieś początki zaburzeń glikemicznych, to powinniśmy wdrożyć jak najszybciej odpowiednie leczenie. Bo pamiętajmy, że im dłużej będzie nieleczona bądź źle leczona cukrzyca, tym większe szkody dla organizmu zrobi i tym szybciej będzie pacjent tracił erekcję. Mhm.
0: Czyli mówisz, że na tę chwilę około 50% mężczyzn w naszym kraju prawdopodobnie ma zaburzenia z erekcją.
1: Czasowe bądź stałe.
0: Tak jest. Bierze się to, uważa, że to się zmieniło w ostatnich latach, że jest coraz gorzej?
1: Oczywiście. Jest tak? Coraz gorzej, dlatego że
0: no właśnie,
1: po pierwsze,
0: dlaczego?
1: Niestety tutaj mamy do czynienia z następstwami naszego rozwoju cywilizacji. Ilość stresu, którą mamy na co dzień, tempo życia, które mamy, jedzenie, które już ciężko nazwać zdrowym jedzeniem.
0: Wysoko przetworzone często.
1: Wysoko przetworzone, bo nawet jeśli chcemy jeść tylko warzywka i owoce, to ciężko znaleźć warzywka i owoce bez chemii podczas ich, że tak powiem, wzrastania.
0: Absolutnie tak.
1: W związku z czym...
0: Jeszcze do tego zalani jesteśmy mikroplastikiem, który jest wszechobecny.
1: Każdy z nas zjada kartę kredytową.
0: Dokładnie, co tydzień.
1: Tak jest. No. I dlatego jakby ciężko już teraz żyć idealnie zdrowo. I w związku
0: no tak,
1: z tym,
0: ale zawsze mimo wszystko warto wybrać jednak te warzywa i owoce.
1: Czyli lepiej zjeść pół karty niż całą kartę.
0: Tak jest, niż pojechać do rzeczonego McDonalda.
1: Dokładnie tak. I w związku z tym te czynniki nasilające potencjalne zaburzenia erekcji jest ich po prostu coraz więcej, w związku z czym zaburzenia erekcji występują coraz szybciej. Dodatkowo jeśli dodamy te czynniki psychologiczne, czyli związane z tym, że musimy udowodnić w cudzysłowie wszystkim naokoło naszej partnerce sobie, że jestem stuprocentowym mężczyzną, że dowożę, że zasługuję na jej zainteresowanie, że mam erekcję na zawołanie, na każde pstryknięcie palcami, no to to buduje u nas presję. Tak? A jeszcze do tego dodamy media społecznościowe, które pokazują, że niezależnie od cyfry w dowodzie i w PESEL-u, powinniśmy zawsze zachować młodość, piękność, sprawność fizyczną i sprawność seksualną. Pamiętajmy, że faceci jako dwa największe atrybuty męskości podają sprawność seksualna, sprawność fizyczna. Więc jest to wysoce na naszej liście samooceny pod względem bycia stuprocentowym facetem.
0: Stąd ta ogromna liczba reklam tych wszystkich środków na potencję, twoim zdaniem? To jest też odpowiedź na to, że po prostu jest coraz więcej tych zaburzeń z erekcją?
1: No myślę, że...
0: Że to jest odpowiedź rynku po prostu.
1: To jest odpowiedź rynku na to, co się dzieje, czyli na chorobę cywilizacyjną, czyli na zaburzenia erekcji, które są coraz powszechniejsze. I to także jest odpowiedź czarnego rynku, bo jakie mamy dwa największe czarne rynki farmaceutyków, środki na potencję i sterydy, anaboliki, testosteron. To są dwa największe czarne rynki, gdzie mężczyźni, pacjenci szukają pomocy nie w oficjalnych źródłach. A warto podkreślić.
0: Ale myślisz o szukaniu wiedzy, czy
1: o szukaniu środków.
0: O kupowaniu środków, tak?
1: Dokładnie.
0: Czyli co, gro ludzi kupuje w internecie, a nie w aptece?
1: Dokładnie tak. Aha. Ze względu na sterydy, anaboliki, no bo nie każdy lekarz przepisze tak od ręki.
0: No i o sterydach oczywiście tak, myślę, natomiast o tych
1: środki na potencję. Oczywiście, no bo jeśli muszę iść do lekarza, który mi przepisze leki i zdiagnozuje, dlaczego mam problem z erekcją, no to muszę się przyznać raz przed sobą, dwa przed lekarzem, że mam zaburzenia erekcji. A jeśli jestem na tyle wstydliwy, że boję się powiedzieć o tym pani w okienku w aptece, poproszę jakiś preparat na poprawę erekcji.
0: To się sprawa rozbije.
1: To ja wolę sobie cichutko w swoim kąciku ściągnąć z internetu w nieoznakowanej paczce środek, który jest reklamowany jako cudowny.
0: Ale z drugiej strony w internecie pewnie można kupić te środki, które są w aptece.

0: Jeśli tak się zdarzy, to jest super, ale było badanie, które pokazywało, że ściągnęli 20 różnych preparatów reklamowanych jako sildenafil, czyli ten najbardziej popularny środek na poprawę erekcji, i zbadano ich skład. I co stwierdzono? Że wewnątrz, w tej tabletce, która przyszła z internetu, było od 0 do 250% dawki dziennej.
1: No tak, Piotr, ale ja myślę o tych środkach, które są dostępne w aptece pod, pod konkretnym logo i przecież tak, na pewno można je kupić w internecie.
0: To są środki wiarygodne. Ale kupując cokolwiek w internecie, my nie mamy nigdy tej pewności. Więc wracając do tego badania, jeśli ktoś miał szczęście, to dostał tabletkę z samą glukozą i miał szansę na 30% skuteczność, czyli na efekt placebo. Ale jeśli ktoś nie miał szczęścia i dostał tabletkę, która specjalnie była nafaszerowana 250% dawki dziennej, żeby na pewno
1: szczona,
0: zadziałała.
1: Mówiąc w cudzysłowie.
0: W cudzysłowie szczona, a dla pewności wziął dwie tabletki, żeby na pewno zadziałało, to zaserwował sobie 5-krotną dzienną dawkę danego środka, a to już wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem zawału, udaru, czy jakichkolwiek innych powikłań sercowo-naczyniowych, czy zapaści. Bo to są środki, które poszerzają nam naczynia.
1: I... Ale to też jest uwaga, ta, o której teraz ty mówisz, że nawet jeżeli zdecydujemy się na legalny zakup w aptece, żeby też nie przeholować, prawda, znaczy... z liczbą zażytych tabletek, czy nie?
0: Chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, jak niestety mam często w gabinecie. Przychodzi pacjent, przypomnijmy, że dawka dobowa maksymalna sildenafilu to jest 100 mg, a on mówi, próbowałem 100, 200, 300, 400, nie działa. A ja mówię, no okej.
1: Okay. Masz takich pacjentów rzeczywiście, tak?
0: No tak. No i ja mówię, super, że panu nie stała się żadna krzywda, że nie miał pan żadnych jakichś poważnych następstw tego, ale nie wolno stosować więcej niż zalecana dzienna dawka, bo wtedy ryzyko jakichś poważnych następstw jest bardzo duże. Ale pacjenci mówią, no skoro jedna tabletka nie zadziała, to wezmę dwie. Dwie nie zadziała, no to wezmę trzy. A to tak nie wygląda, bo przyczyny często zaburzenia erekcji są na tyle duże, że możemy wziąć i 10 tabletek i to nie pomoże.
1: Jasne.
0: A pamiętajmy też, że biorąc tabletki na potencję, one mają dwie ważne cechy. Po pierwsze, powinniśmy je brać w połączeniu z sytuacją intymną. Czyli jeśli oglądamy mecz piłki nożnej polskiej kadry i weźmiemy tabletkę, to nie będzie erekcji. U większości mężczyzn. Czyli musi być sytuacja intymna. Partnerka, partner bądź film, który nas w jakiś sposób pobudzi. I druga ważna, istotna sprawa to jest, że nawet największa dawka najlepszego leku w największej dawce nie pomoże, jeśli nasza głowa jest zbyt spięta, czyli jeśli mamy nadmiar stresu, bo wtedy sam ten środek farmakologiczny, ta tabletka w cudzysłowie nie jest w stanie się przejść przez napięcie układu współczulnego, bo on i tak będzie silniej zaciskał nam ze stresu te tętnice, niż ten lek będzie mógł zadziałać.
1: A co ty w ogóle sądzisz o tym, żeby stosować tego rodzaju środki? Mówię o tych legalnych w zalecanej dawce. Jak na to patrzysz ty swoim okiem androloga, urologa?
0: Myślę w ten sposób, że należy do tego podchodzić w bardzo wyważony sposób, czyli ani nie demonizować, że nie wolno, ani nie, że super, że wszystko mamy legalnie. I teraz powiem dlaczego. Dlaczego nie demonizować? Dlatego, że leki na poprawę erekcji mogą zrobić krzywdę tak samo jak aspiryna, polopiryna czy ibuprofen. Jeśli weźmiemy nadmiar.
1: Za dużo, tak.
0: Dokładnie. I więc każdy z nas musi zachować pewien rozsądek w ich przyjmowaniu. A z drugiej strony...
1: Ale nie jesteś przeciwnikiem takim, a priori nie odrzucasz tego.
0: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, jeśli tylko one są w stanie pomóc w krótkim, chwilowym, z powodu nadmiaru stresu, zaburzeniach erekcji, okej. Natomiast niestety minusem pewnym ogólnodostępności tych leków jest to, że póki te środki działają, ogólnodostępne bez recepty, to często mężczyźni nie trafią do specjalisty. A zaburzenia erekcji, tak jak wspomnieliśmy, są pierwszym objawem różnego rodzaju chorób. Czyli mam zaburzenia erekcji, kupiłem sobie lek bez recepty w aptece, zadziałał, okej, wszystko w porządku, nie muszę iść do lekarza. I tak idzie przez kolejny rok, 5-10, po czym po 5-10 latach te środki przestają działać. Teraz uwaga, pacjenci co mówią? Oni nie mówią, przestał działać, uodporniłem się. Czyli nie to, że podstawowa choroba, która powoduje u mnie zaburzenia erekcji, postępuje. Czy jestem coraz bardziej chory, coraz bardziej są nasilone te zmiany w naczyniach, czy w nerwach, czy w innych systemach, które odpadają za erekcję. Czyli nie to, że moja choroba progresuje, tylko że się uodporniłem. I dopiero wtedy, kiedy przychodzą, panie doktorze, kiedyś brałem sildenafil 25, było super, a teraz 50 nie działa, 100 nie działa, pół roku próbuję już, A od kiedy pan stosuje środki? No, od 10

0: 10 lat. A był pan chociaż raz u specjalisty? Nie. Czyli to jest to właśnie zagrożenie, że jeśli zobaczymy, że to nam pomaga, często może pomagać jak najbardziej, to odwleka to czas wizyty u specjalisty. I to jest pewien minus tych środków.
1: Super ważną rzecz teraz powiedziałeś, rzeczywiście, że to jest takie usypianie problemu w jakiejś mierze, tak?
0: W jakiejś mierze usypianie problemów, natomiast na pewno...
1: Kłopoty rosną.
0: Kłopoty rosną, więc ja myślę, że podsumując tą część naszej rozmowy, no, warto powiedzieć w ten sposób. Środki dostępne bez recepty są super, ale same zaburzenia erekcji mają nas motywować do pójścia do specjalisty, bo zaburzenie erekcji to jest objaw, a nie choroba sama w sobie. Czyli zawsze musimy dojść, jaka realnie jest przyczyna tych zaburzeń. Czy tylko to, że się zestresowaliśmy nową partnerką, czy być może coś więcej. Cukrzyca, albo choroba wieńcowa, albo chociażby depresja. Bo stany obniżone nastroju subdepresyjne, czy sama depresja, także będą nam zabierać erekcję. Więc warto, żeby wdrożyć odpowiednie leczenie szybko. A pamiętajmy, że sama depresja w sobie i leki przeciwdepresyjne to są dwa osobne, silne czynniki zabierające erekcję. Czyli my musimy...
1: Czyli trzeba też o tym pamiętać, tak, że leki przeciwdepresyjne obniżają potencję.
0: Tak, zabierają erekcję. Mhm. W związku z czym, jak mam takich pacjentów, to staram się im wytłumaczyć, że nie mamy odstawiać leków przeciwdepresyjnych, żeby poprawić sobie erekcję, tylko mamy wyjść z choroby, żeby móc odstawić leki. I wtedy pozbędziemy się w ten sposób tych dwóch silnych czynników zabierających erekcję. Czyli wracając do tego, co mówiłem. Naczynia, nerwy, hormony, głowa, psychika, stres, relacje, zmęczenie, inne choroby, inne leki, inne operacje. Czyli dużo różnych rzeczy może mieć wpływ na erekcję.
1: Piotrze, z wymienionym już przeze mnie profesorem Markiem Postułą na tej antenie od wielu lat zajmujemy się długowiecznością i tutaj takim naszym marzeniem jest przejście od takiego spojrzenia na zdrowie reaktywnego na prewencyjne. Ty mówisz... Ciekawy bon mot, który usłyszałem już przekazywany przez ciebie, nawet inne osoby mi mówiły o tym, co powiedziałeś. Jeżeli chodzi o prewencję raka prostaty, 21 ejakulacji w miesiącu.
0: Jest to taka liczba, która nagle zaczęła robić karierę w wyniku jednego badania. Oczywiście kolejne...
1: Czy to jest duże badanie prospektywne?
0: To jest badanie, które stwierdziło, że 21 lub więcej wytrysków w miesiącu redukuje ryzyko raka prostaty o około 20%.
1: I co to była szeroka grupa badanych mężczyzn, tak, w różnym wieku, tak?
0: Tak, tak. I wniosek z tego badania był także taki, że jeśli będziemy mieli mniej tych wytrysków, to nie znaczy, że od razu mamy takie samo ryzyko raka prostaty, tylko to ryzyko zmniejsza się nie o 20, a o 15, o 10 czy o 5%. Czyli należy traktować, że regularne ejakulacje wspomagają zdrowie naszej prostaty.
1: Ejakulacje, czyli wytryski.
0: Tak jest. Mhm. Czyli nie należy się trzymać tej magicznej liczby, muszę zrobić za wszelką cenę 21 wytrysków w miesiącu, tylko mam dbać o to, żeby mieć regularne ejakulacje, najlepiej w formie aktywności seksualnej lub w formie masturbacji. Mhm. Nie ma to już większego znaczenia, ale prostata, gruczoł krokowy, jak sama nazwa, to jest gruczoł, który produkuje. Więc warto, żeby był opróżniany w miarę regularnie.
1: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o zaburzenia pracy gruczołu krokowego, to ja sam przeszedłem dwukrotnie zapalenie gruczołu krokowego i to jest koszmarna choroba. Rozumiem, że takie 21 ejakulacji w miesiącu w jakiejś mierze temu zapobiega, prawda?
0: Tak, jest to myślę, że jeden z czynników, który może wspierać zdrowie prostaty. Mhm. Natomiast, żeby wspierać zdrowie prostaty, warto dbać, żeby także nie było nawrotowych zakażeń układu moczowego, tak? Czyli tutaj znów wracamy do podstaw, czyli do tego właściwego picia płynów. Tak, jeśli będziemy mieli odpowiednie nawodnienie, tego moczu będzie dużo, to w tym momencie mamy górski potok w układzie moczowym, w nerkach, w moczowodach, w pęcherzu, w cewce. A jak wygląda górski potok? Porywa wszystko, co jest na brzegu. Czyli żadne bakterie, infekcje nie będą miały szansy się osadzić na ściankach układu moczowego. Jeśli będziemy mieli mało tego moczu, czyli będziemy mieli nizinną rzekę, która wolno płynie i rzęsa na brzegu rośnie, no to w tym momencie szansa na zakażenie układu moczowego, na zapalenie pęcherzy, na zapalenie prostaty będzie znacznie większa. A zapalenie prostaty jest niewdzięczną chorobą. Wielu urologów bardzo nie lubi pacjentów z zapaleniem prostaty, bo są to pacjenci, których trudno wyleczyć.
1: Bardzo.
0: Którzy
1: nie ma na to lekarstwa de facto,
0: którzy
1: prawda?
0: Muszą przyjmować antybiotyki nie tydzień, nie dwa, ale miesiąc.
1: A czasami dłużej, przyjmowałem dłużej.
0: A czasami dłużej.
1: Nic
0: i
1: to nie
0: często
1: dawało.
0: Nie jeden.
1: Tak.
0: I pacjenci, którzy wracają. I jak jedno z badań pokazało, pacjent z zapaleniem prostaty średnio odwiedza od 5 do 7 urologów.
1: Tak było rzeczywiście.

0: pamiętam, że szukałem pomocy. Natomiast panowie, pewna podpowiedź ode mnie, bo ci, którzy słyszą i mają ten problem, to mi bardzo pomogły odpowiednie ćwiczenia sportowe, odpowiednie ćwiczenia na dolne partie ciała. Mhm. I naprawdę, panowie, spróbujcie tego. Trochę podźwigać sztangi, wstawać ze sztangą, ćwiczyć czwórkę, dwójkę. Mówię o mięśniach nóg. Mi akurat to pomogło.
1: Ja tylko dodam, jeśli do tych ćwiczeń mówimy.
0: I nie wiedziałem nawet o tym przez przypadek trochę to wyszło.
1: Zachęcam wszystkich facetów do wizyty u fizjoterapeuty urologicznego. Kim jest fizjoterapeuta urologiczny? W skrócie. Jest to specjalista, który po pierwsze nauczy nas dobrze czuć mięśnie dna miednicy. I nauczy nas, jak dobrze je kontrolować. I zobaczy, czy my w ogóle mamy mięśnie dna miednicy, w cudzysłowie mamy, czy one nie są kompletnie wycieńczałe i nie do użytku, czy one są może nadmiernie spięte, bo to też nam nie sprzyja. Mhm. A pamiętajmy, że dobrze odczuwając i kontrolując i wykorzystując mięśnie dna miednicy, możemy poprawić sobie erekcję i możemy poprawić kwestię kontroli momentu ejakulacji. Czyli u pacjentów z wytryskiem przedwczesnym jednym z elementów jest właśnie wizyta u fizjoterapeuty urologicznego, żeby pacjenci odzyskali albo poprawili kontrolę nad momentem ejakulacji.
0: I jeszcze jedno tutaj uzupełnienie a propos zaburzenia pracy gruczołokrokowego czy zapalenia gruczołokrokowego, bo może tak jak w moim przypadku to mieć ścisły związek z, no, z psychosomatyką. Jeżeli mamy trudności w życiu, ja się wówczas zmagałem z takimi problemami depresyjnymi po śmierci rodziców i to była bezpośrednia przyczyna i to jest to, o czym ty mówisz. Jeżeli się rozwiąże przyczynę związaną w głowie tę depresyjną, to i potem ten problem też ustaje.
1: Tutaj, jeśli mogę nawiązać do tego, co mówisz.
0: No bo podobno często tak jest, że zapalenie gruczołokrokowego ma takie podłoże psychosomatyczne.
1: Tak. W momencie, kiedy jesteśmy w stanie podwyższonego napięcia, to całe nasze ciało, cały nasz organizm jest w cudzysłowie spięty.
0: Tak jest.
1: Czyli wszystkie układy są mocno ponapinane.
0: Ale czy ten gruczołokrokowy to jest takie słabe miejsce w męskim organizmie, które rzeczywiście reaguje na takie rzeczy mocno?
1: Znaczy, myślę, że gruczołokrokowy jest o tyle specyficzny, że jak złapie stan zapalny, to ciężko nam się go pozbyć.
0: Tak.
1: I niestety, jeśli będziemy, że tak powiem, używali antybiotyków, leków przeciwzapalnych, to poprawimy sobie na tydzień, na miesiąc, czy nawet na 3 miesiące, czy pół roku, po czym, jeśli nie zlikwidujemy realnej przyczyny, która odpowiada za ten stan zapalny,
0: to tak jak z lekami na potencję trochę,
1: to
0: tak?
1: Za chwilę będzie to wszystko wracać i dlatego jest przewlekły, nawrotowy stan zapalny prostaty. I tu a propos psychosomatyki, to nie tylko stan zapalny jakby gruczołu krokowego, ale też zapalenie jąder na jądrze. Ja mówię pacjentom tak, kiedyś, jak wszystko było w porządku, to musiał pan dostać mocno kopniaka w jaja, żeby poczuć, że w ogóle coś tam jest. Potem, jeśli mamy stan zapalny, jakiś uraz, jakąś operację w tej okolicy, to w tym momencie całe nasze ciało, cała nasza głowa jest skupiona na tym, boli, nie boli, kuje, nie kuje. Jak tak się ułoży, to mniejszy ból, jak tak, to większy ból. I w tym momencie jakby nasz układ nerwowy jest wyczulony na wszelkie impulsy z tamtej strony. Obrazując, znowu parafrazując, mówię tak, kiedyś ścieżka nerwowa z prostaty czy z jądra do głowy była jak ścieżka przez dżunglę, czyli trudna do pokonania.
0: Tak.
1: Potem, jeśli te impulsy nerwowe często szły i jesteśmy wyczuleni na ich wyszukiwanie każdego dnia, boli, nie boli, kuje, nie kuje, jest lepiej, jest gorzej, to w tym momencie ta ścieżka przez dżunglę robi się autostradą. I my musimy mieć pół roku spokoju od tych objawów, żeby ta autostrada znów zarosła dżunglą. I dlatego zwrócenie uwagi pacjentom na to, że nie skupiajmy się na tych objawach, zrzucajmy je trochę w podświadomość. Okej, tam źle się jajko ułożyło, nie skupiam się, nie wyszukuję tych objawów, już nam będzie pomagać. Bo w tym momencie my tych objawów nie gloryfikujemy w tej pozycji,
0: albo w śródełku. Rety, no ja dokładnie miałem to, o czym ty mówisz. Dopiero kiedy zacząłem troszeczkę
1: w momencie, kiedy zrzucamy to w podświadomość, nie skupiamy się na tym, nie zastanawiamy, to nagle przychodzi gość po miesiącu i mówi, pamiętaj, że mniej boli.
0: Tak jest.
1: A ja mówię, nie mniej boli, tylko po prostu już pan nie szuka tych objawów.
0: Dokładnie tak jest. Naprawdę. Mocno to do mnie trafiło, bo rzeczywiście ze mną dokładnie tak było. I na zakończenie tej super ciekawej, bardzo ważnej rozmowy, Piotrze, rozumiem, że to, o czym dzisiaj powiedziałeś, w szerszym rozwinięciu można przeczytać w twojej książce Męska Sprawa.
1: Tak jest. Niedawno wyszła na Movember 2025 roku, czyli około pół roku temu, wyszła książka Męska Rzecz, czyli wszystko, co mężczyzna powinien wiedzieć, żeby żyć długo i aktywnie. I to jest książka, którą

0: znaczy do lektury tej książki zachęcamy nie tylko mężczyzn, ale także kobiety, bo często świadomość tego, jak działa mężczyzna i o co zadbać, pomaga im, bo pamiętajmy, że w polskim społeczeństwie to często kobiety bardziej dbają o męskie zdrowie niż sami faceci.
1: No tak, przeprowadzają często swoich facetów na badania.
0: Dokładnie tak. Razem z dziennikarzem Dawidem Krawczykiem i psychologiem, seksuologiem Robertem Kowalczykiem napisaliśmy taką książkę, którą podobno lekko, łatwo i szybko się czyta i dlatego zachęcamy do przeczytania, czy do formie e-booku, czy formie audiobooku, jest jakby jak najbardziej dostępna.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję za twój czas. Mówiłem panowie, że to będzie naprawdę prawdziwy poradnik męskiego zdrowia. Mam nadzieję, że dacie znać innym facetom, bo tej rozmowy będzie można odsłuchać w podcastach Polskiego Radia. Panie też zachęcamy do tego, żeby tej rozmowy posłuchały.
0: Ja tylko jeszcze dodam, że jeśli ktoś chce mnie znaleźć i porozmawiać ze mną, czy dopytać o swój problem, to bez problemu mnie znajdzie w internecie, na moich mediach społecznościowych.
1: Doktor Piotr Paweł Świniarski, urolog, androlog, lekarz medycyny seksualnej, był gościem cyklu Ludzie. Bardzo ci, Piotrze, serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Ludzie. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
3: Jesteśmy radiem.
2: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie pokazy magii radia.
4: Czyli radio od kuchni.
2: Spotkania oko w oko.
4: Z głosem.
2: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
4: Otwarte studia.
2: Pokoje redakcyjne.
5: Antena.
2: A przede wszystkim nasze ramię.

0: ramiona.
1: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
0: Noc muzeów w Trójce już jutro od 19 do
1: 23.
0: Przy Myśliwieckiej 3/5/7
1: w Warszawie.
2: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Właśnie minęła piąta, zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Romuald Wójcik.
4: Do 21 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Pomoc przy porozumieniu pokojowym z Iranem zaproponował przywódca Chin. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, były senator i twórca filmowy. Co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wyniku wczorajszego ataku na Kijów. Rannych jest 57 osób. Rosyjska rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok. Mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił, że piątek w stolicy będzie dniem żałoby. Składniki do produkcji rakiet Rosja wciąż sprowadza, omijając globalne sankcje. To powinno być rzeczywistym celem wszystkich naszych partnerów. Powstrzymanie rosyjskich schematów obchodzenia sankcji, stwierdził prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował też, że od środy Rosjanie użyli do ataków ogółem ponad 1500 dronów. Pomoc przy porozumieniu pokojowym z Iranem zaproponował Donaldowi Trumpowi Xi Jinping. Chiński przywódca miał też zapewnić, że nie będzie dostarczał Iranowi uzbrojenia. Prezydent USA stwierdził także, że Chiny są za otwarciem cieśniny Ormus. Powiedział, że nie będzie dostarczał sprzętu wojskowego. Powiedział to zdecydowanie. Jednocześnie zaznaczył, że Chiny kupują dużo irańskiej ropy i chcą to nadal robić. Dodał, że chciałby otwarcia cieśniny Ormus. Powiedziałem, że to ją zablokowaliśmy. To oni to zrobili, a potem my ich zatrzymaliśmy. Donald Trump i Xi Jinping rozmawiali w Pekinie. Było to pierwsze od października bezpośrednie spotkanie obu przywódców i pierwsza wizyta urzędującego prezydenta USA w Chinach od 9 lat. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest już gotowy, poinformował minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek podkreślił, że wysłanie będzie możliwe prawdopodobnie dopiero we wrześniu. Wtedy sąd ma ostatecznie rozpatrzyć decyzję o tymczasowym areszcie polityka PiS.
5: Poleciłem prokuratorom, żeby jak najszybciej go sformułowali, ale mamy oczywiście dylemat, bo mamy umowę ze Stanami, która mówi, nie potrzeba wcale prawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu. Wystarczy nam to pierwszoinstancyjne. Ale mamy z drugiej strony praktykę, którą ja znam, bo mam właśnie sędziów, którzy pracowali przy tych ekstradycjach i oni mówią, że jednak sądy federalne mogą od nas tego wymagać.
4: W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, były senator i twórca filmowy. O jego śmierci poinformowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Współpraca z Krzysztofa Piesiewicza z Krzysztofem Kieślowskim trwale zapisała się w historii kina, mówi krytyczka filmowa Diana Dąbrowska. Podkreśla wpływ autora scenariuszy na kształt bohaterów filmowych Kieślowskiego i ich dylematów.
6: Prawników, ten świat prawniczy z bez końca. Oczywiście postać Globisza, czyli młodego adwokata w krótkim filmie o zabijaniu. To jak sędzia jest kluczową postacią ostatniego filmu Krzysztofa Kieślowskiego ze scenariuszem tutaj we współpracy z Piesiewiczem, czyli Trzy kolory czerwony, ta ostatnia część wieńcząca kolorową trylogię. Także jest ta wiedza prawnicza, jest otwarcie się na takiego bohatera, ale też w tym wszystkim jest nowy rodzaj moralnej dramaturgii.
4: Krzysztof Piesiewicz współtworzył scenariusze filmowe do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Wielokrotnie nagradzano je na festiwalach w Cannes, San Sebastian czy Wenecji. Za scenariusz do filmu Trzy kolory czerwone Krzysztof Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Ze stanowiska został odwołany dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis zezwolił na zorganizowanie imprezy techno na terenie pałacowych ogrodów. Mieszkańcy skarżyli się na wielogodzinny hałas. Zniszczony został trawnik i zabytkowy bruk. Ministra kultury Marta Cienkowska stwierdziła, że uważała decyzję o organizacji tej imprezy za ryzykowną.
7: Niestety nie zostały po naszej kontroli, po kontroli konserwatora zabytków, po realizacji tej imprezy nie zostały dochowane wszystkie zalecenia, które pan konserwator przesłał do i organizatorów, i do muzeum. Tego typu działania po prostu uderzają w dobry wizerunek instytucji, za którą pan dyrektor był odpowiedzialny.
4: Paweł Jaskanis był dyrektorem muzeum w Wilanowie od 2002 roku. Obowiązki dyrektora przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Górajec. Ostatnie opady deszczu poprawiły sytuację w lasach i częściowo nawodniły wierzchnią warstwę gleby, ale nie zakończą problemu suszy hydrologicznej, ocenia profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Deszcz musiałby padać przez kilka tygodni.
8: Gdy spojrzymy z poziomu wierzchniej warstwy, nie jest źle, bo padało. Gdy zajrzymy głębiej, już niekoniecznie, no a jak spojrzymy w rzeki, to sytuacja w wielu wielu miejscach takich bardzo niskich stanów nie buduje optymizmu. Powiem, że to pewnie niektórych

0: rozczaruję, ale czekamy na deszcz.
1: Susza w lasach przyczyniła się do ogromnego pożaru, który wybuchł w ubiegłym tygodniu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według leśników spłonęło około 1000 hektarów lasu. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: To jeszcze w uzupełnieniu tego, co słyszeliśmy przed chwilą, trafiłem na najświeższe informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kwiecień tegoroczny był trzecim najbardziej suchym kwietniem od 1951 roku, a w zdecydowanej większości stacji synoptycznych w Polsce sumy opadów nie przekroczyły 1/3, 30% normy wieloletniej z okresu 1991-2020. Tak wynika z danych Instytutu Meteo. A w prognozie pogody na dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, w tym kontekście bardzo dobrze. Możliwe burze, także lokalnie z gradem, to niezbyt cieszy, a na Pomorzu miejscami będzie padał deszcz przez cały dzień, ale niezbyt intensywnie. Do tego wysoko w Tatrach nadal możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Dziś na termometrach od 10 stopni nad samym morzem, 14 na zachodzie i północy, około 16 w centrum i na południu, a najwyższa temperatura do 20, lokalnie do 22 stopni na wschodzie i południowym wschodzie kraju.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 6 minut po godzinie 5.
2: Trójkowy budzik.
3: Piątkowe. Dzień dobry Państwu.

Dowodzę, boys, na dobry początek naszego dzisiejszego, jakby nie było, no jakby nie liczył, piątkowego spotkania. 11 minut po godzinie 5 będziemy sprawdzać listę obudności, będziemy zaglądać do prognoz pogody, do wybranych wydarzeń z historii, także ze świata muzyki, a i owszem, no i rzecz jasna, rozgrzewka ta budzikowa, to już za chwilę będziemy sprawdzać piątkową listę obudności. Na razie kłaniają się Paweł Szymankiewicz, Piotr Łodej, raz jeszcze dzień dobry się z Państwem.

Jakoś tak niespiesznie, delikatnie pierwsze promienie słoneczne zaglądają na Myśliwiecką. Powolutku, po cichutku rozkręca się nowy dzień, choć w wielu miejscach pochmurno i deszczowo, to my będziemy sprawdzać, gdzie te pierwsze promienie słońca pojawiają się. No to jak zwykle prosimy o sygnały. Mailowo budzik@polskieradio.pl. Można redaktorkowi tam naklikać. 71335 drogą SMS-ową, gdyby państwo mieli taką możliwość. Gdzieś telefon pod ręką już, no a może i podczas nocnej zmiany, albo już w robocie, a może w bezpiecznych warunkach w drodze do pracy. 71335 SMS-owo. No i prócz maila i SMS także pozostaje numer telefonu. Najszybciej i najłatwiej, co tam u państwa, w piątkowy poranek. 2 2 i 7 3. No to już 16 minut po godzinie 5, a zatem 3 szybkie ciach ciach.

0: wszystkim Zuzkom tak pięknie zagrali, zaśpiewali Mark Ronson i Ray. 20 minut po godzinie 5. Panie przodą, bardzo proszę, pani Maria jako pierwsza dziś SMS-owo mówi dzień dobry męskiej budzikowej redakcji. No, spokojnie, tak do końca. Wydarzenia, muzyka, no i piątek na 100%. No i rzecz jasna, noc muzeów. O tych atrakcjach związanych z tym wydarzeniem tu przy Myśliwieckiej jeszcze będzie czas wspomnieć. Pani Maria jako pierwsza dziś drogą SMS-ową, mailową. Pani Ania z Wołowa mówi wszystkim dzień dobry. Dziś lekko w niedoczasie, jak zdradza nasza słuchaczka. U mnie pada, a niech pada, dodaje. Pozdrawiam wszystkich, którzy wybierają się na urlop, bo właśnie od poniedziałku ja zaczynam krótki, bo krótki, ale zawsze coś. Serdeczności dla obudzonych i redakcji. Pani Ania z Wołowa jako pierwsza dziś drogą mailową. A drogą telefoniczną pan Tomek z Kielc. Dzień dobry, witamy się serdecznie. Halo Kielce.
1: Dzień dobry. Póki co na razie okolice Kielc, bo do Kielc trzeba dotrzeć do pracy.
0: A to jeszcze nie w robocie? Dopiero się zbieram do pracy?
1: Jeszcze. Dzisiaj wyjątkowo późno.
0: To ma pan, panie Tomku, takie poczucie, że gdyby pan zaspał, to przez to pana zaspanie wiele osób nie dojechałoby na czas do roboty?
1: Pochwalę się. Jeszcze mi się nie zdarzyło przez 7 lat kariery.
0: Brawo, brawo. Jestem za. Ale jest taka odpowiedzialność, taki duch, że no, kurczę, mogłoby się wiele osób posypać zawodowo.
1: Jest ktoś zawsze na rezerwie.
0: Zbieram się do pracy teraz, a jaka, no, pan na linii, to jaka linia dzisiaj?
1: Dzisiaj będzie 14. 14. 3 razy do Niestachowa i 3 razy po Kielcach.
0: A, to taka pętelka 14. Zagórska, Niestachów. No, taka dziwna linia.
1: No, nie taka do końca pętelka, bo na Zagórską trzeba skręcić, a to nie jest takowa prosto, ale jakoś zleci. Dzisiaj prawie 9 godzin.
0: O, po szóstej?
1: Szósta kilkanaście, 6:17 dokładnie mam wyjazd. I będę śmigał.
0: Na pokładzie będzie można usłyszeć trójkę, czy pracodawca nie pozwala?
1: Jest radio, ale mam aplikację w razie czego, bo moje radio trzeszczy autobusowe.
0: Ale ten system nagłośnienia autobusowy też, bo no nie znałem, ale słyszałem o takim kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który właśnie w ten sposób umilał podróżujących.
1: Można, mam przycisk, gdzie można włączyć głośniki na cały autobus.
0: No to taki.
1: Wypróbowałem to, nie uskuteczniam, ale kiedyś przekonałem się, nie chcąc się oparł, wcisnąłem.
0: Autobusowy DJ pan Tomek z Kielc. Noc muzeów będzie w komunikacji miejskiej w Kielcach obchodzona?
1: Chyba nie, ale nie wiem, czy to z tej okazji, ale zdarzało się, że jakiś ktoś prywatny woził ludzi po muzeach jakimś starym zabytkowym karusem.
0: Aha.
1: Ale to prywatnie, nikt z firmy.
0: Zdarzają się takie, nazwijmy to, święta, jak dni otwarte na zajezdni?
1: Nie wiem.
0: No może pod rozwagę.
1: Ale widziałem kiedyś jakąś grupę, nie wiem, czy uczniów, czy taka po prostu wycieczka. Zdarzyło się, że jakieś dzieciaki kiedyś chodziły, ale nie wiem z jakiej okazji.
0: Mamy to, panie Tomku. Pierwszy sygnał w piątek. Serdeczne gratulacje. 3 szybkie za nami. No i rzecz jasna, także zachęcamy do dogrywki. Gdyby nie udało się za pierwszym razem, no to jeszcze chwilka. Jeszcze będzie okazja do tego, by poprawić swój wynik. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Jako pierwszy dziś pan Tomek z Kielc z komunikacji miejskiej jedzie z nami. No i przed momentem dał znać, co tam o poranku w Kielcach. 23 minuty po piątej.

mrozu. Nie będzie mrozu, ale będą burze. O tym za chwilę w skrócie wiadomości, w prognozie pogody, a w muzycznym trójkowym kalendarium to już teraz na otwarcie Uriah Heep i wspomnienie Gary'ego Tayna.

0: Hip Hip Uriah na otwarcie muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Spędził 5 lat w białoruskim łagrze. Od 2 tygodni jest w Polsce. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś, bo potrzebuje go tamtejsza Polonia. O swojej misji, politycznej drodze i miłości do grodzieńszczyzny będzie mówił dzisiaj w Pulsie Trójki o 17.30. W pierwszym wywiadzie dla Polskiego Radia. Agnieszka Laskowska. Zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródłowej

0: Tę najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
4: Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podała CNN, powołując się na źródła w resorcie. Pete Hegseth podjął nagle decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych wojsk będących już na kontynencie. 5 włoskich turystów zginęło w wypadku podczas nurkowania na Malediwach. Do wypadku doszło w rejonie atolu Wawu, a alarm podniosła po kilku godzinach załoga łodzi. W chwili wypadku w tym rejonie panowały niekorzystne warunki pogodowe, z powodu których ogłoszono alert. Włoski MSZ przekazał, że nurkowie zginęli w chwili, gdy podjęli próbę eksploracji groty na głębokości 50 metrów. W całym kraju dziś burze, ulewy i porywisty wiatr, lokalnie możliwe podtopienia. Trąd atmosferyczny będzie się przemieszczał od południowego zachodu na północny wschód, mówi synoptyczka z IMGW Agnieszka Prasek.
5: Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy. Coraz większą rolę zaczną odgrywać wielogodzinne, intensywne opady deszczu, szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju. Wiele modeli numerycznych wskazuje, że przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu, a punktowo jeszcze więcej.
4: W całym kraju susza, więc każda kropla na wagę złota. Kolejny serwis w Trójce o 6.
3: Jeszcze w uzupełnieniu, dziś przelotny deszcz, burze, także lokalnie z gradem na Pomorzu, miejscami może padać przez cały dzień, ale niezbyt intensywnie, a wysoko w Tatrach nadal możliwy deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. A na termometrach od 10 stopni nad samym morzem, na zachodzie i północy 14, w centrum i na południu 16, no ale 20 pęknie, na wschodzie i na południowym wschodzie lokalnie do 20, nawet do 22 stopni Celsjusza.

za 27 minut 6. Oczywiście zachęcamy Państwa do sprawdzenia listy obudności, a i w dogrywce też będzie można się sprawdzić. budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2 2 7 3. Trzy szybkie ciach ciach. Mam nieśmiertelne.

0: Ach, rzecz jasna, te nasze w dogrywce trzy szybkie to emocje, kiedy pojawiają się, pan Marek z Prudnika Śląskiego. Dzień dobry, witam panie Marku w dogrywce.
1: Dzień dobry,
0: telefonicznie, jako pierwszy.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzisiaj dalej z wysuniętej placówki w Niepołomicach.
0: Jeszcze, pomagamy młodym. Dobrze.
1: Wysunięta placówka ma to do siebie, że jest bliżej Kielc niż z Prudnika, a właśnie słuchacz z Kielc przed chwilą właśnie rozmawiał z panem redaktorem.
0: Tak. No, to coraz bardziej na zachód się przesuwamy.
1: I muszę dopowiedzieć, że jutro w Kielcach mamy Dzień Muzeów.
0: O, jednak.
1: Na torze są wyścigi Classic Cup, panie redaktorze.
0: Na torze Kielce.
1: Samochody klasyczne się ścigają na torze Kielce i to jest jeden z moich punktów przebywalności, jak to powiem, w Niepołomicach.
0: Będzie pan
1: jutro wyjazd do Kielc na tor, pooglądać. Fajne samochody, fajni ludzie, ciekawi ludzie, ludzie, którzy mają pasję, o której kiedyś żeśmy rozmawiali.
0: Tak. A to
1: czyli
0: są
1: wiadomo,
0: fantastyczni ludzie, tak.
1: Kończyły się pieniądze, że tak powiem, bo pasja to zaczyna się tam, gdzie właśnie. Kończy się zdrowy rozsądek i kończy się ekonomia. Także no, warto to zobaczyć. No i to nie Noc Muzeów. Noc Muzeów w 97 roku się zaczęło, panie redaktorze, w Berlinie.
0: Panie Marku, bardzo dziękuję. Zapraszamy oczywiście, tak jak pan mówił, a tych atrakcji związanych z Nocą Muzeów będzie. I tu z naszego trójkowego radiowego ogródka przypomnę, że w trakcie nocy w sobotę, no to już jutro, ale wieczorem otworzy swoje drzwi dla zwiedzających także program trzeci. Będą mogli państwo zobaczyć audycje realizowane na żywo, przekonać się, jak wygląda taka codzienna w sobotnim popołudniu, wieczorem praca dziennikarzy, realizatorów dźwięku, serwisów informacyjnych. No i oczywiście będzie można zobaczyć, poczuć atmosferę studia imienia Agnieszki Osieckiej. Studia nagraniowe będzie można zobaczyć, nagrać się, wystąpić przed mikrofonem, spotkać, porozmawiać z dziennikarzami. Serdecznie zapraszamy jutro po 19:00 przed 23:00. Przygotowano również specjalne wydanie audycji N3 nadawane na żywo, połączone z setem DJ-skim. Zresztą na to wydarzenie w swoim stylu zaprosili wczoraj państwa Bob and Carlina w najnowszej piosence Noc w Muzeum. O tych atrakcjach jutrzejszego dnia jeszcze tu przy Myśliwieckiej będziemy mówić i zapraszać państwa, bo Polskie Radio włączyło się w to wydarzenie. Już teraz serdecznie zapraszamy. No a pozostałe sygnały od pana Marcina. Pozdrowienia na posterunku za fajerą przed radioodbiornikiem. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy już są na chodzie. Jest dokumentacja fotograficzna od pana Marcina z Chorzowa. Zgadza się. To pierwszy sygnał w dogrywce mailowy. No i jeszcze SMS-owo. Na dzień dobry, także z pozdrowieniami. I z zachętą bym wziął się do pracy. No niech by było, że to takie mobilizujące. Również bardzo serdecznie dziękuję. Za 21 minut 6 wracamy do muzycznego trójkowego kalendarza i składamy najlepsze życzenia nie tylko dzisiejszym solenizantom, także jubilatom, a w gronie tymże brytyjski muzyk Mike Oldfield. Jego wielki przebój już teraz megrali.

Mike Oldfield urodzinowo z najlepszymi życzeniami, ale pamiętamy nie tylko o jubilatach, także o solenizantach. Dziś imieniny Nadziei, 15 dzień maja, więc Izydora i oczywiście Zofii. Słońce wzeszło godzinę temu, zajdzie po 20, a dzień potrwa niecałe 16 godzin. Piątek, 15 maja przed nami, dziś Międzynarodowy Dzień Rodziny, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Bez Samochodu, ponad dziś też Dzień Kangurowania i Dzień Polskiej Niezapominajki. No to jakoś tak nieodświętnie dziś. No i ważna data, jeśli chodzi o kontekst śniadaniowy, bo w 1896 roku, 130 lat temu, opatentowano płatki śniadaniowe. Czas na muzyczny trójkowy kalendarz. Ostatnia odsłona, ale także gorące życzenia urodzinowe. Najlepszego Adamowi Andrzejowi. Raper, autor tekstów, freestyle'owiec, kompozytor i producent muzyczny. Krótko mówiąc, OSTR ma dziś urodziny. Wszystkiego dobrego.

Jeden ze słuchaczy wysłał, jak to odbieram, mobilizującego SMS-a, no więc mam nadzieję, że to taki ćwiczebny SMS. Biorę się do roboty w takim razie. Przebiegłem się po polskich drogach sprawdzić, co dzieje się. No i trzy dobre informacje o tym, że już bez utrudnień na drodze numer 48 w pobliżu miejscowości Jasionka na Mazowszu po wypadku droga już przejezdna. Podobnie na A2 na węźle Mińska Mazowieckiego, gdzie zderzyły się trzy auta, droga została udrożniona. No i jeszcze dobra informacja z drogi numer 21 z pobliża miejscowości Miastko w Pomorskiem. Po kolizji samochodu ciężarowego z osobówką droga była zablokowana, ale właśnie została udrożniona. Jedźmy ostrożnie, prosimy wszystkich Państwa o szczególną ostrożność w sprawach drogowych, porannej rzeczywistości również. Odsyłam do Zapraszamy do Trójki. O poranku adres Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. A na budziku w piątkowy poranek 12 minut i będzie szósta.

0: Wtedy pływający. No taka muzyka, że po prostu można nawet, bym powiedział, na stojąco realizować. 9 minut pozostało do godziny 6. Straż pożarna zakończyła akcję gaśniczą na terenie nadleśnictwa Józefów. Leśnicy rozpoczęli prace związane ze sprzątaniem i stopniową odbudową lasu na Lubelszczyźnie, a pierwsze podsumowania pożaru Puszczy Solskiej w serwisie o godzinie 6. Już teraz zachęcam do pozostania z nami. Za 8 minut 6. Wychodzimy z założenia, że...
1: Wszystko się

Benedek. I z założenia, że będzie dobrze. No i z takiego też wychodzimy już za chwilę na rozpoczynający się weekend. Niezmiennie życzymy Państwu pogody, tej, która od nas zależy, pogody ducha, no i tej pogody, która sprzyja przyrodzie. No, oby popadało, by nie było za wiele tych burz z intensywnymi opadami i z gradem. O pogodzie zresztą też będzie w porannym Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę Michał Nogaś i piątkowe Zapraszamy do Trójki, a my... O, jest. Dobrze. Na ostatnią chwilę. Dobrze. Paweł Szymankiewicz, Piotr Łodej, bardzo dziękujemy. Dobrego weekendu, do usłyszenia. Uff.

0: Autopromocja.
1: W poszukiwaniu filmów, które opowiadają o świecie wnikliwie i krytycznie. Ruszamy na 23. edycję Millennium Docs Against Gravity. Ten międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych trwa jeszcze do niedzieli, a już dziś specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Centrum Festiwalowych Wydarzeń, czyli Warszawskiej Kinoteki. Zapraszam od 13 do 15. Agnieszka Obszańska. Pst! I ciekawość niech zawsze będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Żegnamy reklamy.
8: No nie może być. Piątek, a do tego szósta. Michał Nogaś. Dzień dobry. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik.
9: Żałoba w Kijowie po zmasowanym ataku Rosjan. 21 osób nie żyje, w tym troje dzieci.
10: Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia amerykańskich żołnierzy do Polski. Potwierdza się informacja.

0: Informacja agencji Reutera.
1: Niepowetowana strata dla przyrody. Pożar Puszczy Solskiej pochłonął ponad 1000 hektarów lasu.
0: Żałoba w Kijowie po największym uderzeniu Rosji na ukraińską stolicę od początku tej wojny.
1: Liczba zabitych w stolicy Ukrainy wzrosła do 21. Wśród ofiar jest troje dzieci, prawie 60 osób zostało rannych.
0: Rosyjskie drony wznieciły pożary w strefie czarnobylskiej, gdzie znajduje się elektrownia jądrowa, która 40 lat temu legła awarii.
2: O pożarach w strefie czarnobylskiej poinformowała zarządzająca tym terenem specjalna państwowa agencja. Jak czytamy, w wyniku zestrzelenia rosyjskich bezzałogowców uderzeniowych typu Gerań-2 pojawiły się nowe ogniska pożaru w lasach czarnobylskiej strefy wykluczenia. Ich gaszenie jest utrudnione ze względu na silne zadymienie, powalone drzewa i trudny dojazd. Wokół pożaru nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego promieniowania. Państwowa agencja zarządzająca strefą wykluczenia podkreśliła, że pożary w czarnobylskich lasach wybuchły dosłownie dzień po tym, jak udało się ugasić poprzednie, również będące wynikiem ataków rosyjskich bezzałogowców. Tydzień temu w piątek zapaliło się ponad 1200 hektarów lasów wokół czarnobylskiej elektrowni. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Od środy Rosjanie zaatakowali Ukrainę przy użyciu ponad 1500 dronów i rakiet. Od marca tego roku Ukraińcy, którzy nie pracują, nie mają już prawa do pomocy mieszkaniowej 800+ oraz dostępu do bezpłatnej opieki medycznej na dotychczasowych zasadach.
0: Najtrudniejsza sytuacja dotyka seniorów, osoby przewlekle chore, niepełnosprawne oraz samotnych rodziców.
1: Fundacja Polskie Forum Migracyjne oraz OKO.press uruchomiła zbiórkę na wsparcie obywateli Ukrainy. O szczegółach mówi Piotr Pacewicz, inicjator akcji.
3: To jest na stronie pomagam.pl, zbiórka pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom. Można wyszukać tam Polskie Forum Migracyjne i znaleźć tę zbiórkę. I zachęcam do tego, żebyśmy po prostu zobaczyli, jak państwo reagujecie.
1: Zebrane środki będą przeznaczone na zakup leków, leczenie oraz pomoc w zakwaterowaniu. Akcję wspiera Trójka oraz Kwiatki Polskie, program TVP. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Informując o tej decyzji, agencja Reutera powołała się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników.
0: Jak pisze Reuters, o decyzji Pentagonu nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie.
1: Wczoraj minister obrony mówił, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się, a wręcz, jak podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz, może ulec zwiększeniu.
4: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce. Reorganizacja jest większym procesem. Pan prezydent Trump zapowiedział wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Więc ta reorganizacja może powodować, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów. Stąd wydaje się, było to zamieszanie.
1: Obecnie w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział kolejne transkrypcje małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
1: Wczoraj w stolicy dokonano pierwszej transkrypcji. Powołano się na orzeczenie unijnych oraz polskich sądów, w tym NSA.
5: Musieliśmy sami wybrać drogę, sami wybrać sposób, żeby to bezprecedensowe zdarzenie mogło się wydarzyć, ponieważ jeszcze nie ma przepisów przyjętych na poziomie rządowym. Ale bardzo się cieszę, że pan premier Donald Tusk zapowiedział, że takie rozporządzenie zostanie przyjęte.
1: Projekt rozporządzenia został już podpisany przez ministra cyfryzacji i czeka już tylko na akceptację ministra spraw wewnętrznych i administracji.
0: Ponad 1000 hektarów lasu spłonęło wskutek pożaru Puszczy Solskiej. Najnowsze dane przekazało nadleśnictwo w Józefowie.
1: Na obszarze 400 hektarów będzie trzeba wyciąć wszystkie drzewa. W dodatku pożar objął też znaczną część terenu, na którym miał powstać rezerwat Długie Bagno, mówi Adam Kraczek z nadleśnictwa w Józefowie.
6: Prace nad utworzeniem tego rezerwatu znajdowały się już w ostatnim etapie konsultacji. Powierzchnia jego miała wynosić 280 hektarów. W tym obszarze, który tutaj występuje, ta powierzchnia tego rezerwatu to jest 172 hektary. Zostało to uszkodzone przez pożar.
1: Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja. Strażacy walczyli z ogniem przez 8 dni.
7: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Białymstoku i Otwocku. W pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 11% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 44%, produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego.
1: Prawie w całym kraju w lasach zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że na wschodzie jest ono duże lub średnie, a na zachodzie małe.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Uwaga, to będzie komunikat w piątek istotny. Gdyby ktoś chciał się dziś nie zmoczyć z powodu deszczu, to proponuję

0: Wyjazd na Suwalszczyznę lub na Podlasie. 19 stopni w Suwałkach, 21 w Białymstoku, a poza tym deszcze i burze. Najchłodniej, 11 stopni, będzie dziś w okolicach Kołobrzegu. Tam bez burz, ale pada. A najcieplej, podpowiedz mi mapo, mamy w Przemyślu bez burz 21. Pięć minut po szóstej. Zawsze czekam na ten moment. Jeszcze 3 sekundy i będzie oficjalnie 6:06.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Dużo się dziś wydarzy w tej audycji do 9:00. Więcej będą nowe piosenki, które dziś się objawiły światu. Ciekawe, ale może na początku się przedstawmy. Audycję wydaje Monika Gosławska. Dzień dobry, telefony odbierać będzie 22 i 7 trójek Darek Pieruk, ale dzisiaj jest okazja specjalna. Dzisiaj w roli osoby realizującej audycję poranną debiutuje Michał Daniluk. No dobra, wytrzymamy te oklaski. Widzę, że jest jakaś euforia. Pani w trzecim rzędzie już spokojnie. No poza tym Michał Nogaś i Zwierzak.
2: Manamana.

I oto wszystko jest na swoim miejscu. No gdyby Państwo zajrzeli na nasz profil na Facebooku, twarzą się proszę nie przejmować, to mamy pytanie. Proszę sprawdzić.

0: No cóż, powiedziałem o tym, że można zajrzeć na nasz profil na Facebooku i twarzą się może nie przejmować. Można nie przejmować i oczywiście przyjazne osoby zapowiadające miły dzień, miły piątek, ukryte pod imieniem Dorota, zrepostowały od razu twarz, jaka jest, każdy widzi. No dobrze, ale nie o twarz chodziło tak naprawdę, a o pytanie, które dzisiaj będzie nam do 9 towarzyszyć. Dzisiaj jest 15 maja. Imieniny Zofii i Jana, tak zwana zimna Zośka przed nami, więc jakoś nas to zainspirowało do zadania Państwu pytania. 22 i 7 trójek. Bardzo proszę, o pierwsze telefony. Kto pierwszy, ten lepszy. Naprawdę, liczymy na Państwa. Proszę nas wspomóc, powiedzieć nam, co Państwo o tym myślą. Czy wiemy, co mówi o nas nasze imię? Czy znamy historię wyboru tego imienia? Czyśmy je odziedziczyli, czy nie? Co prawda dzisiaj 2-2 w zestawieniu, a właściwie 2-1 w audycji porannej jest ewidentna przewaga Michałów, ale nie tylko o Michałach będzie.
1: Mamy też dwóch Czaromirów i tylko jednego Czarysława, który jak się okazuje jest słuchaczem trójki.
2: Mojej mamie podobało się imię Czarek, ale tata Bolesław mówi, słuchaj, ale polskie imię powinno na sław się kończyć. No i skompilowali.
0: W naszym przypadku, Michał, to by było chyba Miłosław albo jakieś takie inne piastowskie. Nie, zostańmy przy wersji skróconej. A co tam w prawie?
3: W tekście tytułowego listu otwartego do właściciela, który kieruje się jedynie rachunkiem ekonomicznym, usłyszymy sporo uniwersalnych problemów. Możesz wyburzyć budynek, ale nie zatrzesz wspomnień.
0: To Jarek Gwizdak jeszcze przed 7, przypomnę, na naszym Facebooku można się wpisać, pozdrowić nas, no i odnieść się do pytania o imię własne. Rzecz jasna. Co dalej?
4: Drogie panie, pokolenie misia odchodzi. No, pani droga, my też widzimy ten problem. Naprawdę, jesteśmy takim pokoleniem zanurzonym po uszy w programach, filmach i serialach lat 70., 80. i tracimy kontakt z rzeczywistością. Z tu i teraz.
0: Ja sobie wypraszam. Miś to zdrobnienie od Michał. My się nigdzie nie wybieramy z kolegą za konsoletą. Będą też inne imiona, niekoniecznie dotyczące istot ludzkich, ale

0: od nas, cudzysłów, pobrane.
1: Są zwierzęta, których nie można nie polubić. Na przykład kangurzyca stefcia.
2: Oj tak, ulubieniec wielu naszych opiekunów była wychowywana przez opiekuna, który jeździł z nią do domu i kierowca ją woził, bo to trudno, żeby w komunikacji miejskiej jeździć z takim cackiem.
0: Chociażbym sobie umiał wyobrazić stefcię w tramwaju albo w autobusie, tylko jak ona by wciskała przystanek na żądanie. Nasz sportowiec piątkowy, kolega DU, odbywa pierwsze spotkanie z słuchaczami, jest na pierwszym obozie i ćwiczą, ćwiczą.
3: Jeśli gotowości nie starcza, proszę zamiast na palcach u stóp oprzeć nogi na kolanach. To uchodzi.
0: Podsłuchaliśmy tego, co się tam dzieje. Szczegóły, relacja przed 9:00. Dzisiaj ma imieniny najlepszego, Zofia Justyńska.

0: Halo?
1: Chciałem powiedzieć, że z okazji święta Zosi w imieniu wszystkich słuchaczy, również w moim imieniu, składam serdeczne życzenia dobremu duchowi studia Agnieszki Osieckiej, pani redaktor Zosi. Zdrowia, zdrowia, zdrowia pani Zosi.
0: Tak jest, nasza złota Zosiu, wyśpij się jeszcze trochę, a potem czekamy Przemyśliwieckiej. To były życzenia dla Zosi naszej, ale dla innych Zofii także oczywiście składamy je. Z głosu to mi pan brzmiał na Wojciecha. O, to się dobrze składa.
2: Ktoś nie śpi.
0: Albowiem o poranku nie śpi na pewno Wojciech Włoskowicz, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się onomastyką ogólną. Czyli będzie o imionach. Dzień dobry, panie Wojciechu.
3: Dzień dobry.
0: No, rześki głos o poranku, bardzo się cieszę, to porozmawiajmy w takim razie.

0: na początek audycji. Czy pana zdaniem ludzie nadają imiona swoim potomkom albo dziedziczą po kimś imiona, po przodkach, dlatego, że to imię ma coś znaczyć?
1: Och, jak językoznawca słyszy hasło imię coś znaczy, to od razu go to zrywa na równe nogi. Także bardzo dobre pytanie na początek dnia dla mnie. Właściwie to ono nie znaczy, tylko raczej oznacza. Znaczenie rozumiemy jako taki zbiór cech, które są przypisane do wszystkich przedmiotów, którym dane określenie się należy i w odniesieniu do których można słusznie, poprawnie tego użyć. To działa w drugą stronę, że jak widzimy taki obiekt, to wiemy jak go nazwać. To znaczy jak widzę przedmiot, który jest cylindryczny, wyższy niż szerszy i ma ucho i we wnętrzu jest pusty, to ze względu na te cechy powiem od razu, że jest to kubek. I wtedy możemy mówić o znaczeniu. Natomiast imiona w taki sposób nie znaczą, dlatego że przypisanie ich do poszczególnych osób nie wynika z cech tych osób. Tak jak patrzę na jakąś osobę, to widzę, jak ona wygląda, ale to, co widzę, w żaden sposób nie pozwala mi określić, jak ta osoba ma na imię. I w tym znaczeniu imiona nie znaczą, tylko co najwyżej oznaczają, bo imiona nie wynikają z cech obiektów, do których są przypisane. No to taki wstęp filozoficzny. Natomiast gdy ludzie pytają, co znaczy twoje imię, albo gdy, tak jak pan redaktor zapytał, ludzie zastanawiają się bądź nie, co znaczy imię, które chcą nadać, to zwykle chodzi tutaj o takie intuicyjne rozumienie etymologii, gdzie ta etymologia oczywiście nie jest związana z cechami danej osoby noszącej określone imię, ale z samym pochodzeniem imienia. No ale tutaj imię może w swojej etymologii jakieś cechy przechowywać, czyli w pochodzeniu tego imienia, jego brzmienia może być zapisane jakieś znaczenie powszechne, no ale ono już właśnie nie musi się odnosić trafnie do osób, które takie imię noszą. Ta etymologia jest bardzo dużym i skomplikowanym obszarem, ale też można powiedzieć, że jeżeli by rozważać właśnie etymologię, nazywając ją tak niefachowo znaczeniem imion, to imiona są tak naprawdę zwierciadłem dziejów, zwierciadłem kultur, zmian kulturowych i też zwierciadłem trendów.
0: No, brzmi ciekawie, muszę przyznać. Gdyby mógł to pan rozwinąć.
1: Przeglądamy się na pewno w zwierciadle tradycji i nowości. Z jednej strony dominują teraz jako najczęściej nadawane imiona tradycyjne, czyli imiona, które do polszczyzny weszły bardzo dawno, na fali chrystianizacji jeszcze. Tutaj raczej ta klasyka dominuje, bo jak się przyjrzymy rankingom, i tutaj w ogóle muszę zrobić reklamę dla tych wszystkich, którzy mogą się zastanawiać nad wyborem imienia i chcą w jakiś sposób swój wybór oprzeć na statystycznych danych, żeby na przykład trafić w imię, które jest popularne, ale nie jest absolutnie masowe, to jest taka strona, która się nazywa dane.gov.pl. I tam są rozmaitego rodzaju dane statystyczne, ale jak w wyszukiwarkę wpiszemy imiona, to od razu nam się pojawi cała lista plików z informacjami statystycznymi dotyczącymi popularności imion nadawanych w poszczególnych latach, w podziale na imiona męskie, żeńskie, pierwsze, drugie. No a ta pozycja na podium to się w ostatnich latach zarówno w wypadku imion męskich, jak i żeńskich za bardzo nie zmienia, bo jak popatrzymy na ranking imion żeńskich, to króluje nasza dzisiejsza solenizantka, czyli Zofia. Zofię mamy na pierwszej lokacie wśród imion żeńskich nadanych w 25 roku, w roku 23 i 22. W roku 24 ustąpiła pierwszej lokaty imieniu Maja. Natomiast jeśli chodzi o imiona męskie, to w ostatnich trzech latach, 25, 24 i 23 rok, na pierwszej lokacie jako imię najczęściej nadawane, to jest imię Nikodem, na drugiej lokacie w ciągu

0: tych ostatnich 3 lat utrzymywało się imię Antoni. W 25 roku podium zamykał Leon, a w 24 i 23 Jan. Czyli widzimy, że to są wszystko imiona o długiej tradycji.
1: Przyznam, że to jest dla mnie zaskakujące, panie Wojciechu. Nikodema bym nie obstawiał, no ale fakty, dane nie kłamią. Przypomnę, że dzisiaj do 9:00 czekamy na opowieści naszych słuchaczek i słuchaczy o ich imionach. Skąd się wzięły, dlaczego właśnie takie noszą, czy to przypadek, czy to może dziedziczenie imienia po kimś ważnym albo po kimś z rodziny. Czy my te imiona lubimy? 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa opowieści. A pan lubi swoje imię, panie Wojciechu?
0: Oczywiście lubię bardzo swoje imię. Czy ono mnie dobrze określa, to nie wiem. No, gdybyśmy przyjrzeli się etymologii tego imienia, to jest imię słowiańskie, na wskroś słowiańskie, dwuczłonowe, które etymologicznie znaczyłoby tyle, co ten, który się cieszy z walki, albo ten, który niesie radość wojującym. I no właśnie, czy tak rozumiane znaczenie etymologiczne imienia pasuje do mnie jako znaczenie w językoznawczym sensie, to znaczy znaczenie wynikające z cech samego obiektu. Tu bym polemizował, bo wydaje mi się, że jestem raczej pokojowo nastawionym człowiekiem i wolę pokój i spokój niż walkę i wojnę. Mimo wszystko imię lubię. No, poza tym takie imię bardzo mocno powiązane ze słowiańszczyzną zachodnią i specyficzne dla języka czeskiego i polskiego. Ale bardzo też mi się podoba, panie redaktorze, imię Michał. To z kolei hebrajskie, prawda? Któż jak Bóg, to zawołanie tego archanioła, który imię swoje otrzymał od tych słów, które wypowiedział, pierwszy się sprzeciwiając buntowi części aniołów skuszonych przez szatana. Więc to z hebrajskiego, któż jak Bóg. Z tych słów po hebrajsku pochodzi pańskie imię. No też oznaka pewnej wierności i lojalności.
1: Wie pan, jak Michała i Michała sobie jakoś w piątek, no nie wiem, nie chcę używać zbyt wysokich i zbyt mocnych słów. Po prostu, co zrobić, żebyśmy lubili pana jeszcze bardziej? Wojciech Włoskowicz, zajmujący się onomastyką, Instytut Języka Polskiego PAN, Polska Akademia Nauk, no a wcześniej Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję i cóż, zimni ogrodnicy odeszli, już jeszcze tylko zimna Zośka i już się przymrozków chyba nocnych nie musimy obawiać.
1: Bardzo dziękujemy. Może nie musimy się obawiać. Cześć, Alinka.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

0: leczyć.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny

0: Ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: 6.32 w studiu Romuald Wójcik.
10: Pentagon anulował plany wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Informując o tym, agencja Reutera powołała się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników. Potwierdzają się tym samym wcześniejsze doniesienia portalu Army Times. Jak pisze Reuters, o decyzji Pentagonu nie został jeszcze poinformowany Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał wczoraj, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się, a strona polska pracuje nad jej zwiększeniem. Nie będzie strajku maszynistów szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Zarząd spółki i związkowcy osiągnęli porozumienie w sprawie podwyżek, kończąc trwający od miesięcy spór zbiorowy. Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Sławomir Centkowski powiedział, że najważniejsze było uniknięcie paraliżu komunikacyjnego stolicy. Pracownicy SKM dostaną najpierw podwyżkę w wysokości 800 zł, a od września o kolejne 100 zł. Premier Donald Tusk zaprasza na Noc Muzeów. W mediach społecznościowych opublikował nagranie, w którym w żartobliwy sposób zachęca do odwiedzenia jutro siedziby rządu.
11: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
10: A my zapraszamy do Trójki na Myśliwiecką. Od 19 do 23 będzie można odwiedzić nasze studia imienia Agnieszki Osieckiej oraz tajemniczo brzmiące studia M2, M3 i M5. W niemniej magicznym pokoju 117 na słuchaczy będzie czekała niespodzianka. Kolejny serwis Trójce o 7.
9: Wracaj, wracaj, wracaj, wracaj, halo, wracaj. Dokąd ty się tak śpieszysz?
12: Tutaj do pracy, do pracy. Bez pracy nie ma kogo.
9: Romuald uważany jest powszechnie za osobę towarzyską, a jednocześnie towarzyszącą. Niezależną i inteligentną.
12: O, tak, takie opinie chodzą. No. Ja powiem tak, no...
9: Ale nie, że konkretnie Wójcik, tylko...
12: A, inny Romuald.
9: Osoby Tragut. Noszące te, to imię. Zgadzasz się? Inny.
12: No nie, no pozostaje mi w tym momencie zdementować, no zwłaszcza to inteligentną, nie?
9: Może no dobrze, jeszcze, ale może nawet jeszcze. Jeżeli chciałbyś cokolwiek prostować, to jednego nie zmienisz. Mm. Twe imię ma pochodzenie germańskie.
12: Tak, wszyscy myślą, że romańskie, jak Roman, a to jest jednak germańskie.
9: A wiesz, co znaczy?
12: No, że jestem waleczny podobno.
9: Nie, podobno, że zdobyłeś sławę dzięki swoim rządom.
12: No to konia z rządem temu, kto mi to pokaże na
9: konia
12: przykładzie.
9: Konia z rządem? No, brzmi dwuznacznie w kontekście tego, o czym mówiłeś o 6.30.
12: No tak, może.
9: A lubisz swoje imię, czy nie?
12: No, co mi pozostało? I tak wszyscy mówią Roman czy Romek, no, więc nie pozostało mi nic innego, jak się do tego dostosować. Nie? No.
9: To burzliwy
12: i polubić.
9: Burzliwy masz stosunek do imienia.
12: No raczej,
9: tak?
12: No raczej nie, już się przyzwyczaiłem. Tyle lat już z nim obcuję, więc nie próbuję zamienników jakichś.
9: Chciałem tak inteligentnie a propos Romana nawiązać do prognozy pogody, że dziś w przeważającej części Polski będzie burzliwie i burzowo od Olsztyna do

Krakowa, a temperatury od 14 do 21 stopni. Już możesz iść teraz. No dobrze, no to pa. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opowieści o imionach. Skąd je mamy? Skąd je znamy i czy je lubimy?

22,7 trójek. Ponieważ oni się długo rozpędzają, to ja przypomnę, że w sprawie imion czekamy na telefony od państwa. Lubimy je lub nie? Aha,

0: No to posłuchajmy tych opowieści z całej Polski. Dzień dobry.
1: Kiedy byłam w ciąży, to mój tata, a dziadek mojego syna powtarzał sobie klasyczne lektury, a byli to Krzyżacy. No i jak tylko dziadek usłyszał, że jestem w ciąży, to wymyślił sobie, że wspaniale byłoby dać na imię wnukowi Juran, bo to takie mocne polskie, tak? No jeszcze historyczne tutaj imię. No i jeszcze historia jest taka, że tym imieniem syn ostatecznie dostał to imię jako drugie. Natomiast no nie mogłam się oprzeć przeznaczeniu, bo mieszkamy w Szczecinie i będąc w niedalekiej Marinie, właśnie już w ciąży, spotkaliśmy w Marinie zasumowaną taką starą łódź, która nosiła właśnie imię, nazwę Jurand.
0: Ale to imię się poniosło, sprawdziłem szybko. Między Szczecinem a Spychowem jest 625 kilometrów. To długo szło to imię i skończyło na drugiej pozycji.

0: Mówi się o nim, że posiada dobro. To znaczenie imienia Dariusz. No ale teraz Dariusz przez chwilę z nikim nie rozmawia. Proszę to natychmiast zmienić, 22 i 7 trójek, bo on się dzieli dobrem dzisiaj. Proszę zadzwonić do nas i opowiedzieć o swoich historiach związanych z imieniem. Słyszymy się? Dobrze, to proszę sięgać po telefon. A co u nas?
1: Zapraszamy do trójki.
0: Tak, to codziennie. Kiedyś w jednej klasie były trzy Kasie, dwie Agnieszki.

0: czterech Piotrów. No, nie był to jakiś najlepszy wynik. Ja miałem w klasie w liceum, w sumie było nas siedmiu, z czego czterej to Michałowie, więc myślę, że to jest imię, że tak powiem, większościowe. Dziś na placu zabaw królują Maje, Zosie i Nikodemowie, o tym mówił nasz gość po szóstej. A w rejestrze PESEL znajdziemy też Kajle, Miwmiła czy Kasanowe. Tak, tak, u nas, w Polsce. Przy tej okazji można się zastanawiać nad fantazją rodziców, ale też z dużym prawdopodobieństwem nad pokoleniami, w których panowały, królowały konkretne imiona. No więc pora na zabawę. Powiedz mi, jak masz na imię, a ja próbuję zgadnąć, kiedy się urodziłaś albo urodziłeś. Gotowi?
1: To na 100%. U mnie były Kasie i Anie i Joasie i tak dalej.
2: Przyznam, że ja w klasie miałam 6 Natalii i 6 Julek.
3: W moim pokoleniu, no to Kasie, Asie, Magdy,
4: Zosia, Marysia, Ania.
2: Babcie i dziadkowie to zwykle Marie, Janiny, Krystyny i Stanisławowie. Pokolenie lat 80. i 90. to już Agnieszki, Katarzyny, Magdy, Piotrowie, Pawły i Michały. A dziś na placach zabaw królują Maje, Zofie, Nikodemowie, Leonowie i Franciszkowie. Ale są też imiona, których raczej nie usłyszymy w szkolnym dzienniku zbyt często.
3: Angeliki przez G. No jakieś tam Nokia, Motorola, o których się słyszało.
5: Takie najbardziej wyjątkowe, jakie mi przyszło pierwsze do głowy, to jest imię Eligiusz.
2: Piękne rzeczywiście.
5: Piękne, znam tylko jedną osobę z takim imieniem.
3: Rajmund na przykład. Faustyna.
6: Tytus, ale nie przez Y, tylko z podkreślaniem, że to jest Titus. Ten Titus się obraża, jak się mówi Tytus.
2: W Polsce żyje 6 Domasław, 4 Janet, 54 Izaury i 17 Princes. Są też Szakiry i Mety, 3 Legie i 219 Luz. Wśród panów 11 Johnów, 12 Sebastianów, 2 Luigi, 2 Mirmiłów i Memików mamy też 2 Czaromirów i tylko jednego Czarysława, który jak się okazuje jest słuchaczem trójki.
7: Mojej mamie podobało się imię Czarek, ale tata Boletław mówi, słuchaj, ale polskie imię powinno na sław się kończyć. No i skompilowali, tworząc nowe imię Czarysław. W domu byłem Czarysław, a używałem imienia Jacek w szkole na przykład.
4: Mogę się pochwalić moim imieniem, które jest bardzo rzadkie w Polsce, Róża.
2: O, przepiękne!
4: Jak byłam mała, to rzeczywiście musiałam się przyzwyczaić do tego imienia, bo było zbyt oryginalne i takie twarde, no to rzet jest takie mocne.
3: Swojego imienia za bardzo nie lubię, więc używam skrótu od zawsze.
2: Tak na... Co to za imię się mogłam...
3: Olga. Podobno ono jest właśnie ładne, rzadkie, ale ja jakoś czuję, że ono jest takie twarde. W szkole to w szkole, a potem jak już studia, no to jeszcze pani Olgo, to było o.
6: Ja na przykład na imię Ania i kocham moje imię i się cieszę, że nikt nie wymyślał jakichś dziwnych rzeczy nadając mi imię.
0: Pozdrowienia pani Aniu, a o imiona pytała nasza Karolina, czyli Carolina Gonet. Gdy chodzi o piosenki z imionami w tytułach, to chyba w naszym kraju wygrywa ta. 16 minut do 7:00.

0: Ach, panie Piotrze, dzień dobry.
1: Ja mam na imię Piotrek, wymyśliła mama. Lat 47 w tamtych latach, imię skrajnie popularne w pracy, jest nas trzech. Ukułem takie powiedzenie nawet, że Piotrków to jak psów pod masarnią. Bardzo dużo. Chłopaki podchwycili, wszyscy się z tego śmiejemy. Dwójka dzieci, syn starszy o imionach Mikołaj Marian. Mikołaj to był mój wybór i mój upór. No wiadomo, po naszym sławnym astronomie. Ale na drugie Mikołaj ma na imię Marian i to już jest po moim cudownym, wspaniałym dziadku.
0: No ale tu się telefon urywa, a panu drugim synu nie powiedział. Może ma na imię Marian Mikołaj, a może jakoś inaczej. Jeszcze pan może to naprawić, panie Piotrze. Tak pana dzisiaj przepytam do 9 o wszystkich członków rodziny. Śmiało, 22 i 7 trójek.

0: Maryla to osoba wysoko ceniona. Takie jest znaczenie imienia, imię pochodzenia hebrajskiego. Rodowicz o Małgośćce. Uwaga, nadchodzi.
1: Nowe w piątek.
0: Jak zawsze o tej porze tego dnia i w tej audycji kilka nowych nagrań mamy okazję Państwu zaprezentować. To może być informacja dla niektórych elektryzująca. Dirty Rosie. Uwaga, powraca Shania Twain.

0: Shania Twain. Nowe nagranie nazywa się, nosi tytuł Dirty Rosie. Może pojawiać się będzie częściej na antenie programu trzeciego w przyszłym tygodniu. Czas pokaże. Przy okazji przypomnę, dziś nowe w piątek, cała audycja od 10:00, ale już stop. Mniej słów ode mnie w tej chwili. Antena należy do pana sędziego. Byłego.
1: Trzeci paragraf.
2: Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie o piosence Open Letter to a Landlord, Living Color, czyli czy prawo reaguje na czyszczenie kamienic. Dziś kolejny z moich ulubionych zespołów. Amerykański Living Color, dowodzony przez jednego z najciekawszych gitarzystów lat 90. ubiegłego wieku, Vernona Reeda. Tematyka dzisiejszego odcinka dotyczy problemów mieszkaniowych. Prawo dość często spotyka się z mieszkaniami, własnością czy nowo powstającymi osiedlami. W tekście tytułowego listu otwartego do właściciela, który kieruje się jedynie rachunkiem ekonomicznym, usłyszymy sporo uniwersalnych problemów. Możesz wyburzyć budynek, ale nie zatrzesz wspomnień. Te domy mogą wyglądać na ruiny, ale mają wartość, której nie dostrzegasz. To moja okolica, to stąd pochodzę, śpiewa wokalista Living Color. W skali Polski deweloperzy być może nie posuwają się do tak drastycznych środków, ale co jakiś czas słyszymy i czytamy o zachowaniach właścicieli lokali, którzy dość mocno uprzykrzają życie swoim najemcom. Zakręcają wodę, uniemożliwiają wyjście z mieszkania, czy dokwaterowują dodatkowe osoby. Czas na dobrą wiadomość. Na tak bulwersujące zachowania prawo ma odpowiedź. Znajdziemy ją w artykule 191, paragraf 1a Kodeksu Karnego. Mowa w nim o tak zwanej przemocy pośredniej. Przez określone działania wobec rzeczy, w tym przypadku lokalu, oddziałujemy na człowieka, na najemcę, na lokatora, na przykład odcinając prąd. Kto w taki sposób traktuje swojego najemcę, może podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3. Dlatego nawet wobec uciążliwych najemców wynajmujący musi postępować zgodnie z prawem. Inaczej nie skończy się to listem otwartym, jak w piosence, ale nawet postępowaniem karnym. Przed państwem Living Color i Open Letter to a Landlord.
1: Trzeci paragraf.
0: Bardzo dziękujemy. Przypomnę, Jarosław Gwizdak. No to posłuchajmy. Bardzo długie nagranie, więc dziś we fragmencie Living Color.

0: to promocja.
1: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
2: Jesteśmy radiem.
1: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia.
3: Czyli radio od kuchni.
1: Spotkania oko w oko.
3: Z głosem.
1: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
3: Otwarte studia.
1: Pokoje redakcyjne.
4: Antena.
1: A przede wszystkim nasze ramiona.
3: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
1: Noc Muzeów w Trójce już jutro od 19 do
3: 23.
1: Przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7
3: w Warszawie.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Żegnamy reklamy.
2: Nie da się tego odwrócić. Minęła siódma w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. W studiu Romuald Wójcik i Karolina Kozińska.
3: Rośnie tragiczny bilans ofiar zmasowanego nalotu rosyjskich dronów na Kijów.
4: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest gotowy, informuje minister sprawiedliwości.
3: Znamy laureatów Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity.
4: Do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Wśród zabitych jest troje dzieci.
3: Ratownicy kontynuowali w nocy akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Z Kijowa Mateusz Czmiel.
5: W całym Kijowie po wczorajszych atakach Federacji Rosyjskiej rannych zostało blisko 60 osób, a pomocy psychologicznej udzielono 400 osobom. Ratownicy

0: Ukraińcy przez całą noc pracowali na gruzowisku bloków, które uderzyła rosyjska rakieta H-101. Decyzją mera Kijowa Witalija Kliczko piątek będzie dniem żałoby, by upamiętnić ofiary największego od początku wojny ataku na stolicę, który wstrząsnął mieszkańcami.
1: Wielka tragedia dla wszystkich nas.
0: Wielka tragedia dla nas wszystkich, dla ludzi. Nie mam słów. Rozpacz. Współczuję ludziom, którzy ucierpieli. Noc była koszmarna. Słyszałam wybuchy. Widziałam, jak leciało. Ale nikt nie sądził, że dojdzie do takiej tragedii. Miałam w tym budynku mieszkanie, które sprzedałam. Nie mam słów. Po godzinie 5 czasu polskiego w Kijowie znowu zawyły syreny alarmowe. Ponad miastem pojawiły się rosyjskie drony. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest już gotowy, informuje minister sprawiedliwości.
3: I jednocześnie dodaje, że jego wysłanie będzie możliwe dopiero we wrześniu po decyzji sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla polityka PiS-u.
2: Węgierski rząd Viktora Orbana do końca chronił Zbigniewa Ziobrę i do dzisiaj nie wiemy, jakie dokumenty zostały wydane wraz z azylem politycznym, mówił w TVP Info minister Waldemar Żurek.
4: Przeglądałem sobie, jak wyglądała odpowiedź ministra sprawiedliwości rządu Orbana. Ona brzmiała: Węgry stosują prawo. Jedno zdanie, no to w języku dyplomacji, kiedy tych pytań było wiele, oznacza: odczepcie się od nas, bo my będziemy robić tak, jak chcemy. Więc nie ma tutaj w ogóle współpracy między dwoma europejskimi krajami, tylko są utrudnienia.
3: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobro 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
2: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Zgadzamy się z prezydentem Xi, że Iran nie może uzyskać broni jądrowej, powiedział prezydent Donald Trump w drugim dniu wizyty w Pekinie.
3: Amerykański przywódca spotkał się z prezydentem Xi Jinpingiem w siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Miejsce to okryte jest aurą tajemnicy.
5: Donald Trump, przekładając pierwotny termin wizyty w Chinach, miał nadzieję, że zanim spotka się z Xi Jinpingiem, zawrze porozumienie pokojowe z Iranem. Tak się jednak nie stało. USA chcą większego zaangażowania Chin w proces pokojowy. Pekin, oprócz deklaracji o jego wspieraniu, nie angażuje się po żadnej ze stron. Wsparcia oczekuje także Iran. W ubiegłym tygodniu Pekin odwiedził szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Wcześniej Teheran chciał, aby po zawarciu porozumienia pokojowego to Chiny udzieliły Iranowi gwarancji bezpieczeństwa. Pekin, do którego przed wojną trafiało ponad 80% eksportu irańskiej ropy, nie jest jednak tym zainteresowany. Irańskie władze poinformowały o umożliwieniu przejścia przez blokowaną cieśninę Ormus chińskich tankowców. Informacje te przekazano, kiedy w Pekinie trwały rozmowy Xi i Trumpa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
2: To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 9 lat.
3: Czarne chmury nad głową brytyjskiego premiera.
2: Niecałe dwa lata po poprowadzeniu Partii Pracy do jednego z najefektowniejszych zwycięstw wyborczych w Wielkiej Brytanii, Keirowi Starmerowi grozi przejście do historii jako najkrócej urzędującemu lejburzystowskiemu premierowi.
3: Sprawa nabrała tempa po dotkliwych porażkach Partii Pracy w przeprowadzonych 7 maja wyborach lokalnych w Anglii i wyborach do parlamentu w Szkocji i Walii.
2: Kandydaci śmierci, zwycięzcą konkursu na najlepszy polski film 23. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
3: Dokument w reżyserii Macieja Cuska jest intymnym zapisem relacji ojca z synem i jego dwoma przyjaciółmi, a powstał podczas wieloletnich wypraw.
6: Maciej Cuskę z zaskoczeniem przyjął nagrodę i podkreślał, że jej przyznanie to zapewne efekt sympatii, jaką wśród widzów i jurorów wzbudzili bohaterowie filmu.
7: Od kilku dni czuję wielki entuzjazm do naszego filmu, bo widzowie pokochali klimat tego filmu i bohaterów Rafała, Adriana i Stasia.
6: Wyróżnienie otrzymała Alisa Kowalenko i Marysia Nikitiuk za film Ślady, który składa się z tragicznych historii ukraińskich kobiet zgwałconych przez rosyjskich żołnierzy. Alisa Kowalenko podkreśla, że ten film to apel do świata.
8: To jest film, który wzrusza ciszę, który jest głosem i walką o sprawiedliwość. Też proti takiego zła u świecie, bo to nie tylko jest taki zbrodnie Rosji.
6: Festiwal potrwa do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Grand Prix festiwalu zdobył dokument w reżyserii Biliany Tutorow i Petara Glomazicia, Córki Góry.
2: Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu.
3: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 5,5 minuty po 7. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Dzisiaj mówimy o imionach, bo zimna Zośka, i mówimy o znaczeniu imion. No, twoje jest jednoznaczne.
11: Ja wiem.
10: Ten, który nosi w sobie Chrystusa.
11: No właśnie.
10: Z greckiego.
11: Od urodzenia, słuchaj.
10: I do tego Łoniewski. No to jest.

0: jedziemy.
1: Iga Świątek nie zagra w finale tysięcznika WTA na Foro Italico w Rzymie. Przegrała minionego wieczora 4-6, 6-2 i 2-6 z doświadczoną Ukrainką Eliną Świtoliną. Drugą finalistką została Amerykanka Coco Gauff po dwusetowej wygranej z Rumunką Soraną Kirsteą. W wielkim futbolowym świecie gwizdy na Bernabeu pod adresem Kyliana Mbappé. Napastnik Realu Madryt wrócił do gry po krótkiej przerwie we wczorajszym wygranym 2-0 spotkaniu z Oviedo. Gwizdy były dezaprobatą wobec nieudanego sezonu królewskich. Skończą sezon bez żadnego trofeum. Dla Francuza to też nie był udany czas. Podczas meczu interweniowały na trybunach służby porządkowe po tym, jak pojawił się na nich transparent uderzający w prezesa klubu Florentino Pereza. Zostajemy przy futbolu i z przyjemnością informujemy, że nasze młode piłkarki z kadry U17 awansowały na Mistrzostwa Świata. Wywalczyły awans, pokonując wyżej notowane Angielki w meczu barażowym 2-0. Bohaterką spotkania została Zofia Burzan, to ona strzeliła obydwa gole, ale posłuchamy selekcjonerki naszej kadry.
2: Wydaje mi się, że nasz charakter, odwaga i ta determinacja, której nie można we wcześniejszych meczach nie była tak mocno widoczna, ale dzisiejszy mecz i mobilizacja zawodniczek pokazała, że my potrafimy grać w tych trudnych momentach, potrafimy się zebrać i te spotkania wygrywać.
1: Teraz zajrzymy pod kosz. Wystartowały ćwierćfinały w Orlen Basket Lidze Panów i świetnie te rywalizacje rozpoczęły ekipy z Warszawy. Legia przed własną publicznością 100-66 pokonała MKS Dąbrowa Górnicza. Z kolei Dziki pokonały Trefl w Sopocie 107-92.
3: Powiem szczerze, sztab szkoleniowy odwalił kawał dobrej roboty. No tak naprawdę na wszystko dzisiaj byliśmy przygotowani. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Troszeczkę myślę, że jeszcze ta obrona byłaby do poprawy.
1: Mówił zawodnik Dzików Grzegorz Kamiński. Na zakończenie wsiadamy na rower. Włoch Davide Ballerini wygrał 6. etap Giro d'Italia z metą w Neapolu. Liderem wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.
0: Imiona. Krzysztofa już poznaliśmy dogłębnie. A co u pana słuchacza?
4: Moje imię ostatnio stało się memem. Nie cieszę się z tego bardzo, ale zasadniczo, kiedy mówimy o facecie w średnim wieku, z wąsem, w podkoszulku siatkowym, w sandałach, w skarpetach i z siatką z dyskontu, to pojawia się wizerunek gościa, który nosi moje imię. A z ciekawostek, w Lublinie jest pomnik Janusza, Grażyny i Sepka. Bodajże na placu dzieci z Pachiatua, taki tych memicznych imion, które stały się symbolem czegoś takiego mało fajnego w naszym społeczeństwie. A dzisiaj pójdę, zobaczę, czy ten pomnik nadal stoi, bo on był z takich bali drewnianych i tam złożę hołd tym Januszowi, Grażynie i Sepkowi, żeby troszeczkę tą memiczność odczarować.
0: Nie wiem, czy to się kwiaty składa? Co się robi przed takim pomnikiem w obliczu tych osób?
1: Że kwiaty są zawsze na miejscu. Natomiast moja koleżanka swego czasu powiedziała mi, że zaobserwowała, że w reklamach lekarstw pojawia się coraz częściej imię Krzysztof i powiedziała, że Krzysztof to taki pół Janusz.
0: Pół Janusz. Mhm. A co na to cały Janusz?
5: Mój tata był górnikiem i jak mama leżała w szpitalu, on wracał po nocy do szpitala i gdy ja już się urodziłem, mama jeszcze była na bloku pooperacyjnym, no ale lekarz mówi: panie Januszu, trzeba wypisać dokumenty, jak syn ma na imię i tak dalej. A tata mówi: ale myśmy tego nie ustalali, bo my nie wiedzieli, czy to będzie dziewczynka, czy będzie chłopczyk. No ale ma pan chłopca, no i co teraz? A wie pan co, pisz pan Janusz Leon tak samo jak ja. I tak przez już 53 lata jest tak samo. Janusz Leon jeden i Janusz Leon drugi.
0: Brzmi trochę jak imię dla papieża. Janusz Leon pierwszy albo drugi. Jeszcze a propos tego pomnika w Lublinie.
1: Z drewna.
0: To chcę powiedzieć, że gdyby pan się, panie Januszu, wybierał, to proszę zabrać parasolkę albo płaszcz przeciwdeszczowy, bo choć będzie ciepło, to burze dzisiaj mają być w Lublinie i 20 stopni.
1: Ale proszę też nie zapruszyć ognia pod tym pomnikiem przypadkiem.
0: Krzysztof, już nie będę przypominał znaczenia, ale dobrotliwy.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.

0: Żegnamy reklamy.
1: No dobrze, a my powiemy Państwu ponownie. Dzień dobry.
0: Zapraszamy do Trójki.
1: Tym, którzy dopiero się obudzili, włączyli radio, powiemy, że jest piątek, że jest to 15 dzień maja, że to są imieniny Zofii i Jana, że Zofia jest w tym roku zimna z nazwy, a tak naprawdę ciepła i deszczowa z wykonania, że audycję wydaje Monika Gosławska, telefony odbiera w sprawie imion i nie tylko Darek Pieruk, a nas jest dwóch dziś po raz pierwszy za konsoletą w piątek o poranku Michał Daniluk, a po tej stronie Nogaś. To co? Co my teraz zrobimy, panie Michale? Może jakiś szybki?
0: Nowe w piątek.
1: Nie. To moja wina. Teraz możemy? Szybki? Nowe za chwilę. Piosenka dnia. Bardzo fajna dziś. Polecam. Ale piosenka dnia. To The Cranberries sprzed wielu lat.

0: Istnieje szansa, że obecnie wszystko wydarzy się tak, jak powinno.
1: Nowe w piątek.
0: O 10:00 tę audycję zacznie Gosia Jakubowska na naszej antenie, ale to także hasło w audycji porannej. Hasło, które wiąże się z prezentacją nowych właśnie nagrań. O, i tak się to zaczyna. I tak też się skończy. To Państwo usłyszą. Piosenka dnia nosi tytuł Coming on Strong. Nowa płyta wkrótce. Kele twierdzi, że wszystko, o czym śpiewa, przeżył sam. Na własnej skórze to odczuł. Wracają Block Party.

0: świetnie brzmi i zapowiada nową płytę Coming on Strong, Block Party, piosenka dnia dziś na naszej antenie.
1: Dobrze się czyta.
0: Potwierdzam słowa tego pana. Mam niezwykle osobisty stosunek do książki, którą dziś chciałbym po... Aha. Od razu widać, że Michał Daniluk debiutuje w tej audycji, bo się zaczął zasłuchiwać i patrzy na mnie. Cóż ja teraz wymyślę? Mam bardzo osobisty, Michale, stosunek do tej książki. Z dwóch powodów. Po pierwsze, uwielbiam miasto, w którym rozgrywa się akcja, a właściwie miasto, którego nigdy nie miałem okazji poznać, bo to jest historia jego ulic, budynków i żyjących tam ludzi kilka dekad temu. A po drugie, mam osobisty do tej książki stosunek, bo zajęła mi kilka tygodni w moim życiu ostatnio. Jest to bowiem rzecz, którą czyta się nieśpiesznie, delektując się językiem autora, ale także językiem polskiego przekładu. Dokonali tego Kaja Gucio i Jakub Marek Klawę. I jest to historia osobista i książka bardzo dla mnie ważna, no bo nie sposób przy okazji lektury nie wejść w jakiś rodzaj relacji z osobami, które są w niej opisywane. Nie wiem, czy Michałowi i państwu mówi coś nazwisko Joseph Mitchell. Jeżeli nie, to powiem, że był to, bo już niestety nie żyje od niemal końca XX wieku, jeden z najważniejszych w historii autorów magazynu The New Yorker, opisujący miasto, w którym ta gazeta się ukazuje, czyli Nowy Jork właśnie. Książka, która ukazała się w Polsce już kilkanaście tygodni temu, no ale jak mówiłem, nie śpieszymy się z lekturą. Jest to ponad 810 stron. Nosi tytuł W starym hotelu. Reportaże z nowojorskiej ulicy. Taka była oto historia Josepha Mitchella. Przyjechał do Nowego Jorku, gdzieś z prowincji, z serca Stanów Zjednoczonych. Jego rodzice mieli ziemię, uprawiali ją, myśleli, że syn ją przejmie. Tymczasem on wyrwał się do miasta. Zamarzyło mu się być dziennikarzem. Początkowo obsadzano go w rolach, bym tak powiedział, nieprzystających do jego możliwości intelektualnych i tego, jak pisał. Miał być osobą prowadzącą kroniki kryminalne, chodzącą do policjantów, pytającą, co tam się ciekawego wydarzyło w zakamarkach Nowego Jorku, ale on w końcu znalazł na siebie sposób. Gdy przyjęto go do kultowego New Yorkera, zaczął po prostu spacerować po mieście. I jak sam pisał we wstępie do książki, z dziką precyzją opisywał to, co dzieje się na Manhattanie, Bronxie, Brooklynie, Queensie i tak dalej, i tak dalej.

On sam nazywany był szczurem miejskim, to znaczy wszedł wszędzie tam, gdzie inni nawet by się nie wybrali, a dzięki temu spotykał najprawdziwszych z prawdziwych Nowojorczyków, ludzi żyjących pod mostami, spędzających godziny samotnie w nowojorskich pubach, ale też ludzi z półki najwyższej, gdy chodzi o ich umiejętności i talenty, chociażby z Albertem Einsteinem przyszło mu rozmawiać. Ale w książce W starym hotelu, reportażach z nowojorskiej ulicy, które przez kilka dekad się ukazywały na łamach New Yorkera, jest też postać wyjątkowa, specjalna, człowiek, który nazywał się Joe Gould i którego historia opowiedziana przez Josepha Mitchella sprawiła, że na ponad 3 dekady, choć wciąż pracował wtedy w New Yorkerze, złamał pióro i niczego już więcej nie napisał. Nie wiadomo, czy dlatego, że nie umiał skończyć kolejnej opowieści, czy dlatego, że historia Goulda całkowicie, w jakimś sensie, mówiąc kolokwialnie, przeorała mózg Mitchella i nie potrafił napisać już niczego lepszego. To muszą państwo sprawdzić sami. Jedno jest pewne. Spotkania z nowojorską ulicą w książce W starym hotelu to jest wspaniała, wręcz wybitna literatura i dlatego warto po Mitchella sięgnąć, a ja oczywiście mogę w tym pomóc. Można już do mnie pisać. michał.nogaś@polskieradio.pl. Mamy egzemplarze, przypomnę, ponad 800 stron świetnej lektury na majówkę, czerwcówkę i wakacje. michał.nogaś@polskieradio.pl. Gdy Joseph Mitchell pisał o Nowym Jorku, ten pan o nim śpiewał.

0: Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś, bo potrzebuje go tamtejsza Polonia. O swojej misji, politycznej drodze i miłości do Grodzieńszczyzny będzie mówił dzisiaj w Pulsie Trójki o 17.30 w pierwszym wywiadzie dla Polskiego Radia. Agnieszka Laskowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
19: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
20: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
21: Codziennie.
2: Żegnamy reklamy.
22: Informuję, że jest punktualnie 7.30 i że w studiu Romuald Wójcik.
23: Prezydent USA powiedział po wczorajszych rozmowach z chińskim przywódcą, że obaj zgadzają się, iż Iran nie może pozyskać broni jądrowej. Chce, aby cieśnina Ormuz była otwarta, stwierdził Donald Trump i dodał, że Xi Jinping zaoferował mu pomoc w zakończeniu wojny oraz obiecał, że nie wyśle Teheranowi broni. A propos broni, MSW ma dziś przedstawić, jakie środki trafią z programu SAFE na podległe mu resorty, temu resortowi służby mundurowe. Pieniądze z programu SAFE mają być szansą na rozwój także dla tych zakładów pracujących dla przemysłu zbrojeniowego, które są w kiepskiej sytuacji finansowej, powiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
24: To jest ogromny booster też dla poszczególnych podmiotów i po latach takiego trochę marazmu tych spółek, które bardziej funkcjonowały w trybie na przetrwanie, w tej chwili mają szansę stworzyć taki potencjał, który będzie nie tylko zabezpieczał czy realizował potrzeby polskiej armii związane z budowaniem naszego bezpieczeństwa narodowego,

0: ale również będziemy rozwijali nasze produkty eksportowe.
1: Do końca maja Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych kontraktów na sprzęt zbrojeniowy. Na maturze dziś pisemny z geografii, a po południu dla chętnych, czyli i matura, i chęć szczera, egzamin rozszerzony z języków mniejszości narodowych. Przystępuje do niego w sumie w całym kraju zaledwie 80 osób, 29 zdaje język litewski, 23 białoruski, 21 ukraiński, 5 uczniów hebrajski, 3 czeski i 1 osoba niemiecki. Kolejny serwis w trójce o 8.
2: Czas na ekonomię. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. No i skoro weekend przed nami, to zaczynam od cen paliw. Dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 39 groszy, a oleju napędowego 6,85. Diesel jest zatem tańszy niż wczoraj, a ceny benzyny pozostały bez zmian. Dziś dowiemy się, czy GUS potwierdzi swój szybki szacunek kwietniowej inflacji. Wynikało z niego, że za towary i usługi płaciliśmy w ubiegłym miesiącu o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, uważa, że odczyt będzie taki sam jak szacunek.
4: Ten wzrost inflacji wynika głównie ze wzrostu cen paliw, ale delikatnie wzrosła również inflacja bazowa. Nie ma na razie jednak powodu do poważnych niepokojów, jeśli chodzi o średnioterminowe perspektywy inflacji. Zakładając deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i stopniowy spadek cen surowców energetycznych w dalszej części tego roku, inflacja nie powinna trwale na dłużej niż najwyżej kilka miesięcy wzrosnąć powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu, która wynosi 3,5%.
3: Dane GUS-u poznamy o 9.30. Już po raz 15 odbędzie się dziś akcja 2 godziny dla rodziny, dla człowieka. Akcja, która rozpoczęła się w Polsce, rozpoczął ją Instytut Humanites, a potem rozwinęła się z lokalnej inicjatywy w globalny ruch. Uczestniczy w nim już ponad 3,5 tysiąca firm z przeszło 50 krajów na wszystkich kontynentach. Najczęściej polega to na tym, że pracodawcy dają swoim pracownikom 2 godziny wolnego na spędzenie tego czasu z bliskimi. Więcej o tym powiemy także w audycji Winien i Ma, na którą zapraszam po 9. Blisko 40% ankietowanych Polaków często kupuje w e-sklepach, których wcześniej nie znało. Tak wynika z badania Konsumenci w e-sklepach. Ponad połowa respondentów wskazała, że weryfikuje sklep internetowy zawsze, niezależnie od kwoty transakcji. Warto to robić, warto sprawdzać. A dolar dziś rano kosztuje 3 zł 64 grosze, euro 4,24.
2: No to muszę spytać, czy ty lubisz swoje imię, Sylwio?
3: Lubię.
2: A wiesz, co znaczy?
3: No sprawdziłam przed audycją, bo widziałam, słyszałam, że przepytujesz wszystkich
2: dzika.
3: Z tego. Dzika. Leśna.
2: Żyjąca
3: też.
2: W lesie.
3: Ja bym wolała morze, morska i nad morzem żyjąca.
2: To jakbyś miała mieć tyle na imię?
3: No nie wiem, chciałabym, żeby to
2: Szprotka.
3: Moje imię tak.
2: Na przykład. Ale las jest miejscem dla ciebie przyjaznym, czy nie?
3: Lubię las.
2: No, to najważniejsze. Za chwilę będziemy przysłuchiwać się kolejnym telefonom od słuchaczek i słuchaczy. Dzisiaj zimna Zośka. Zofią składamy najserdeczniejsze życzenia. Najlepszego, mamo! Także tutaj państwu opowiem. 11 stopni będzie w Kołobrzegu i będzie tam padał deszcz. 15 w Szczecinie i będzie tam padał deszcz. 20 w Warszawie i burze. 16 i burze w Łodzi. 14 i burze w Opolu. 14 bez deszczu w Zakopanem. 21 najcieplej. I tu do wyboru. Z deszczem w Przemyślu i bez deszczu w Białymstoku. Za chwilę przed nami na piosence Festiwal Telefonów. Dawno tego nie słyszałem. Pomyślałem, zagram Zofią i dziewczynom z lasu. Liza Minnelli, Pet Shop Boys, Losing My Mind. Mam nadzieję, że to nie jest opowieść o prowadzącym poranek w piątek w Trójce.

0: No dobrze, to sprawdźmy, co u Państwa w kalendarzach słychać. Dzień dobry Pani.
1: Pochodzę z takiego rocznika, gdzie w mojej klasie były cztery Beaty. Myślę, że imię rodzice nadali mi na cześć naszej wspaniałej aktorki Beaty Tyszkiewicz, którą zresztą przez większość swojego życia uwielbiałam i uwielbiam nadal. Mąż mój mówi, że Beata to jest stan umysłu. Trochę się z nim nie zgadzam.
0: A co, trochę tak? Dzień dobry panu.
2: Chciałem opowiedzieć historię swojego imienia, na drugie co prawda, ale Hubert. Moja mama była wielką fanką piłki nożnej i kibicką taką zagorzałą. No i oczywiście tam, jak ja się rodziłem, czyli w 70 roku, Hubert Kostka, niejaki bramkarz, obronił jakiegoś bardzo ważnego karnego. W związku z czym dostałem na imię Hubert, a skutek jest taki, że od tej pory serdecznie nienawidzę piłki nożnej i cieszę się, że się nie urodziłem do 30 lat później, bo pewnie bym miał na imię Borus.
0: Albo Lewy. Nie polecam.
3: W temacie imion Andrzej się kłania, że znam. Nieskromnie, trudno, powiem, że bardzo lubię swoje imię, ale rzecz polega na tym, że moi rodzice uzgodnili między sobą, że jeżeli się urodzi chłopak, to będzie miał na imię Andrzej. No i niech się urodził tenże Andrzej, a żeby było ciekawiej, urodziłem się w Andrzejki 30 listopada, także tak ta historia wygląda.
0: Tenże Andrzeju. Podwójne gratulacje.

0: Losing My Mind to Liza Minnelli i Pet Shop Boys. 21 minut do 8.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Uwaga, uwaga, za chwilę się odezwie do nas nie z Warszawy. Po tym jak w łotewską przestrzeń powietrzną w ubiegłym tygodniu wleciały drony, wczoraj w Rydze upadł rząd. O tym jak Łotysze nie poradzili sobie z kolejnym tego rodzaju incydentem i o tym, co jeszcze można w łotewskich mediach przeczytać, opowie teraz nasza koleżanka i wysłanniczka, która w ostatnich dniach na miejscu przyglądała się temu, jak Łotwa walczy z rosyjską dezinformacją i stara się budować odporność. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Zacznę od tego, że dziś nad ranem łotewskie siły zbrojne wydały kolejny alarm lotniczy w związku z, cytat, potencjalnym zagrożeniem dla łotewskiej przestrzeni powietrznej. Jak donoszą media, poderwane zostały natowskie myśliwce patrolujące niebo. W związku z tym w mediach można dziś znaleźć porady na czas tego rodzaju zagrożeń. Myślę, że i w Polsce chyba warto je przypomnieć, a więc między innymi należy zamykać okna i trzymać się zasady dwóch ścian. Media przypominają też, żeby nie publikować zdjęć ani filmów w mediach społecznościowych, no aby potencjalnie nie rozpowszechniać dezinformacji, no i nie ujawniać pozycji obronnych. Ten najnowszy alert pojawił się zaledwie kilka godzin po tym, jak w Rydze upadł rząd, do czego bezpośrednio przyczynił się ubiegłotygodniowy incydent dronowy. Premierka Ewy Kassilina za błędy popełnione przy ostrzeganiu mieszkańców obwiniła ministra obrony, co poruszyło domino, no i ostatecznie zrezygnowała ona sama. Oczywiście to była raczej kropla, która przelała szalę, bo napięcie w łotewskiej polityce rośnie w związku z zaplanowanymi na jesień wyborami. No ale jednak dymisja nagła, dymisja rządu pokazuje, że Łotwa, i to też chyba ważne ostrzeżenie dla Polski i Polaków, wciąż nie ma pełnej odporności i tego rodzaju incydenty mogą poważnie przyczynić się do destabilizacji sytuacji. Eksperci szczególnie zwracają uwagę na brak takiej jasnej, jednolitej, szybkiej komunikacji dla mieszkańców. Więcej o tym zresztą mówiliśmy wczoraj w Centrum Świata w Trójce i też od razu zaproszę Państwa na jutrzejszą audycję międzynarodową, w której rozmowa z chyba najbardziej znanym w Łotwie ekspertem do spraw bezpieczeństwa Tomasem Rostoksem. Dziś w portalu Diena Rostoks mówi o tym, że następnym razem dron zostanie zestrzelony. Te ubiegłotygodniowe drony, które doprowadziły do upadku rządu, były najprawdopodobniej ukraińskie, atakowały Rosję, no ale ta przekierowała je na Łotwę. Ludzie się wystraszyli i są sfrustrowani.

0: oczekują, że przy tak dużych wydatkach na obronę, 5% PKB, rząd czy armia będą w stanie bronić kraju przed dronami, co jak wiemy również z Ukrainy w 100% póki co nie będzie możliwe, więc służby ostrzegają, że w związku z rosyjską agresją w Ukrainie tego rodzaju incydenty dronowe będą się powtarzać, a cytowanie choćby przez portal Delphi eksperci podkreślają, że na zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej potrzebne są lata, kilka lat powiedzmy inwestycji. W mediach można też znaleźć oczywiście wzajemne oskarżenia polityków o to, kto w tej sytuacji zachował się nieodpowiedzialnie. No i te wszystkie matematyczne spekulacje, które teraz partie mogą stworzyć kolejny gabinet. Natomiast no, eksperci i autorytety wzywają polityków do umiaru, by cytując za łotewskim nadawcą publicznym, jedną z politolożek, by politycy starali się myśleć nie tylko o swojej indywidualnej reputacji i własnych żalach, ale także o dobru wspólnym kraju. Natomiast cytowani przez media publiczne mieszkańcy mówią o dziecinnych grach polityków. Wczoraj też, co też oczywiście można przeczytać w mediach, dzisiaj tymczasowo został zatrzymany, były już w związku z dymisjami, minister rolnictwa i lider partii Związek Zielonych i Rolników, Armand Krause, a to dlatego, że prokuratura prowadzi postępowanie karne w sprawie potencjalnych przestępstw korupcyjnych w przemyśle drzewnym. Ale wracając jeszcze do incydentów dronowych, o tym oczywiście jest bardzo dużo w mediach, bo dziennikarze sprawdzają chociażby gotowość różnych instytucji na wypadek zagrożeń czy zapasy krwi, szczególnie we wschodnim regionie Ładgalia, historycznie zresztą zamieszkanym przez polską mniejszość. No i też można w łotewskich mediach przeczytać, że niestety podczas konkursu Eurowizji reprezentantka Łotwy Adwara nie zakwalifikowała się do finału.
1: Bardzo dziękujemy. To przegląd prasy zagranicznej. Agnieszka Lichnerowicz prosto z Rygi w Łotwie. Jeszcze dodam, że Agnieszka już o tym mówiła. Jutro ona prowadzi audycję międzynarodową i w audycji tejże pojawi się także Milena Rashid-Szehab, nasza korespondentka na Bliskim Wschodzie, aby być bardziej dokładnym, w Bejrucie, w Libanie.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
1: A pani jest kim?
3: Mam na imię Anna. To jest jedno z najpopularniejszych kiedyś imion. Natomiast skąd ono się u mnie wzięło? Moi rodzice mieli już jedną córkę Małgorzatę. Po roku urodziłam się ja. No i zgodnie z życzeniem moich rodziców miałam być Magdaleną. Tak też mnie zapisali. Natomiast mój dziadio jakoś nie cierpiał imienia Magdalena. I przyszedł do... I udało się wpisać przed tą Magdaleną, no jakieś krótkie imię. Przyszło mu do głowy Anna.
1: Tak, to jest jedno chyba z najkrótszych imion w naszym języku, chociaż Iwo jeszcze krótszy zdaje się być. A kto dzwoni teraz?
4: Mirosława Szczechowicz-Dziedzic. Chciałam powiedzieć swoją historię mojego imienia. Mam lat prawie 60 i bardzo go nie lubiłam przez większość mojego życia. I zastanawiałam się, jak można dziecku dać na imię Mirka. Po czym kiedyś właśnie w Trójce była taka audycja, gdzie mówiono o imionach, o ich znaczeniach i pani dziennikarka prowadząca opowiadała o tym, że Mirosława w latach 60. i 70. była bardzo awangardowym imieniem w tych czasach, a ja jestem z tych lat. I pomyślałam sobie wtedy o swojej mamie, że moja mama była awangardowa i od razu zrobiło mi się lepiej i już teraz mi się to imię podoba.
1: I to najważniejsze. Przed chwilą padła taka sugestia, że to imię to stan umysłu.
5: Ja też jestem z pokolenia Piękny Beat i rzeczywiście jest ich w moim roczniku zatrzęsienie. Natomiast jestem nauczycielem i uczę już od 30 lat i uczyłam jedną Beatę. Także mamy teraz, panie Beaty, jeśli mnie słuchacie, absolutnie wyjątkowe imię. I piękne oczywiście, bo to i szczęśliwy, i błogosławiony.
1: Ja uważam, że to była jakaś akcja społeczna. Dzwońcie do programu trzeciego i poproście o to nagranie. Oczywiście wszystko zakamuflowane, może niby jedna Beata, po drugiej, za drugą, przed trzecią. No to państwo mają. To może podam czas jeszcze, żeby nie było, że nie dbam o to, by państwo zdążyli do szkoły czy do pracy. Czy gdzie tam? 13,5 minuty do 8. Beata.

0: Na tym wątek Beat kończymy w audycji porannej, a teraz bawiąc się w to, co się wydarzyło po szóstej, czyli próbę przepracowywania naszych imion i czynienia ich bardziej piastowskimi, przed państwem panowie Darosław i Andrzejko.
1: Wśród zwierząt.
2: Są zwierzęta, których nie można nie polubić. Na przykład kangurzyca Stefcia.
3: Oj tak, ulubieniec wielu naszych opiekunów. Była wychowywana przez opiekuna, który jeździł z nią do domu i kierowca ją woził, bo to trudno, żeby w komunikacji miejskiej jeździć z takim cackiem, bo by po prostu była sensacja, nie z tej ziemi. Więc kierowca odwoził tego opiekuna z kangurzycą do domu. No i Stefcia robiła furorę tutaj u nas niesamowitą. Proszę sobie wyobrazić, szkolił nas tutaj antyterrorysta i był na 6 wojnach. Opowiadał nam o różnych zdarzeniach, jakich można się spodziewać, no bo ZOO to jest takie specyficzne miejsce. Szkolił nas, facet był na 6 wojnach i jak przywitał się ze Stefcią, to padł na kolana. To po prostu mam zdjęcie z tego zdarzenia, to jest zupełnie niesamowite. No jest to stwór niezwykły, wygląda trochę przedpotopowo, z tymi dużymi uszami, z tymi zbyt długimi nogami, ale no robi niesamowite wrażenie i bardzo sympatyczne. No wcześniej mieliśmy tutaj Zuzię Oślicę, też bardzo sympatyczną. No tak, no unikamy karmienia takich zwierząt sztucznego.

0: wychowywania przez człowieka, tak zwanego ręcznego czy sztucznego odchowu. No ale Zuzia była samiczką, można było. Gdyby to był ogierek, no to już by było to niebezpieczne kiedyś. Z kangurzątkiem, samiczką też jest to bezpieczniejsze niż z samcem. No więc okej, no z kangurami to jest taka przygoda, że proszę Państwa, kangur jak się rodzi, jest wielkości fasolki. I on musi wypełznąć z dróg rodnych matki i pełznie do torby. I musi pokonać, to jest tam ze 20 centymetrów, ale musi to pokonać. Ona oczywiście stoi zgarbiona, tam ślini to ścieżkę jemu, żeby wiedział, którędy iść. Wchodzi do torby, przysysa się do sutka i jakby zatrzaskuje na tym sutku. I tak będzie przez kilka miesięcy wisiał na tym sutku. Potem dopiero zacznie wypuszczać ten sutek, zacznie wychodzić. No i na takim etapie była ta nasza Stefcia. I ona wypadła z worka, z torby. Matka nie umiała sobie z nią poradzić. Ona była za słaba, ziębiła się. Potem byśmy ją karmili, próbowaliśmy oddać matce, ale matka już miała następne młode w torbie, więc nawet nie była gotowa, żeby ją przyjąć. No i w tej chwili wychowuje się, ma rówieśniczki, z którymi się wychowuje cały dzień, ale jak się przyjdzie z butelką, z mlekiem, to przychodzi i koniecznie chce się napić tego mleka. Jest powolniejsza niż inne jej koleżanki, no bo te inne koleżanki od paru tygodni czy miesięcy biegały po wybiegu, a ona była noszona, kangurowana po prostu w worku, ale wszystko jest na dobrej drodze. Będziemy mieli kolejną samiczkę kangura rudego. Myślę, że wszystko się dobrze skończy.
1: A jakie usposobienie ma Stefcia?
0: Stefcia ma usposobienie boskie. Ona jest po prostu boska. Jest delikatna, niesamowita zupełnie i taka pogodna, więc to wszystko dobrze wróży.
1: A można ją zobaczyć?
0: Tak, ona jest na wybiegu. Ona jest na wybiegu z innymi kangurami. Ma tam takie rówieśniczki na swoim wybiegu. I jeśli chcesz ją odróżnić, to ona jest ciut powolniejsza niż reszta towarzystwa, no bo trochę mniej biegała w dzieciństwie.
2: Wśród zwierząt.
3: Stefania z greckiego, znak zwycięstwa. O kangurzycy opowiadali panowie Kruszewicz i Pieruk, a to Katie,

0: Katie, tak sobie mówi do nas teraz w piosence Suddenly I See. Telefony w sprawie imion się urywają, ale uwaga, oto stajemy przed bardzo poważnym zadaniem i apeluję do słuchaczek i słuchaczy, pomóżmy.
1: Dzień dobry, w sprawie imienia, tak na szybko, Kamil się kłania. Pochodzę z niewielkiej miejscowości na Lubelszczyźnie i kiedy odbywał się mój chrzest święty, podobno była taka sytuacja, że było kilka tych dzieciaków przede mną, w tym kilku Grzegorzów. No i ksiądz z automatu poleciał u mnie zamiast Kamilu, no to Grzegorzu, ja cię wychrzczę. I teraz pytam, jak ja mam w końcu na imię? Niech w końcu ktoś rozwiąże mój problem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów. Szynka konserwowa. 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza. Druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Żegnamy reklamy.
14: 8 minęła w piątek, 15 maja. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Zaczynamy tę godzinę od serwisu. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik.
15: Redukcja liczby amerykańskich żołnierzy w Europie ma być odwetem za krytykę pod adresem Donalda Trumpa.
16: Po raz trzeci Sejm będzie głosował nad prawem regulującym rynek kryptowalut.
15: Noc muzeów oficjalnie startuje jutro, ale już dziś można liczyć na pierwsze atrakcje.
16: Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Informując o tej decyzji, agencja Reutera powołała się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników.
15: Jak informuje CNN, decyzja szefa Pentagonu Pita Hexeta o wstrzymaniu planowanej rotacji Brygady Pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników za brak zaangażowania w działania zbrojne w Iranie.
16: Jeszcze wczoraj przedstawiciele rządu zapewniali, że redukcja amerykańskich żołnierzy nie dotyczy Polski.
15: Tę sprawę komentował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
17: Stosunki transatlantyckie są dobre i zawsze były dobre. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy byli w miejscu, w którym będziemy musieli coś odwracać. Ale jeżeli pojawią się jakieś sygnały ze strony amerykańskiej, to polski rząd jest gotowy do każdej rozmowy. Dzisiaj wiemy jedno. Sojusz Warszawy i Waszyngtonu jest niezachwiany. To jest dla nas najważniejsze.
16: O tym, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się, zapewniał także minister obrony Władysław Kosiniak.

0: Janysz. Sejm po raz trzeci przystąpi do głosowania przepisów regulujących rynek kryptoaktywów.
1: Do rządowego projektu wprowadzono jedną poprawkę zgłoszoną przez Kancelarię Prezydenta.
0: Wczoraj podczas drugiego czytania projektu ustawy doszło do kłótni i politycznych oskarżeń.
2: Podczas drugiego czytania poseł sprawozdawca Jarosław Urbaniak z KO mówił, że politycy PiS są powiązani z rynkiem kryptowalut i dlatego dziwnie zachowywali się podczas prac nad projektem.
3: Kłamaliście, oszukiwaliście, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wszyscy wiedzą, że tak robicie.
2: Na sali niejednokrotnie dochodziło do kłótni i przekrzykiwania się. Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
4: To, co pan tutaj powiedział, to jest po prostu ujma dla posła.
2: Sławomir Nitras z KO.
5: Wie pan, jaka jest między nami różnica między Trzaskowskim i mną, a wami? My nigdy byśmy się tak nie zeszmacili, żeby takie pod takim podejrzeniem stanąć.
6: Dziękuję bardzo, panie pośle.
2: Przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki również obarczał przeciwników politycznych odpowiedzialnością za działalność ryzykownych kryptobiznesów. Ostrzegał też przed odrzuceniem prezydenckich poprawek.
7: To będzie kolejne weto w takim razie. Będziecie mieli merytoryczne kolejne weto, które merytorycznie kolejnie przegracie.
2: Posłowie chcą zakończyć pracę nad projektem jeszcze dziś. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Naczelna Izba Lekarska przygotowała specjalny poradnik dla pacjentów.
1: Ma pomóc lepiej wykorzystać czas wizyty, postawić trafniejszą diagnozę i zmniejszyć ryzyko nieporozumień, mówi lekarka rodzinna Małgorzata Kiliańska.
8: Prosimy pacjentów o to, żeby przygotowali swoją dokumentację medyczną, uporządkowali ją, mieli ją zawsze ze sobą, wiedzieli, jakie leki przyjmują, czyli o jakich porach, jakie dawki leków. Przede wszystkim dla lekarzy jest najważniejsze, jaka jest główna przyczyna wizyty. Dlatego, że czasami pacjenci przychodzą z kilkoma problemami naraz.
0: Poradniki są dostępne na stronie pacjent.gov.pl. Mają być także umieszczane w internetowym koncie pacjenta tuż przy umówionych wizytach.
1: Od marca Ukraińcy, którzy nie pracują, nie mają już prawa do pomocy mieszkaniowej 800+ oraz dostępu do bezpłatnej opieki medycznej na dotychczasowych zasadach.
0: Najtrudniejsza sytuacja dotyka seniorów, osoby chore, niepełnosprawne oraz samotnych rodziców.
1: Fundacja Polskie Forum Migracyjne wraz z OKO.press uruchomiła zbiórkę na wsparcie obywateli Ukrainy. O szczegółach mówiła w Pulsie Trójki Agnieszka Kosowicz.
9: Sytuacja tych osób, o których my mówimy, no to nie jest czyjeś widzimisię, to nie jest jakaś fantazja albo metoda na nadużycie naszego budżetu, tylko to po prostu jest życiowy kryzys, w którym są konkretni ludzie, potrzeba im pomóc.
0: Zebrane środki będą przeznaczone na zakup leków, leczenie oraz pomoc w zakwaterowaniu. Akcję wspiera Trójka oraz Kwiatki Polskie, program TVP.
1: Nocny spacer po lesie czy wirtualna podróż po przyrodniczych zakątkach Polski to tylko część atrakcji, jakie na tegoroczną Noc Muzeów przygotowała Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile.
0: To będzie wieczór pełen wrażeń, mówi leśnik Rafał Cieślak.
10: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci, dorosłych i całych rodzin. Będą wystawy przyrodnicze, warsztaty, pokaz sokolniczy, a o godzinie 18 możliwość zwiedzenia Golańskiego Zamku. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić ciekawy wieczór w wyjątkowym miejscu.
0: A Zamek w Goraju zaprasza już od godziny 17.
1: A my zapraszamy do Trójki na Myśliwiecką. Od 19 do 23 jutro będzie można odwiedzić nasze studia. Studio imienia Agnieszki Osieckiej oraz studia M2, M3 i M5.
0: W niemniej magicznym pokoju 117 na słuchaczy będzie czekała niespodzianka.
1: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Ciekawe tu się działy rzeczy przed ósmą. Koleżeństwo serwisowe prezentowało mnie tylko, ale już mogę się tym z Państwem podzielić. Skróty swoich imion, więc po dziewiątej wrócą Linka i Aldek. Dziękuję bardzo. A ty jesteś kim, przepraszam? Krzysiu Nienkiem czy kim?
13: Nie ustaliliśmy przed serwisem.
12: No, ale przecież to nie ja ustalam, jak ty się zdrabniasz. Sam się zdrobni teraz.
13: W połowie Januszem, w połowie Chrystusem.
12: A, to z...
13: No tak. Tak. No to jedziemy. Co myślisz?
12: Ale w całości Łoniewskim.
13: Tak. Krzysiulinkiem nie, Krzyniem mnie nazywały.
12: Krzyniem.
13: Tak, kobiety w moim życiu. Zdarzało mi się coś takiego.
12: Kobiety w moim życiu.
13: Tak. To co, zaczynamy?
12: No trzeci raz o to pytasz, śmiało.
13: Iga Świątek, czyli Igunia.
12: Jedna z kobiet w twoim życiu, nie. Tak.
13: Bez przesady. Na półfinale kończył udział w turnieju WTA w Rzymie. Na tym etapie nie dała rady Elinie Świtolinie. Przegrała 4-6, 6-2 i 2-6. Ukrainka poprzednio w finale na Foro Italico wystąpiła aż 8 lat temu, o czym wspomniała w pomeczowym wywiadzie na korcie. To niesamowite uczucie, wręcz nierealne, żeby znów zagrać w finale w Rzymie. Po tylu latach przeszłam znów tę świetną drogę.

0: Stwierdziła Elina Svitolina, jej finałową przeciwniczką będzie Amerykanka Coco Gauff, lepsza w dwóch setach w drugim półfinale od Rumunki Sorany Kirstei. Teraz piłka i wielki sukces naszych juniorek z kadry U17. Po wygranej 2-0 z Angielkami w Larne w Irlandii Północnej, to było spotkanie barażowe, awansowały na Mistrzostwa Świata, mówi szczęśliwa bramkarka reprezentacji Polski Hanna Buchta.
1: Jest to coś niesamowitego, na pewno to, jaką stworzyłyśmy drużynę i wszystko, jak dążyłyśmy do tego celu, to jest coś nie do opisania po prostu w słowach.
0: Turniej finałowy odbędzie się w Maroku. We Włoszech, choć zaczęli w Bułgarii, kolarze są po szóstym etapie Giro d'Italia. Ku uciesze gospodarzy, pierwszy linię mety w Neapolu minął Włoch Davide Ballerini. Liderem wyścigu pozostaje Portugalczyk Afonso Eulalio. Na zakończenie serwisu zaglądamy pod kosz. Trwają ćwierćfinały w basket Lidze Panów. Legia Warszawa 100-66 zdeklasowała MKS Dąbrowa Górnicza. Inna ekipa ze stolicy pokonała w Sopocie Trefle. Mówimy o ekipie Dzików też wyraźnie 107-92. To pierwsze mecze w grze do trzech wygranych.
2: Dziki w Sopocie. Oto dziki telefon.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego. Marek Zegarek, ale to pomijam. Teraz chciałem tylko panu redaktorowi Łoniewskiemu powiedzieć, że dokładnie 70 lat temu, 15 maja 56 roku, wyścig pokoju wygrał pan Stanisław Królak. To był pierwszy Polak, który wygrał wyścig pokoju, dopiero potem w 70 latach byli następni. Pan Stanisław jechał wtedy na rowerze Jaguar i prawdopodobnie wygrał ten wyścig przy pomocy pompki. Tylko nie do pompowania kół, tylko tam do jakichś innych celów, ale to być może jest fake, panie redaktorze, bo to są takie legendy opowiadane przez ludzi.
2: No to Krzysiu niech sprawdzi i o dziewiątej się
0: podzieli. Słyszałem o tych legendach, że pan Stanisław okładał radzieckich kolarzy w tunelu, którzy mu tam zajeżdżali drogę. Chyba tak to wyglądało.
2: Może ale pompką ja lubię właśnie ich okładał.
0: No pompką, a czym ich okładać?
2: No właśnie.
0: Kołem?
2: Się toczył wtedy. Dzisiaj, proszę państwa, będzie deszczowo. Poza Suwalszczyzną burze w pasie od Olsztyna, dziwnie to brzmi, burze w pasie, burze od Olsztyna przez Kujawy, Mazowsze, Łódź
0: w tunelu.
2: No nie, no sam te wszystkie problemy prowokujesz, na szczęście są wśród nas osoby pomocne.
4: Pan Kamil ma na imię Kamil, tak jak go zarejestrowano, natomiast chrzest nie jest nadawanie imienia, przecież też się czasem chrzczą ludzie dorośli, czyli po prostu pan Kamil nie jest może ochrzczony, bo ochrzczono Grzegorza.
5: Autopromocja.
6: W poszukiwaniu filmów, które opowiadają o świecie wnikliwie i krytycznie. Ruszamy na 23. edycję Millennium Docs Against Gravity. Ten międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych trwa jeszcze do niedzieli, a już dziś specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Centrum Festiwalowych Wydarzeń, czyli Warszawskiej Kinoteki. Zapraszam od 13 do 15. Agnieszka Obszańska. Pst! I ciekawość niech zawsze będzie z nami.
5: Autopromocja.
2: 10 minut po 8. Uwaga, trzaśnie czy nie trzaśnie? Nie, kulturalny się zrobił teraz Krzysiuniek.
7: Zapraszamy do Trójki.
2: Godzina trzecia w zimną Zośkę. Najlepszego dla Zofii i Janów. Przypomnę, dziś o imionach rozmawiamy. A tu muzyka nadciąga i naciera. Monika Gosławska, Dariusz Pieruk, Michał Danieluk, Michał Nogaś. Polecamy się do końca tej godziny i codziennie, o każdej porze. The Last Shadow Puppets przed nami. The Age of the Understatement.

0: Jedno jest pewne, lepiej z nim nie zadzierać. Lepiej odpowiadać precyzyjnie na jego pytania, bez uników, bez omijania rzeczy, o które pyta, patrząc prosto w oczy. Albowiem roch oznacza osobę silną, ambitną i zdecydowaną. Kowalski, 13 po 8.
1: Rozmowa polityczna w Trójce.
2: 8.13 na zegarach. To się nieco zawstydziłem, ale w naszym studiu jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego, Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Po takim wstępie ja chyba też powinienem tutaj o sobie coś pozytywnego
2: powiedzieć,
3: bardzo, skoro Trójka tak wspaniale reklamuje swoich dziennikarzy.
2: Na szczęście to nie jest ten przykład współpracy pomiędzy politykiem, a redakcją, jak w trochę innej redakcji się zdarzyło. Panie marszałku, zacznijmy od kwestii amerykańskich wojsk w Polsce i w ogóle w Europie, bo telewizja CNN zdaje się potwierdzać, że to nie był przypadek, tylko to celowe działanie, a właściwie wyraz frustracji Donalda Trumpa i kolektywna zbiorowa odpowiedzialność za brak pomocy Amerykanom na Bliskim Wschodzie.
3: Na razie to widać tyle, że potwierdzenie mamy, że to jest fakt. Czyli wbrew wczorajszym próbom pudrowania rzeczywistości i zaprzeczenia, które zdaje się uprawiał szef MON-u, widać, że Amerykanie prawdopodobnie zdecydowali się, wbrew wcześniejszym publicznie składanym zapowiedziom, jeżeli dobrze rozumiem, podkreślmy to, bo mamy chaos informacyjny i ten chaos informacyjny powinni rozwiewać Amerykanie. Natomiast widać, że mają bałagan po swojej stronie, co najmniej bałagan komunikacyjny. I widać, jeżeli to jest to, co potwierdza rzecznik Pentagonu, no to to jest wycofanie części wojsk z Polski. Jest to, jeśli dobrze rozumiem sytuację, odejście od wcześniejszej zapowiedzi, że nie będzie wycofywania.
2: Bo taka zapowiedź była złożona. Donald Trump sugerował, że być może zwiększy obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
3: To szczerze powiedziawszy, jakoś chyba mało kto wierzył. Oczywiście była jakaś nadzieja, przynajmniej u niektórych, że Amerykanie zdecydują się przesuwać część wojsk z Niemiec do Polski. Natomiast, no szczerze powiem, nastrój w Ameryce jest taki, że uważam, że było to mało prawdopodobne.
2: Co to dla nas oznacza, to wycofanie wojsk amerykańskich z Europy, części wojsk amerykańskich z Europy?
3: Ja myślę, że to przede wszystkim oznacza, że po stronie naszego najważniejszego sojusznika jest dużo chaosu wewnętrznego i obniżenie wiarygodności, bo jeżeli mówi się, że się czegoś nie zrobi, po czym się to robi, tego nie komunikuje i zaskakuje wszystkich, i potrzeba dwa dni przecieków medialnych, żeby ustalić w ogóle, co się dzieje, to nie buduje wiarygodności. Mm-hmm. I wydaje mi się, że wbrew zaklinaniu rzeczywistości Amerykanie po prostu zaczynają wykonywać politykę, o której zresztą prezydent Trump bardzo dużo mówił. I establishment strategiczny, generałowie, dowództwa natowskie mogą tego nie planować, ale jeżeli sekretarz wojny Hexet wyda polecenie, no to oni są od tego, żeby to wykonywać. I być może tego w żadnych planach nie było. Być może się przygotowywali do tego, żeby zrobić normalną rotację, utrzymać tą obecność tutaj, no ale właśnie zostali wstrzymani. Więc to jest taka sytuacja, która pokazuje jednak coś, przed czym my ostrzegamy w Konfederacji, czyli

0: temat polityki nad wszelkiego rodzaju doktrynami, strategiami obronnymi. My musimy pamiętać, że w państwach demokratycznych ostatecznie decydują politycy, a politycy kierują się słupkami sondażowymi. I generałowie i strategzy mogą zrobić 10 tysięcy konferencji, a później przychodzi polityk, który aktualnie jest prezydentem albo szefem MON-u i podejmuje decyzję. Mhm.
1: Tak się zastanawiam, panie marszałku, jak mamy sobie poradzić z tak nieprzewidywalnym partnerem po stronie Stanów Zjednoczonych, jednocześnie nieustannie podkreślając, że jest to nasz najważniejszy sojusznik.
0: No może trzeba przestać tak nieustannie to podkreślać, może po prostu trzeba zacząć stosować zasadę, o której my od bardzo wielu lat mówimy, to znaczy umiesz liczyć, licz na siebie. I to nie jest coś przeciwko sojuszom, bo sojusze zgodnie z doktryną wojskową i obronną pełnią rolę pomocniczą. I w tej roli pomocniczej, wspierającej proces technicznej modernizacji sił zbrojnych, współpracę wywiadowczą, koordynację, współpracy wojskowej między państwami europejskimi. Amerykanie dotychczas sprawdzali się całkiem nieźle i być może dalej będą się sprawdzać. Mamy warstwę odstraszania nuklearnego, w której większość państw europejskich nie ma żadnych zdolności, a niektóre mają, ale jakby one są niewystarczające, żeby chronić cały...
1: W sumie to dwa państwa mają, Wielka Brytania i Francja.
0: No Wielka Brytania to nawet we współpracy z Amerykanami, a nie zupełnie samodzielnie, tak? Więc tak naprawdę tylko Francja. I myślę, że współpraca jest możliwa, natomiast w Polsce nastąpił niebezpieczny proces, czego sobie nazwał taką deifikacją współpracy z Amerykanami. To znaczy, że po prostu Amerykanie byli w centrum całej dyskusji obronnej przez ostatnie dekady, trzy dekady chyba można tak powiedzieć.
1: Ale do tej pory były przewidywalnym i raczej lojalnym sojusznikiem.
0: No tak, natomiast trzeba też powiedzieć, to się nie zmieniło w ciągu ostatniego roku. Ostrzeżenia, że Amerykanie zmieniają swoją strategię i że ich znaczenie w skali globalnej się zmniejsza, te ostrzeżenia i ta dyskusja w świecie strategicznym trwa od kilkunastu lat.
1: Dobrze, panie marszałku.
0: Ona się zaczęła kilkanaście lat temu od koncepcji zwrotu ku Pacyfikowi, ale także od wzrostu znaczenia państw nazywanych kiedyś trzecim światem, w tej chwili nazywanych BRICS albo globalnym południem. Balans sił w skali świata się zmienił. My nie jesteśmy tuż po końcu zimnej wojny. My jesteśmy w coraz bardziej wielobiegunowym świecie, w którym także Amerykanie zaczynają afirmować wielobiegunową grę, a nie unilateralny porządek światowy.
1: Żebyśmy skonkludowali ten wątek, czy wycofanie tych wojsk amerykańskich z Europy mocno odsłania szczególnie wschodnią flankę NATO na potencjalne prowokacje czy agresje ze strony rosyjskiej? Czy to zmniejsza nasze możliwości?
0: My jesteśmy cały czas niezależni od obecności wojsk amerykańskich tutaj odsłonić na prowokacje rosyjskie i te prowokacje się stale odbywają. W tych kategoriach należy odczytywać cały konflikt hybrydowy na naszej granicy z Białorusią. W tych kategoriach należy odczytywać naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez drony. W tych kategoriach należy odczytywać próby sabotażu.
1: Ale czy będzie nam trudniej
0: zapominać
1: bez tych wojsk amerykańskich? Albo czy Rosji będzie łatwiej nas zaatakować?
0: W mojej ocenie będzie podobnie, natomiast to da wiele do myślenia naszym przeciwnikom, którzy planują swoje działania pod kątem sojuszniczej lojalności. No oczywiście im mniej Amerykanie zaangażowani w Europie, tym bardziej to zachęca do przetestowania sojuszu, co ten sojusz jest tak naprawdę warty. Bo wiadomo, że jeżeli jakieś państwo nie chce swoich wojsk trzymać na wschodniej flance NATO, no to tym bardziej może nie chcieć ich tu przysyłać i używać w sytuacji konfliktu zbrojnego.
1: Panie marszałku, czy przy trzecim podejściu wam, politykom, uda się uregulować kwestię kryptowalut, kryptoaktywów w Polsce?
0: Wszystko wskazuje na to, że nie.
1: I myśli pan, że będzie kolejna przebieżka i weto prezydenta?
0: Tak odczytuję sygnały, które mamy po wczorajszym dniu posiedzenia Sejmu.
1: Dlaczego? Skoro ten projekt, który złożył prezydent i projekt rządowy są w 80% tożsame, jak nie więcej.
0: No bo te 20% różnicy jest kluczowe, tak? To znaczy po stronie ośrodek prezydencki, ośrodek rządowy zgodziły się już jak widzę, że trzeba uregulować lub my w Konfederacji powiedzieliśmy, by przeregulować rynek kryptowalut i firm inwestujących w tym obszarze. Natomiast oni się nie mogą zgodzić co do zakresu gwarancji dla ludzi prowadzących biznes, kontroli sądowej, dotkliwości kar i po stronie prezydenta jest jednak ciągle próba ratowania jakichś elementów, powiedziałbym, biznesowej normalności. Jeżeli to wdrożyć w tym wariancie, który rząd proponuje, to tej branży w Polsce nie będzie. To równie dobrze można przegłosować projekt PiS-u, który

0: że tego zakaże.
1: No dobrze, ale jeśli tej nie będzie żadnych uregulowań do końca czerwca, to i tak nie będzie tej branży w Polsce.
0: Jej w tej chwili już nie ma, bo te firmy się porejestrowały w innych państwach, więc w tej chwili jest pytanie, czy reputacja kroi Polski jako kraju przyjaznego dla prowadzenia fintechowych inwestycji da się odbudować. Moim zdaniem centralnym błędem projektu rządu jest w ogóle sytuowanie KNF jako instytucji, która ma nadzorować tę branżę.
1: Kto miałby ją nadzorować?
0: Moim zdaniem powinna powstać rada złożona z przedsiębiorców tej branży i być może kwalifikowanych na tym kierunku urzędników, doświadczonych ludzi z sektora finansów, zupełnie osobna od KNF-u. Dlatego, że KNF jest biurokratyczną strukturą, której lata zajmuje wydawanie licencji, a w tym samym czasie ludzie robią w tych branżach pieniądze w ciągu miesięcy. W związku z czym poza tym wszyscy wiedzą, wszyscy w branży i wszyscy w finansach wiedzą, że KNF i wszyscy jego urzędnicy, członkowie są totalnie niechętni sektorowi kryptowalutowemu. Więc poddanie tego sektora kontroli KNF jest sygnałem: nie wchodźcie do Polski, nie inwestujcie tutaj.
1: No tak, tylko że więc moim zdaniem cała ta dyskusja, nie ma żadnej
0: w ogóle
1: regulacji.
0: Poświęcamy za dużo czasu tej dyskusji. Ona jest po prostu w dużej mierze zbędna. Z tego nic dobrego już nie będzie w żadną stronę w mojej ocenie.
1: Czyli że ta czaszka już się nie uśmiechnie.
0: Nie uśmiechnie się.
1: Panie marszałku, to koniec
0: końców.
1: Może
0: jak się rząd zmieni, może jak jacyś inni ludzie w ogóle dojdą do władzy gdzieś w przyszłości. Natomiast odbudowanie w ogóle zaufania po stronie ludzi, którzy mają pieniądze i chcieliby je inwestować do naszego kraju w tym obszarze, zajmie lata.
1: No tak, ale rozumiem, że pozostajemy nadal my jako obywatele bez przepisów, bez regulacji, które już pal licho, gdzie te firmy będą miały swoje siedziby, chociaż to też ważne, ale nie ma regulacji, które chronią konsumentów w tym całym procesie.
0: Nie ma i nie będzie, bo to jest sektor wysokiego ryzyka i w rządowych ustawach również nie ma. Uważam, że trzeba przestać mydlić ludziom oczy, że z sektora wysokiego ryzyka, jakim jest sektor krypto, da się to ryzyko zdjąć jakąś ustawą.
1: Może się da ograniczyć, zminimalizować ryzyko?
0: Nie da się. Bo to by zabiło ten sektor. Ten sektor polega na wysokich szansach i wysokim ryzyku. To tak jak z inwestowaniem na Forexie. Nie wysyłamy przeciętnego emeryta, żeby inwestował na Forexie, bo to jest nie dla niego, żeby swoje oszczędności tam, które chce na przykład, nie wiem, zaoszczędzić na wkład własny dla wnuka na mieszkanie. To raczej należy to trzymać na lokacie bezpiecznej. W normalnym banku, a nie w żadnym parabanku. Nie mówiąc o jakichś funduszach inwestycyjnych wyższego ryzyka. Nie mówiąc o sektorze krypto, nie mówiąc o inwestycjach na rynku kapitałowym robionych po omacku przez kogoś, kto się na tym nie zna. Więc po prostu rozróżnijmy to. Rynek finansowy ma różne zakątki. Ma sektory bezpieczne i regulowane i gwarantowane przez państwo. I to jest trzymanie pieniędzy na kontach, gdzie do pewnej puli państwo bierze na siebie odpowiedzialność za to, że jeżeli bank zbankrutuje, to każdy dostanie do pewnego poziomu swoje oszczędności. W sektorze krypto nikt czegoś takiego nie proponuje. Giełdy są przedsiębiorstwami prywatnymi. One nie są giełdami w rozumieniu instytucji publicznych. I moim zdaniem nawet ten termin może ludzi mylić, bo później ktoś będzie myślał, że włożył pieniądze na giełdę, to jest jakaś instytucja publiczna. Nie, nie jest. Jest to prywatna spółka zarejestrowana w dowolnym kraju. Jak ktoś jej przekazał swoje pieniądze, to przekazał też 100% ryzyka tej spółce z innego kraju.
1: To wyjaśnijmy jeszcze jedno. A wyjaśniliście z Przemysławem Wiplerem kwestię przelewów od zonda krypto?
0: No, pytanie, co tu wyjaśniać? Jest fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą i to w zasadzie jest sprawa Przemysława
1: Wiplera. Nie dopatruje się w tym pan lobbingu ze strony zonda krypto?
0: Niespecjalnie. Natomiast nie chcę tego komentować, bo nie mam nic wspólnego z tą transakcją i jakby nie znam żadnych jej szczegółów.
1: No tak, ale to ja rozumiem, że łatwo byłoby umyć ręce, dlatego pytam o konsekwencje na poziomie politycznym.
0: Zostawiam to Sławomirowi Mentzenowi, do którego partii należy Przemysław Wipler. Ja osobiście odradzam wszystkim, którzy angażują się w politykę, żeby przyjmowali jakieś pieniądze od firm z zagranicy.
1: I jaki Sławomir Mentzen powinien wyciągnąć konsekwencje?
0: W szczególności w sprawach, które są przedmiotem prac legislacyjnych. Ja takich praktyk nie polecam i nie akceptuję.
1: Był w tym lobbying?
0: Nie mamy na to żadnego dowodu, ani żadnej przesłanki.
1: A jaka powinna być kara wymierzona przez Sławomira Mentzena ewentualnie? Bo pan powiedział, że
0: panie
1: oddaje
0: redaktorze,
1: to do dyspozycji.
0: Kara wymierza się w momencie, kiedy jest przewinienie, a tutaj mamy do czynienia z transakcją w pełni zgodną z polskim prawem. I to, że...
1: Aczkolwiek jest pytanie o to, czy ona była etyczna do końca, tak? To znaczy, czy konsekwencje tej transakcji były etyczne?
0: No póki nie mamy wiedzy, to nie mamy przesłanek do tego, żeby to ocenić. I tutaj nie mówię, żeby usprawiedliwiać kolegę z partii, dlatego, że odległa zaległy jestem od takiego podejścia, że ktoś jest z mojej partii, to mu wszystko wybaczamy, czy przymykamy oko, czy uważamy, że wszystko jest okej. Uważam, że to jest rolą samego posła Wiplera, żeby tą sytuację wytłumaczyć.

0: imponujący sposób dla opinii publicznej. Natomiast obecnie nie mamy żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że wydarzyło się cokolwiek złego.
1: Wie pan, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: Nie mam pojęcia. I o Marcinie nie utrzymuję kontaktów. Ostatni raz widziałem go chyba w zeszłym roku w Budapeszcie.
1: O Marcinie Romanowskim, o Zbigniewie Ziobrze, a także o tym, czy państwo polskie zrobiło wszystko, żeby obu panów sprowadzić do kraju. Będziemy rozmawiać już w części internetowej. Pozostajemy na YouTubie, a z słuchaczami i słuchaczkami Radiowej Trójki na razie się żegnamy.
0: Dziękuję Krzysztof bardzo, Bosak, wicemarszałek Sejmu. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Żegnamy reklamy.
13: 8.30 w studiu Romuald Wójcik.
14: To odejście od wcześniejszych zapowiedzi strony amerykańskiej, że nie dojdzie do redukcji sił Stanów Zjednoczonych w Polsce. Tak o informacjach mediów mówił w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak.
0: Mamy chaos informacyjny. Ten chaos informacyjny powinni rozwiewać Amerykanie. Natomiast widać, że mają bałagan po swojej stronie. Jeżeli to jest to, co potwierdza rzecznik Pentagonu, no to jest wycofanie części wojsk z Polski. W tych kategoriach należy odczytywać cały konflikt hybrydowy na naszej granicy z Białorusią. W tych kategoriach należy odczytywać naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez drony.
14: Cała rozmowa z Krzysztofem Bosakiem na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Ostatnie dwa lata oznaczały wzmożoną aktywność rosyjskich oraz ściśle z nimi współpracujących białoruskich służb specjalnych, czytamy w ostatnim raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według ABW dla białoruskich służb Polska jest priorytetowym celem operacyjnym. Działania te polegają na sabotażu, ale też infiltracji białoruskich środowisk opozycyjnych. Dziś w Pulsie Trójki o 17.30 gościem Agnieszki Laskowskiej będzie zwolniony niedawno z łagru Polak i opozycjonista na Białorusi Andrzej Poczobut. Władimir Putin jedzie do Pekinu. Takie informacje przekazał hongkoński South China Morning Post. Dziennik ten jest kontrolowany.

0: kontrolowane przez chińskie władze. Do rozmów Putina z Xi Jinpingiem ma dojść w środę. Przywódca Rosji przyjedzie do Chin tuż po wizycie w Pekinie Donalda Trumpa. Spekuluje się, że rozmowy rosyjsko-chińskie mogą dotyczyć także kwestii pokoju z Ukrainą. Kolejny serwis Trójca o 9.
1: Donald Trump widziałem przed chwilą na ekranie telewizji z całego świata. Właśnie wszedł po schodach do Air Force One i odlatuje z Pekinu. To już się może w powietrzu miną panowie. No dobrze, dzisiaj od 6, ponieważ jest zimna Zośka z nazwy, raz jeszcze najlepszego, Zofią i Janą, bo z pogody niekoniecznie, o tym za chwilę, rozmawiamy, pytamy państwa o imiona. I taka oto jest opowieść.
2: Jestem Anną z Białegostoku i mam córkę, którą mąż poszedł zapisać do urzędu jako Marianna po mojej babci, ale M mu się zgubiło i wyszła Arianna. Sprawdziliśmy w kalendarzu i się okazało, że nie ma tego imienia w polskim kalendarzu, także mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości, jak dorośnie, to będzie to imię w kalendarzu.
1: To teraz trzeba po prostu wspólnie wymyślić dzień, w którym córka może obchodzić imieniny. Albo zrobi tak, jak każde dziecko kochające prezenty. Powie, że ma codziennie i wtedy rodzice się nie wypłacą. W Białymstoku dziś będzie 21 stopni. To jeszcze taka historia.
3: Jak byłam młodą osobą i jeszcze nie założyłam rodziny, miałam takie marzenie, że jak będę miała córkę, to będzie miała na pewno na imię Ewa. I po latach, jak rodzinę założyłam, właśnie urodziła się Ewa. Moja teściowa chciała, żeby to było inne imię, ale stałam twardo przy swoim marzeniach, ale urodziłam bliźniaki. I był jeszcze chłopiec, który właśnie konflikt imion wyjaśnił się, bo właśnie został Michałem po dziadku. Taka historia.
1: O, to zupełnie jak ja. A ty, Michał, po kim masz imię? Pytam Michała Daniluka, który audycję realizuje. No powiedz, po kim. To był pomysł rodziców. No to się zwykle tak zdarza. Nie miałeś Michała w rodzinie, tak? Nie, Michał się przejął tym pytaniem, przepraszam. Jest tak poważnie. No tak. Imiona po kimś to osobna historia. Niekoniecznie po kimś z rodziny. Może jeszcze będzie czas o tym powiedzieć. Teraz Canons.

0: Jedna z nich daje życie, jest matką wszystkich żyjących. To Ewa. A druga? Podobno jej imię oznacza wieżę albo twierdzę. Sprawdźmy.
1: Jak się starzeć bez godności?
2: Dzień dobry Państwu. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Piszcie do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl. Bez godności i bez polskich znaków. To ja, Ewa Winnicka.
3: Tak, to jak wiadomo poznajemy dowcip roku Ewy Winnickiej, a z tej strony Magda Grzebałkowska.
2: Dzisiaj listy. Od pani Doroty. Mam 54 lata. Zażartowałam ostatnio do młodej sprzedawczyni w sklepie papierniczym. Pani, ja tu mięso mam. Każdy w moim wieku odpowiedziałby automatycznie. Daj spokój, Stasiu. Albo chociaż parsknął śmiechem, a ona spojrzała na mnie z kamienną miną i powiedziała, że ona mięsa tu nie sprzedaje. Drogie panie, pokolenie misia odchodzi. No, pani droga, my też widzimy ten problem. Naprawdę, jesteśmy takim pokoleniem zanurzonym po uszy w programach, filmach i serialach lat 70., 80. i tracimy kontakt z rzeczywistością. Stu i teraz. Mnie na przykład wpędziła w stupor moja przemiła sąsiadka z piętra, która młodsza ode mnie o 25 lat i stałyśmy na klatce schodowej, więc rzuciłam jakiś cytat z Dozorcy Anioła, wiadomo, przecież to się samo na usta ciśnie, a ona spojrzała na mnie nieprzytomnym wzrokiem, więc jej tłumaczę, że to jest z serialu Alternatywy 4, a ona mówi, że nigdy o nim nie słyszała. Ja mówię, Bareja, ona mówi, Bareja, owszem. Ja mówię, Alternatywy 4, no to jest coś takiego, co jest w moim DNA, a ona mówi, że nie słyszała.
4: To jest, wiesz co, wydaje mi się, że twojej sąsiadce dolega również brak telewizora, bo o ile wiem, to te seriale są w ciągłej, że tak powiem, sprzedaży na antenach.
3: Tak, ona jest z tego, ona jest z tej klasy i warstwy wiekowo jakby pracowej, że ona nie ma telewizora w domu.
4: Być może na YouTubie nie ma jeszcze tego
3: tak,
4: serialu.
3: Nie ma.
4: Albo na przykład na Rolkach.
3: Myślę, że to jest tylko po prostu, ją to nie zainteresuje. Ja się czułam, Ewa, tak, jakbym jej opowiadała, że w piaskownicy bawiłam się z dinozaurami.
4: Wiesz co, to jest dziwne, zwłaszcza w przypadku tego serialu, ponieważ ja ze swoim nazwiskiem ciągle jestem obiektem żartów dotyczących docenta Winnickiego, który jest jednak fikcyjną postacią serialu Alternatywy 4 i ciągle ktoś się mnie pyta, czy to jest ktoś z mojej rodziny. Mm-hmm. Ja mówię, że tak, że ta bitwa pod Grunwaldem, że ostatnio byliśmy u wujka i oglądaliśmy bitwę pod Grunwaldem.
3: A może ludziom, że odziedziczyłaś kawałek z Jungingenem na przykład.
4: Tak, że część jest w pokoju, część jest w łazience, bo ona się tak wije po mieszkaniu. Trzeba ją po prostu wylepić jak taką tapetę.
3: Ale patrz, Ewa, że teraz gadamy o tym i większość słuchaczy, którzy są raczej w wieku przedstarczym, zrozumieją, o czym mówimy, ale ci młodzi, co słuchają, to po prostu powiedzą, że baby bredzą.
4: To
3: przecież bitwa pod Grunwaldem to jest tam w muzeum.
4: No, bitwa pod Grunwaldem została nakręcona trochę wcześniej niż te alternatywy.
3: Poza tym Matejko nakręcił.
4: Mhm. Matejko nakręcił, poza tym też oni mogą nie wiedzieć, co to jest tapeta.
3: O Boże Święty.
4: Boazeria.
3: Ale masz coś takiego, wiesz, że właśnie stykasz się z tym, że ludzie nie rozumieją już twoich dowcipów, albo cytatów, które mówisz. Na przykład mówisz, żyrafy wchodzą do szafy i nikt nie rozumie.
4: A co to znaczy?
3: O Boże, przecież to jest hasło, żyrafy wchodzą do szafy, no. Też Bareja. Ty jesteś za młoda, Ewka też?
4: To muszę chyba...
3: Pawiany wchodzą na ścianę i wtedy ona wpuściła i przyszedł Ubek. A ciociu, nie Ubek, tylko Zubek z Londynu.
4: Muszę w takim razie pójść obejrzeć
3: Rozmowy kontrolowane to jest.
4: Proszę państwa, a jakie są wasze cytaty z show biznesu i kultury lat waszej młodości?
3: Używacie na co dzień, ale na przykład już zorientujecie się, że już ktoś tego nie rozumie. Natomiast Ewa, muszę ci powiedzieć, że ostatnio poczułam się bardzo młodo, ponieważ mój szwagier ze szwagierką, starsi ode mnie odpowiednio jakieś 5 czy 6 lat, opowiadali o serialu SOS. Ponieważ ja ostatnio zbingowałam z moim mężem 21 odcinków 07 Zgłoś się. Wspaniała przygoda życiowa. Ile wspomnień. A mój szwagier i szwagierka Asia i Piotrek mówią, o Jezu, no to teraz musicie obejrzeć serial SOS. What? W ogóle, kurczę, nie znam. I włączyliśmy, bo to wszystko gdzieś tam na YouTubie czy w internetach jest. Ty, pierwszy raz w życiu to widziałam. A oni wszyscy i mój mąż mówi, a przypominam sobie, bo on też jest starszy. Nic nie kojarzyłam, natomiast serial się dzieje w Gdańsku i w Sopocie, więc oglądałam ze wzruszeniem, bo wszystkie stare miejsca były takie nienaruszone jak z mojego dzieciństwa.
4: Nigdy nie słyszałam o tym serialu.
3: No właśnie, bo jesteśmy bardzo młodziutkie w stosunku do niektórych ludzi. Także pozdrawiamy serdecznie.
4: I do usłyszenia.
3: Możemy jeszcze powiedzieć do końca, a ja, jeśli pani pozwoli, i owszem, i z czego to było, odpowiedzcie.
0: Aha, bezgodności@polskieradio.pl, Ewa i Magdalena.

0: Ciąg dalszy za tydzień, w piątek. No właśnie, w związku z tym dniem...
1: Nowe w piątek.
0: W związku z tym dniem to się poleca koleżanka. Któż to dzisiaj może prowadzić audycję?
2: No i nie mam Małgorzata. I chciałam powiedzieć, że gdy byłam w szkole dawno temu, podstawowej, było nas 6 Małgoś w klasie i jako, że nasza cudowna wychowawczyni chciała się do nas zawsze zwracać miło i zdrobniale, no to wszystkie reagowałyśmy i wiele lat później, gdy znalazłam się na 7 osób, między innymi ja, na 10-osobowym jachcie i były 3 dziewczyny i 3 Małgosie, no to było już łatwiej, bo jedna była Małgorzata, druga Małgosia i trzecia Gosia i oczywiście od najstarszej do najmłodszej.
0: To była taka podpowiedź, że dzisiaj po 10:00 koleżanka Jakubowska się pojawi na antenie. Gosia, Gosieńka. Oho, chyba coś chce do mnie kolega Grzędowski powiedzieć za dwóch szyb. A może się mylę. Nowa piosenka, Aleksander Szalonek.
3: Dość, mówiła dość.
0: Chodź, bo chyba chcesz coś powiedzieć.
3: Ciemności toń.
0: Skacz. To jest tytuł tego nagrania.

0: Skacz. Tak? Dzień dobry. Kto to mówi do nas?
1: Robert.
0: A wiesz, co oznacza twoje imię?
1: Chrokbert, czyli poszukujący sławy? Albo nie,
0: nie. Nawet patrz, odkąd założyliście zespół, to wszystko się zgadza. Jaśniejący sławą.
1: Aha, chciałem skromnie podejść do tematu.
0: No właśnie, dobrze, że sam wykonałeś ten gest. Zacząłeś mi coś mówić na słuchawki a propos twojego imienia.
1: Bo ja miałem mieć na imię Mikołaj. I to było już przesądzone, ale gdy się urodziłem, to mama stwierdziła, że wyglądam jak taki mały robaszek. I zostałem Robertem.
0: Że wyglądasz jak kto?
1: Robaszek taki, robuś taki.

0: Miłość
1: onomatopeiczne
0: rodziców, miłość rodziców jednak jest bezwzględna, muszę powiedzieć. A na drugie masz jak?
1: Patryk. Po tacie. Który ma na imię Jarek? To wszystko ma sens. Musisz mi uwierzyć.
0: Teraz rozpisali jak zadanie matematyczne.
1: To kto jest mężem kogo? Tak.
0: Ja mam po dziadku, a drugie mam, Tomasz, ono brzmi, po mężczyznach z rodziny mojego taty, którzy właśnie wszyscy tak po sobie mają na drugie Tomasz. Mimo, że żaden nie był Tomaszem z pierwszego. Dziwne to są rzeczy, nie? A jeszcze taka jest sytuacja, dodam już na zakończenie, że urodziłem się 5 dni przed wyborem Polaka na tron Piotrowy.
1: W ostatniej chwili, żeby nie mieć na imię Karol.
0: Dziękuję ci bardzo, że to powiedziałeś. Ciekawe, dlaczego kolega Urbanowicz ma na imię Dariusz. Tego nie sprawdzimy, albowiem nie wiem, czy wiesz, że on jest na pierwszym obozie dalczoskłonowym. Posłuchajmy jego relacji.
2: Darczoskłon.
3: Ależ mnie nera szarpie. Mówię ci, to jest ból taki, jakby cię ktoś kijem zajechał.
4: Dziś znów nic nie boli. Nic. Sorry, taki mamy klimat. Raz słońce, raz deszcz. Raz na wozie, raz pod wozem. Czuję się dziś jak młody Bóg, a jak Melo recytował Fish, ja lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją i przyszłością tego świata.
5: Bo młodzież jest nadzieją, bo młodzież jest nadzieją tego świata.
4: Służę dziś pomocą serią ćwiczeń prostych, najprostszych, wręcz banalnych, by nie powiedzieć oczywistych. Chodzi o pompki i pod słowem honoru wcale nie chodzi o to, by mieć z tego pompę. Ja już robię i objaśniam. Po tygodniu wzmacniania pośladków i po 2 tygodniach od rozpoczęcia prężenia organizmu w bezwzględnej pozycji deski powinniśmy już być gotowi do ugięcia łokci z owej pozycji pranka. O, pardon. Planka. Jeśli gotowości nie starcza, proszę zamiast na palcach u stóp oprzeć nogi na kolanach. To uchodzi. Przy pompkach zapracują nam mięśnie klatki piersiowej. Jakże ważne w projekcie plaża, a dokładnie mięsień piersiowy większy. To główny motor napędowy ruchu oporu antygrawitacyjnego. Pozwala kontrolować proces pompowania, czyli opuszczania i wypychania ciała. Naprężymy również tricepsy, czyli mięśnie trójgłowe ramion. One odpowiadają za prostowanie stawów łokciowych w końcowej fazie ruchu. Mięsień naramienny, który współpracuje z klatką piersiową podczas wypychania ciężaru w górę. Do tego pobudzimy mięśnie grzbietu i brzucha. Proste, a również te głębokie, a nawet skośne, o które byśmy się nie podejrzewali, prawdaż? Zapobiegają one opadaniu bioder i utrzymują ciało w prostej linii. Ruch ten też jest prosty. Uginamy po prostu ręce, trzymając jednak je w napięciu, co by nie runąć na nasz oby jak najmniej wypukły brzuch. Poczujemy też mięśnie, które nie zostaną bezpośrednio zaangażowane w ruch, ale pomagają w utrzymaniu stabilnej sylwetki. Oto one. Mięsień zębaty przedni oraz kruczoramienny wspierają pracę ramion oraz łopatek. Mięsień piersiowy mniejszy stabilizuje pozycję łopatki. Do tego mięśnie prostowniki grzbietu oraz nasze uśpione pośladki stabilizują dolny odcinek kręgosłupa i miednicę. Przy okazji napniemy solidnie uda i łydki. Te ostatnie ulegną również pewnemu rozciągnięciu. Jak zwykle diabeł śpi w szczegółach i cieszy się z naszego tymczasowego nieszczęścia, bo pompowanie męczy sakra męsko, a jak wiadomo, przez trud do gwiazd. To co najważniejsze, rozstawiając dłonie na szerokość barków, obręcz barkową dociążymy równomiernie. Wąsko, węziej niż barki, stykamy kciuki i palce wskazujące, tworząc taki śmieszny trójkącik. Z dłoni pakujemy bardziej tricepsy. Jeśli oprzemy się na rękach rozstawionych szeroko, dopompujemy klatkę, przy okazji rozciągając ją znacząco, ale za to tricho zapracuje nieco mniej. Tu wcale nie chodzi o zbrojenie się na wypadek ewentualności hipotetycznych, ani o pakiet działań uprzedzających rzeczywistość, lecz o random est ut sit mens sana in corpore sano, jak pisał starożytny Juvenalis. Pomódlmy się o zdrowego ducha w zdrowym ciele. Pozwolę sobie zasugerować, by ową modlitwę wzmocnić ćwiczeniami, choćby sprowadzającymi się do pompowania. I cieszmy się, że to pompki cywilne, bo w

0: W wojsku liczy się inaczej. Pierwsza, prawidłowa pompka wojskowa. Druga, prawidłowa pompka wojskowa. Trzecia, prawidłowa pompka wojskowa. Piąta, czy szósta? O Jezu, siódma już chyba. Prawidłowa pompka wojskowa.
1: Darczoskłon. Zacząłem mieć stany lękowe, kiedy między piątą a siódmą zaczął tak oddychać mocno i jeszcze mówił po łacinie. Darek Urbanowicz za tydzień wróci z Darczoskłonem, nadawał z obozu kondycyjnego, a my nadawaliśmy dziś i dziękujemy. Michał, Monika i Darek. A teraz będzie Fredek. Właśnie.

0: Aha, jeszcze jest PS, tak zwany telefoniczny.
1: Andrzej, stały słuchacz, a właściwie Józef, drugoimienny po dwóch wspaniałych dziadkach. Ale ja dzwonię w sprawie imienia Marianna dla tej mamy, której córa zgubiła M. Więc od razu przypomniał mi się Tytus, który zgubił literkę T na koszulce i usprawiedliwiał się, że spóźniłem się, bo mi się T zgubiło. W związku z tym proponuję, żeby mama natychmiast sprokurowała taką koszulkę z imieniem Arianna i córka będzie miała wytłumaczenia na różne historie. To jest trochę dowcip w stylu właśnie jak starzeć się z godnością. Mam nadzieję, że pan jest z pokolenia Tytusa.
0: No dziękuję. Starzeję się z godnością. Jestem z tego pokolenia. Mówiłem przecież, że mam Atomasz na drugie. Pa, pa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500.

0: 600 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 9.
12: Karolina Kozińska
11: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis.
12: Pieniądze z programu SAFE mają trafić także do Straży Granicznej i Policji. O szczegółach poinformuje dziś minister obrony.
11: Trzecie podejście Sejmu do uchwalenia ustawy o kryptowalutach.
12: Znamy laureatów festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity.
11: Po południu minister obrony ma przedstawić informację o finansowaniu Straży Granicznej, Policji i Mobilności Militarnej z programu SAFE.
12: Po prezydenckim wecie dodatkowe środki dla Policji czy Straży Granicznej stanęły pod znakiem zapytania.
13: Sposobem mają być środki z puli MON.
14: Nie zostawimy Straży Granicznej i Policji samych. To jest też moja obietnica, którą składaliśmy wspólnie jako cały rząd. To jest też filozofia obronności, którą przyjąłem od pierwszego dnia, budując wspólnie z ministrem Siemoniakiem Kierwińskim obronę cywilną.
13: Mówił wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji.
14: Jak będziemy finansować działania Straży Granicznej Policji w kolejnych latach?
13: Służby otrzymają łodzie patrolowe i pościgowe, transportery opancerzone oraz mobilne schrony. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
11: W ramach programu SAFE do Polski ma trafić w przeliczeniu ponad 180 miliardów złotych.
12: Czy będzie do 3 razy sztuka? Sejm przystąpi dziś po raz kolejny do głosowania przepisów regulujących rynek kryptoaktywów.
11: W sprawie kryptowalut nie ma i nie będzie ustawy, która zabezpieczy pieniądze osób inwestujących w ten sposób, mówił w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak.
15: To jest sektor wysokiego ryzyka. Uważam, że trzeba przestać mydlić ludziom oczy, że z sektora wysokiego ryzyka, jakim jest sektor krypto, da się to ryzyko zdjąć jakąś ustawą.
16: Może się da ograniczyć, zminimalizować ryzyko.
15: Nie da się, bo to by zabiło ten sektor. Ten sektor polega na wysokich szansach i wysokim ryzyku.
12: Od 1 lipca firmy z rynku krypto chcące prowadzić działalność w Unii Europejskiej będą musiały mieć zezwolenie wymagane europejskimi przepisami.
11: Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. W Kijowie zakończono akcję

0: poszukiwawczą po zmasowanym ataku rosyjskich dronów i rakiet.
1: Pod gruzami bloku znaleziono ciała 24 osób, w tym trojga dzieci. Poszukiwania trwały ponad dobę.
2: Wśród 24 zabitych cywilów troje to dzieci. Wśród 48 rannych także są dzieci, w tym miesięczne niemowlę. Prace poszukiwawczo-ratunkowe prowadzono w kijowskiej dzielnicy Darnica, w miejscu, gdzie rosyjska rakieta H-101 w nocy ze środy na czwartek zniszczyła cały pion 9-piętrowego bloku. Atak na Kijów był częścią trwającego około doby zmasowanego uderzenia na Ukrainę, w ramach którego Rosja ostrzelała szereg ukraińskich obwodów, również tych graniczących z Polską. Użyła ponad 1500 dalekosiężnych bezzałogowców i ponad 50 rakiet. Dziś w Kijowie ogłoszono Dzień Żałoby. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Po głośnej imprezie techno głośna dymisja dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie.
0: Stanowisko stracił Paweł Jaskani, spełniający tę funkcję od 14 lat.
1: Ministra kultury Marta Cienkowska stwierdziła, że uważała decyzję o organizacji imprezy na terenie barokowego zabytku za ryzykowną.
3: Niestety nie zostały po naszej kontroli, po kontroli konserwatora zabytków, po realizacji tej imprezy nie zostały dochowane wszystkie zalecenia, które pan konserwator przesłał. Tego typu działania po prostu uderzają w dobry wizerunek instytucji, za którą pan dyrektor był odpowiedzialny.
0: Mieszkańcy skarżyli się na wielogodzinny hałas, zniszczony został trawnik i zabytkowy bruk. Córki Góry z Grand Prix Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity.
1: Dokument to opowieść z Czarnogóry, gdzie Gara i 13-letnia córka co roku powracają na rodzinne pastwiska.
0: Ich tradycyjne pasterskie życie zostaje zakłócone przez plany utworzenia na terenie poligonu wojskowego wspieranego przez NATO.
4: Petar Glomazić tłumaczył, że film nawiązuje do wolnościowych tradycji czarnogórców. Przez całą naszą historię musieliśmy walczyć, bronić naszej niepodległości i wolności. Góry i przyroda były naszą twierdzą. Wyróżnienie w konkursie głównym trafiło do twórców filmu Lis i Różowy Księżyc. Główna bohaterka Soraya podkreślała, że jej film jest głosem wielu kobiet na całym świecie. Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym wszystkie dziewczyny będą mogły mieć swój głos, w którym ludzie będą podróżować do innych krajów, aby zobaczyć piękno świata, a nie po to, by uciec, by przetrwać i nie pod nazwą imigranta. Festiwal potrwa do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
1: W konkursie na najlepszy film polski triumfował dokument w reżyserii Macieja Cuskę Kandydaci Śmierci.
0: Jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio.
5: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Warszawie, w pozostałych miejscach kraju oddycha się dobrze, a nawet bardzo dobrze.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 26% energii, najwięcej prądu, 34% produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pora na wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski.
7: Piłkarska PKO Ekstraklasa na finiszu. Dziś zaczyna się przedostatnia kolejka. Arcyciekawie będzie wieczorem w Kielcach. Korona gra z Widzewem Łódź. Obie ekipy uwikłane w walkę o utrzymanie. Trener gości Serb z polskim paszportem Aleksander Wukowicz uważa, że gospodarze powinni cieszyć się do tej pory z większej zdobyczy punktowej.
8: Wszystkie ich spotkania domowe zremisowane to praktycznie połowinę i mogły się kończyć ich wygraną, więc to jakby świadczy o skali też trudności. Słusznie uważamy, że mamy lepszą sytuację niż mieliśmy, ona jest dalej trudna.
7: Mecz w Kielcach od 20.30, od 18.00 spotkanie w Lubinie, Zagłębia walczącego o europejskie puchary z w miarę spokojną ligowego bytu Pogonią Szczecin. W Larn w Irlandii Północnej zostajemy przy futbolu. Nasze młode piłkarki z kadry U17 pokonały w barażowym spotkaniu 2-0 Angielki i awansowały na Mistrzostwa Świata w Maroku. Brawo dziewczyny! Iga Świątek nie awansowała za to do finału turnieju WTA w Rzymie. 4-6, 6-2, 2-6 uległa Elinie Svitolinie. Finałową rywalką Ukrainki będzie Amerykanka Coco Gauff. W dwóch setach pokonała w drugim półfinale Rumunkę Sorane Kirstee. A Cristiano Ronaldo wchodzi w świat biznesu telewizyjnego. Kto bogatemu zabroni? Firma, w której jest partnerem strategicznym, nabyła właśnie prawa do 34 ze 104 meczów w nadchodzących Mistrzostwach Świata, w tym portugalskiej kadry, której jest kapitanem. Te spotkania zostaną pokazane za pośrednictwem platformy YouTube. Boski Cristiano prowadzi ożywioną działalność biznesową. To także dzięki niej jego majątek jest szacowany, uwaga, na 1 200 000 000 dolarów.
0: Yeah. Wieczne słońce nad Cristianem Ronaldo, dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia u nas, przelotne opady oraz burze lokalnie.

0: z gradem.
1: Od 11 stopni nad samym morzem do 20 w centrum i 21 na krańcach wschodnich.
2: Autopromocja Polskiego Radia.
3: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
2: Autopromocja Polskiego Radia.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
17: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
19: Jest piątek, 15 maja, 11 minut po 9:00.

0: Monika Suszek, Michał Daniluk i Sylwia Zadrożna. Zapraszamy na spotkanie z ekonomią w Trójce. Dzień dobry.
1: Winien i ma.
0: Program CPN, czyli ceny paliw niżej, został przedłużony do końca maja. Mówi o tym minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
0: Oprócz niższych podatków na paliwa, program CPN przewiduje także maksymalne ich ceny na stacjach ogłaszane codziennie przez ministra energii. W Poznaniu odbył się Impact. W statystykach to ponad 7 tysięcy uczestników, 650 mówców, 25 ścieżek tematycznych, 9 scen i łącznie aż 94 godziny paneli. Rozmowy o świecie i o Polsce, o gospodarce, o technologiach, kulturze i społeczeństwie. Od 1 lipca firmy z rynku krypto chcące prowadzić działalność w Unii Europejskiej będą musiały mieć zezwolenie wymagane europejskimi przepisami. W Polsce uzyskanie takiej licencji nie jest możliwe, bo nie przyjęto jeszcze ustawy wskazującej organ nadzoru, choć może dziś się to zmieni. Na świecie rynek krypto regulowany jest różnymi modelami od licencji po zakazy. Niskie temperatury w styczniu i w lutym mocniej niż przewidywano obniżyły nasz wzrost gospodarczy. GUS poinformował, że PKB Polski wzrósł w pierwszym kwartale bieżącego roku o 3,4% w porównaniu ze wzrostem o ponad 4% kwartał wcześniej.

0: tym tygodniu odbyły się przesłuchania kandydatów i już niedługo mamy poznać nowego prezesa albo prezeskę Poczty Polskiej. Tymczasem spółka planuje rozwijać usługi deweloperskie. Potencjał do tego ma, bo posiada ponad 6 tysięcy nieruchomości w całej Polsce, często w ścisłych centrach miast. A teraz w naszym studiu już goście. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I na początku naszej audycji wrócimy do Impaktu, który wczoraj zakończył się w Poznaniu, bo padło tam wiele dobrych słów o Polsce. Premier mówił, że to najlepsze miejsce do życia i spełniania marzeń. Podobno zgodzili się z nim państwo Clooneyowie, Amal i George, a minister finansów i gospodarki zadeklarował w Poznaniu, że Polska chce w ciągu dekady wejść do grona trzech najbardziej wpływowych gospodarek Europy. Andrzej Domański powiedział, że chce, aby za 10 lat Polska należała właśnie do tej trójki i chodzi mu o trójkę najsilniejszych gospodarek Europy nie w kontekście PKB, tylko takich gospodarek, które pokazują, w jakim kierunku Europa ma iść. No oczywiście wskazywał, że osiągnięcie tego celu wymaga inwestycji i tutaj wymieniał energetykę, nowe technologie, obronność i rynek kapitałowy, a ja jestem ciekawa, jak państwo oceniają nasze szanse, żeby stać się takim właśnie liderem Europy. Pani Marto.
1: No to jest kluczowe pytanie, jak rozumiemy to liderowanie i w którym aspekcie mamy być tym liderem. Jeżeli mówimy o obszarze gospodarczym, to myślę, że idzie nam całkiem dobrze. Regularnie, jak patrzymy sobie na dynamikę wzrostu gospodarczego, jesteśmy w czołówce Unii Europejskiej. Tak samo jest teraz w tych danych za pierwszy kwartał, które wstępne poznaliśmy. Regularnie wykazujemy się dużą stabilnością gospodarczą, to znaczy jak generalnie na świecie jest źle, to w Polsce skala pogorszenia koniunktury jest relatywnie mniejsza i charakteryzują dużo szybsze i dużo mocniejsze odbicie.
0: Tak, wczoraj pani kolega z banku, Piotr Bujak, użył nawet takiego określenia, że nasza gospodarka jest kuloodporna.
1: Tak, to myślę, że to jest obrazowe, może tak nie w 100%, ale zdecydowanie bardziej kuloodporna niż zdecydowana większość innych gospodarek unijnych. Patrząc na perspektywy, które są kluczowe do przyciągania inwestorów, one cały czas w przypadku Polski wyróżniają u nas na plus. Natomiast to jest trochę tak, że to jest długa droga, która przed nami, także w takim kontekście gospodarczym, no bo wciąż jak pojawiają się istotne fale wzrostu awersji do ryzyka na świecie, wybucha gdzieś wojna, pojawia się jakiś konflikt, to jednak widzimy, że ten kapitał, zwłaszcza krótkoterminowy, z Polski odpływa, więc powiedziałabym, że taki podstawowy test, czy jesteśmy traktowani jako ten bezpieczny, stabilny i najmocniejszy gracz w drużynie Unii Europejskiej, no na razie jeszcze wychodzi w tych trudnych momentach nie do końca po naszej myśli. No i najważniejsza rzecz, którą chyba trzeba podkreślić, to że ta siła gospodarcza wcale wprost się nie przekłada na siłę polityczną, a rozumiem, że gdzieś minister pewnie miał to także
0: na myśli,
1: że chodzi o taką zdolność kształtowania polityki całej Unii Europejskiej, wpływania na to, gdzie ona ostatecznie idzie. I tutaj ja bym powiedziała, że takim istotną przeszkodą może być to, że te na dziś najważniejsze państwa mają własny klub. Ten klub nazywa się Strefa Euro, a my no, nawet nie zastanawiamy się nad tym, kiedy do niego dołączyć. I myślę, że to może być gigantyczne wyzwanie. Jak wspaniale nie rozwijałaby się polska gospodarka, jak skutecznie nie ćwiczyliby się w umiejętnościach budowania małych sojuszy i negocjacji polscy politycy, to bycie poza klubem może być jednak istotną przeszkodą, która tą sprawczość w sterowaniu Unią Europejską jako całością będzie ograniczać.
0: No chyba, że minister Domański ma tutaj jakiś chytry plan, jak to zrobić, ale zobaczymy. Na razie rzeczywiście głosy są takie, że nie ma dyskusji na ten temat. Panie doktorze, panie Piotrze, jak pan patrzy na siłę...

0: naszej gospodarki i na to, że będziemy liderem Europy?
1: Znaczy, szanowni państwo, znaczy, co ja mogę powiedzieć? No, ja bardzo cenię tę audycję i uważam, że ona ma dużą siłę rażenia, to właściwie powinienem zakończyć na tym i powiedzieć, jest fantastycznie, tak trzymać, no bo ta miękka siła, której ja nie lekceważę, która jest, Polska jest liderem regionalnym. Znaczy, co do tego nie ma wątpliwości. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z polskimi przedstawicielami za granicą. Polska, i możemy to mówić bez fałszywego wstydu, jest regionalnym liderem. Znaczy, wszystkie kraje Europy Środkowej, postsocjalistyczne, które przystąpiły do Unii Europejskiej i nie tylko te, patrzą na Polskę z uznaniem, doceniają tempo wzrostu gospodarczego i tak dalej. Możemy się śmiać, ja mam cały czas wrażenie, że myślę, że pan premier, jak wspominał państwa Kulnejów, to myślał sobie, że to są idole młodzieży, co tylko pokazuje, że ja jestem tylko nieco młodszy od pana premiera. Ale to ja nie lekceważę tego. Młodzież na pewno widzi to na poziomie takich filmów na tej czy innej platformie mediów społecznościowych. Do Polski przyjeżdżają różnego rodzaju influencerzy, podróżnicy. Bardzo podkreślają to, jakim Polska jest atrakcyjnym, bezpiecznym, zamożnym krajem i tak dalej. Tego typu rzeczy się liczą. No tak. I teraz
0: to
1: powiedziałem.
0: I
1: to jest wszystko
0: właśnie
1: prawda. Ale teraz robimy przecinek. Mówimy ale i tak. Mówimy tak. Gospodarka o niezwykle niskiej innowacyjności, gigantyczny deficyt sektora finansów publicznych i rosnący dług. Perspektywy tego długu bardzo niekorzystne z uwagi na to, jakie mamy rozwiązanie emerytalne. Gigantyczny kryzys demograficzny. Położenie geograficzne, o czym mówiliśmy, czyli bliskość Rosji, bliskość teatru wojennego, ciągle jeszcze nie zamkniętego, co oznacza, że jakiekolwiek pogorszenie sytuacji geopolitycznej, od razu Polska jest wskazywana palcem jako ten kraj, który jest najbliżej konfliktu. Tak? Jesteśmy jedynym krajem, zwracam państwa uwagę, który graniczy z oboma stronami tego konfliktu. Drugiego takiego kraju nie ma na świecie po tej naszej stronie, no bo jeszcze Białoruś, prawda? No ale Białoruś sytuuje się politycznie po tej drugiej stronie. I to wszystko sprawia, że no właśnie, trudno tu mówić o naszej sile. Ja tylko przypomnę, w tej chwili nie otwierając dyskusji na temat tego, czy umowa Mercosur jest korzystna, czy nie jest korzystna, to pewnie całej audycji będzie wystarczyło, żeby o tym porozmawiać. Ale zwracam uwagę, że Polska próbowała zbudować grupę blokującą wejście w życie to porozumienie. To się nie udało oczywiście. To tyle, jeśli chodzi o naszą siłę polityczną w Unii Europejskiej. W związku z tym...
0: No minister daje 10 lat, więc nie teraz, nie od razu.
1: No, jeszcze powinien powiedzieć oczywiście, że to wyłącznie wtedy, gdy on będzie ministrem albo nawet premierem. Bo jestem gotów założyć się o każde pieniądze, że ci sami politycy, którzy teraz mówią o tym, że Polska jest fantastycznym miejscem do życia, jeżeli tylko stracą władzę i przeciwnicy polityczni dojdą, to zupełnie inne okulary wtedy założą i nagle się okaże, że Polska jest jednym z najgorszych miejsc do życia. To jest oczywiste, co zresztą widzimy, no bo w przypadku tych, którzy teraz nie rządzą, no to ta zmiana optyki była oczywista między 23 a 26
0: Nie, no bez wątpienia to się nie stanie samo siebie, bo będzie to wymagało ogromnego wysiłku. Ja niedawno czytałam wypowiedź a propos właśnie tych technologii, innowacji, uciekających patentów za granicę. Czytałam wypowiedź Bartosza Drabikowskiego, czyli prezesa Vinci. To jest taka spółka w ramach BGK, Banku Gospodarstwa Krajowego, która właśnie no, ma pieniądze na to, żeby zatrzymywać tych już dobrze rozwijających się, funkcjonujących innowatorów polskich, więc no, są jakieś tutaj plany.
2: Są. I ja bym może tylko podkreśliła, że wśród tych słabości, które są bezdyskusyjne, warto może dodać taką gwiazdkę, że poza tą granicą i położeniem geograficznym, to te same słabości ma zdecydowana większość państw Unii Europejskiej. I jak patrzymy, czy na poziom innowacyjności, czy na poziom długu, jeśli chodzi o dług, jesteśmy w połowie europejskiej stawki. Tak? Problemem jest to, że my bardzo szybko się przesuwamy w górę. To wszyscy mierzymy się z bardzo podobnymi wyzwaniami. Tak samo wyzwanie demograficzne. No i teraz pytanie,

0: Panie, kto mierząc się z takimi samymi wyzwaniami jest w stanie sobie z nimi lepiej poradzić? Ktoś, kto już prawie, że stoi, czy ktoś, kto jeszcze wciąż biegnie i to całkiem szybko, znaczy, prawda?
1: Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o demografię, to Polska jest wśród tych krajów Unii Europejskiej, w których sytuacja jest najgorsza.
0: Nie, mamy relatywnie niską medianę wieku, ale bardzo szybko się starzejemy, więc pytanie, na co patrzymy?
1: Niska jest dzietność bardzo i no. Poza tym Polska jest narażona na to, że będzie raczej przedmiotem drenażu, tak? Czyli z Polski ludzie będą raczej wyjeżdżać do krajów starej Unii, przyciągani tam wysokością zarobków. Znaczy,
2: chociaż ja ostatnio już czytałam, że to już nie jest aż tak bardzo atrakcyjne. W związku z tym, że płace jednak rosną w Polsce, no to te wyjazdy do pracy za granicę przestają się wielu osobom opłacać.
1: Naprawdę?
2: No, znaczy, ostatnio ja też mieliśmy dane, że niektórzy młodzi, to zależy jak dobrze skończą studia i w jakiej dziedzinie, już ponad 10 tysięcy na wstępie zarabiają. No to są niezłe zarobki, naprawdę przyznajmy.
1: To są bardzo dobre zarobki, tylko że na ile to jest powszechne doświadczenie młodych ludzi w Polsce, tego typu zarobki. Znaczy, żeby była jasność, Polska w dalszym ciągu może być krajem, który się będzie bardzo szybko rozwijał. Tylko że zwróćcie Państwo uwagę, że ten rozwój jest uzależniony od, powiem rzecz niepopularną, zmian, a nawet reform. Mam wrażenie, że poklepywanie się po plecach ogólne, a no, tego typu imprezy służą głównie temu poklepywaniu się po plecach.
2: No, w jakimś sensie na pewno.
1: Nie pozwolą niczego zmienić, bo świadomość zmiany musi wynikać z rozpoznania naszych niedostatków. A tutaj zwróćcie Państwo uwagę, no, nie słyszymy żadnych problemów. Znaczy ze strony rządu słyszymy taką narrację dyżurnie optymistyczną, prawda? Ja tu przywołam wypowiedź pani minister zdrowia, na przykład, że pacjenci są zadowoleni. Znaczy, wiecie Państwo, ja zawsze to swojemu synowi tłumaczyłem i tłumaczę, że jeżeli człowiek nie zrozumie, jakie ma ograniczenia i niedostatki, to nigdy nie będzie w stanie się zmienić, prawda? No bo jeżeli jestem fantastyczny, a młodzież to zupełnie innym słowem określa, no to po co się mam zmieniać, prawda? Jestem najlepszy na świecie. I trochę takie działania widzę w kontekście Polski. Znaczy, jeżeli będziemy się cały czas krzepić, myślę, że jesteśmy świetni, najlepsi na świecie, to nic z tego nie będzie. A mogłoby być, tu pełna zgoda, bo Polska ma gigantyczny potencjał, tylko że ten potencjał trzeba uruchomić.
0: A ja się nie do końca zgodzę, ponieważ wydaje mi się, że zwłaszcza na tej arenie międzynarodowej to budowanie pozytywnej historii i podkreślanie skali zmian, które nastąpiły i które sprawiły, że ja dziś żyję w zupełnie innym świecie niż świat, w którym wchodziłam na rynek pracy i zaczynałam studia i jestem z tego niezmiernie dumna i szczęśliwa, że jestem w tym miejscu i w tym czasie, jest elementem budowania tej strategii wywierania wpływu. Wciąż jest jeszcze bardzo dużo państw, polityków zagranicznych, inwestorów zagranicznych, którzy jak słyszą Poland, to myślą, że może chodzi o Holand i mają takie przeświadczenie, że tutaj biegają niedźwiedzie, a 80% naszego PKB to rolnictwo. I tak długo, jak będziemy to skutecznie odczarowywać, tym bardziej będziemy zwiększać szanse na to, by ten rozwój trwał. Tak, i by ta pozycja Polski na świecie po prostu rosła.
2: I też róbmy to każdy z nas, bo każdy z nas jest też ambasadorem, prawda? Myślę, że może być dobrym ambasadorem tego kraju. A tak jak powiedział pan doktor, potencjał jest, więc mimo wszystko trzymamy kciuki. CPN przynajmniej do końca maja. Dzięki temu programowi mniej płacimy za benzynę i za olej napędowy na stacjach paliw. No ale też ten program to koszt. CPN kosztuje nasz budżet państwa 1 600 000 000 zł miesięcznie. A zatem dobra decyzja, jak długo jeszcze wytrzymamy to wszystko, co się może tutaj dziać. Panie doktorze, teraz proszę, pan pierwszy.
1: Po poprzednim wątku to ja nie wiem, co mam właściwie powiedzieć. Jest fantastycznie, proszę państwa. Mamy najtańsze paliwo w Europie. No cóż mogę... Znaczy, no, szanowni, dobrze, no to teraz poważnie.
2: Poważnie, znowuż. Właśnie, panie doktorze, proszę.
1: Ja mam wrażenie, że... No, przepraszam, znowuż jakiś taki smerf maruda ze mnie wychodzi. Ważniak. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy trochę jak straszni mieszczanie tuwimowscy. Znaczy wszystko widzimy oddzielnie. Prawda? No i patrząc oddzielnie, no to fantastycznie. No paliwa zdrożały, a nie zdrożały tak bardzo jak w innych miejscach w Europie.

0: Kierowcy są zadowoleni. To mitygująco wpływa na stopę inflacji w Polsce. No właściwie można by było powiedzieć świetnie. No tylko, że jest druga strona, no bo jak żeśmy zupełnie zapomnieli o czymś takim jak deficyt, no to zwróćcie państwo uwagę, że jeszcze nie wiem, 2-3 lata temu, no to deficyt był takim zagrożeniem, na które wszyscy wskazywali, mówili, że to jest bardzo niebezpieczne, słowa o Grecji, się gryzę się w język, nie, żadnej Grecji nie będzie w Polsce i tak dalej. Tymczasem teraz wprowadzamy program, który... No już nie rozmawiajmy o jego aspektach związanych ze sprawiedliwością, czy to nie jest transfer dochodów na rzecz osób o ponadprzeciętnie wyższych dochodach, zważywszy na to, że na przykład gaz nie ma zdjętego opodatkowania i tak dalej. Natomiast zapominamy o tym, że to jest program, który generuje dodatkowy deficyt. To nie jest tak, że my mamy bardzo dużo pieniędzy i zastanawiamy się nad tym, na co je wydać, tak? No i a właściwie to zmniejszymy opodatkowanie paliw. My cały czas te pieniądze pożyczamy w gigantycznej ilości. I zastanawiam się, no bo do końca maja słyszymy, tak?
1: Potem, na razie do końca maja,
0: no
1: a
0: właśnie,
1: potem zobaczymy,
0: a potem jedziemy
1: co dalej.
0: Na wakacje wszyscy, prawda? Początek czerwca to jest kolejny długi weekend w Polsce. W związku z tym rządowi będzie coraz trudniej przywrócić to poprzednie, tak, opodatkowanie, no bo właściwie każdy kolejny miesiąc utwierdza wszystkich w przekonaniu, prawda? Pojawiają się takie głosy, że państwo po prostu mniej, ja nie znoszę tego określenia, ale cytując, państwo po prostu mniej okrada ludzi, no to właściwie nic się nie dzieje, zmniejszył się podatek. W którymś momencie rząd będzie musiał powiedzieć, no to już dość, wystarczy. Prawda? Rozumiem, że cały czas jest nadzieja, że ten konflikt się zakończy i ceny ropy wrócą do swojego wyjściowego poziomu, ale im dłużej on trwa, tym mniej widać na horyzoncie jego zakończenie, tym dłużej będą się utrzymywać te perturbacje nawet po zawieszeniu konfliktu. W związku z tym tego, powiedzmy, gorącego czy kinetycznego, jak to się czasami określa, w związku z tym, kiedy rząd ma zamiar zakończyć ten program? Po wakacjach?
1: No, geopolityka, tak, dotyczy też wszystkich. No inni też powprowadzali różne, prawda, ułatwienia i też stoją przed tym pytaniem, co dalej i kiedy to wszystko się skończy. Ja myślę, że wszyscy czekamy na to, żeby sytuacja się ustabilizowała.
2: Tak, mamy nawet gospodarki, które idą jakby dalej w stosowaniu tych narzędzi ochronnych. Przykładem są Czechy, które miały bardzo podobne rozwiązanie do Polski i stwierdzili, że jest to niewystarczający i po prostu twardy limit cenowy, niezależny już od tego, co się dzieje na rynku, ma tam zostać wprowadzony. No trochę jest tak, że to jest podobnie jak przy tym szoku energetycznym wywołanym przez wybuch wojny w Ukrainie, gdzie wszyscy liczyli, że to dosyć szybko się skończy i będą to chwilowe działania osłonowe, dlatego może nie warto ich jakoś różnicować. Liczyło się tempo. Niestety prawda jest taka, że no w zasadzie nikt w Europie nie odrobił lekcji z tego, jak przygotować mechanizmy punktowego wsparcia najsłabszych konsumentów czy najsłabszych gałęzi gospodarki. W przypadku kryzysu podażowego związanego z nośnikami energii. No i trochę mamy tego konsekwencje, że po raz kolejny popełniamy dokładnie ten sam błąd, czyli wspieramy każdego dokładnie tak samo, czy tego potrzebuje, czy nie. Rząd trochę jest chyba takim zakładnikiem, bo wprowadzając program CPN padła taka zapowiedź, że on będzie jakby stosowany tak długo, jak długo ceny nie wrócą do normalnego poziomu, czyli poziomu sprzed wybuchu wojny. No i smutna prawda jest taka, że jak się patrzy teraz na kontrakty na ropę naftową, które gdzieś tam pokazują, co inwestorzy wróżą, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej, no to zaczynaliśmy konflikt gdzieś w okolicach $60 za baryłkę. No to, jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie 2028 w kontraktach wracamy do około $70 za baryłkę. Więc to pokazuje, że ta perspektywa może się bardzo długo nie zmaterializować. A jednocześnie, abstrahując od tych elementów sezonowych, czyli majówka, weekend czerwcowy, tak, wakacje, no to w 2027...
0: jeszcze dodatkowo.
2: Tak. W 2027 mamy wybory i to wycofywanie takich narzędzi wsparcia może być bardzo trudne. Natomiast to jest też trochę tak, że chyba każdy z nas musi sobie zrobić rachunek sumienia, czego ja oczekuję, jakiego chcę państwa. I mam wrażenie, że wybuch pandemii sprawił, że gwałtownie wzrosło takie poczucie, że państwo jest po to, że ma, jak tylko cokolwiek dzieje się złego, ma wejść i ratować i w zasadzie w pełni brać na siebie koszt każdego uderzenia. I za tą konstatację nie, posz,

0: szło przemyślenie o tym, skąd państwo ma brać na to pieniądze. Efekt mamy taki, że dochody nam stoją w relacji do PKB, wydatki nam dramatycznie rosną, no i stąd pojawia się deficyt. A wprowadzenie zmian po stronie dochodowej jest w zasadzie niemożliwe, bo skończy się...
1: Wybory w 2027
0: roku. Dokładnie, skończy się zmianą rządu i ten nowy rząd też tego się nie odważy.

0: I kolejny temat u nas. Najnowsze badanie Instytutu Humanites Człowiek i Technologie potwierdza to, co wielu z nas czuje od dawna. Jesteśmy w samym środku epidemii samotności, którą technologie jeszcze pogłębiają. Dlatego dziś już po raz 15 organizowana jest akcja Dwie godziny dla rodziny, dla człowieka. To inicjatywa, w której pracodawcy są zachęcani do skrócenia czasu pracy o dwie właśnie godziny, a te dwie godziny pracownicy mogliby spędzić ze swoimi bliskimi. Więcej o tym opowie Monika Suszek.
1: Coraz łatwiej rozmawia nam się ze sztuczną inteligencją niż z najbliższymi. Tak wynika z najnowszego badania Instytutu Humanites. Ten problem się pogłębia, mówi Waldemar Skorupka.
2: Co druga osoba wskazuje, że brakuje bliskości. Polacy bardzo szybko przyjęli sztuczną inteligencję. Korzysta z niej już 80% respondentów badania Instytutu Humanites. 90% widzi jej wszechobecność. 69% uważa, że samotność nie służy współpracy, a 60% dostrzega jej negatywny wpływ na budowę innowacyjnej gospodarki, innowacyjnych firm. A co czwarta osoba, co ciekawe, przynajmniej raz w tygodniu rozmawia o swoich problemach z AI, a nie z człowiekiem.
1: Dlatego samotność coraz częściej wpisywana jest na listę ryzyk biznesowych. To stawia przed biznesem sporo wyzwań, bo może i technologicznie stajemy się coraz lepsi, międzyludzko coraz słabsi. Stąd akcja Dwie godziny dla rodziny, człowieka.

0: Ideą akcji jest przeciwdziałanie postępującemu kryzysowi więzi i samotności poprzez budowanie kultury ciekawości drugiego człowieka i w pracy, i w domu, w społeczeństwie, bo samotny człowiek to słabsza firma, słabsza rodzina, słabsze społeczeństwo. Akcja co roku przebiega pod innym hasłem. Motyw przewodni tego roku to kultura łączy pokolenia. Ta akcja, w niej nie chodzi tylko o to, żeby dwie godziny więcej spędzić w ciągu całego roku z rodziną. W niej chodzi o to, żeby zauważyć właśnie rolę całego systemu społecznego w naszym życiu. I to, że rodziną nie jest tylko żona i dzieci, ale też na przykład rodzice i dziadkowie, o czym często ludzie zapominają.
1: Do inicjatywy może dołączyć każda firma i organizacja, niezależnie od wielkości i branży. Chodzi o to, by w ciągu roku przeznaczyć konkretny czas wyłącznie na bycie ze sobą, bez laptopa, bez telefonu i bez pilnych maili.
2: Ja mówię o tej akcji, że to jest taki polski hit eksportowy, dlatego że to się zaczynało te kilkanaście lat temu w Polsce, a dzisiaj już na wszystkich kontynentach przedsiębiorcy przejmują ten pomysł. A czy państwo słyszeli wcześniej o tej inicjatywie? Może państwa pracodawca bierze w niej udział? No a jeśli nie, to jak państwo ten pomysł oceniają? Pani Marto.
3: W PKO Banku Polskim... Już nawet nie pamiętam od ilu lat, ale tak, mamy akcję Dwie godziny dla rodziny. Cieszy się ona bardzo dużą popularnością i no, co oczywiste, każdy chętnie z tych dwóch godzin korzysta.
2: No ale też przyznajmy, pracownik, który ma dobrze poukładane relacje rodzinne, to też jest chyba lepszy pracownik, czy nie?
3: Lepszy pracownik, oczywiście. I na pewno jakby każde dodatkowe dwie godziny, które się pojawiają, są wartością i są fajne. Natomiast ja mam takie poczucie, że to jest akcja, która z punktu widzenia chyba jednak firm nie generuje jakiejś wielkiej straty tych dwóch godzin raz w roku. Dobrze by było, gdyby poza dołączeniem do niej, czyli zrobieniem tych dwóch godzin raz na rok, szło coś jeszcze. Bo prawda jest taka, że dwie godziny raz na rok ani nikomu zdrowia psychicznego nie poprawią, ani nie sprawią, że nagle nasze relacje społeczne, rodzinne staną się bardziej, nie wiem, pogłębione i nie, bardziej
2: oczywiście,
3: wspierające.
2: To bardziej symboliczny.
3: Więc byłoby super, gdyby wszędzie była to taka kropeczka nad i, a nie tylko jakby jeden pojedynczy punkt w roku. Wydaje mi się, że te aspekty są coraz bardziej istotne, bo poza tymi czynnikami, gdzie technologia sprawia, że w naszym czasie wolnym coraz częściej rozmawiamy z telefonem, iPadem, grą komputerową, a nie z drugim człowiekiem. To jest kawałek tej historii, ale drugim kawałkiem tej historii jest to, że także bardzo często w życiu zawodowym poprzez pracę zdalną rozmawiamy z innymi ludźmi przez Teamsa, Zooma, przez jakikolwiek inny komunikator, a tych takich prawdziwych, fizycznych relacji międzyludzkich, spotkania twarzą w twarz jest coraz mniej, co takie budowanie więzi już nie stricte profesjonalnych, ale takich zwykłych międzyludzkich, które potem jakby są niezmiernie istotną wartością, ułatwiającą funkcjonowanie, zwłaszcza w trudniejszych momentach, jest coraz rzadsze, więc ja szczerze mówiąc myślę, że poza tymi dwoma godzinami dla rodziny, które może by było super, gdy były raz na miesiąc, a nie raz w roku, były także dwie godziny dla kolegów i koleżanek, tak? Dla większej integracji i dbania o to, by na te aspekty społeczne zwracać po prostu większą uwagę.
2: Bez wątpienia. Czyli pani jest za i na tak, a pan Piotr?
4: Znaczy ja mogę być przeciwko dwóm godzinom krótszej pracy? Szanowni państwo, no bądźmy
2: nie, czy
4: poważni.
2: Jest pan za dwiema godzinami z bliskimi?
4: No to już pewnie trzeba było zdefiniować, kto to jest bliski. Przypomniało mi się w kontekście tej akcji, że w Postępowcu Mrożka w PRL-u było takie hasło, że zamiast walczyć o lepsze jutro, walczmy chociaż o lepsze popołudnie albo o lepsze od 15 do 16. I tak trochę tę akcję odbieram. No fantastycznie, że tak jest. Ja myślę sobie, że generalnie powinniśmy, i ta akcja może jest dobrą okazją ku temu, takie przeświadczenie krzewić wśród ludzi, że Człowiek nie jest zagrożeniem. Teraz coraz częściej mam tak

0: takie wrażenie, wśród młodych ludzi szczególnie, no, moich studentów, ale też wśród kolegów, że człowieka traktuje się jako zagrożenie. Kogoś, kto może nas skrzywdzić, to wpływa na nasz fatalne słowo dobrostan i tak dalej. No bo to, że ludzie uciekają do różnego rodzaju, tak, rozmawiają ze sztuczną inteligencją, cokolwiek by to nie znaczyło, wynika też chyba z tego powodu, że po prostu drugi człowiek budzi w nas lęk. I to chyba to jest problem, tak? Że może nas skrzywdzić, ograniczyć nas w jakikolwiek sposób, wpłynąć na naszą wolność. Może popatrzmy na drugiego człowieka, tak, członka rodziny, kręgu przyjaciół czy współpracowników.
1: Czy nawet właśnie.
0: Nie jako na zagrożenie, tylko jako na kogoś, kto może nam coś dać i komu my możemy coś dać. I jeżeli temu będzie służyć ta akcja, no to bardzo dobrze. Natomiast generalnie 2 godziny, tak, to chciałem powiedzieć, że 2 godziny powinny być co najmniej raz w miesiącu albo nawet tak, raz w tygodniu.
1: No to pełna zgoda. Mam nadzieję, że są pracodawcy, którzy może i dają takie właśnie 2 godziny raz przynajmniej w miesiącu. To symboliczna akcja, ale lepiej to niż nic. W Sejmie dziś trzecie czytanie ustawy o rynku kryptoaktywów. W rządowym projekcie ma się znaleźć poprawka z propozycji przedstawionej przez Kancelarię Prezydenta. Wczorajsza debata sejmowa o kryptoaktywach zakończyła się kłótnią niestety, a dodajmy, że Polska i Rumunia są dzisiaj jedynymi państwami Unii Europejskiej, które nie domknęły krajowej implementacji unijnego rozporządzenia o rynku kryptoaktywów. A ta data 1 lipca coraz bliżej. Skąd te problemy, skoro zrobiło to 25 innych państw? Panie Piotrze, proszę teraz.
0: No, pewnie dlatego, że ta kwestia w Polsce nawet nie jest polityczna, no bo jak się czasami mówi, że coś jest zagadnieniem politycznym, no to nie jest pejoratywne określenie, no bo polityka polega na tym, że pewne interesy się artykułuje i uciera się te interesy, poszukując rozwiązania, które będzie w maksymalnym stopniu uwzględniać to, czego sobie życzy większość. Sprawa kryptowalut w Polsce stała się nie polityczna, tylko partyjna najzwyczajniej w świecie, czyli stała się elementem nawalanki kto kogo. No ale jak tak naprawdę kryptowaluty i regulacje tego rynku służą temu, żeby przywalić tym drugim i pokazać, że są źli, a jeszcze jakieś takie odniesienia, okazuje się, że zupełnie pozbawione podstaw, że zamieszany jest w to nasz duży sąsiad i tak dalej, no to interes obywateli ginie. Musimy to wprowadzić. Ja z niepokojem patrzę na takie pomysły, które zdaje się, że PiS wprowadził do debaty, żeby wszystkiego zakazać. Prawda? No bo to też nie o to chodzi. Uważam, ja jestem zwolennikiem...
1: Zakazy mają Chiny, dodam, teraz no, na świecie. Czyli
0: właśnie,
1: byśmy
0: nie wiem,
1: byli...
0: czy by chcemy iść w tym
1: no
0: kierunku.
1: Właśnie.
0: Ja jestem zdania, że żeby czegoś zakazać, to trzeba mieć ku temu naprawdę bardzo mocne uzasadnienie, bo stanem domniemanym i pożądanym jest zawsze wolność. Co nie znaczy, że wolno wszystko. Natomiast, żeby czegoś zakazać, no to trzeba mieć ku temu naprawdę silne podstawy. Nie mam przeświadczenia, żeby rynek kryptowalut generował zagrożenia, które uzasadniałyby zakaz, ponieważ jest to rynek niezwykle niszowy. Znaczy, większość ludzi nie rozumie, czym są kryptowaluty, nie potrafi
1: sobie...
0: Jakie ryzyko się z tym wiąże i nie ma ochoty, czasu, zdolności, chęci, żeby inwestować swój czas, żeby rozpoznać zjawisko. Mają do tego prawo. Jeżeli za tym idzie refleksja, będę się w związku z tym trzymał od tego instrumentu finansowego, rynku, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, z daleka, to jest to bardzo zdrowa reakcja i tak trzymać. Czyli ja bym, oczywiście nie może być tak, że państwo akceptuje sytuację, w której ludzie są wprowadzani w błąd, z góry tworzymy mechanizmy, prawda? No, nie możemy dopuszczać na przykład schematów Ponziego, prawda? Czyli mówiąc po ludzku, piramid finansowych, powiedzmy, a to nie wiedzieliście, to co trzeba się było orientować. W związku z czym trzeba wprowadzić ograniczenia, które zakażą jawnych oszustw, ale jeżeli ktoś chce podejmować tego typu ryzyko, no to czemu ma tego nie robić? Tylko no jasno pewnie trzeba wskazać, że potem proszę nie przychodzić do ogółu, bo mówię, przyjdę do państwa, że no nie, państwo niczego nie rekompensuje, współobywatele rekompensują z własnych środków, więc proszę nie przychodzić i nie marudzić.

0: trzeba też wiedzieć. Pani Marta, jak pani tutaj patrzy na sprawę?
1: Ja nie wiem, czy to jest aż tak bardzo niszowy rynek, bo w zeszłym roku przeprowadziliśmy takie badanie ankietowe o portfelu przeciętnego Polaka, gdzie między innymi pytaliśmy o doświadczenia z różnymi instrumentami inwestycyjnymi. I muszę powiedzieć, że to był jeden z tych aspektów, które w wynikach tego badania wywołało moje największe zdziwienie. Z tego naszego badania wynikało, że 41% badanych, no ale ta grupa była reprezentatywna, miało doświadczenie z funduszami inwestycyjnymi. 33% z obligacjami, 30% kiedykolwiek kupiło coś, jakiś instrument na giełdzie papierów wartościowych, 14% kryptoaktywa. Więc dla mnie to był szokująco wysoki odsetek, pokazujący pewną taką zaskakującą skrajność, że w zasadzie my albo jesteśmy... charakteryzujemy się skrajnie wysoką awersją do ryzyka i w zasadzie tylko depozyty i cokolwiek innego to już nie rozumiem. Trzeba wypełnić jakąś ankietę MiFIDową, tam jest tylko o ryzykach, więc jest to straszne i bolesne. I potem nie ma nic i nagle są kryptoaktywa, które charakteryzują się bardzo dużą zmiennością, zupełnym brakiem zrozumienia, z czego wynika cena i co to tak naprawdę jest to coś, co kupuje. No ale tam nie ma tych wszystkich papierków, które trzeba wypełnić i 15 razy się nie przejawia, że jestem świadom ryzyka, straty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to, co jest fundamentem, to stworzenie pewnych równych zasad, sprawiających, że dziś penalizujemy produkty, które są powszechnie stosowane, wysoce kontrolowane, a w zasadzie mamy wolną amerykankę w przypadku instrumentów no, wystawiających konsumentów. Oczywiście są tacy, którzy majątek na tym zbili, no jasne, ale doświadczenie chociażby z rynku walutowego pokazuje, że większość inwestorów traci po prostu.
0: No właśnie, czyli pamiętajmy, że są to ryzykowne inicjatywy i inwestycje. No i czekamy tutaj na rozwiązanie. Marta Petka-Zagajewska, PKO Bank Polski, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Też dziękuję. Michał Daniluk, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Dziękujemy. Pięknego weekendu życzymy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Spędził 5 lat w białoruskim łagrze. Od 2 tygodni jest w Polsce. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś, bo potrzebuje go tamtejsza Polonia. O swojej misji, politycznej drodze i miłości do Grodzieńszczyzny będzie mówił dzisiaj w Pulsie Trójki o 17.30. W pierwszym wywiadzie dla Polskiego Radia. Agnieszka Laskowska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczu.

0: tarczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 maja, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nieoczekiwana zmiana planów. Sejm nie wybierze dziś nowego prezesa IPN-u. Drony nad Finlandią. Aktywność bezzałogowców wykryto w rejonie Helsinek. Światowa Organizacja Zdrowia opublikuje dziś raport o snusach. Posłowie będą dziś głosować nad projektem ustawy o kryptoaktywach i wybiorą 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm nie wybierze dziś za to prezesa IPN-u, poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
13: Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu 40. Powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
12: Kolegium IPN rekomendowało na stanowisko prezesa dotychczasowego wiceszefa Instytutu Mateusza Szpytmę. Zgodnie z prawem prezesa IPN wybiera Sejm za zgodą Senatu na 5-letnią kadencję. Drony nad Finlandią. Nad ranem w rejonie stolicy na niebie zauważono bezzałogowce. Alert z powodu dronów został ogłoszony też na Łotwie.
14: W Finlandii alert wprowadzono przed godziną 4 czasu lokalnego dla południowej części kraju, w tym dla Helsinek. Mieszkańcy zostali wezwani do pozostania w domach do czasu odwołania alarmu. Niektóre szkoły odwołały zajęcia. Na 3 godziny wstrzymano też ruch lotniczy, dlatego pasażerowie muszą liczyć się dziś z opóźnieniami. O tym, że zagrożenie minęło, poinformował premier Finlandii Petteri Orpo. Nie podał jednak dodatkowych szczegółów. Również na Łotwie w nocy ogłoszono kolejny alarm z powodu możliwego zagrożenia dla przestrzeni powietrznej. Dotyczył on wschodniej części kraju. Wojsko poinformowało, że poderwano myśliwce uczestniczące w natowskiej misji Baltic Air Policing. Alert odwołano dopiero rano. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
12: Wczoraj Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej w Polsce transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. To wypełnienie orzeczeń unijnych i polskich sądów. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że teraz pojawiają się pytania o prawne skutki takiego kroku i dodaje, że prawa osób, których dotyczy transkrypcja, będą zależały od zapisów ustawowych i ich interpretacji.
15: Z punktu widzenia prawa podatkowego, gdzie mamy wpisanych po prostu małżonków, w mojej ocenie jest to uprawnienie, które jest nabywane, wspólne rozliczanie, wspólność majątkowa. W przypadku przepisów na przykład kodeksu rodzinnego i opiekuńczego trudno powiedzieć ze względu na interpretację artykułu 1. W artykule 1 jest uznania małżeństwa zawartego pomiędzy kobietą i mężczyzną.
12: Wiceminister Dariusz Tanderski spodziewa się, że w wielu przypadkach pary jednopłciowe będą zmuszone

0: dochodzić swoich praw przed sądami. Teraz wiadomość z ostatniej chwili. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, która wyznacza Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Szczegóły w kolejnych serwisach. Specjalnie powołana Komisja Lasów Państwowych szacuje straty po pożarze w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Walka z ogniem oraz jego dogaszanie trwało tydzień. Czeka nas żmudne i długotrwałe sprzątanie oraz odbudowa lasu, mówi Anna Sternik z Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśnicy wykonują obecnie obloty dronami w celu określenia, ile drzewostanów uległo spaleniu. W najbliższym czasie w miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan i leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym zdrowym drzewostanom.
0: W części nadleśnictwa Józefów na obszarach bezpośrednio objętych pożarem do września obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Światowa Organizacja Zdrowia opublikuje dziś raport o snusach i innych nikotynowych zamiennikach dla papierosów. W Polsce temat saszetek nikotynowych stał się głośny za sprawą prezydenta Nawrockiego, który nie ukrywa swojego nałogu. WHO przestrzega szczególnie młodzież przed tą formą używki.
2: WHO chce pokazać aktualne liczby przed zaplanowanym na ostatni dzień maja Światowym Dniem Bez Tytoniu. W tym roku hasłem będzie demaskowanie atrakcyjności, przeciwdziałanie uzależnieniu od nikotyny i tytoniu. Według ostatnich danych Europa jest szczególnie dotknięta uzależnieniem wśród młodzieży i dzieci. W roku 2024 co dziewiąty Europejczyk w wieku od 13 do 15 lat używał tytoniu. Rośnie popularność innych niż papierosy wyrobów tytoniowych, także dlatego, że producenci przedstawiają je w atrakcyjnej formie. Dlatego tegoroczna kampania ma się opierać na ujawnianiu strategii przemysłu tytoniowego, zachęcaniu polityków do włączania się w zniechęcanie do nikotyny i na ułatwianiu młodzieży dostępu do metod pozwalających skutecznie pozbyć się nałogu. Raportem o snusach Światowa Organizacja Zdrowia chce dostarczyć kolejnych argumentów do walki z tą formą zagrożenia dla zdrowia. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze, nawet z gradem. Wszędzie porywisty wiatr, na termometrach od 11 stopni w Ustce do 21 w Rzeszowie.
4: Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10.
15: nowe w piątek.

Tak, tego słońca mi za oknem brakowało. Dzień dobry, Gosia Jakubowska, Justyna Grabarz, Michał Daniluk. Rozpoczynamy, do 12 jesteśmy razem, a zaczynamy od utworu Rolling Stones, który myślę już niektórzy doskonale znają.

Wspaniale gra The Rolling Stones, niezmiennie od tych kilkudziesięciu lat. The Rolling Stones in the Stars na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Audycja Nowe w piątek do godziny 12. Jest to program, w którym przyglądamy się nie tylko nowościom, ale zaglądamy również do kalendarium. Przyglądamy się też listom przebojów i tak też właśnie przy okazji Rolling Stones przypominam, że do godziny 12 możemy głosować między innymi właśnie na ten utwór na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka do godziny 12. Zaglądamy na stronę Polskiego Radia Trójki i wybieramy, głosujemy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dzisiaj w programie In the Stars, to dobry kierunek, ponieważ będziemy dzisiaj gościć w studiu Trójki być może przyszłe gwiazdy polskiej.

i sceny alternatywnej. Między innymi bardzo dużo osób dzisiaj do naszego studia zawita. Ja nie mogę tych spotkań się już doczekać, a tymczasem... Kto pamięta zespół Block Party? Dzisiaj powrócił z zapowiedzią nowego albumu, a to jest nasza piosenka dnia.

0: Na niektóre spotkania czasami musimy bardzo, bardzo długo poczekać. Jędrzej Weiss jest w studiu Trójki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich przy radio odbiornikach.
0: Pierwsze słowa, jakie Jędrzej powiedział, 14 lat czekałam na ten moment. W końcu jest, udało się.
1: W końcu się doczekałem, tak jest.
0: I zażartowałeś, że musiałeś nagrać utwór z Nosowską, żeby to się zadziało.
1: Tak. No takie...
0: Nieprawda, dementujemy to.
1: Nie, ale wcześniej...
0: To wspaniały utwór, Bez oka miś, który jakoś tak mi się kojarzy z nawiązaniem też do zresztą tekstu Nosowskiej, W dotyku miłym tak jak plusz.
1: Zgadza się. Znaczy w ogóle Kasia, jak usłyszała pierwszy raz ten numer, jak ją zaprosiłem do tej piosenki, to decyzja o nagraniu była natychmiastowa i bardzo chciała zabrać w tym udział, więc super. I tutaj też chciałem podziękować bardzo Kasi za to, że zaufała mi, że uwierzyła w to i super, bo no, to już jest na zawsze, więc fajnie.
0: Jaka obietnica niespełniona w dorosłym życiu najbardziej boli?
1: A, wiesz co, akurat w moim przypadku... bym musiał tutaj pewnie siedzieć godziny i wymieniać, wiesz, ale to, no generalnie, ja tam śpiewam od samego początku, znaczy tak, w ogóle wróćmy teraz do tego, że straciłem wszystko, a nie miałem nic, zostało tylko mi bez oka miś. Generalnie ta obietnica jest taka troszeczkę gonitwa za czymś, co myślimy, że jest fajne, a tak naprawdę później jak to osiągamy, to się okazuje, że jest to bardzo zwykłe i przeciętne i tak naprawdę cały czas gonimy za czymś, czego nie ma. I wiesz, to są te obietnice, to ja tam śpiewam też o wolności, o jakimś takim dobrobycie i oczywiście no tyle, ile ludzi, tyle historii. I ja samemu akurat powiedzmy, że mam no, takie dosyć niefajne historie związane z dorastaniem czy z dzieciństwem i po prostu też tutaj w tej piosence chciałem dorzucić swoje 3 grosze.

0: jeszcze do tego tematu.
1: Mam wrażenie, że też na jakiś czas wycofałeś się z branży muzycznej, bo debiutowałeś już jakiś czas temu. Później miałeś przygody z zespołami, ale w międzyczasie też malujesz obrazy. Co cię skłoniło do tego powrotu?
0: Znaczy nie, właściwie bo ja się nie wycofałem. Mi się wydaje, że po prostu chyba ta muzyka nie docierała do ciebie albo do odbiorców. Wiesz co, miałem jakieś takie przerwy i to jest, wiesz co, branża muzyczna to jest taka, jakbym miał ją tak zdefiniować w kilku słowach, to jest wieczne oczekiwanie i zawsze na coś czekasz. I często właśnie w branży jest tak, że się czeka na jakieś decyzje niezależne od ciebie i na przykład podejmujesz jakieś decyzje z managementem. Później się okazuje, że ktoś jest tobą zainteresowany. Czekasz, żeby... Oczywiście mówimy tu o jakichś, załóżmy, wytwórniach, tak? Czekasz później na te decyzje, które nie przychodzą. Później ktoś inny się pokazuje i musisz czekać z materiałem, albo czekasz na kogoś, aż ktoś się dogra. I tak w kółko. I to jest takie jedno wielkie, wieczne oczekiwanie. Więc może dlatego regularnie po prostu nie wydawałem tej muzyki, ale ona się pojawia cały czas i teraz już singluję regularnie. Płyta jest prawie skończona. Myślę, że około września będę wrzucać płytę. A jeszcze teraz, bo pytałaś o obrazy. Znaczy to ja głównie z tego żyję, wiesz? Maluję i obrazy, i rzeźbie, i to jest, powiedziałbym, że moje główne zajęcie, jak chodzi o moje dochody, więc...
1: I to właśnie tak. Obraz połączył ciebie z Nosowską.
0: Tak, obraz połączył mnie z Nosowską, bo przemili koledzy, których poznałem na koncercie Darii ze Śląska, na które chodzę w Warszawie wszystkie. Gorąco wszystkim polecam. Chyba Daria w ogóle w Stodole gra jakoś niedługo.
1: Tak, pozdrawiamy. I tak, za chwilę już też zawita do naszego trójkowego studia. Bardzo dziękuję. Jędrzej Weiss był z nami w audycji Nowe w Piątek. Obiecuję zatem, że cierpliwość i czekanie się opłaca, ze względu na to, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie.
0: Super.
1: Tak się umawiamy. A zatem gramy teraz Madonnę. Zaglądamy na naszą listę przebojów pierwsza trójka. Przypominam, głosowanie do godziny 12. Ask yourself.

0: Halo, co jest grane?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Daria ze Śląska jest w Studiu Trójki, zgodnie z zapowiedzią. Za chwilę koncert w Warszawie, ale zanim, no to przedpremierowy odsłuch w Trójce, który odbył się wczoraj. Jak się czułaś w takiej roli?
1: Ja się bardzo dobrze czułam w roli zagadywania tego wszystkiego, bo naprawdę muszę przyznać, że słuchanie swojej własnej płyty, no to jest trudne wyzwanie, bo się słyszało to naprawdę 1500 razy i chyba mi się włącza coś takiego jak wstydniś, mimo wszystko, dlatego sobie między tymi częściami płyty, bo ona się tak trochę dość mocno podzieliła na część Halo i co jest grane, rozmawialiśmy z ludźmi, ludzie zadawali też jakieś pytania co do płyty i było naprawdę mega miło. Później było podpisywanie, gadanie, podpisywanie płyt i plakatów, także super spotkanie.
0: Cudowny wieczór i zapis tego wieczoru mamy w swoim już archiwum, dlatego wyciągniemy go w odpowiednim momencie i czasie na antenie Trójki. Proszę wyczekiwać w audycji Macieja Jankowskiego, który miał przyjemność poprowadzić całe to spotkanie. Natomiast przychodzisz dzisiaj z płytą i jak po tym premierowym odsłuchu właśnie? Usłyszałaś coś nowego, coś innego?
1: Usłyszałam tak jakby zdecydowanie różnicę w tej energii tej płyty. Jak słuchałam oczywiście tych piosenek osobno, to jakoś tak nie do końca to czułam. Mimo, że sama ułożyłam tę kolejność, to w procesie, kiedy jesteś w epicentrum, to czasami w ogóle nie rozumiesz niuansów. No i też zauważyłam, i już się gdzieś tam wyłaniały ulubione piosenki ludzi w rozmowach. Typu na przykład, nie wiem, Pan ze Stolicy albo Wariatka gdzieś z sali szły.
0: Wariatka przed chwilą pojawiła się w Trójce, natomiast ja uważam, że ABS ma bardzo ciekawą energię z całej tej płyty. No właśnie, ona jest tak podzielona na pół. Ta pierwsza część jest nieco bardziej melancholijna, a druga już taka nieco bardziej gniewna.
1: To prawda, rzeczywiście zdecydowanie więcej jest moich takich złośliwości, takich przytyków i tego, co zauważam czasami w ludziach i też samej w sobie. No to na przykład myślę, że może opisywać dobrze, chociaż jest z pierwszej części Miłość i tak dalej, gdzie ja mówię o tym, jak czasami bywam żałosna i ta miłość jest tak mocno naiwna, na co się łapię po prostu.
0: A kiedy pierwszy raz zadałaś sobie to pytanie, halo, co jest grane?
1: Literalnie myślę, że w związku z tym numerem Miłość i tak dalej, bo rzeczywiście to się tam jawi w refrenie. Natomiast tak na życie to chyba najbardziej w okolicy numeru Trudno jest być sobą, kiedy ja już mniej więcej wiedziałam, właściwie Trudno jest być sobą jest takim numerem o niewiedzy, o tym, że czasami chciałabyś być taka i taka i śmaka i że całe życie ktoś ci mówi, jaka masz być i w pewnym momencie siadasz i już nie wiesz, w którą stronę masz iść. No i tak sobie uświadomiłam, że to chyba jest największa moja siła, to przyznanie się, że ja nie wiem, że ja po prostu nie wiem. I jak sobie to powiedziałam, to poczułam się jakaś bardziej sprawcza, jakaś silniejsza i te wszystkie inne piosenki, które po drodze powstawały i też pierwszy scenariusz, który w życiu napisałam, to Trudno jest być sobą, mnie tak po prostu popchnął.
0: Ta sprawczość też daje się we znaki w samym brzmieniu, ponieważ eksperymentowałaś tak całkiem sporo i to słychać we wspomnianym Panu ze Stolicy, które przypomina mi Grandy Brodki.
1: Rzeczywiście, tak.
0: ABS takie jest tarantinowskie, więc co było takim motorem napędowym? Bardziej ta refleksja, za którą poszłaś, czy jakieś inne inspiracje jeszcze?
1: Absolutnie ciekawość, wchodzenie w miejsca, w których nigdy nie byłam. Na przykład robienie piosenek z moim zespołem. Właśnie ABS tak powstał, to znaczy ABS i Len i Plastelina, bo stworzyliśmy te trzy piosenki wtedy na próbach. Natomiast ABS był taki, że ja nie przenosiłam kompozycji, to znaczy spotkaliśmy się i zaczęliśmy po prostu jamować. I ABS powstało naprawdę ad hoc.
0: No to w takim razie gratulujemy premiery. Puszczamy dalej, bo uważam, że przed tobą kilka jeszcze wywiadów. Zakładam, że kilka jeszcze wywiadów. A zatem trzymamy kciuki, gratulujemy. I kiedy koncert? Przypomnijmy jeszcze.
1: 19 maja w Stodole.
0: 19 maja. Jeżeli ktoś by chciał się wybrać, to mamy jedną podwójną wejściówkę. Zapraszamy serdecznie. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. 19 maja. Klub Stodoła w Warszawie. Daria ze Śląska była z nami. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi. Jak Gershwin z pierwszej biografii.

Najpierw Artur Rojek z nowym singlem Gruby Mały. Tak ku pamięci, że za mniej więcej godzinę zakończy się głosowanie na naszą listę przebojów Pierwsza Trójka, więc to jest idealny moment, żeby powybierać swoje ulubione utwory. Na naszej stronie internetowej możemy odsłuchiwać i głosować do godziny 12, przypominam. A przed chwilą jedyny taki głos, który należy do Baby Rose w nowym singlu But Never Mind. No dobrze, to teraz przywrócimy rokową energię z początku audycji.

0: Prosto ze studia telewizyjnego do studia radiowego. Jedna druga zespołu Cher, czyli Kura. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty, Kura, pochodzisz z Włoch.
1: Mój tata był Włochem, ale ja się wychowałam w Anglii. Urodziłam się. Mama Polka, tata Włoch, urodzony w Londynie, więc...
0: Długo już mieszkasz w Polsce?
1: Długo mieszkam, tak, ale bo ja ogólnie tak bardzo układam swoje rzeczy w kilka momentach, bo faktycznie mieszkałem w Polsce, jak jeszcze byłem nastolatkiem, taki późniejszym, ale cały czas trochę byłem zamkniętym w takim anglosaskim świecie, bo chodziłem do tam brytyjskiej szkoły i tak dalej, więc ja bardzo późno nauczyłem się polskiego, a tak naprawdę jak miałem tam 18 lat, miałem decyzję, żeby czy wracać do Londynu na studia, czy zostać tutaj i pomyślałem, że zostanę i się trochę zakochałem w Polsce.

0: I od tego czuję, że faktycznie zacząłem żyć w Polsce i zacząłem nauczyć się języka, więc tak powiedzmy z 10 lat mieszkam.
1: A na polskiej scenie muzycznej obecnie jako czer od 5 lat. Dobrze.
0: Tak, potwierdzam.
1: Pamiętam. No dobrze, no to skoro mamy formalności za sobą, no to który pleonazm tobie by się spodobał bardziej? Krzesło do siedzenia czy drewniane krzesło z drewna?
0: Krzesło do siedzenia, podoba mi się.
1: Krzesło do siedzenia, tak. Dobrze. Zapisuję sobie z gwiazdką, no bo przychodzisz dzisiaj jako reprezentant zespołu Czer, bo dzisiaj ukazała się wasza pierwsza w sumie długogrająca płyta zatytułowana Pleonazm i na tej płycie bardzo dużo takiej energii rockowej z lat 80. Rozumiem, że to była jedna z inspiracji.
0: Świadomy? Nie wiem, ale na pewno jest, bo wszyscy nam to mówią. Wychodzi na to, że jak patrzymy na rzeczy taki starszy, bo też bardzo często się chyba potem słucha rzecz, który był zainspirowany rzeczą, który był zainspirowany rzeczą.
1: No tak.
0: I tak naprawdę ciężko jakby powiedzieć, co konkretnie nas zainspirowało, ale na pewno jak ludzie porównują, nie porównują, albo mówią, że trochę to brzmi jak R.E.M., to 100% po prostu jest to zespół, który no, kochamy i bardzo lubimy, szanujemy, więc jakby super by mieć to połączenie. R.E.M. jest takim mocnym ostatnim w czasie. Tak rockowy? To jakoś nie... No, oczywiście Joy Division, bo post-punk, ale myślę, że to jest takie bardzo, bardzo szybkie połączenie.
1: Jak słyszymy w głowach zespołu Czer, bardzo szybko przychodzą myśli i odchodzą. Natomiast jeżeli chodzi o samo też zawarcie tekstowe, no to jestem ciekawa, co was najbardziej rozczarowuje w świecie, bo ta konwencja, w którą weszliście, czyli klaunów, sugeruje jakieś takie życiowe złudzenie, naiwną wiarę w coś. Pytanie w co też?
0: Tak, faktycznie na początku, pierwsze zdanie na płycie jest nothing makes sense, no? I to trochę, no dobrze to podsumuję, w ogóle cała płyta tak trochę przez różne historie przechodzi i to tak bardzo fajnie to zaczyna, a clown w jakiś tam sposób czuje, że nie do końca jest, bo na pewno nie jest to smutny clown, jest to clown, który słowo po angielsku bardzo fajnie to podkreśla, jest taki whimsical, że szuka radości w rzeczach, które może nie do końca, że już go nie można go znaleźć, więc ten clown próbuje chyba z całą siłę znaleźć i stworzyć przestrzeń, gdzie po prostu można się dobrze w grupie czuć.
1: Mam nadzieję, że to dopiero początek, że ta rockowa, chwilami nawet punkowa w przekazie i w brzmieniu płyta skradnie z serca naszych słuchaczy, naszych dziennikarzy, bo uważam, że to jedna z lepszych płyt tego półrocza, jaka się ukazała na polskim rynku.
0: Bardzo miło.
1: Bardzo się cieszymy. Koncerty pewnie za pasem.
0: A tak powiem. 25-26 gramy w Warszawie i w Krakowie gramy 27. Więc zapraszamy. To maja. Już niedługo.
1: Jeżeli ktoś chciałby się wybrać na te koncerty, to mamy jedne podwójne wejściówki na każdy z nich, więc zapraszamy do pisania. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Tylko proszę odróżniać między Darią ze Śląska, która gra 19 maja, a zespołem Czer, więc warto wpisać to w treści maila. Robert Kura był razem z nami w Studiu Trójki. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.

Za 5 minut godzina 11. Dobiegamy do końca z pierwszą częścią audycji Nowe w Piątek. Bleach, 9 to 3, No Surprise, przed chwilą premierowo w Trójce. Jeżeli ktoś poszukuje takich brzmień, to zapraszamy do słuchania jutrzejszego Trójkowego Ekspresu w imieniu Pawła Kostrzewy. Zapraszamy. I kończymy naszym trójkowym duetem. Bob and Carolina powrócili, tym razem z zaproszeniem. Jutro Noc Muzeów również w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych.

0: Inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 maja, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o kryptoaktywach przyjęta po raz trzeci, teraz zajmie się nią Senat. Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. W przyszłym tygodniu do Pekinu ma polecieć Władimir Putin. To jedyne takie noce w roku. W Krakowie noc muzeów dziś, w Warszawie jutro. Sejm po raz trzeci przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poprzednie wersje ustawy zostały zawetowane przez prezydenta Nawrockiego, który zarzucał rządzącym nadmierne regulacje i zbyt wysokie opłaty dla przedsiębiorstw kryptowalutowych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Co znajdziemy w przyjętym projekcie?
7: Najnowsza wersja rządowej ustawy w odróżnieniu od swoich poprzedniczek zakłada zaostrzenie kar administracyjnych i kar więzienia za nieprawidłowości dotyczące kryptowalut, na przykład za prowadzenie działalności bez uprawnień czy utrudnianie kontroli administracyjnej. Kary mają sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych, a Komisja Nadzoru Finansowego będzie stać na straży rynku kryptoaktywów.
8: Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowy.
7: Powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Nie wiadomo jeszcze, czy prezydent Nawrocki postanowi podpisać kolejną wersję rządowej ustawy. Sejm odrzucił kilkanaście prezydenckich poprawek, z wyjątkiem jednej, która sprawi, że KNF będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.
9: Natomiast jeżeli rząd będzie chciał i koalicja większościowa będzie chciała iść, że tak powiem, na ścianę, no to nie jest dobra informacja.
7: Stwierdził szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po odrzuceniu prezydenckich poprawek. Ustawa trafi teraz do Senatu, który oczywiście może nanieść kolejne poprawki do projektu.
6: I tyle, Michał Makowski. Dziękujemy za relację. Prezydent USA Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. Padły deklaracje o chęci współpracy. Rynki finansowe oczekiwały konkretnych deklaracji dotyczących tej współpracy handlowej i kontraktów. Tych jednak zabrakło.
10: Przywódcy Chin i Stanów Zjednoczonych w trakcie dwudniowej wizyty Trumpa w Pekinie zapewniali, że relacje obu państw polepszą się. Xi Jinping wyraził uznanie dla nowego podejścia Waszyngtonu do relacji z Pekinem. W porównaniu do ubiegłego roku i okresu wojny celnej obu stolic jest ono mniej konfrontacyjne ze strony amerykańskiej administracji. Pomimo tego, że Trumpowi towarzyszyła delegacja ponad 10 prezesów największych amerykańskich koncernów, zasygnalizowano jedynie możliwość zawarcia kontraktu przez Boeinga na dostawy samolotów do Chin. Donald Trump w rozmowie z mediami ogłosił, że rozmawiano o dużych umowach, ale szczegółów nie ujawniono. Drugiego dnia rozmowy skupiły się także na kwestiach międzynarodowych, w tym na wojnie z Iranem. Ze słów Donalda Trumpa wynika, że obydwaj przywódcy są zgodni w ocenie tego, że Iran nie powinien mieć broni jądrowej. Jak informuje hongkoński dziennik South China Morning Post, już w połowie przyszłego tygodnia Chiny odwiedzić ma Władimir Putin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
6: Polska dla służb białoruskich jest priorytetowym celem operacyjnym. Ostatnie dwa lata oznaczały wzmożoną aktywność rosyjskich oraz ściśle z nimi współpracujących białoruskich służb specjalnych. Czytamy w ostatnim raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Operacje obejmowały polaryzowanie i zastraszanie społeczeństwa oraz wykorzystywanie historycznych antagonizmów narodowościowych, głównie w relacjach polsko-ukraińskich. Na dziś w Pulsie Trójki o 17.30 gościć będziemy zwolnionego niedawno z białoruskiego łagru Andrzeja Poczobuta. poniedziałek zacznie się remont drogi do Morskiego Oka. To oznacza utrudnienia i czasowe zamknięcia trasy. Nie będą kursować fasiągi ani elektryczne busy. Pod koniec maja wykonawcy

0: Zaplanuje także całkowite zamknięcie drogi dla pieszych, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Wykonawca w okresie od 25 do 30 maja planuje asfaltowanie tej drogi i całkowite zamknięcie dla wszystkich, dla ruchu pieszego, kołowego. Jak ktoś będzie chciał iść do Morskiego Oka, no to zajmie mu to przynajmniej 2-3 godziny więcej, bo będzie mógł przejść od Wiktorówek szlakiem do Wodogrzmotów i następnie już tak normalnie drogą do Morskiego Oka.
0: A roboty potrwają do 19 czerwca. Już ta noc w Krakowie będzie należała do muzeów. Swoje drzwi dla zwiedzających otworzy ponad 60 instytucji, w tym Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, którego powstanie ufundował Andrzej Wajda. Z okazji roku Andrzeja Wajdy przygotowano wystawę poświęconą reżyserowi, mówi wicedyrektorka Mangi Aleksandra Kalfas.
2: Wajda w stulecie urodzin to jest ekspozycja, którą przygotowała dla nas Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, żona Andrzeja Wajdy. Jest to ekspozycja złożona ze wspomnień, bardzo osobistych czasami, bardzo często napisanych ręką mistrza, bo znajdą tam Państwo fragmenty jego notesów, szkice, zdjęcia.
0: W Warszawie Noc Muzeów odbędzie się jutro. My zapraszamy do nas na Myśliwiecką 357. Jutro od 19 do 23 będzie można odwiedzić nasze studia imienia Agnieszki Osieckiej oraz tajemniczo brzmiące studia M2, M3 i M5. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś sporo chmur, miejscami opady deszczu, chwilami intensywne oraz burze nawet z gradem, od 11 stopni nad samym morzem do 20 w centrum i 21 na krańcach wschodnich.
4: Autopromocja Polskiego Radia.
5: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument, pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
4: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu.

0: Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 9 minut po godzinie 11 rozpoczynamy drugą część audycji.
4: Nowe w piątek.
3: Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję wydaje Justyna Grabasz, realizuje Michał Daniluk. Jakieś chmury, poryw wiatru za oknem przy Myśliwieckiej, a w Trójce wspomnienie ciepłych dni nieustannie od 25 lat.

Za każdym razem, gdy słyszę utwór Tea Time, przypomina mi się przyjemna droga w nieznane. A my przypominamy twórczość Andrzeja Smolika, bo wczoraj minęło 25 lat od ukazania się jego debiutanckiego albumu. 13 minut po godzinie 11, przypominam, to jest audycja Nowe w piątek, w której prezentujemy premiery singlowe, albumowe, spotykamy się z artystami i w tej godzinie również tych spotkań nie zabraknie i przypominamy o głosowaniu na listę przebojów pierwsza trójka. To wszystko w swoim czasie, natomiast teraz zaglądamy na kanały streamingowe. Tam jedna z popularniejszych artystek, Gracie Abrams, wydała dzisiaj swój nowy utwór, Hit the Wall. W tamtym roku natomiast grała na Openerze.

0: Trójka.
1: Hej żabki, z tej strony Aleksander Szalonek. Zaraz usłyszycie mój najnowszy singiel pod tytułem Skacz, czyli najbardziej skoczną piosenkę w tym roku o problemach emocjonalnych. Pamiętajcie, że jeśli macie problemy, to nie bójcie się o nich rozmawiać. Nie jesteście w tym nigdy sami, chociaż tak mogłoby się wydawać. Szukajcie pomocy, a znajdziecie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Trzymajcie się, zapraszam na koncerty. Krotoszyn, Bielsko-Biała, Warszawa, Wrocław. Pa, pa!

0: Przy żadnej jeszcze piosence dzisiaj tak sobie nie pozwoliłam tańczyć jak przy tej Skacz i Aleksander Szalonek premierowo w Trójce. Już za tydzień w audycji Nowy w Piątek trzymamy za słowo, że Aleksander do nas wpadnie, zagości i poopowiada o swojej twórczości i też nadchodzących koncertach, bo jak sami słyszeliśmy, ich jest całkiem sporo. Wśród nich zaplanowany jest koncert w ramach Cavatina Guitar Festival, na którym oczywiście my też będziemy jako Trójka. To jest festiwal, który obejmujemy swoim patronatem. I teraz należy powiedzieć na temat parę słów.
1: No myślę, że ta różnorodność też nam mocno chodzi po głowie przy tworzeniu line-upu i mówiąc o różnorodności, to już nawet nie chodzi o to, że pokazujemy różne gatunki muzyczne, różne barwy gitary, czy też właśnie gitarę elektryczną, klasyczną, czy basową, ale tę różnorodność widać też mocno w koncertach festiwalowych. Jednym razem gitara jest instrumentem solistą, tak, podczas koncertu, a drugim jest nieodłącznym elementem, który towarzyszy całemu brzmieniu i bez tego towarzyszenia, bez tej gitary, która gdzieś tam w tle się pojawia, to brzmienie byłoby zupełnie inne. Staramy się do tej różnorodności podchodzić z każdej strony. I też takim naszym hasłem festiwalowym stało się wszystkie oblicza gitary, jeden festiwal. W tym roku tę różnorodność mocno widać, bo mamy Mateusza Kowalskiego, który był nominowany do nagrody Grammy. Jest niesamowitym wirtuozem gitary klasycznej, pokazuje też te podejścia, na przykład jak zagrać Chopina na gitarze. Mamy Wojtka Pilichowskiego z swoim słynnym slap jazzem niepowtarzalnym. No i mamy wielkie gwiazdy światowego formatu, o których będziemy pewnie mówić.
0: To w wielkim, wielkim skrócie, co się wydarzy między 23 a 24 maja w Bielsko-Białej w ramach Cavatina Guitar Festival. Przypominam, jako Trójka tam będziemy, a słuchaliśmy wypowiedzi Aleksandry Gadzińskiej, organizatorki tego wydarzenia, która też będzie gościła w najbliższej audycji Macieja Jankowskiego, czyli jutro w Tygodniku Muzycznym. Więcej na temat tego całego wydarzenia. Zachęcamy do słuchania, ale także i pisania, ponieważ jeżeli chodzi o Cavatina Guitar Festival, to mamy kilka wejściówek. Proszę śmiało chwytać za telefon i pisać maila gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Wszystkie oblicza gitary w jednym miejscu. 23-24 maja. Cavatina Guitar Festival. Wśród miłośników gitary na pewno znajdą się też miłośnicy zespołu Archive, który również zagra na tym wydarzeniu. W tamtym tygodniu na miejscu piątym, czy tak też będzie i dzisiaj, przekonamy się po 19:00.

0: Czy udało się otworzyć serca? Mam nadzieję, że tak. Gang Otwartych Serc zawitał do studia Trójki. No cześć, Basia Derlak i Jacek Szabrański.
1: No cześć.
2: No cześć.
0: Jak się macie?
1: Bardzo dobrze, wspaniale.
2: Doskonale.
0: Długo się zbierało te piosenki, prawda?
1: Tak, długo się zbierało te piosenki. Mamy ich w sumie 10 i dzisiaj jest premiera tego albumu. Gang Otwartych Serc grupy No Cześć. I długo to znaczy 6 lat z tego, co mi wiadomo. Mm-hmm. I to jest taka liczba, która w takim zagonionym świecie brzmi monstrualnie, jak na nagranie płyty. Ale są ku temu powody. Jacek, chcesz
2: No tak.
1: Opowiadać?
2: No i w pewnym sensie jest

0: to wyjątkowa sytuacja. No, każda płyta zawsze jest wyjątkowa, każda piosenka jest wyjątkowa, ale nie zawsze zdarzają się takie albumy, które są rejestracją czy przetworzeniem pewnego doświadczenia życiowego.
1: Które trwa.
0: A w wypadku tej płyty trochę tak jest, no, bo zaczęliśmy ją nagrywać jako rodzice. Mamy rodziny, mamy dzieci, jesteśmy również właśnie rodzicami. I w pewnym sensie ten efekt, który możemy dzisiaj, którego możemy słuchać na tym krążku, na który patrzymy, to jest pewna suma naszych doświadczeń, naszych przemyśleń, naszych potrzeb, które jako rodzice mieliśmy. To są piosenki, które chcieliśmy naszym dzieciom śpiewać, których nam brakowało, które postanowiliśmy w związku z tym wymyślić, ale też w jakiś sposób zawrzeć w nich te wszystkie motywy i wątki, które dla nas jako rodziców po prostu były ważne. I to trwało. To po prostu było rozsmarowane w czasie i potrzebowało tego czasu, żeby po prostu dojrzeć i zaistnieć.
1: No i chyba też znaleźć ten piękny dziecięcy chór.
2: Ach, tak.
0: To nie było takie trudne, a ten chór był pod ręką.
1: Czyli to są wasze dzieci po prostu.
2: Tak, najbardziej. Trudniejsze było to, żeby zdążyć po prostu, ponieważ jak były małe, to jeszcze chętnie dało się je namówić do współpracy, ale właśnie z każdym rokiem, no to już były osobne byty za chwileczkę.
1: I głosy też się zmieniały.
2: I głosy się zmieniały, także za chwilę nasze dzieci założą własne zespoły, więc trzeba było z tym się akurat śpieszyć.
1: No bardzo mi się podoba, że ta płyta, czyli Gang Otwartych Serc, ma taką jedną ważną myśl, czyli nie traktujemy dzieci infantylnie.
0: No tak, tak. To jest taka fundamentalna sprawa dla nas. Wierzymy w to, że dzieci warto traktować je w sposób dojrzały po prostu i poważny, na serio. Aczkolwiek to nie znaczy, że nie bez poczucia humoru. Jednocześnie też wierzymy głęboko w to, że każdy dorosły również nosi w sobie wewnętrzne dziecko, które jest bardzo ważnym elementem każdego z nas. I w tym sensie ta płyta jest skierowana nie tylko do dzieci, to nie jest produkt dziecięcy, tylko to jest płyta familijna, płyta do dzieci i do dorosłych, do rodziców i do dzieciaków. Bardzo nam na tym zależy, żeby ten element, ten aspekt tego wydawnictwa właśnie podkreślić i tak zaostrzyć ten patyczek muzyczny.
1: No a dodatkowo jest to bardzo czuła, uwrażliwiająca na otaczającą rzeczywistość i bardzo skrzydlająca też płyta, taka, której potrzebujemy w dzisiejszych czasach.
2: Tak, myśleliśmy z Jackiem o tym, że w naszej przestrzeni, w Polsce, w naszym społeczeństwie funkcjonują pewne metafory, popularne bajki, Pixar, Disney, Kopciuszek i zauważyliśmy, że w tych przekazach jest dużo rzeczy dobrych, fajnych, ale brakowało nam takiej metafory, takiej słynnej bajki, takiej mocnej myśli, która by przeprowadzała chociażby temat dbania o własny dobrostan, o środowisko, o poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości. I próbowaliśmy po prostu przekuć te tematy w piosenkę, licząc na to, oczywiście zobaczymy, rzeczywistość to zweryfikuje, ale licząc na to, że po prostu w fonosferze polskiej, dla polskiego słuchacza, małego i dużego i słuchaczki, pojawi się po prostu tekst, który może po prostu przynieść coś dobrego, dobre efekty, dobre samopoczucie. I że nie będzie to piosenka li tylko rozrywkowa, ale która na przykład potrafi chociażby pocieszyć.
1: Warto też wspomnieć o tym, że Gang Otwartych Serc ukazuje się pod szyldem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Tym samym zapraszamy już teraz na koncert, który odbędzie się 30 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rozumiem, że dzieci też się pojawią.
2: Tak, tak. Na pewno kontrabasisty i na pewno moje i perkusisty też.
1: Czyli duży zespół się szykuje.
2: Tak, no ja mam kartę dużej rodziny, więc trzy miejsca rezerwuję.
1: Dobrze, a Jacek, ty?
0: No u mnie będzie troszkę trudniej, ale ja będę.
1: My zapraszamy na to rodzinne muzykowanie. Godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, 30 maja, czyli sobota. Myślę, że to idealny prezent na Dzień Dziecka. Proszę śmiało dzwonić 22 i 73. Mamy podwójne wejściówki. Basia Derlak i Jacek Szabrański byli gośćmi. No cześć!
0: No cześć.
1: A, i tutaj Jacek mi macha jeszcze płytą. Tak, faktycznie. Mamy płyty, więc zachęcam do pisania gosia.jakubowska@polskieradio.pl.

poniedziałkowej w tonacji Trójki Toriej Mos gościła u Piotra Metza i będzie gościć po raz drugi w liście osobistej parę minut po godzinie 22. Zapraszamy do słuchania w imieniu Piotra Metza. Oczywiście, a teraz kto to taki? Coles powracają i Kasia Linz z utworem Fanga.

w audycji Nowy Piątek też chętnie przypominamy o premierach tych sprzed tygodnia. Wśród nich Lucky Lee, jej wspaniały album. Mam nadzieję, że to nie będzie jej ostatnia płyta, tak jak to zapowiadała kilka tygodni temu. I mam nadzieję, że po raz kolejny będzie nas raczyła na żywo swoim głosem. I wielkimi krokami do studia zmierza polska wokalistka, o której już raz w Trójce wspominałam.

0: Weszła do studia z wielkim uśmiechem i dumnie wręczyła mi płytę, swoją pierwszą płytę. Husky w Studiu Trójki, Aleksandra Myszor. Cześć, cześć jak cześć. Się masz?
1: A bardzo dobrze dzisiaj.
0: W środku tej płyty znajdziemy polaroidy i trochę taką książeczkę, mówię trochę jak zapiski z pamiętnika.
1: Tak, właśnie o to w tym chodzi, bo te piosenki to są, no to są takie zapiski z mojego pamiętnika. Wszystko doświadczyłam, to są moje emocje i doświadczenia, więc właśnie też chcieliśmy to pokazać, tak.
0: Pod koniec marca w ostatniej rotacji właśnie opowiadałaś nieco więcej o tych pierwszych krokach stawianych w branży muzycznej. Jak się dzisiaj czujesz? Pewniej?
1: Tak, trochę tak. Myślę, że tak z piosenki na piosenkę, jak wychodziły, to coraz pewniej się czuję. Przyzwyczajam się do tego powoli i mi się to podoba.
0: Dzisiaj ukazała się twoja epka Między słowami. Skąd potrzeba podzielenia tych historii i rozłożenia ich w czasie? Bo zakładam, że pracujesz już nad kolejną częścią.
1: Tak, pracuję, ale w sumie nie do końca.
0: O, jak to?
1: Tak jeszcze nie wiemy do końca, gdzie iść dalej. Mamy pomysły, mamy. To już nawet, no to nie wiem, czy mogę zdradzić, ale...
0: Możesz zdradzić.
1: Piosenki po angielsku mamy pomysły. Żeby tak też pokazać siebie z dwóch stron, bo te angielskie numery moje są dla mnie bardzo ważne też, więc tak, myślę, że i to takie dopełnienie ma być tej epki, ale zobaczymy, jeszcze nic nie zapowiadam.
0: Dużo melancholii na tej płycie i zastanawiam na tej epce i zastanawiam się, skąd ta melancholia się pojawia, skąd wynika, z czego?
1: Ja ogólnie zawsze byłam taka bardzo sentymentalna, melancholijna, dużo rozmyślam, może to dlatego, że cały czas coś jest w mojej głowie. Jestem też, myślę, wrażliwa na emocje, na różne filmy, zdjęcia, muzykę i to się chyba tak to przejawia.
0: Przed nami koncerty, będziemy mogli usłyszeć Między słowami na żywo. Pierwszy koncert 29 maja w Poznaniu, a tak. Kolejne?
1: Kolejny koncert będzie 13 czerwca w Mikołowie z całym zespołem już, bo w Poznaniu jeszcze to będzie duet, a w Mikołowie to już naprawdę będzie cały zespół. Przygotowujemy się od miesięcy, więc...
0: Stres jest?
1: Jest bardzo duży. Jest bardzo duży stres, ale też się bardzo ekscytuję.
0: No, my też się ekscytujemy i bardzo dziękujemy, że znalazłaś czas, żeby wpaść do audycji Nowe w Piątek. Między słowami już gra, również w Trójce. Husky była gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Aleksandra Myszor, do usłyszenia. My natomiast też już bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Nowe w Piątek. Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz, Michał Daniluk. Dobrego popołudnia i do usłyszenia. Na zakończenie Mistrz Mrozu. Nie ma miejsca jak dom.

0: Autopromocja.
1: Spędził 5 lat w białoruskim łagrze, od 2 tygodni jest w Polsce. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś, bo potrzebuje go tamtejsza Polonia. O swojej misji, politycznej drodze i miłości do grodzieńszczyzny będzie mówił dzisiaj w Pulsie Trójki o 17.30. W pierwszym wywiadzie dla Polskiego Radia. Agnieszka Laskowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety

0: Lacjum to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lacjum 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 12. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała nastolatków podejrzanych o ciężkie pobicie chłopców z Ukrainy. Sejm wybrał 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, w tym 13 wskazanych przez sędziów. Koniec akcji ratunkowej w Kijowie. W rosyjskim ataku zginęły 24 osoby. Policja zatrzymała 5 osób podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Do zdarzenia doszło 7 maja. Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji mówi, że wszyscy zatrzymani są nastolatkami.
7: W toku podjętych działań do sprawy zatrzymano 5 osób w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odgrywał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
6: Z ustaleń policji i zebranego materiału dowodowego nie wynika, by zdarzenie miało podłoże narodowościowe. Na tym etapie policja nie udziela więcej informacji. Sejm wybrał 15 sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Na liście znalazło się 13 kandydatów wyłonionych przez środowisko sędziowskie i zatwierdzonych wcześniej przez Sejm oraz 2 kandydatów opozycji, jeden zgłoszony przez Konfederację, a drugi przez PiS. W Kijowie przed budynek, w który uderzyła rosyjska rakieta, ludzie przynoszą kwiaty i maskotki. Mieszkańcy Kijowa tłumnie oddają hołd zabitym we wczorajszym ataku. Służby prowadzą rozbiórkę uszkodzonych fragmentów budynków.
8: Tuż przy tym budynku został utworzony specjalny sztab kryzysowy. Jest tutaj psycholog, są policjanci, są wolontariusze, którzy rozdają ciepłe jedzenie, wodę. Jest także możliwość naładowania telefonów komórkowych, bo w tych wszystkich okolicznych budynkach nie ma na ten moment ani prądu, ani wody, ani gazu. Jest też miejsce, w którym mieszkańcy składają kwiaty i maskotki.
9: Tu zginęło bardzo ludzi. My już bardzo roków przeżywamy.
8: Zginęło tu wiele osób. Od lat mieszkamy na tym osiedlu i to, co się tutaj wydarzyło, jest dla nas ogromną tragedią. Uważam, że ludzie odpowiedzialni za to wszystko powinni zostać ukarani. Trzeba mówić o tym głośniej, żeby normalni ludzie na świecie zrozumieli, że nie możemy tak dalej żyć i że takie zbrodnie nie mogą pozostać bez kary. I mam nadzieję, że coś takiego nigdy więcej się nie wydarzy w naszym kraju. Akcja ratunkowa skończyła się tu rano. Z podgruzów wydobyto ciała 24 osób, w tym 3 dzieci. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
6: To było krótkie spotkanie, na którym otrzymaliśmy odpis aktu małżeństwa, mówi Jakub Cupriak-Trojan, jeden z małżonków, których akt ślubu jednopłciowego zawartego w Berlinie został wczoraj poddany transkrypcji. To pierwsza taka transkrypcja w Polsce, której dokonano w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Jakub Cupriak-Trojan mówi, że choć wręczenie aktu miało charakter formalny, sam dokument jest wyjątkowy.
10: Ten dokument rzeczywiście jest szczególny, bo po pierwsze zostaliśmy wpisani w rubryki mężczyzna i kobieta. Dane jednego z nas są wpisane w rubryce mężczyzna, dane drugiego w rubryce kobieta. Jest to też dokument szczególny, dlatego że jest w nim wyraźnie opisane we wzmiance dodatkowej, że jest to dokument stworzony zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.
6: Nowy projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych został podpisany przez ministra cyfryzacji i oczekuje na akceptację szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Po pożarze Puszczy Solskiej prawdopodobnie zostaną wydane zalecenia dla lasów prywatnych, mówi zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Józefów. Ogień, który w ubiegły wtorek wybuchł na Lubelszczyźnie i strawił ponad 1000 hektarów zieleni, swój początek miał na terenie lasów prywatnych, do których służby miały utrudniony dostęp. Adam Kraczek nie wyklucza, że ich właściciele otrzymają odpowiednie zalecenia opracowane w trakcie posiedzeń specjalnego zespołu w nadleśnictwie.
11: Z rozmów wstępnych z dowódcą tego pożaru, oni widzą, że jest potrzeba. Tutaj był zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który niemal od początku tego pożaru był, poruszał się ciągle w terenie, jeździł quadem. On doskonale ten teren poznał i on wie, że dostępność terenów

0: na te lasów niepaństwowych jest bardzo ograniczona.
1: Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
2: Klimat.
1: W lasach wschodniej Polski mamy duże zagrożenie pożarowe. Na wielu odcinkach rzek utrzymuje się susza hydrologiczna, m.in. na Warcie, Sani, Noteci oraz w dorzeczu Szkwy, Rozogi, Jeziorki i Radomki. Najwięcej energii w naszym miksie energetycznym pochodzi teraz ze słońca, to prawie 40%. W sumie OZE daje nam mniej więcej połowę prądu. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze, nawet z gradem. W Łebie 11 stopni, w Legnicy 14, w Ełku 19, w Łodzi 20, a w Zamościu 21.
4: Autopromocja.
5: W poszukiwaniu filmów, które opowiadają o świecie wnikliwie i krytycznie, ruszamy na 23. edycję Millennium Docs Against Gravity. Ten międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych trwa jeszcze do niedzieli, a już dziś specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Centrum Festiwalowych Wydarzeń, czyli Warszawskiej Kinoteki. Zapraszam od 13 do 15. Agnieszka Obszańska. Pst! I ciekawość niech zawsze będzie z nami.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Swój dyżur realizatorski kontynuuje Michał Daniluk. Prawie już 9 minut po 12.
5: Kamera!
6: Trójkowo.
5: Akcja!
6: Filmowo.
4: Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński. Zapraszam. Dzisiaj wydanie audycji bardzo bym powiedział kaneńskie, no bo oczywiście pamiętamy o tym, że niedawno zaczął się 79. już w tym roku Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Ten potrwa do 23 maja, to jeszcze ponad tydzień. I tego też dnia poznamy laureatów festiwalu, a kto wie, może wśród tych laureatów znajdzie się na przykład Paweł Pawlikowski, któremu absolutnie kibicujemy. No ale dzisiaj w Trójce spotkanie z reżyserami, którzy wkrótce właśnie też wybierają się na festiwal w Cannes, chociaż nie dotyczy to tego najbardziej prestiżowego konkursu głównego. Na pewno spotkamy się dzisiaj z Filipem Wieczorkiem. To kolejny młody polski twórca, na razie krótkich metraży, który ma szansę zaprezentować w Cannes swój film, w tym wypadku pod

0: tytułem bez przepisu, bo o nim porozmawiamy w sekcji Short Film Corner. Na pewno też połączymy się z obserwującym właśnie festiwal filmowy w Cannes, krytykiem filmowym Kubą Armatą, bo jesteśmy już na festiwalu po dwóch ważnych projekcjach filmów Historie Równoległe, no i właśnie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Spotkamy się także z Sebastianem Stankiewiczem, aktorem, który zagrał główną rolę w filmie Spiritus Sanctus. To jeden właśnie z konkursowych krótkich filmów w Cannes i oto ze mną już powitam, dzień dobry, reżyser tego filmu, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Michał Toczek, no właśnie, Spiritus Sanctus to twój ogromny sukces, bo w poniedziałek, zdaje się, lecicie razem z Sebastianem Stankiewiczem i ekipą do Cannes, tak?
1: Tak jest.
0: By pokazać ten film, no i właśnie tu podkreślam, w konkursie.
1: Tak, udało nam się dostać do tego głównego konkursu krótkiego metrażu. W piątek 22 będziemy mieli premierę na
0: festiwalu. Czyli właściwie tuż przed końcem festiwalu.
1: Tak, tak, tak, tak, dokładnie. Jeden dzień przed końcem, bo są pokazywane te krótkie filmy. Ich jest 10 w konkursie głównym krótkiego metrażu.
0: Ale tak szybko przeskoczyłeś. Natomiast tu trzeba powiedzieć, jak ogromna była to selekcja, jak wiele było zgłoszeń i jak już jest ogromny sukces wasz właśnie w tym, że znaleźliście się w tej dziesiątce. To troszeczkę jak taka shortlista oscarowa.
1: Tak.
0: Nawet bardziej bym powiedział.
1: Organizatorzy podają, że w tym roku wysłanych było 3184 filmy, no i 10 zostało wybrane.
0: To nieprawdopodobne.
1: Tak, no bardzo się cieszymy z tego powodu. Jest w tym roku 6 filmów fabularnych, 3 animowane i 1 dokument. Wszystkie filmy krótkie do 15 minut.
0: Oczywiście w trójkowo-filmowo zauważamy z wielką przyjemnością te polskie akcenty filmowe w Cannes, między innymi właśnie twój film, ale jeszcze jeden akcent, bo w gronie jurorskim właśnie twojego konkursu znajdzie się no, ktoś doskonale nam znany w Polsce, chociaż pochodzący ze Szwecji, tak?
1: Tak, Magnus von Horn jest w tym roku w jury konkursu krótkiego oraz La Cinef, to jest też bardzo prestiżowa sekcja filmów studenckich. No, cieszę się bardzo, że osoby tutaj z Polski tak zaznaczają swoją obecność na festiwalu. No, Magnusa oczywiście nie trzeba przedstawiać, jego kapitalny film Dziewczyna z igłą też w Cannes, więc nie przez przypadek na pewno Magnus będzie w jury.
0: No, trzymamy kciuki za twój film Spiritus Sanctus. Jak mówię, już ogromny sukces, ale oczywiście to wielki prestiż, bo mamy no, przede wszystkim ten konkurs główny, o którym też dzisiaj w audycji jeszcze nieco później porozmawiamy, ale to jest drugi ważny właśnie konkurs dla młodych twórców, czyli konkurs krótkiego metrażu i tu też nagrodą jest Złota Palma. Tutaj nazewnictwo
1: tak,
0: się nie zmienia.
1: Tak, tak, jest Złota Palma dla krótkiego metrażu, więc mamy to szczęście, że też 23 maja na tej głównej gali będziemy obecni i tam możemy odebrać nagrodę.
0: No i wiemy już na razie, bo to taka chyba światowa premiera twojego filmu, bo takie są wymagania, prawda?
1: Tak, tak.
0: No właśnie, więc nikt jeszcze filmu Spiritus Sanctus poza między innymi mną nie znany, ale ja musiałem ten film zobaczyć wcześniej, żebym wiedział, o czym dzisiaj rozmawiamy w audycji. Natomiast wiemy już, że główną rolę zagrał w twoim filmie Sebastian Stankiewicz, z którym dzisiaj też jeszcze porozmawiam. I to chyba nie był przypadkowy wybór, bo myślę, że to jest twój ulubiony może aktor?
1: Tak, na pewno mój ulubiony, z którym pracujemy razem. Oczywiście 3 filmy razem zrobiliśmy krótkie. Najpierw było Martwe Małżeństwo, potem Być Kimś, o którym też kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać tutaj w Trójce. No i teraz Spiritus Sanctus, więc myślę, że też te filmy jakoś się łączą. No a Sebastian to jest oczywiście wspaniały aktor, świetny artysta i też jego jakby rola nie sprowadza się tylko do stricte aktorskich rzeczy, bo razem pracujemy też nad scenariuszami, myślimy wcześniej, więc taki aktor to skarb, no i prawdziwy artysta.
0: No ale ty mu właściwie powierzyłeś dosyć trudne zadanie, bo on to jest prawie właściwie nie ma rola w tym filmie. On jest bardzo silnie obecny na ekranie, także w takich, bym powiedział, solidnych zbliżeniach, na przykład na twarz, ale prawie się nie odzywa.
1: Tak, taki był pomysł też, że chcieliśmy opowiedzieć taki film, w którym bohater jest opowiedziany przez działanie, więc oczywiście dla aktorów to czasami jest pewna forma lęku, no, czy oni dowiozą, czy to na pewno będzie

0: takie dla widza atrakcyjne, czy, no bo oczywiście na nich są skupione kamery i też rozumiem, że aktor na planie chciałby coś od siebie dać i oczywiście pytanie zawsze, czy to nie jest za mało. A ja mówię, nie Sebastian, to jest w porządku, nie musisz tutaj mówić, ta rola opiera się na czymś innym, więc no, w ogóle ten film operuje dosyć takimi z jednej strony grubą konwencją, ale z drugiej strony dosyć takimi minimalnymi środkami wyrazu.
1: Wspomniałeś film, poprzedni swój krótki film, Być Kimś, właśnie również z Sebastianem Stankiewiczem. I tam taką postacią ważną w tle tej historii, bo oczywiście nie wprost, nie bezpośrednio, był Lech Wałęsa. A tutaj mamy Jana Pawła II. Akcja filmu rozgrywa się w roku 1999, więc troszeczkę taki skok w przeszłość. No właśnie, dlaczego wybrałeś taki moment na opowiedzenie tej historii? Skąd ta... No myślę, że można już uogólnić. W ogóle ciebie potrzeba, by w twoich filmach pojawiały się takie wyraziste, ważne postaci właściwie z historii już tej najnowszej. Właśnie, czemu to ma służyć? Co ci to daje? W czym pomaga?
0: Tak, no to też nie jest przypadek, bo też po filmie Być Kimś do mnie trafiła ta historia. Przyszedł z nią scenarzysta Adam Porębowicz i powiedział, słuchaj, mam coś takiego...
1: zainspirowany tak, tamtą, tak? To znaczy,
0: znaliśmy się właśnie z Adamem, który widział mój poprzedni film i mówi, słuchaj, ja mam taki pomysł, to może ci się spodobać, więc też chyba czasami z reżyserami i reżyserkami jest tak, że do nich trafiają już takie historie, które gdzieś wcześniej ktoś widział i mówi, to jest w jego stylu, tak? Natomiast też mi się wydaje, że to jest bardzo wdzięczne, bo fajnie gdzieś poruszać się w jakichś kontekstach, czy to właśnie narodowych, takie, które my wszyscy znamy i też bawić się nimi. Jeśli pytasz o czas na opowiedzenie tej historii, to myślę, że oczywiście tam u nas papież prawie nie występuje w tym filmie, gdzieś tam w sensie stricte, natomiast myślę, że to jest taki dobry czas, żeby już bardziej opowiadać o tych ważnych rzeczach w jakiś sposób taki czy polemiczny, czy zabawny, więc myślę, że to jest dobry czas i myślę, że czy Wałęsa, czy Jan Paweł II, że to jest, oczywiście nie obrażając nikogo, bo to nie jest naszą intencją, ale myślę, że to jest dobry czas, żeby opowiadać o tym w bardziej przewrotny sposób.
1: Nie, no trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że wspomniane postaci nie są bohaterami głównymi twojego filmu. To wszystko się dzieje w tle. To jest tylko, no jakaś historia się dzieje. Cały czas żyjemy w jakiejś historii, która na naszych oczach staje się no, później przeszłością po prostu. Ale wracając do głównego bohatera, zresztą o nim nam dzisiaj najlepiej opowie sam aktor, czyli Sebastian Stankiewicz. Natomiast no, on ma pewną misję i tutaj trzeba powiedzieć, że twój film jest wypełniony też z jednej strony taką obserwacją, właśnie nawiązaniem do historii, a z drugiej strony przecież bardzo specyficznym być może, ale wyrazistym humorem.
0: Tak, no bo, tak nie zdradzając szczegółów, no ale nasza historia opowiada o tym, że w dzień papieskiej pielgrzymki do Polski jest wprowadzona prohibicja alkoholowa, co pokrywa się z faktami. W 99 roku taka prohibicja była w miejscach, które odwiedzał Ojciec Święty i ten bohater wyrusza w swoją podróż. Natomiast tak, wydaje mi się, że też tak jak myślimy z Sebastianem o kinie, czy też może jak państwo już słyszą, że w DNA tej historii jest jakaś przewrotność i no, chciałoby się to opowiedzieć z dystansem, z humorem.
1: A w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałeś, jak mamy czytać ten łaciński tytuł Spiritus Sanctus?
0: No mi się wydaje, że w kontekście tej prohibicji alkoholowej to on może łączyć...
1: Nasuwa nowe skojarzenia. Tak.
0: No
1: dobrze, jak wam się w takim razie pracowało, bo jak to jest z takimi właśnie etiudami? Ograniczenia były duże dla młodego twórcy?
0: Wspaniale, że w Polsce jest miejsce, w którym można zrobić takie filmy, to znaczy są szkoły filmowe, w których ja w Łodzi zrobiłem swoje pierwsze dwa filmy, a po szkole to jest taki moment dla młodego twórcy, że może jeszcze jest przed pełnym metrażem, ale jest jeszcze miejsce, gdzie może zrobić krótki film, to jest właśnie Studio Munka. I tam oczywiście te ograniczenia budżetowe są zawsze, to jest film historyczny, więc wiedzieliśmy, że praca musi być specyficzna, to znaczy musimy to nakręcić bardzo szybko, bo jest to film dosyć drogi. Scenografie, kostiumy, to jest kino historyczne. Więc film kręciliśmy 3 dni, czyli jak na tworzenie nawet filmu krótkometrażowego jest to bardzo, bardzo szybko. No, taka była specyfika tego projektu.
1: Powiedz, jak sądzisz, co zdecydowało o tym, no właśnie, że odnieśliście już tak wielki sukces w Cannes, że z tych ponad 3

0: tysięcy, 3200 zdaje się.
1: Tak? Tam 3184.
0: No, tak. No właśnie tych filmów zgłoszonych do konkursu filmów krótkometrażowych tego kanańskiego, że właśnie znaleźliście się w tej dziesiątce, bo tutaj można się zastanawiać właśnie, na ile jest to uniwersalna historia.
1: Tak, no, mi się wydaje, że faktycznie my mamy te kody, które są stricte polskie, ale staraliśmy się zrobić coś takiego oczywiście szerszego i zrozumiałego na całym świecie, więc mam nadzieję, że to się opowie. No, w jakiś sposób chyba się opowiedziało, skoro oni to zrozumieli i przyjęli to do konkursu. Natomiast też jak z mojej obserwacji wynika, że często my jesteśmy bardzo ciekawi tych czy filmów irańskich.
0: No, absolutnie, tak. No, w ten sposób też poznajemy świat poprzez kino.
1: Dokładnie i wydaje mi się, że Francuzi też mogą być ciekawi tutaj krajów Europy Wschodniej. Możliwe, że im się wydaje, że Polska tak wygląda dzisiaj.
0: Że to dzisiaj tak,
1: tak
0: wygląda.
1: Natomiast tak. No, nie jest to prawda. Natomiast tak samo jak powiedzmy ja oglądam czy kino czeskie, czy jak oglądamy powiedzmy Kusturicę, to on nam daje ten lokalny kolor. Prawda? On jest może czasami przerysowany, ale poznajemy świat, tak jak mówisz, więc wydaje mi się, że to też często jest czynnikiem przy krótkich filmach.
0: No to porozmawiajmy jeszcze o tym, w jak dużej reprezentacji, z jakimi emocjami, nadziejami wyjeżdżasz w poniedziałek do Cannes, no bo to już niedługo. I właściwie rozumiem, że zostajecie już do końca festiwalu.
1: Tak, zostajemy do końca. Reprezentacja jest duża, jedzie zarówno scenarzysta, operator, Sebastian Stankiewicz i jeszcze inni współtwórcy. Bardzo się cieszymy. Dla mnie to jest pierwszy raz na festiwalu w Cannes, więc to wszystko jest nowe, tego pokroju impreza. Czekamy tak naprawdę na odbiór, bo wszystko... To, co najważniejsze nas czeka, dzieje się 22 maja, kiedy będą dwie projekcje naszego filmu. Więc to jest coś, co nas najbardziej interesuje, ale też staramy się korzystać. Pójdziemy na filmy, na projekcje innych, więc przede wszystkim też chcemy zobaczyć inne kino, które powstaje, czy to krótkie, czy pełnometrażowe.
0: No wiem już, bo rozmawialiśmy o tym chwilę przed wejściem do studia, że bardzo jesteś ciekaw nowego filmu Pawła Pawlikowskiego.
1: Tak, jestem olbrzymim...
0: Ojczyzna.
1: Tak, jestem olbrzymim fanem. Wiem, że wczoraj była premiera, z tego co
0: no
1: czytałem.
0: No właśnie, ta światowa premiera, tak.
1: Recenzje są bardzo pozytywne. Uwielbiam filmy Pawła Pawlikowskiego od tych wczesnych jeszcze dokumentów, które państwu bardzo polecam. Można sobie teraz odświeżyć przy okazji tego nowego filmu, który jest w Cannes. Poprzez jego fabuły, które robił w Wielkiej Brytanii, aż po tą trylogię, tak, którą teraz domyka jego film Fatherland, więc jesteśmy bardzo ciekawi tego filmu.
0: Emily Blunt, prawda, znowu teraz powróciła na duże ekrany w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2. No teraz to już hollywoodzka absolutna gwiazda, no teraz właściwie od lat, ale pamiętajmy, że to Paweł Pawlikowski w zasadzie ją odkrył,
1: tak.
0: Kiedy robił Lato miłości
1: tak,
0: w Wielkiej Brytanii lata temu, prawda?
1: Tak, to wspaniałe filmy, te brytyjskie też, Ostatnie wyjście, Last Resort, to kapitalny film, więc no, bardzo, bardzo kibicuję i wczoraj ukazał się też teaser filmu. Wygląda naprawdę wspaniale.
0: Za chwilę połączymy się właśnie z festiwalem w Cannes, bo tam już na miejscu jest Kuba Armata i na pewno porozmawiamy również o filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, bo to jedna z tych premier, na które się bardzo szczególnie w Polsce właśnie czekało, premier kanańskich, światowych. A ja mam taką dobrą informację dla wszystkich słuchaczy Trójki, że Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego już za miesiąc zobaczymy właśnie w naszych kinach, bo w czerwcu premiera, także nie będziemy musieli długo na to czekać. Czy jeszcze sądzisz, że znajdziesz czas, bo wasza prezentacja jest rzeczywiście przedostatniego dnia festiwalu, dopiero za tydzień. Czy zdążysz oglądać troszkę tych filmów konkursowych?
1: Tak, już tam jest taki system, że trzeba wcześniej jakoś sobie zarezerwować te bilety, więc ja wybieram się na nowy film Zwiagincewa. Jeszcze film polsko-łotewski ze zdjęciami Wojciecha Staronia, też polskiego operatora. Też wybieramy się na ten film, więc mam nadzieję, że kilka tych tytułów uda się...
0: No jeszcze będzie nowy Almodóvar pod koniec festiwalu.
1: Tak jest. Ma chyba premierę we wtorek, z tego co pamiętam, więc mam nadzieję, że jak najwięcej uda się zobaczyć.
0: No to tylko pozazdrościć, natomiast ja bym chciał ciebie zapytać, co po Spiritus Sanctus, no bo tutaj mamy sukces, rozumiem, że film pewnie jeszcze będzie podróżował i pojawiał się na wielu innych festiwalach po tym kanańskim, a co przed tobą, czy już powstaje kolejny film, a może debiut pełnometrażowy?
1: Tak, starsi koledzy.

0: czy koleżanki reżyserki też doradzali mi, to znaczy powiedzieli, jak jedziesz do Cannes, powinieneś mieć już na tacy jakiś kolejny projekt, o którym możesz opowiedzieć, nawet zajawić, więc oczywiście też szykuję się do pełnego metrażu. Mam nadzieję, że tam...
1: Tylko teraz pytanie, dokumentalnego czy fabularnego?
0: Fabularnego, fabularnego, może nie komediowego, natomiast myślę, że to jest taki dobry znak i dobry moment, żeby na poważnie podejść do pełnego metrażu. Nie chcę jeszcze zdradzać, bo to nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie, natomiast myślę, że to jest taki dobry start, żeby teraz na poważnie już zacząć pracę.
1: Ale czego nie chcesz zdradzać?
0: Czego? Czego? Czy jakby fabuły, czy jakichś pomysłów, bo...
1: Nic zupełnie tak, nawet w takiej sferze ogólności, no, czy to filmy współczesne?
0: Raczej chyba historyczne. Gdzieś tam mi się podoba ta polska mitologia, czy nasza historia, dlatego też ja na przykład bardzo szanuję i podziwiam Andrzeja Wajdę, mimo że powiedzmy moim ulubionym polskim reżyserem jest tam Kieślowski. Natomiast myślę, że Andrzej Wajda to był wspaniały reżyser, bo on robił filmy o Polakach i o naszych losach. I wydaje mi się, że też to jest mi bliskie w jakiś oczywiście inny sposób, ale gdzieś ta polska historia jest tak ciekawa i wymagana też do opowiedzenia w jakiś inny sposób, że naprawdę jeszcze jest bardzo dużo do eksploracji.
1: A powiedz mi, czy to oczywiście myślę, że istotne dla wszystkich słuchaczy, czy Spiritus Sanctus będzie można po tym kanańskim festiwalu gdzieś zobaczyć na festiwalach w Polsce, może gdzieś w kinie będą jakieś prezentacje, czy w sieci?
0: Tak, na pewno będzie można go zobaczyć na krakowskim festiwalu filmowym. 4 czerwca mamy premierę, więc zapraszam państwa do Krakowa.
1: Następnie... Tam też jesteś w konkursie?
0: Tak, w konkursie polskim. Następnie będziemy w Koszalinie na festiwalu Młodzi i Film. Pewnie też gdzieś w te wakacje jeszcze w innych miejscach uda się zobaczyć, natomiast te pokazy już są potwierdzone i serdecznie na nie zapraszam.
1: No to zapraszamy. Już w najbliższym czasie tych okazji będzie więcej, by zobaczyć film Spiritus Sanctus na krakowskim festiwalu filmowym. Pewnie się też spotkamy.
0: I że na Nowych Horyzontach, tak, to jest jeszcze wczorajszy news, no więc właśnie, też we Wrocławiu.
1: Następny festiwal. Tak. Na krakowski festiwal filmowy też się wybieram. Trójka patronuje temu festiwalowi, więc będziemy już niedługo też go zapowiadać. No to co, trzymam kciuki, bo to jeszcze tydzień.
0: Tak jest, bardzo dziękuję.
1: Ale tak czy inaczej myślę, że to będzie ekscytujące wydarzenie, ten wasz pobyt w Cannes. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Był z nami Michał Toczek, autor filmu Spiritus Sanctus. No i żeby nie odchodzić zbyt daleko od tego chyba jednego z najważniejszych, najbardziej prestiżowych międzynarodowych festiwali filmowych, czyli właśnie tego w Cannes, pozostajemy myślą na Lazurowym Wybrzeżu i już za chwilę połączymy się z kimś, kto od lat na bieżąco obserwuje ten festiwal. To już za moment.
2: Kamera!
3: Trójkowo!
2: Akcja!
3: Filmowo!
1: W Trójkowo Filmowo łączymy się teraz z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Cannes. To już 79. edycja i na pewno od pierwszych dni bardzo w tym roku interesująca, szczególnie patrząc na to z polskiej perspektywy. A ze mną Kuba Armata, krytyk filmowy i obserwator od lat tego właśnie festiwalu. Potwierdzasz to, co mówię?
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Potwierdzam. Rzeczywiście początek festiwalu jest bardzo interesujący z naszej perspektywy, ponieważ z jednej strony to uroczysta premiera filmu Pawła Pawlikowskiego, ale również pokaz historii równoległych Asghara Farhadiego, czyli filmu luźno zainspirowanego szóstą częścią dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego.
1: No to właśnie chyba od filmu Asghara Farhadiego musimy zacząć, no bo też wczoraj myślę, że wszystkich nas uderzyła ta informacja o śmierci Krzysztofa Piesiewicza, przecież wieloletniego współpracownika Krzysztofa Kieślowskiego, który również miał wielki wpływ, myślę, na ten właśnie film, na historię równoległą.
4: Tak, to w ogóle ciekawe, ponieważ my o śmierci Krzysztofa Piesiewicza dowiedzieliśmy się dokładnie w momencie, kiedy byliśmy na seansie historii równoległych, wtedy odbywał się pokaz prasowy. No, Piesiewicz, tak jak wspomniałeś, przede wszystkim bliski współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, ale również przy okazji projektu Farhadiego figuruje jako producent wraz z Maciejem Musiałem. Zresztą Maciej Musiał wczoraj na swoim Instagramie umieścił taki bardzo wzruszający wpis związany z ich współpracą przy tym projekcie. Także no niestety bardzo przykra informacja spotkała nas tutaj w Cannes.
1: No ale też wydaje mi się, że ciąg dalszy nastąpi, bo to nie jest taka jednorazowa inspiracja.

0: dekalogiem i twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, tylko wiem, że są plany, a może już nawet powstają kolejne filmy, tak?
1: Jest plan na to, żeby to była ekranizacja całego dekalogu, czyli poszczególnych części realizowane przez różnych reżyserów, natomiast to nie jest jeszcze oficjalnie ogłoszone. Z tego, co się dowiedziałem, to właśnie tutaj w Cannes toczą się rozmowy na temat całości, więc myślę, że być może kolejne dni przyniosą już więcej szczegółów na ten temat.
0: No to zatrzymajmy się przy samym filmie, przy Historiach równoległych. Na pewno imponująca jest tutaj obsada gwiazdy francuskiego kina w głównych rolach, o których na pewno warto wspomnieć, no ale też jak został sam film przyjęty.
1: Muszę powiedzieć, że film ma dość różne recenzje. Są jego entuzjaści, ale jest też sporo osób, które podchodzi do tego filmu mocno krytycznie, przekonując, że ten film niestety nie oddaje ducha Kieślowskiego. Tak jak wspomniałeś, aktorstwo jest bardzo istotne tutaj. To jest ten element, który w zasadzie wszędzie jest chwalony. Wielkie gwiazdy francuskiego kina w rolach głównych, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Vincent Cassel. Także to jest ten element niezwykle doceniany, natomiast cały film raczej nie jest przynajmniej na ten moment rozpatrywany w kontekście potencjalnych nagród.
0: Aha, czyli już raczej mówi się, że nie będzie to faworyt do Złotej Palmy, tak?
1: Tak, no, wydaje się, że ten film jednak nie odegra większej roli w końcowym werdykcie, bo tak jak mówię, spośród tych pierwszych filmów konkursowych nie lokuje się zbyt wysoko.
0: No to porozmawiajmy jeszcze o drugim ważnym właśnie z perspektywy Polski filmie, czyli najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego. Dosyć długo czekaliśmy. No i rozumiem, że w Cannes już też jesteście po tej światowej premierze.
1: Tak, jesteśmy po światowej premierze tego filmu i tutaj sytuacja ma się zgoła odmiennie. To znaczy film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna spotkał się ze znakomitym przyjęciem w Cannes. Uroczysta premiera skończyła się 6-minutową owacją na stojąco. Również pierwsze recenzje w tych najbardziej prestiżowych filmowych magazynach z całego świata, jak chociażby Variety czy The Guardian, są niezwykle entuzjastyczne. Z jednej strony podkreśla się wspaniałą pracę Pawła Pawlikowskiego i jego ekipy na czele z Łukaszem Żalem, autorem zdjęć. Z drugiej też dużo mówi się o roli Sandry Hiller, która wciela się tutaj w jedną z dwóch głównych ról starszej córki Tomasza Manna.
0: No bo to jest historia o pisarzu.
1: Tak, to jest historia, która rozgrywa się w 1949 roku, kiedy Thomas Mann po wielu latach wygnania spędzonych przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy wraca do ojczyzny i wraz ze swoją córką odbywa taką symboliczną podróż z Frankfurtu do Weimaru, czyli z miasta, które jest symbolem Niemiec zachodnich, do miasta, które jest symbolem wschodnich Niemiec.
0: Tu rozumiem szansę rosną, jeśli chodzi o festiwalowe nagrody, chociaż jeszcze dużo czasu, bo to jeszcze ponad tydzień festiwalu, więc to wszystko jeszcze może się zmienić, prawda?
1: To wszystko może się zmienić, bo rzeczywiście to jest dopiero początek konkursu, natomiast to jest pierwszy film, o którym tak dużo się mówi w Cannes, na pewno, tak pozytywnie i już w niektórych tekstach są formułowane takie tezy, że to może być naprawdę poważny kandydat do Złotej Palmy.
0: A powiedz, na co czekasz szczególnie w tych najbliższych festiwalowych dniach, bo rzeczywiście, no myślę, że ta stawka konkursowa jest w tym roku, jak zwykle w Cannes wysoka, ale w tym roku tu rzeczywiście pojawiają się takie bardzo, bardzo mocne reżyserskie nazwiska.
1: Ja muszę przyznać, że bardzo czekam na nowy film Christiana Mungiu pod tytułem Fjord. To jest reżyser, który w Cannes jest bardzo znany. Tutaj przecież zdobywał Złotą Palmę za 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Bardzo cenię tego reżysera i jestem ciekawy, co nam teraz zaproponuje. Natomiast to jest film, który będzie pokazywany w drugiej części festiwalu, czyli jeszcze troszkę przyjdzie na niego poczekać.
0: Myślę, że na pewno oczekiwany z niecierpliwością i z ciekawością ogromną jest też nowy film Pedro Almodovara.
1: Tak, to jest taki twórca, który zawsze w Cannes cieszy się niezwykłą estymą. W drugiej części festiwalowego konkursu w tym roku pokazany zostanie jego najnowszy film pod tytułem Bitter Christmas i jest to rzeczywiście taki tytuł, na który sobie ostrzymy zęby. Pamiętamy, że w ostatnich latach Pedro Almodovar był w takiej zmiennej formie, bym powiedział, natomiast mam nadzieję, że to będzie powrót do tego najlepszego Almodovara.
0: Tytuł sugerowałby, że to jest jego drugi film zrealizowany w języku angielskim.
1: Nie, to jest tylko angielski tytuł.
0: Aha, tylko angielski tytuł, a normalnie po prostu jest wersja oryginalna. Hiszpańska, tak? Czyli Almodovar wraca do swoich korzeni.
1: Almodovar wraca do swoich korzeni, dokładnie.
0: No to życzę ci jak najbardziej ciekawych projekcji i jak najmilszych wspomnień filmowych z Cannes. Dziękuję za tę dzisiejszą korespondencję. Trzymamy kciuki. Przede wszystkim oczywiście za nowy film Pawła Pawlikowskiego.
1: Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki.
0: Dziękuję bardzo. Kuba Armata, krytyk filmowy, a niedługo objawi nam się w kolejnej roli dyrektora artystycznego Festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa, ale to wszystko przed nami, chociaż właśnie dzisiaj na

0: Nawet do Tarnowa dojechała gwiazda polskiego kina, tak?
1: Tak, dzisiaj do Tarnowa przyjechała Grażyna Szapołowska wraz z Piotrem Jaksą i Mikołajem Jazdonem. Organizujemy specjalny pokaz filmu Bez końca, który jest pewnego rodzaju prologiem naszego festiwalu i po projekcji ta trójka spotka się z naszą festiwalową publicznością, by porozmawiać o twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.
0: No i w ten sposób spotkały nam się dwa festiwale, ten najważniejszy chyba na świecie, Festiwal Filmowy w Cannes i Tarnowska Nagroda Filmowa oczywiście w tytułowym mieście. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy Kuba Armata, dziękuję, do zobaczenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A powiedziałem do zobaczenia, dlatego że do Tarnowa na Tarnowską Nagrodę Filmową pod patronatem trójki oczywiście również się w tym roku wybieram. Za tydzień więcej o programie Tarnowskiej Nagrody Filmowej, bo ten festiwal będzie się już właśnie po tym wspomnianym prologu oficjalnie zaczynał. No a w kolejnych tygodniach także zapowiemy wspomniany już dzisiaj krakowski Festiwal Filmowy, na którym zresztą chyba spotkam się też z moim kolejnym dzisiaj gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, owszem.
0: Słucham?
2: Tak, owszem, się spotkamy.
0: Jest z nami Filip Wieczorek, młody reżyser. No właśnie, wybierasz się do Krakowa, bo twój film Bez przepisu jest w konkursie polskim, tak?
2: Tak.
0: Krakowskiego Festiwalu Filmowym. Ale to jest w tym momencie mniej ważne. Bardziej istotne dla mnie jest to, że już jutro chyba wylatujesz do Cannes.
2: Tak, dokładnie. No. Jutro z samego rana lecimy. I próbujemy zdążyć na Fatherland, ostatni pokaz, na który oczywiście...
0: Pawła Pawlikowskiego.
2: Tak, tak, tak. Bo lecę razem z operatorem. Operator, no dla Tomka Zonika, do mojego operatora, Łukasz Żal, to jest Bóg. Tak, więc... A dla mnie Paweł Pawlikowski.
0: Łukasz Żal, który oczywiście no, od lat współpracuje z Pawłem Pawlikowskim i znowu zrobił, no tak jak zresztą słyszeliśmy niedawno, bardzo doceniane już w Cannes zdjęcia do kolejnego filmu Do Ojczyzny.
2: Dokładnie.
0: No to życzę ci, żebyś zdążył jeszcze na ten chyba już ostatni konkursowy pokaz.
2: Ostatni pokaz, oczywiście nie ma już biletów od dawna.
0: No to
2: ale...
0: jak chcesz wejść? To w Cannes to nie jest takie proste.
2: No będziemy koczować. No. Czasami się udaje. Podobno.
0: No, różne słyszałem na ten temat historii, ale bądźmy dobrej myśli. Może się uda, ale wiadomość jest dobra też taka, że za miesiąc, wspominałem już o tym, za miesiąc oficjalna kinowa premiera w Polsce filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, więc wcześniej czy później wszyscy będziemy mieli szansę ten film zobaczyć. No ale na razie jesteśmy bardzo ciekawi twojego krótkiego metrażu. To już wprawdzie nie konkurs, ale sekcja Short Film Corner. No właśnie, myślę, że sam najlepiej powiesz, cóż to takiego jest, bo to jest prezentacja właśnie krótkich metraży z całego świata, wielu. Już twojego kolegę z Warszawskiej Szkoły Filmowej gościłem jakiś czas temu w Trójkowo Filmowo, bo tę szkołę nie reprezentujesz sam w tym roku.
2: Tak, razem z Dominikiem, to prawda. A samo Short Film Corner
0: Dominiki
2: to jest...
0: Film Canon.
2: Tak, tak, tak. A jeżeli chodzi o samo Short Film Corner, no to jest to przegląd właśnie krótkich metraży z całego świata. Jest tam w ogóle bardzo dużo różnych instytucji, na przykład chociażby 48 HFP, czyli konkurs 48-godzinny.
0: Dzisiaj właśnie tak bardzo w szybkim tempie robi filmy.
2: Tak, tak. I oni też finalistów światowych tam wysyłają. W naszym przypadku PiS wyselekcjonował kilka filmów z Polski i nas wysyła. No i to jest taki przegląd razem z warsztatami, z różnymi wydarzeniami networkingowymi. Oczywiście no, dzięki temu też mamy w ogóle akredytację na festiwal, więc jest to po prostu dla nas okazja, żeby to wszystko zobaczyć i żeby doświadczyć, której inaczej byśmy nie mieli, prawda?
0: No to porozmawiajmy o twoim filmie, bo to taka ciekawostka, on się może naprawdę bardzo dobrze znaleźć tam w Cannes, bo on właściwie zaczyna się, akcja tego filmu zaczyna się we Francji.
2: Zaczyna się we Francji.
0: I po francusku.
2: Zaczyna się po francusku, słowami paryżanina. Mówię o aktorze teraz akurat.
0: Chociaż to jest w sensie miejsca akcji, to jest chyba Lyon.
2: To jest Lyon, tak. To się zaczyna w Lyonie. No zobaczymy, jak się odnajdzie, zobaczymy, czy docenią, bo raczej jest mocno, dosyć mocno ta kultura francuskiej kuchni skrytykowana w tym filmie jako taka opresyjna i wypalająca
0: znaczy,
2: ludzi.
0: Ten kucharz, ten mistrz jest może taki opresyjny, sama kuchnia, to ja wiem.
2: No tak.
0: No pewnie wymagająca, wyrafinowana.
2: Tak, tak, tak. No ale kucharz jest gdzieś tam personifikacją tej kultury, takiej kultury presji i ambicji, prawda?
0: No to już wiemy, że twój film dotyczy francuskiej kuchni, ale właściwie to nie jest główny temat.
2: Nie, absolutnie.
0: Zupełnie nie. I to się pojawia właściwie tylko na początku. To jest taki punkt wyjścia.
2: Mhm.
0: A dalej historia

0: co zdradzasz na ten temat, żeby też nie zdradzić wszystkiego?
1: No nie powiem wszystkiego, no ale historia jest o tym, jest o Kasi, naszej głównej bohaterce, która jest młodą studentką i właśnie w pierwszej scenie zostaje wyrzucona ze szkoły kulinarnej w Lyonie.
0: Z takiej bardzo prestiżowej. Tak. A skąd właśnie znasz takie szkoły? Znasz takie miejsca?

0: artysta wysokiej presji, one dzielą bardzo dużo charakterystyk. Kiedy rozmawiałem ze swoją znajomą, która kończyła taką szkołę kulinarną, to mówiła, że szczerze mówiąc, wcale to się tak nie różni na przykład od świata filmowego. Jest bardzo dużo podobnych rzeczy, bardzo dużo podobnych
1: presji, relacji. Stresu, tak?
0: Tak. Mhm. Mhm. Podobnych relacji też z różnymi figurami.
1: No, no choćby relacja mistrz-uczeń, prawda?
0: Oczywiście,
1: no, to
0: tak.
1: Się przenosi jakoś tam. I to jest już kolejny motyw twojego filmu i już widać, że w tej krótkiej fabule mieści się bardzo dużo, bo to ciągle jeszcze nie wszystko, ciągle nie wszystkie tematy czy problemy, które poruszasz w filmie. No i chyba w krótkim metrażu to jest właśnie największa sztuka, żeby jak najwięcej zmieścić w takiej właśnie krótkiej formie.
0: Tak, często to też jest właśnie sztuka jest, żeby pozbyć się bardzo wielu rzeczy z etapu pomysłu, bo jak wychodzimy od niby prostego zdania, to można na temat tego prostego zdania tak dużo opowiedzieć, a w krótkim metrażu tak naprawdę często trzeba się skupić dokładnie na jednym temacie. I to jest bardzo trudne. Ja wiem, że na pewno mam z tym bardzo duży problem i pakuję jak najwięcej, co no, powoduje problemy, no bo ja z tego filmu wyciąłem bardzo dużo. Nie tylko na montażu, na etapie scenariusza też, potem na etapie prób, potem na etapie produkcji, kiedy kierownicy produkcji mi powiedzieli, że po prostu nie ma szans, że nagramy wszystko i trzeba to było tak powoli zmniejszać. A tak jak zauważyłeś, nadal jest tam bardzo dużo. Też tak uważam.
1: Ale tak naprawdę najważniejsza w twoim filmie jest relacja ojciec-córka, no i pewne tajemnice.
0: Tak, no. Te relacje, takie bliskie relacje, czy rodzinne, czy relacje miłości, one są super oknem do opowiadania o wielu innych rzeczach. I ta relacja jest trochę tak przeciwstawiona właśnie tej presji i, nie wiem, tożsamość związana z byciem córką, z byciem bliskim komuś i byciem posiadaniem takiej bliskiej relacji jest jakby po drugiej stronie postawiona niż kariera i ambicja, która jest taka pusta. No, potrzebowałem zderzyć te dwie wartości. Stąd ta cała historia powstała.
1: Ledwie 23 minuty całego filmu, a tutaj dorzucam kolejny bardzo istotny motyw, jaki pojawia się w tej krótkiej fabule, bo mówiliśmy już o tym, że film zaczyna się we Francji, w Lyonie, że dotyczy francuskiej kuchni, a przecież bardzo ważna jest w twoim filmie też kultura gruzińska.
0: Tak.
1: Także ta kulinarna. No więc właśnie skąd Gruzja? No tutaj tam możemy chyba zdradzić, że no bohaterowie akurat z Gruzją mają sporo wspólnego.
0: Tak.
1: No, skąd u ciebie to zainteresowanie? Bo raczej na Gruzinami nie wyglądasz.
0: Nie jestem włosy za jasny. Ale no Gruzja... jest kilka odpowiedzi na ten temat. Po pierwsze, brat mnie zabrał do Gruzji, jak miałem 13 lat i po prostu się zakochałem w tym kraju, w tej kulturze, w jedzeniu, w widokach i w bardzo wielu rzeczach, ale przede wszystkim na etapie scenariusza szukałem właśnie jakiejś kultury, która będzie reprezentować coś przeciwnego względem tej właśnie precyzyjnej kuchni francuskiej. No i kuchnia gruzińska właśnie jest taka przeciwna. Ona jest bardzo skupiona, tam nie ma precyzji, ona jest skupiona bardzo na wartościach rodzinnych, jest dużo bardziej o gościnności, jest dużo bardziej o lokalności, o regionalności. Tam wiem, że czy haczapuri, czy te wszystkie inne wariacje, no właśnie te wszystkie wariacje wynikają, magruli na przykład, wynikają z różnych regionów Gruzji. Mm-hmm,
1: ale jest w tym właściwie rzeczywiście chyba jakaś taka duża prostota w przeciwieństwie, w kontraście właściwie do tego wyrafinowania francuskiej kuchni, gdzie tam naprawdę no każdy, nawet najdrobniejszy dodatek musi mieć swoją ekspozycję.
0: Tak, no to jest dosłownie różnica między, tak jak we Francji 13 rodzajów na ugotowanie jajka, i to musi być co do mililitra i co do minuty, a ta gruzińska kultura kuchni jest po prostu, no każda babcia robi swoje hinkali, tak? Mhm. Zresztą trochę to jest podobne, myślę, że Polacy mogą się dobrze do tego...
1: Czyli rozumiem, że o jedzeniu gruzińskim też wiesz sporo, bo to się wiąże z tą twoją fascynacją.
0: Tak, no zresztą aktor, który gra główną męską rolę, no bardzo dużo mnie nauczył, bo on sam w ogóle jest kucharzem, restauratorem i aktorem, więc no miałem fantastyczny research w tym kontekście i zawsze mnie zapraszał do siebie na jedzenie, za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy, więc się naprawdę najadłem tego jedzenia.
1: Ale już aktorka w głównej roli, czyli grająca córkę, gruzinką nie jest, chociaż gra tutaj postać w połowie.
0: Tak.
1: Prawda, bo wprawdzie nie poznajemy w filmie matki tej dziewczyny, natomiast wiemy, że to jest małżeństwo polsko-gruzińskie, tak?
0: Tak.
1: Było.
0: Było, tak. Mhm.

0: No tak, Marysia Kuśmierska gra główną rolę i ona jest Polką, nie ma nic wspólnego z Gruzją, ale też do tej roli...
1: Ale bardzo dobrze się wpisała.
0: Nie, bardzo dobrze. Ja uważam, że w ogóle urodą się wpasowała bardzo, a przede wszystkim no, na etapie zdjęć próbnych, no takie... Dawid Gamsemalidze, który gra główną rolę męską, on był pierwszy w tym filmie. No i szczerze mówiąc, oni złapali taką chemię fantastyczną od razu. I to nawet nie taką chemię przyjacielską, tylko właśnie taką chemię ojciec-córka, że z pewnego rodzaju... bardzo konkretnym rodzajem dystansu, ale też konkretnym rodzajem bliskości. No i utrzymali tą chemię do końca i myślę, że ona przechodzi przez ekran.
1: Myślę, że bardzo też dobrze się ogląda twój film bez przepisu. Przypominam tytuł. Na razie prezentacja w sekcji Short Film Corner na festiwalu w Cannes, ale czy będzie można bez przepisu zobaczyć wkrótce, to też ważne pytanie na festiwalach w Polsce.
0: No, zapraszam na festiwal
1: krakowski to już mówiliśmy, a później?
0: Na razie nie wiem, zobaczymy.
1: Ale ciąg dalszy zapewne...
0: Na razie czekamy na wyniki.
1: Zapewne nastąpi. Mój wcześniejszy gość, który ma swój film w konkursie krótkiego metrażu w Cannes, czyli Michał Toczek, wspominał o tym, no tak mu wszyscy radzą, że jak jedziesz do Cannes, to już musisz mieć w głowie i na języku swój kolejny projekt, film. Co ty będziesz mógł powiedzieć w Cannes tym wszystkim, którzy być może zainteresują się twoim filmem albo tobą i będą chcieli coś może na przyszłość zaproponować albo utrzymać kontakt.
0: Tak, tak. Ja słyszałem dokładnie to samo i przygotowanie elevator pitchów i tego typu rzeczy oczywiście. Także no, rzecz, nad którą teraz najbardziej intensywnie pracuję, no to właśnie wszedłem w postprodukcję swojego pełnometrażowego dokumentu.
1: To jest ten film, nad którym ostatnie dni tak ciężko pracowałeś?
0: Nie, to jest jeszcze... Akurat,
1: bo trudno było się umówić.
0: Tak, to prawda. Akurat jestem asystentem reżysera Bodo Coxa. Swoją drogą polecam, bo będzie...
1: Bodo Cox robi nowy film, tak?
0: Tak, ekranizuje Horyzont i myślę, że będzie wspaniały ten film. Naprawdę coś takiego nowego na polskie standardy.
1: A wracając do ciebie, jest pełnometrażowy film dokumentalny, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: To temat, jest... bohater?
0: Nie chcę za dużo zdradzić. Zaskakująco zacząłem ten film robić o kimś innym, ale bohaterem stałem się ja. I musiałem wyjść przed kamerę. I to było trudne bardzo, ale no już się do tego przekonałem w pewnym momencie. A temat jest taki, że odkryłem, że ktoś był w moim życiu, kogo nie pamiętałem i zacząłem go szukać. I znalazłem. Ale tak jak mówię, nie będę jeszcze za dużo zdradzał, bo wszystko się okaże w czerwcu.
1: A co się wydarzy w czerwcu?
0: Będziemy kończyć postprodukcję i będziemy zaczynać promocję.
1: Tak. A, czyli dosyć szybko jest szansa na to, że ten film zobaczymy.
0: Tak, tak, tak.
1: No dobrze, no to...
0: No i, a w Cannes być może jest szansa na znalezienie dystrybutorów.
1: No to tego też ci życzę i życzę udanego wyjazdu do Cannes, bo to już jutro. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Był z nami Filip Wieczorek, autor filmu Bez Przepisu. Jeszcze jeden gość tegorocznego, 79. już Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Dziękuję. No i pozostajemy dzisiaj już do końca w trójkowo-filmowo właśnie z festiwalem w Cannes, bo rozmawiałem z Michałem Toczkiem o filmie Spiritus Sanctus. To z kolei konkurs krótkiego metrażu w Cannes, a główną rolę, jak już wiemy, zagrał w tym filmie Sebastian Stankiewicz. Temu aktorowi za chwilę oddamy głos.
2: Kamera!
3: Trójkowo!
2: Akcja!
3: Filmowo!
1: Będziesz miał w tym roku osobiście okazję prezentować film ze swoim udziałem, chyba na tym najważniejszym światowym festiwalu.
4: No wychodzi na to, że tak, że po prostu zostaliśmy docenieni. Nasza praca została doceniona całej ekipy, oczywiście. A ponieważ film został wybrany gdzieś z 3000 chyba, około 200 filmów było nadesłanych do Cannes, a wybrano 10, które będą pokazywane i one też będą walczyć o Złotą Palmę. W konkursie głównym filmów krótkometrażowych, tutaj podkreślam. I bardzo się cieszymy, ponieważ wydaje mi się, że to jest taki festiwal, który cały czas jeszcze wyznacza kierunki w kinie, nowe trendy i który nam pokazuje, że kino cały czas ewoluuje i mówi o sprawach ważnych, potrzebnych, więc tym bardziej się cieszę, że właśnie tam będziemy właśnie pokazywani.
1: A powiedz, jak to się stało, że ty właśnie zagrałeś tę główną rolę w filmie Spiritus Sanctus Michała Toczka. Znaliście się wcześniej, pracowaliście? Przypomnij.
4: No tak, no my zrobiliśmy ze sobą, to jest nasz trzeci film. To jest bardzo zaskakujące i dziwne, ponieważ przypominam, że zrobiliśmy wcześniej film Martwe Małżeństwo razem, jak Michał był jeszcze w szkole i też tutaj z kolegą operatorem Tomkiem Pawlikiem. Potem zrobiliśmy Być Kimś razem, gdzie też zostałem poproszony o zagranie głównej roli w tym filmie. Oczywiście od pierwszego filmu jakoś tak się złożyło, że też się przyjaźnimy z Michałem, spotykamy, chodzimy do kina, oglądamy.

0: różne rzeczy, rozmawiamy o różnych rzeczach, oczywiście też o życiu, o świecie i o tym, co nas gdzieś tam porusza w różnych historiach. No plus potem Michał powiedział, że razem z Adamem Porębowiczem będą pisać taką kolejną krótkometrażówkę. No i czy bym też tam nie zagrał, nie? Z miłą chęcią powiedziałem, że oczywiście, że tak, wiem, jak się z Michałem pracuje.
1: W ogóle chyba macie, tak podejrzewam, podobne poczucie humoru.
0: No mamy podobne poczucie humoru, wydaje mi się, jakąś wrażliwość też i faktycznie, no tak jak widać we wcześniejszych filmach, Michał ma jakiegoś takiego swojego bohatera, zawsze jakiegoś outsidera, albo tak jak tutaj w filmie w Spiritus Sanctus, czyli to jest taki zawsze ktoś, który gdzieś jest tam nawet na uboczu, a staje się obserwatorem wielu dziwnych sytuacji, które się wokół niego pojawiają, albo akurat wrzucony jest w środek jakiejś ważnej historii, nie? Bo tutaj był przecież wcześniej być kimś, to gdy zahaczyliśmy gdzieś tam temat prezydenta Lecha Wałęsy, nie? Tutaj mamy pierwszy film, to jest statyści, którzy są na planie dużego filmu wojennego, powiedzmy, a tutaj no, mamy historię taką w tle, że zbliża się pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny.
1: No bo to jest rok 1999.
0: Tak. Więc to jest jakby coś takiego, ale tak jak mówię, tutaj ten najbardziej jest, moim zdaniem, ten bohater jest taki właśnie małomówny i taki doświadczający tego, co się wokół niego dzieje, nie?
1: Troszeczkę już o tym powiedziałeś, ale to trzeba jeszcze, myślę, podkreślić mocniej, że to jest bardzo charakterystyczna postać, bardzo charakterystyczny bohater. No chyba lubisz taki rys.
0: Ja, wiesz, no ja powiem ci szczerze, że ja się staram w ogóle uciekać, wiadomo, z takiego jakby gdzieś tam rysu, ale te filmy, które wcześniej zrobiliśmy, lubię tą tragikomedię i cieszę się, że stałem się jakimś takim everymanem Michała Toczka i tych jego historii. Tutaj wiedzieliśmy, że Michał też odważnie poszedł, zaryzykował też, bo chciał to wrzucić w jakąś taką mocniejszą konwencję. Wiedzieliśmy, że bohater jest małomówny i ten, więc tutaj...
1: A prawie się nie odzywa.
0: Prawie się nie odzywa, gra cały czas w jego twarz. Więc też zaryzykowaliśmy trochę tutaj z charakterem też twarzy, prawda? Tutaj ten taki mocny, ten charakterystyczny wąs. No i właśnie to mi się też podoba u Michała, że po prostu wcześniej był bardzo taki powściągliwy, a teraz mówi, słuchaj, pójdziemy trochę dalej, zaryzykujemy. Wydaje mi się, że to ryzyko się opłacało i faktycznie przy tym filmie chyba najbardziej miałem taką pracę z Michałem kreatywną też, bo pierwszy raz chyba nie wiedzieliśmy też do końca, jak ten film się ma zaczynać, jak ten film się ma kończyć. Były różne wersje, też na planie różne wersje. Jak kręciliśmy, potem jeszcze robiliśmy dokrętki, były też jakiegoś rodzaju wątpliwości, ale wydaje mi się, że na to składa się taki prawdziwy proces twórczy.
1: Jak sądzisz, co przekonało członków komisji selekcyjnej, żeby z tak wielu filmów, bo to rzeczywiście jakaś ogromna liczba, wybrać te 10, no i w tej dziesiątce, że właśnie znalazł się film Spiritus Sanctus. No bo z jednej strony można powiedzieć, że to jest bardzo polska historia, ale chyba też czytelny, wyrazisty, absolutnie wątek uniwersalny.
0: No wydaje mi się, że tak. No to jest taki krótki film, drogi, z metafizyką w tle. Tak to mogę określić, ale wydaje mi się, że no, postać Jana Pawła II jest jednak taką...
1: No tak, ale to jest tylko tło.
0: No to jest tylko tło, no a no, ten film też jest jakby jest faktycznie bardzo polski, nie? Bo my tutaj też mówimy o tym, że faktycznie no, ten alkohol gdzieś tam w latach tego komunizmu i tak dalej.
1: No tu już więcej nie zdradzajmy.
0: Tak. Był też, tylko powiem tyle, no gdzieś tam obecny, nie? Ale wydaje mi się, że tak, że ten film jest bardzo uniwersalny, no. Dla mnie to jest film właśnie o tym, że jesteśmy wystarczający tacy, jacy jesteśmy i że to, co wszystko wokół nas, ten świat, który jest, nie potrzeba jakby nic więcej. Operujemy zawsze jakimiś ikonami, prawda, religią też, która jest obecna w tym filmie, ale ten świat jest tak pojemny i wspaniały i piękny i taki, jaki po prostu ma być, że nie potrzebujemy nic więcej, żadnych ikon do tego.
1: Czyli, że taka prostota jest najlepsza.
0: Taka prostota właśnie, to jakby nie wiedziałem, jak to nazwać, ale że taka prostota w byciu po prostu człowiekiem na co dzień jest jakby najważniejsza i wydaje mi się, gdzieś przyświecała wcześniej, wiesz, tym filmom i tym bohaterom też, że to jest taki zwykły człowiek, na którego może nie zwrócilibyśmy uwagi, ale on jest też ważny w tym świecie.
1: No i ma swoją misję do spełnienia.
0: Swoją misję do spełnienia, będziemy o tym mówić, ale też właśnie o czym chciałem powiedzieć, jak tak robiliśmy ten film, no bo to było łatwo popaść w jakiś patos, banał jakby i tak dalej, nie? No jak jeszcze coś się mówi o metafizyce, no to jak ją pokazać, jak to można zrobić, nie? Coś, co jest troszkę nieuchwytnego, ale wydaje mi się też, że właśnie tutaj operujemy tym, jak świat tak naprawdę wygląda, że jest bardzo dualny, że jest zawsze awers i rewers, że jest zawsze, wiesz, dobro i zło, że jest właśnie sakrum.

0: im profanum, prawda? Więc wydaje mi się, że to też jest jakąś częścią tego filmu, że właśnie zawsze są te dwie strony medalu, nie?
1: Wkrótce wyjazd do Cannes, to będzie twój pierwszy pobyt, udział w tym festiwalu?
0: Tak, tak. Mój pierwszy pobyt w ogóle w Cannes i mój pierwszy pobyt na takim festiwalu.
1: No to z jakimi emocjami się wybierasz tam na Lazurowe Wybrzeże?
0: No wiesz co, no na pewno pozytywnie. Oczywiście jest jakiś stresik delikatny, nie? Ale wydaje mi się, że będzie fajnie, no. Że być wśród tych tam filmowców i tak dalej, to będzie coś wspaniałego to przeżyć i pokazywać nasz film właśnie. Jeden z 10, można powiedzieć, kanańskiej publiczności, nie?
1: No to co, nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać za was kciuki, tak?
0: Tak, trzymajmy kciuki. Wiadomo, że jest szansa na Złotą Palmę, ale my już jesteśmy naprawdę mega zaszczyceni tym, że znaleźliśmy się w tym takim małym gronie.
1: No i zapewne w poniedziałek już Sebastian Stankiewicz będzie właśnie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. I to wszystko już dziś. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.
2: Kamera!
3: Trójkowo.
2: Akcja!
3: Filmowo. Ogłoszenie społeczne.
4: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
5: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Żegnamy reklamy.
21: Program Trzeci

0: Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja była za, opozycja albo przeciw, albo nie głosowała. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS. Inflacja w górę, GUS potwierdził szybki szacunek za kwiecień. Polska należy do krajów z najszybciej rosnącą popularnością snusów, wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS. Za było 235 posłów z klubów tworzących koalicję rządową. Przeciw zagłosowały obie konfederacje. Klub PiSu nie wziął udziału w głosowaniu, wyjmując karty. O szczegółach Michał Fabisiak.
1: Koalicja rządowa mówi o przywróceniu praworządności i odpolitycznieniu KRS. Maciej Tomczykiewicz, SKO, dzisiejszy wybór określił słodko-gorzkim, bo wśród powołanych osób znaleźli się też nominaci opozycji, jak sędzia Łukasz Piebiak.
2: Konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu.
1: Opozycja zarzuca rządzącym hipokryzję, bo wybór odbył się na podstawie ustawy, którą obecna koalicja uznała za niekonstytucyjną. Przemysław Wipler z Konfederacji przypomniał też o zabezpieczeniu wydanym przez Trybunał Konstytucyjny.
3: Ludzie, którzy zostaną teraz wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa, będą kwestionowani.
1: Ze względu na to zabezpieczenie głosowanie zbojkotowali posłowie PiSu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Zawirowania na rynku ropy przekładają się na inflację. Dzisiejszy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego potwierdził wcześniejsze dane, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż przed rokiem w tym samym czasie. W marcu inflacja wyniosła 3%. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego mówi, że za większość wzrostu inflacji odpowiedzialne są ceny paliw i gdyby nie interwencja rządu, inflacja byłaby jeszcze wyższa.
4: To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia przez rząd programu CPN, który ogranicza wzrost cen, które płacimy na stacjach benzynowych za paliwo. Dzięki temu programowi według naszych szacunków inflacja jest około 1 punkt procentowy niższa niż gdyby ceny były kształtowane na podstawie tego, co się dzieje na rynkach światowych.
0: A propos cen paliw, minister energii ogłosił, że w weekend kierowcy zapłacą na stacjach benzynowych nieco mniej. Za litr benzyny bezołowiowej 95 zatankują maksymalnie za 6 zł 37 groszy, to o 2 grosze mniej niż dziś. Litr oleju napędowego będzie kosztował maksymalnie 6 zł 82 grosze, czyli o 10 groszy mniej. Polska skuteczniej kontroluje, kto wjeżdża do kraju, napisał w mediach społecznościowych Adam Szłapka. Rzecznik rządu poinformował o efektach działań na polsko-białoruskiej granicy. W zeszłym roku odmówiono wjazdu do Polski 25 tysiącom osób, a w pierwszym kwartale tego roku nie było ani jednej skutecznej próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Zdaniem rzecznika rządu świadczy to o skuteczności Straży Granicznej i zbudowanej zapory. A dziś o tym, co dzieje się po drugiej stronie granicy, czyli na Białorusi. Porozmawiamy w Pulsie Trójki o 17.30. Gościem Agnieszki Laskowskiej będzie Andrzej Poczobut. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed szkodliwością snusów. Według ekspertów nikotyna umieszczona między dziąsłem a wargą jest traktowana jako alternatywa dla palenia papierosów. WHO opublikowała raport wskazujący, że Polska należy do krajów z najszybciej rosnącą popularnością snusów. Używka stała się nad Wisłą tematem medialnym w ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, kiedy okazało się, że nie stroni od niej ówczesny kandydat Karol Nawrocki.
5: Światowy rynek snusów rośnie rok do roku o 50%. W 2025 osiągnął wartość niemal 7 miliardów dolarów. Najwięcej saszetek nikotynowych sprzedaje się w Ameryce Północnej, głównie w USA. Sprzedaż znacząco rośnie też w Europie, głównie w Niemczech, Polsce i Szwecji. Według WHO za rosnącą popularnością snusów stoją koncerny tytoniowe, które stworzyły nową modę, sugerując, że są one nieszkodliwe. Raport Światowej Organizacji Zdrowia zawiera zalecenia dla krajów członkowskich. Wszystkie powinny informować opinię publiczną o toksyczności nikotyny zawartej w snusach, a także o ryzyku uzależnienia. WHO rekomenduje też ograniczenie młodzieży dostępu do tego produktu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To będzie kolejna okazja do spotkania ze słuchaczami. W Noc Muzeów, czyli jutro, zapraszamy do siedziby Trójki na Myślebiecką 357 w Warszawie. W programie Pokazy Magii Radia, czyli Radio od Kuchni, spotkania oko w oko z głosem i zwiedzanie kultowego studia muzycznego imienia Agnieszki Osieckiej, mówi szefowa anteny Agnieszka Szydłowska.
6: W Trójce Dni Otwarte były tradycją przez bardzo wiele lat, ale też była potem długa przerwa. W marcu tego roku spróbowaliśmy wrócić właśnie z taką propozycją i okazało się, że słuchacze i słuchaczki zareagowali więcej niż entuzjastycznie i ten Dzień Otwarty, który przeżyliśmy w marcu, był świetny, więc z takim dobrym nastrojem i też już

0: Wiedząc, czego oczekują słuchacze i słuchaczki, wchodzimy w to otwarcie ponowne podczas Nocy Muzeów.
1: Zapraszamy już jutro od 19:00. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Uwaga, miejscami ma padać chwilami intensywnie, lokalnie burze z gradem, a towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Ustce 9 stopni, we Wrocławiu 11, w Suwałkach 19, a w Warszawie 20.
3: Autopromocja.

0: podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już jutro od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: I już 9 minut po godzinie 13.
7: Terra Cultura.
6: Dokładnie tak nazywa się ten program. Michał Danilak u nas w studiu w Trójce, Paweł Miłoszewski tutaj w warszawskiej Kinotece, ponieważ dzisiaj nadajemy z 23. Millennium Dogs Against Gravity, festiwalu, który opowiada nam poprzez

0: Ale kto czekał, to jest nowy singiel Blanc Party, Coming On Strong. To nasza piosenka dnia. Fantastycznie się tego słucha i myślę, że też ta energia, która przyszła do nas z Blanc Party, wprowadzi nas w to, co zadzieje się przez te dwie godziny. Do godziny 15 prosto z warszawskiej Kinoteki i festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Bardzo dużo, myślę, emocji związanych z wczorajszym rozdaniem nagród, o tym porozmawiamy za chwilę, ale także bardzo dużo emocji związanych z tym, że na tym festiwalu, jak na żadnym innym w Polsce, ale może nawet w Europie, nie znajdziemy tyle filmów dokumentalnych, które opowiedzą nam o świecie, poszerzą nam horyzonty, pozwolą dowiedzieć się więcej o świecie i wejść w niektóre kłopoty, problemy, ale także radości o wiele głębiej. O tym także będą te dwie godziny, ale pojawi się też ten niezwykły gość.
1: My name is Andri Snær Magnusson and you're listening to Radio Troika. Ég heiti Andri Snær Magnusson og þetta er útvarp Troika.
0: Podwójnie, to dla tych, którzy świetnie mówią także po islandzku. To jest bohater, który pojawi się w pierwszej godzinie jeszcze. Bohater filmu o czasie i wodzie. Filmu, który zdobył już tutaj nagrodę WWF. Piękna opowieść, niezwykle poetycka, ale traktująca też o tym, co dla nas dzisiaj ważne, czyli o naturze, przyrodzie, o jej degradacji w taki sposób, który nie do końca jest oczywisty. O czasie i wodzie jeszcze można oglądać tutaj na festiwalu. Właściwie o wszystkich filmach, o których dzisiaj będę opowiadać z moimi gośćmi. No, na te wszystkie filmy można jeszcze tutaj zaglądać, ponieważ do niedzieli trwa Millennium Dogs Against Gravity. Cóż mogę dodać? Dodam na pewno, że dzisiaj przez całe dwie godziny będzie nam towarzyszyć muzyka związana tylko z festiwalem, ponieważ film

filmów muzycznych, ale także filmów o znakomitych artystach i artystkach. Tutaj nie brakuje. Od razu pozdrawiam Agnieszkę Szydłowską, która rekomendowała mi film, który zajął się muzyką funkową, mówiąc o tym, że w jej domu tańczy się po zobaczeniu tego filmu tylko już do muzyki funkowej. Zatem ta muzyka będzie nam towarzyszyć na pewno do godziny 15, ale teraz Sly and the Family Stone. Ich także zobaczymy w tym obrazie.

0: We Want the Funk. Tak nazywa się ten film. Film, który zobaczymy tutaj na 23. edycji Dogs Against Gravity. Fantastycznym festiwalu, który jeszcze do niedzieli prezentuje to, co najlepsze w kinie dokumentalnym. W bardzo różnych jego wymiarach. W tych, które za pomocą bardzo klasycznego dokumentu opowiadają o świecie, ale także tych form, które są nieco bardziej eksperymentalne. Do tego spotkania, warsztaty, bardzo dużo gości, gościń z całego świata. Oni jeszcze do niedzieli są do naszej dyspozycji. Możemy ich posłuchać. Posłuchać o tym, jak opowiadają o swoich filmach, ale też dlaczego zebrali się za te tematy, które przedstawiają w swoich obrazach. Ze mną już Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu.
1: Cześć.
0: Wczoraj mieliśmy do czynienia z czymś, co bardzo lubię przy okazji tego festiwalu. Wczoraj rozdane zostały nagrody, ale my cały czas dzięki temu możemy spojrzeć na to, co zostało wybrane przez jury i oglądać te filmy, które no, mają ten szczególny glejt. Wieczór udany. To na pewno.
1: Na pewno, no bardzo udany. Dla niektórych bardziej, dla niektórych mniej. Dla jurorów też to nie jest zawsze łatwe, bo często narzekają, że chcieliby więcej rozdać tych nagród. Ale myślę, że tak, no dla wielu osób na pewno był to bardzo udany wieczór, ale też był on trochę magiczny, bo no na sali było dużo osób związanych z

0: kinem dokumentalnym z branży, z całego świata i myślę, że to, że razem celebrowaliśmy w ogóle kino dokumentalne, a nie tylko osoby nagrodzone, no to było absolutnie wyjątkowe.
1: Wyjątkowe jest też to, że przy okazji waszego festiwalu możemy porozmawiać chociażby po filmach, na rozmowach, porozmawiać o tym, co dzieje się wokół filmów, bo sam film to jedno, ale dwa to poszerzenie właśnie kontekstu, spojrzenie szerokie na świat i wytłumaczenie trochę, dlaczego ten temat tu i teraz jest ważny. To jest także bardzo cenne, spotkać się ze specjalistami, autorami, autorkami, którzy w jednym kręgu opowiadają o tym, co tak naprawdę dzieje się dzisiaj w naszym życiu, ale też szerzej, w tym życiu, które jest bardziej uniwersalne, globalne.
0: No ja myślę, że przykładem tego w ogóle może być film, który wygrał nagrodę główną festiwalu, czyli film Córki Góry, bo to jest film, który z jednej strony no, jest przepięknie nakręcony, ma niesamowitą poetykę, jest na pewno to coś, czego trzeba doświadczyć w kinie, na dużym ekranie, ale z drugiej strony, tak jak wszystkie najwybitniejsze filmy dokumentalne, porusza bardzo dużo wątków, niektórych z lżejszych, niektórych trudniejszych, relacji międzyludzkich, relacji między matką a córką, relacji między nami a ziemią, tą taką najbliższą, otaczającą nas, w tym przypadku chodzi o Czarnogórę, ale wtedy też na przykład jest w ogóle militaryzacja współczesnego świata, więc myślę, że to, że te filmy mają tak wiele wątków i to, że przeżywamy je wspólnie, co jest bardzo ważne, bo mam takie poczucie, że naprawdę u nas na festiwalu, jak siadamy na sali kinowej, to stajemy się trochę takim jednym organizmem. Śmiejemy się razem, płaczemy razem, no i później rozmawiamy właśnie o tych filmach, albo na sali kinowej, albo po wyjściu z sali kinowej, a nawet jeśli nie rozmawiamy ze sobą, nawet jeśli przyszliśmy sami do kina, to właśnie jest to poczucie, że byliśmy częścią jakiejś wspólnoty przez chwilę. No i to, co warto powiedzieć, bo tych nagród jest dużo, ale trzeba powiedzieć, że te wszystkie filmy jeszcze są pokazywane, dlatego robimy galę rozdania nagród w czwartek, bo dajemy jeszcze naszym widzom i widzkom 3 dni, piątek, sobota i niedziela, żeby móc zobaczyć je w kinie.
1: No i to, co nas dzisiaj czeka i po to także jest ten program, to rekomendacje, a możemy z czystym sercem zarekomendować Córki Góry w reżyserii Biljany Tutorow i Petera Gromazicia. To jest film, który zdobył Grand Prix tutaj na 23. edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, ale także kolejny film, który przeniesie nas z kolei do zupełnie innego świata, do Afganistanu. Lis i Różowy Księżyc, Mehrdad Özkoçey.
0: I jeszcze, no i właśnie to jest ważne, bo oprócz reżysera pojawiła się jeszcze, spoilując nieco ten film, ale to jest akurat też u nas na stronach, pojawiła się też reżyserka filmu, czyli Soraya, która jest też bohaterką naszej identyfikacji festiwalowej tegorocznej. Można ją zobaczyć na plakatach festiwalu. Soraya, która jest niesamowitą postacią, bo to jest młoda dziewczyna, która pochodzi z Afganistanu, większość czasu dorastała w Iranie, gdzie została zmuszona do przemocowego małżeństwa, ale postanawia uciec z kraju i to, co jej pomaga, to jest to, że tworzy sztukę, maluje, rzeźbi, ale także w pewnym momencie właśnie staje się reżyserką, która kręci telefonem swoje życie i komunikuje się z drugim reżyserem, czyli Mehrdadem Özkoçey, wirtualnie. I to na pewno jej pomaga w tej całej przeprawie. No jest to film, który został nagrodzony 3 nagrodami, między innymi wyróżnieniem w konkursie głównym, czy nagrodą Amnesty International i też dalej leci w kinach, więc koniecznie musimy to zobaczyć. Soraya odbierała wczoraj nagrody i też można...
1: Była bardzo wzruszona.
0: Była bardzo wzruszona, miała piękną przemowę, też można na pewno w naszych socialach znaleźć tą przemowę.
1: Lis i Różowy Księżyc. Kolejne polecenie tutaj w kinie, w kinotece, ale też w innych kinach, ponieważ Millennium Dogs Against Gravity to nie tylko kinoteka, ale parę różnych jeszcze kin w Warszawie. Zresztą festiwal nie tylko w Warszawie, za chwilę także rusza festiwal online, ale o tym, jakie filmy tam się pojawią, dowiemy się prawdopodobnie po niedzieli.
0: Tak, tak. Poniedzieli. Serdecznie przepraszam, jak co roku niestety trzymamy się tego samego. Ja wiem, że dużo osób bardzo już nas pyta, co będzie
1: wszyscy
0: na online.
1: Pytają, wszyscy chcą.
0: Ja wiem, że wszyscy chcą wiedzieć, ale muszą mi państwo uwierzyć, że robimy to z myślą o kinach, żeby wspierać jednak kina studiów.

0: i skupić się na tym, żeby zobaczyć te filmy na dużym ekranie, żeby dać przetrwać tym kinom przez cały rok też. No i dla nas ta wspólnotowość jednak jest najważniejsza. Festiwal online oczywiście super, jest świetnym przedłużeniem jakby tego, co robimy, i też potrafi dotrzeć do dużo szerszej publiczności w całej Polsce, więc jesteśmy serdecznie na niego zapraszamy, ale faktycznie program zostanie ogłoszony poniedziałek, a dwa dni po zakończeniu festiwalu odpalamy właśnie online, który potrwa aż do połowy czerwca.
1: To jest też zmierzenie się, myślę, w kontekście festiwalu i filmów, dokumentów, które są tutaj pokazywane, z bardzo różnymi estetykami, ale też z bardzo różnymi perspektywami na to, co dzieje się tu i teraz. Oczywiście nie brakuje trudnych tematów, odwołań do tego, czym żyjemy my na co dzień, bo to jest także o takim wymiarze naszym, jednostkowym, tego naszego najbliższego otoczenia, ale o tym także, co dzieje się na zewnątrz, w tym globalnym wymiarze. Tutaj muszę też powiedzieć koniecznie i poprosić Cię, żebyśmy wspomnieli o tym wymiarze mówienia o tym, co się dzieje w Ukrainie i w Palestynie. Marinka, wspaniały obraz.
0: Marinka to jest przepiękny obraz, który opowiada o miejscowości Marinka tytułowej i o trzech braciach, którzy razem dorastali w sierocińcu. Film jest też kręcony na przestrzeni wielu lat, a potem tak naprawdę podzieliły ich bardzo różne granice. Jeden z nich wyjechał do Stanów, a dwóch pozostałych stanęło po dwóch stronach barykady, bo jeden walczy dla strony rosyjskiej, drugi dla strony ukraińskiej, ale to jest też przede wszystkim historia, oprócz tego, o wspaniałych ludziach, którzy walczą o wolność Ukrainy, bo tam też jest postać niesamowitej wolontariuszki medycznej. No to jest też to opowieść o dorastaniu, ale w takich absolutnie ekstremalnych warunkach, wyniesionych do kwadratu. No i znowu, przepięknie sfilmowany też, ale absolutnie ta forma filmowa nie odbiera powagi sytuacji tego, co się dzieje w Ukrainie. I tu też wspomnę, może jeśli chodzi o te ukraińskie filmy, to też nagrodzony też jedną nagrodą i wyróżnieniem wczoraj na naszej gali film Traces, Ślady Alisy Kowalienko, który z kolei opowiada o tym, jak wykorzystywana jest w wojnie przemoc seksualna właśnie w Ukrainie. Alisa jest niesamowitą reżyserką, wraca do nas po raz piąty już bodajże z nowym filmem. Sama była też na froncie wojny i walczyła za wolną Ukrainę, więc też serdecznie polecam zobaczyć ten film.
1: Tutaj na festiwalu także cała sekcja palestyńska. O krótkim metrażu, o którym często często mówi się o nim nieco mniej, bo krótki metraż jest niezwykle uwodzący, ale bardzo często znika gdzieś w tych dużych filmowych, długich narracjach. O nim będziemy rozmawiali w drugiej godzinie naszej audycji z Mateuszem Górą, który za tę sekcję właśnie filmów krótkometrażowych odpowiada. Tam także wątki palestyńskie, no i to jest też niezwykle ważne, ale też bardzo ciekawie ujęty tutaj przy okazji filmów, które prezentujecie temat.
0: Tak, no dla nas to jest bardzo istotny temat. Specjalnie w tym roku też powstała sekcja Wszystkie oczy na Palestynę. I też niesamowite jest to, że w tej sekcji jest bardzo duża różnorodność podejścia do tematu i to jest dla nas ważne. Od perspektywy lekarzy, którzy próbują ze Stanów dostać się do Gazy, żeby nieść pomoc, po próbę ratowania kina i kinematografii w Palestynie, poprzez taką perspektywę, która skupia się na murze i na pograniczu, bardziej taką poetycką, więc faktycznie no, ta sekcja jest dla nas niezwykle istotna i oczywiście jest dla nas bardzo ważne to, żeby cały czas mówić o tym, co się dzieje, żeby nie wytracić jakby tej uwagi na te niesprawiedliwości, które się dzieją na świecie. I myślę, że nasza publiczność to jest wspaniałe, że też jest na to gotowa, że przychodzą naprawdę tłumy. Jesteśmy największym festiwalem w Polsce, jednym z największych festiwali dokumentalnych na świecie, Ale publiczność nasza nie boi się tych trudnych tematów. Ona chce je właśnie przeżywać wspólnie i chce szukać jakiegoś sensu w tym wszystkim, co się dzieje i może nadziei na zmianę.
1: Wczorajsze rozdanie nagród, wzruszenia, emocje, piękny moment też dla artystów, artystek, bohaterów, bohaterów.

bohaterek filmów. To są gotowe polecenia właściwie. Można od razu zapisywać sobie to, co zobaczymy już na stronie festiwalu. Tam całe pełne ogłoszenie, wszystkie nagrody, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby wybierać własne ścieżki, bo to, co jest najcenniejsze, to to, że każdy z nas jest inny, co innego go interesuje. Ja zostałam zarażona funkową muzyką, więc teraz nie będziemy rozmawiać o wydarzeniach muzycznych, ponieważ muzyki się słucha, a odsyłamy oczywiście do strony. Zapraszamy także na Dogs Against Gravity tutaj do niedzieli. No skoro rzekłam, to już chyba słyszymy Parlament Unfunky UFO w jednym z fantastycznych filmów tutaj na Millennium Dogs Against Gravity.

Parlament, Unfunky UFO. Mam nadzieję, że cała Polska, cały świat, bo przecież także można nas słuchać w internecie, teraz tańczy. Wiele filmów tutaj o muzyce dzisiaj w Terra Kultura. Muzyka głównie związana z festiwalowymi filmami. Zatem spodziewajmy się niespodziewanego. A teraz sytuacja spodziewana. Michalina Bieńko rozmawiała z jednym z bohaterów filmu O czasie i wodzie w reżyserii Sary Dosy. Ten film przepiękny, poetycki, ale także opowiadający o tym, co przemija, i to nie tylko w tej sferze osobistej, o przemijaniu, który

0: dotyka nas wszystkich na co dzień, ale także o przemijaniu natury, przyrody. Piękny, filozoficzny obraz, ale traktujący także o degradacji islandzkiej natury. To jest też bardzo wdzięczna postać, mówię o Andrii Snarze Magnasonie, do rozmowy. O tym, co go najbardziej uwiodło i co najbardziej jest dla niego ważne w kontekście miejsca, w którym mieszka, Islandii, pytała Michalina Bieńko. No i zacznijmy. Piękno Islandii, takie jakie jest, trzeba poznać, trzeba zobaczyć. To jest bardzo specyficzna natura, przepiękna, uwodząca, ale także no, bardzo mocno poddawana próbom. Co o tym pięknie i tych próbach nasz autor sądzi jako Islandczyk?
1: Well, as an Icelander, I was also struggling with that because we were fighting to protect certain areas. And that's actually a chapter in the book that is essentially about this.
2: Jako Islandczyk także zmagałem się z tym problemem, gdy walczyłem o ochronę pewnego obszaru, który miał zostać zniszczony z powodu budowy tamy. W książce jest rozdział poświęcony właśnie temu dylematowi. Ogarniały mnie bardzo silne emocje, ponieważ miejsce to było niezwykle piękne i wydawało mi się święte. Ale nie mogłem tego wyrazić w dyskursie ekonomicznym dotyczącym objęcia ochroną tego obszaru. Mogłem powiedzieć, że to może być dobra decyzja dla rozwoju turystyki lub że to miejsce może posłużyć do nakręcenia hollywoodzkiego filmu. Musiałem odnosić się do pojęć związanych z ekonomią, aby wyjaśnić, że ten obszar powinien nadal istnieć w nienaruszonym stanie. Potem znalazłem książkę z 1939 roku, w której poeta podróżował po tym samym obszarze i opisywał go podobnie jak ty, jakby niemal wyszedł ze swojego ciała, a jego dusza połączyła się z przestrzennym wymiarem Boga. Nigdy nie mogłem użyć tych argumentów w dyskursie mającym na celu ocalenie tego obszaru. Musiałem więc obliczyć wartość ekonomiczną tamy w porównaniu z wartością ekonomiczną Parku Narodowego. W mojej książce badam, dlaczego w kapitalizmie, gdy staliśmy się bogaci w kontekście ekonomicznym, nie mamy języka, aby opisać naturę jako coś świętego lub coś, co jest poza zasięgiem systemu ekonomicznego. Zawsze musimy bronić jej w kategoriach ekonomicznych, nawet jeśli tak naprawdę chodzi nam o coś zupełnie innego.
1: Economic terms, like we were hungry, like we were poor, like we were starving, which we are not.
0: Andrii Snær Magnason jest bohaterem filmu o czasie i wodzie w reżyserii Sary Dosy. Wspominał tutaj o książce, którą napisał pod tym samym tytułem, o czasie i wodzie. I tak jak możemy przyjrzeć się dzięki temu, jak pięknie i jak różnorodnie i jak unikatowo jest na Islandii, to z drugiej strony możemy też roztoczyć taką szerszą, może bardziej filozoficzną refleksję na temat tego, jak to miejsce podlega degradacji, jak jest niszczone. Natura to jest bardzo ważny temat w islandzkiej kulturze. Bardzo surowy klimat, wieje tam wiatr bardzo często. Czy to jakoś wpływa na życie Islandczyków i Islandek? Czy przez to, że tak dużo natury otacza was, macie do niej trochę więcej szacunku?
1: So of course nature has not really been our friend in Icelandic history, you could say. We have lived in a very strong battle with the nature, and Icelanders, we were like maybe 80,000 people that settled Iceland.
2: Można powiedzieć, że w historii Islandii natura nie była nam zbyt przychylna. Prowadzimy z nią nieustanną walkę. Liczba Islandczyków, którzy osiedlili się na wyspie jako pierwsi, wynosiła około 80 tysięcy osób. 1000 lat później nadal wynosiła dokładnie tyle samo, podczas gdy podobne populacje w Europie wzrosły do 400 tysięcy, a nawet do miliona. W tej stagnacji jest dużo bólu i cierpienia, chociażby z powodu erupcji wulkanicznych. Zawsze zmagaliśmy się z siłami natury. Niektóre

Niektóre z nich do dziś sprawiają, że planowanie jest niemal daremne. Na przykład, możemy umówić się na spacer w poniedziałek o 6, ale pogoda jest dobra akurat teraz.

0: rozległym wnętrzem. Myślę, że dzięki temu czujemy się bardziej wolni. Nie czujemy się ograniczeni, jak być może powinniśmy, mieszkając na wyspie.
1: We don't feel as small or contained as you maybe should if you live on an island. Yes, so Iceland was populated and maybe is populated by a second population. So the
0: Islandia była zamieszkana, a może nadal jest, przez drugą populację. Jedną populacją są Islandczycy, drugą zaś, prawdopodobnie równie liczną, są ukryci ludzie, czyli niewidzialni mieszkańcy, którzy żyją we wzgórzach i skałach i z którymi mieszkańcy Islandii często mieli do czynienia. Na przykład moi dziadkowie ich widzieli. Kiedyś także jeden z moich przyjaciół budował hotel, który miał sąsiadować z wielką skałą pośrodku pustkowia. Gdy opowiedział nam o tym na przyjęciu, wszyscy powiedzieli, że trzeba uważać, bo w tej skale może coś być. A potem ktoś zapytał, naprawdę w to wierzycie? A my na to... Nie wierzymy, ale na wszelki wypadek nie będziemy ryzykować. To wydaje nam się rozsądne.
2: To są wspaniałe historie. Z jednej strony, kto by myślał o tym, że istnieją jakieś istoty pochowane w małych lub większych dziurkach, schowkach i wychodzą i sterują naszym życiem, mają na nie wpływ, ale coś w tym jednak jest. I jeżeli zapytamy Islandkę bądź Islandczyka, czy wierzy w te wspaniałe, piękne, nadludzkie istoty, to nie zawsze powie, że wierzy, ale z tyłu głowy zostaje to pytanie, czy naprawdę możemy się z nimi nie liczyć? Oni się z nimi liczą, tak samo jak liczy się z nimi ta niezwykła artystka. Teraz pojawi się Björk, ale nie będzie sama, ponieważ będzie jej towarzyszyć Shy Girl i jeszcze Sega Bodega, który fantastycznie zremiksował ten utwór.

0: Björk, utwór Ovule. Tutaj gościnnie usłyszeliśmy także Shy Girl, a Sega Bodega zabrał się za remix tego utworu. A my wracamy do rozmowy z Andrzejem Snerem Magnasonem, którą przeprowadziła Michalina Bieńko. To jest bohater jednego z filmów o czasie i wodzie w reżyserii Sary Dosy. Wspaniały, piękny, poetycki obraz o pamięci, przemijaniu, ale także o utracie w tym wymiarze osobistym, na przykład kiedy odchodzą bliscy nam ludzie, ale także w tym szerszym, chociażby odchodzącej natury z powodu tego, że bardzo mocno w nią ingerujemy. Nasz bohater brał udział w pogrzebie pierwszego lodowca. Dlaczego wybrał akurat lodowce na głównych bohaterów swojej opowieści i dlaczego postanowił opowiadać o katastrofie klimatycznej właśnie przez pryzmat tego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli swoich historii rodzinnych?
1: Yes, so of course these glacial stories have been part of my upbringing and I've almost had like an inferiority complex because my grandmother had been 3 weeks on the glacier like many times. And I had hardly stepped foot on a glacier.
2: Wychowałem się na opowieściach o lodowcach. Moja babcia wielokrotnie spędzała po 3 tygodnie na lodowcu, a ja ledwie postawiłem na nim stopę, więc jej doświadczenia miały o wiele większą głębię. Trochę jej nawet zazdrościłem. Zawsze miałem z tyłu głowy, że mógłbym coś zrobić z tą historią. Na przykład w formie filmu lub książki. Trochę żałowałem też, że nie zorganizowałem wystawy zdjęć mojego dziadka. Kiedy przyszło do opowiedzenia historii o zmianach klimatycznych, sięgnięcie po moje rodzinne historie było całkowicie naturalne. Niewiele osób potrafi nadać lodowcowi duszę lub uczynić go częścią historii rodzinnej czy miłosnej. Czułem więc, że mam bardzo szczególną więź z lodowcami, podczas gdy inni mieli z nimi być może tylko naukowy związek lub z perspektywy obserwującego turysty. Moi dziadkowie mieli z lodowcami głęboką, trwającą więź, która była zarówno naukowa, jak i romantyczna, a także heroiczna. Potem, przez przypadek, a może właśnie dzięki temu, pożegnałem lodowiec Oak i nagle lodowcy stały się osią mojej twórczości.
1: To say goodbye to the first glacier, the Oak glacier, then that kind of came into my realm. So suddenly glaciers became a very big part of the family history. So not grieving the glaciers themselves, but kind of worrying about the bigger consequences of that change.
2: Nie opłakuję samych lodowców, ale martwię się o większe konsekwencje tych zmian na całym świecie. Zanikanie lodowców to zmiany, które naprawdę możemy bardzo szybko i bardzo wyraźnie dostrzec. Na Islandii smutek, który towarzyszy obserwowaniu tych zmian, jest pełen niuansów. Islandzka przyroda bardzo szybko się zmienia. Dlatego organizujemy na przykład konkurs na nazwę dla nowej góry, która powstała w zeszłym roku. Tempo zmian geologicznych to temat, który jest nam bliski. Jednak nasze relacje z lodowcami są trudne. Lodowce są jak drapieżniki. Do 1900 roku rosły z powodu mini epoki lodowcowej i nie były czymś, co ludzie postrzegali jako pozytywną siłę. Lodowcowe rzeki przecinały Islandię w wielu miejscach. Jednak teraz tempo przemian lodowców znacznie przyspieszyło. Znikają w ciągu naszego życia. Widzimy, jak słabną. Niektóre z nich wydają się chore. Silny, kwitnący lodowiec ma krawędzie ostre jak zęby rekina. To widać gołym okiem. Myślę, że bardziej zaniepokoiło mnie, gdy zobaczyłem, że lodowcy

0: w Himalajach znikają w tym samym tempie co na Islandii, ale konsekwencje tego zjawiska dotyczą około miliarda ludzi. Postrzegam lodowce jako termometr i sygnał ostrzegawczy.
1: Andrzej Snaer, Magnusson, z którym rozmawiała Michalina Bieńko. O czasie i wodzie to film w reżyserii Sary Dosy. Tutaj do zobaczenia na Dogs Against Gravity, festiwalu filmów dokumentalnych, który trwa jeszcze do niedzieli. Wspaniałe historie. Ten film zresztą zdobył nagrodę za najlepszy montaż i nagrodę WWF, zatem godne polecenie. A teraz z nami królowa, która też pojawiła się w jednym z filmów, Broken English. Tak nazywa się album, który stworzyła. No i teraz niech ona zostanie i będzie z nami. Marianne Faithfull do godziny 14:00.

0: Autopromocja.
1: Spędził 5 lat w białoruskim łagrze. Od 2 tygodni jest w Polsce. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś, bo potrzebuje go tamtejsza Polonia. O swojej misji, politycznej drodze i miłości do Grodzieńszczyzny będzie mówił dzisiaj w Pulsie Trójki o 17.30. W pierwszym wywiadzie dla Polskiego Radia. Agnieszka Laskowska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W pierwszym kwartale tego roku nikt nielegalnie nie przekroczył granicy z Białorusią, mówi premier Donald Tusk. Policja zatrzymała 5 nastolatków podejrzanych o pobicie młodych Ukraińców na warszawskim moście świętokrzyskim. Na w tym serwisie opowiemy też o planach wizyty Petera Madziora w Polsce. Granica z Białorusią jest skutecznie chroniona, mówi premier Donald Tusk. Wraz z ministrem spraw wewnętrznych wzięli udział w odprawie z przedstawicielami służb. W ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku jest Tomasz Zielenkiewicz,

0: 3. Dzień dobry. Co mówili uczestnicy konferencji o bezpieczeństwie Polski?
1: Bezpieczeństwo granicy, które teraz premier mógł ogłosić, to wynik inwestycji i, jak podkreślał, wysiłków Straży Granicznej. Donald Tusk poinformował, że w 2023 roku granicę z Białorusią przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy osób, a prób było ponad 26 tysięcy. Pierwsze 3 miesiące tego roku pokazują jednak zupełnie inną rzeczywistość.
2: Osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią. Nielegalnych przekroczeń zero w pierwszym kwartale. Ochrona granicy przed konkretnymi próbami przejść. To jest ochrona demokracji w pełnym tego słowa znaczeniu.
1: Premier podkreślał, że ta sytuacja nie oznacza, że zmalała presja na polską granicę. Dziękował Straży Granicznej w przeddzień jej święta. Na inwestycje w bezpieczeństwo granicy MSWiA przeznaczyło ponad 2,5 miliarda złotych. Minister Marcin Kierwiński mówił też o tym, że to realnie wpłynęło na ten dobry wynik.
3: To największy historyczny program modernizacji służb podległych MSWiA. To wreszcie nakłady na to, aby Straż Graniczna zwiększała liczbę etatów. Zaczynaliśmy od 15 tysięcy, teraz mamy już 16 800 dokładnie.
1: Premier Tusk skomentował też doniesienia o blokadzie przeniesienia żołnierzy USA do Polski. Mówił, że jest w kontakcie ze stroną amerykańską. Podkreślał, że te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski.
0: Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację, a ja jeszcze przypomnę, że dziś w Pulsie Trójki o 17.30 gościć będziemy zwolnionego niedawno z białoruskiego łagru Andrzeja Poczubuta. Policja zatrzymała 5 osób podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Do zdarzenia doszło 7 maja. Wszyscy zatrzymani są nastolatkami. 16-letni obywatel Ukrainy został uderzony w głowę i spryskany gazem. Następnie był kopany. Drugiemu Ukraińcowi napastnicy złamali nos, a trzeciego próbowali zrzucić z mostu do Wisły. Pobity 16-latek przeszedł operację głowy. Mówiła w Zapraszamy do Trójki jedna z jego kuzynek.
4: Artem czuje się teraz trochę lepiej, ponieważ przeszedł w niedzielę operację czaszki. 2 noce i 2 dni po operacji były nie do zniesienia. Artem mówił mamie, że jego największym życzeniem jest odkręcić sobie głowę i wyrzucić. Jeszcze raz powtórzę słowa Artioma. Zaczepili nas, bo usłyszeli, że rozmawiamy po ukraińsku.
0: Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i to, jaką rolę odegrał każdy z zatrzymanych. W najbliższy wtorek nowy premier Węgier, Péter Modiar, rozpocznie obiecaną wizytę w Polsce. Pierwszym miastem, które odwiedzi, będzie Kraków. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica.
5: Roboczy plan wizyty nowego premiera Węgier w Krakowie zakłada m.in. odwiedzenie katedry na Wawelu oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Péter Modiar, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, z Krakowa ma przejechać się pociągiem do Warszawy, a na końcu odwiedzi Gdańsk. W stolicy planuje spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku odwiedzi m.in. Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. To pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier.
6: To podkreśla jednak naszą wiodącą rolę w regionie. Myślę, że warto to zauważyć.
5: Mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Wizyta w Polsce będzie spełnieniem wyborczych deklaracji węgierskiego polityka. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Choć liczba niedźwiedzi brunatnych w Polsce rośnie, to zwierzę nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla człowieka, a za zdecydowaną większość niebezpiecznych spotkań odpowiadają ludzie, podkreślają eksperci. W Polsce nie notuje się wzrostu liczby ataków niedźwiedzi na ludzi, mówi ekspert do spraw dużych drapieżników z Fundacji WWF Polska Rafał Rzepkowski. Dodaje, że obecny szum medialny wynika z tragedii w Płonnej, gdzie niedźwiedź zabił kobietę.
7: Do incydentów w głębi lasu dochodzi, gdy człowiek zaskoczy niedźwiedzia z bliskiej odległości. Niedźwiedź nie traktuje człowieka jako ofiary. Z zupełnie innym problemem mamy do czynienia, gdy niedźwiedź pojawi się w pobliżu zabudowań. I wynika to najczęściej z nieodpowiedzialnego zachowania ludzi. Pozostawienie niezabezpieczonych odpowiednio odpadów komunalnych, czy celowego nęcenia i dokarmienia zwierząt dla celów fotograficznych.
0: W ramach przeciwdziałania zbliżania się niedźwiedzi do ludzkich siedzib montowane są specjalnie zabezpieczone śmietniki. Leśnicy prowadzą również akcje edukacyjne, które uczą, jak zachować się w razie napotkania niedźwiedzia. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami może popadać i zagrzmieć, możliwe też burze z gradem, od 11 stopni nad Bałtykiem do 14-15 na zachodzie i

0: 21 na południowym zachodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
3: No, już, już, biedactwo.
4: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
5: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: To nie może być przypadek.
19: Nie! To Kaufland Card Extra!
20: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 9 minut po godzinie 14.
23: Terra Cultura.
0: Dzisiaj jest specjalnie stąd, czyli z Kinoteki, na miejscu w Trójce u nas, przy Myśliwieckiej. Michał Danilak pięknie realizuje nasz program. Tutaj Paweł Miłoszewski w warszawskiej Kinotece, a nadajemy z festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, czyli festiwalu, który trwa jeszcze do niedzieli, a dzięki filmom dokumentalnym opowiada nam pięknie, ale też czasem w skomplikowany sposób o świecie. Bardzo skomplikowana jest ścieżka dźwiękowa dzisiaj, ponieważ staramy się poruszać pomiędzy bardzo różnymi gatunkami. Mi

pozostał to dzięki Agnieszce Szydłowskiej jeden film w pamięci. Film, który R&B, soul and funk traktuje bardzo poważnie, a jedną z bohaterek tego filmu jest LaBelle. Tańczymy!

0: Kici, kici, jaja, jaja, to w międzynarodowym języku miłości do kotów opowiadała nam LaBelle, jedna z bohaterek filmu, tutaj, którego zobaczymy na Dogs Against Gravity Festiwalu Filmów Dokumentalnych. Festiwal trwa jeszcze do niedzieli, a ja bardzo chciałam porozmawiać z gościem, który jest już z nami, Mateusz Góra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dlatego, ponieważ jesteś szefem, dyrektorem konkursu filmów krótkometrażowych. Krótki metraż może nam trochę umknąć w tym całym konglomeracie przepięknych, fantastycznych obrazów pełnoekranowych, obrazów, które toczą dosyć długą narrację, raz dłuższą, raz krótszą, ale krótki metraż.

0: Aż jest niezwykle uwodzącym gatunkiem, operuje skrótem, ale także operuje czymś, co rzadziej się zdarza przy fabułach, czyli tym, co możemy uchwycić szybko, na bieżąco, trochę jak w plakacie. Krótki metraż na Dogs Against Gravity to...
1: 22 filmy w kinach w ramach konkursu krótkometrażowego, a później 6 bloków tematycznych podczas części online. Tak naprawdę 90% tego, co oglądamy w kinie, będzie dostępne w online i dojdą dodatkowe filmy. I myślę sobie, że jak powiedziałaś o międzynarodowym języku miłości do kotów, to od razu przyszedł mi jeden krótki metraż na myśl. Henry to dziewczyna, która lubi pospać. Zobaczymy w bloku poświęconym relacjom ludzi i zwierząt, o ludziach i zwierzętach, który będziemy oglądali w online. List miłosny do kota, który jest... też listem miłosnym do stworzenia, które potrafi być z nami wtedy, kiedy nam jest ciężko i kiedy my nie mamy siły wstać z łóżka. Jest to taka niesamowicie głęboka refleksja na temat tego, jak zwierzęta mogą nam pomóc przetrwać depresję.
0: I jeżeli ktoś na przykład teraz słyszy nas i napisał list miłosny do kota albo kotki, proszę śmiało pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. W ogóle jeżeli ktoś pisze listy do zwierząt, ja przyznaję raz Basterowi, mojemu uszatemu przyjacielowi, wysłałam kartkę.
1: Skąd?
0: Z podróży.
1: A gdzie byłaś?
0: Ale w Polsce, akurat z Polski, z Tatr. Z Zakopanego.
1: I nie wzięłaś go ze sobą?
0: No nie, bo to jest krótka łapa, ale bardzo, bardzo, to nie jest pies górski. Ale też bardzo dobrze, że wspominasz o tej miłości, o tych historiach także zwierzęcych, nieludzkich, tych międzygatunkowych połączeniach. Ich także nie zabrakło w krótkich metrażach. Znamy już zwycięzców i zwycięszczynie.
1: To jest... I jeden z filmów też opowiada o naszych relacjach.
0: Dokładnie.
1: Tam wycieczka z przewodniczką, film, który otrzymał wyróżnienie, opowiada o rajskiej wyspie. To jest postkolonialna baśń. W ogóle ta wyspa nie istnieje. Więc od razu uprzedzam, że jeżeli ktoś by oglądał, bo ja tak oglądałem za pierwszym razem z takim przekonaniem, gdzie właściwie to jest ta wyspa.
0: Atlasy rozłożone.
1: To ona nie istnieje. To jest opowieść o tym, w jaki sposób działa postkolonializm, jak miejsca, które kiedyś były zamieniane w bazy wojskowe, wyspy, które były zajmowane w całości przez, w tym przypadku jakby tam wojsko amerykańskie, później stają się atrakcjami turystycznymi i zagląda tam też taki kapitalistyczny układ, w którym ludzie już nie mogą pozwolić sobie, żeby mieszkać na tej wyspie, bo staje się za droga dla nich. Bardzo, bardzo dużą rolę odgrywają tam zwierzęta i opowieść o tym, w jaki sposób dzikie konie też starają się przejąć kontrolę, jak żółwie idące do morza, cała wyspa jest oświetlona czerwonym światłem, żeby nie myliło ich jasne światło latarni, które myliły wcześniej z księżycem, więc to też jest w dużej mierze opowieść o naturze.
0: Ale także o takiej pokorze, której powinniśmy trochę nabyć więcej, wydaje mi się, bo bardzo zawłaszczamy tereny, które są przynależne zwierzętom. One w tym filmie trochę odzyskują to, co zostaje im odbierane.
1: W pewien sposób tak. Wyspa, która, ta przestrzeń, która kiedyś była bazą wojskową, jest na nowo przejęta przez przyrodę i rzeczywiście tam zapędzają się turyści, którzy nie powinni tam wchodzić. No. Skomplikowana
0: dużo
1: sytuacja.
0: Dużo wątków, nie musimy ich wyjaśniać,
1: ale nie będę,
0: zachęcamy.
1: Zachęcam do tego, żeby zobaczyć. Będzie ten film dostępny w części online festiwalu.
0: Wycieczka z przewodniczką.
1: Tak.
0: Od razu proszę...
1: My jeszcze dzisiaj, jeżeli ktoś będzie miał czas, ponieważ jest to spontaniczna sytuacja, zaprosiliśmy, kiedy dowiedzieliśmy się, że zdobyła główną nagrodę, zaprosiliśmy reżyserkę Kiriko Mechanicus, reżyserkę zwycięskiego filmu Jak złapać motyla, na festiwal. I dzisiaj w Muzeum Etnograficznym o godzinie 18.00 będzie z nami i będziemy mogli się z nią spotkać i porozmawiać.
0: Jak złapać motyla Kiriko Mechanicus, która także będzie tutaj na miejscu. Świetna wiadomość, ale

0: Opowiedzmy, bo jak złapać motyla, to także piękna, wielowarstwowa i przewrotna nieco opowieść.
1: Tak, to jest bardzo wyjątkowy film, bardzo, bardzo złożony w najlepszy sposób, to znaczy z jednej strony Kiriko zastanawia się nad swoimi relacjami z mężczyznami i jej poprzedni partnerzy. Wszyscy mieli coś, co możemy pewnie nazwać żółtą gorączką, yellow fever, czyli właśnie mieli taką skłonność do Azjatek ze względu na to, że mieli wyobrażenie, że są to uległe kobiety, które będą spełniały ich fantazje i marzenia. No i ona myśli sobie, na czym polega ten mit? Jakby skąd on się bierze? Dlaczego w taki sposób funkcjonujemy, no, z jednej strony rasistowski, drugi fetyszyzujący? Rozmawia ze swoją mamą na ten temat, ale pisze też list do mężczyzny, do chłopaka, młodego chłopaka, który zabił 6 Azjatek w Stanach. Któregoś wieczoru on tam tłumaczy, dlaczego ta sytuacja się stała. Wszedł do salonu masażu i zabił 6 kobiet, które tam pracowały. Zastrzelił. I ona pisze do niego list, żeby sama zrozumieć trochę, na czym właśnie polega ten problem fetyszyzowania kobiet z Azji. Ale robi to w bardzo przewrotny sposób, ze świetnym dźwiękiem, z powracającym właśnie motywem motyla, który bierze z kolei z Madame Butterfly, więc jest tam bardzo duży kontekst kulturowy, ale też ten film jest równocześnie intymny i bardzo w punkt trafiający, jeśli chodzi o stereotypy związane z rasą, z płcią, z seksualnością.
0: No tak, i to jest film, który zdecydowanie polecamy. Jak złapać motyla? Autorka także dzisiaj tutaj na miejscu, jeżeli ktoś nie przybędzie do Warszawy, mieszka w innym mieście, niechaj łapie ten dokument online, ponieważ na pewno pojawi się do zobaczenia.
1: Tak.
0: Dla wszystkich tych, którzy nie mają szans zobaczyć tego obrazu w kinie.
1: W sekcji czego pożądamy i o czym marzymy.
0: Czego pożądamy, o czym marzymy. Ja na przykład miałam swoje marzenie, żeby zobaczyć 2 filmy. Jeden z nich to film o sytuacji w Palestynie. Drugi prosto z Rio. Powiedzmy o tych dwóch obrazach, może zaczynając od tego niezwykłego obrazu palestyńskiego.
1: Hassan, film, który jest stworzony przez reżysera Palestyńczyka będącego w strefie Gazy, czyli to jest taki przekaz prosto z miejsca ludobójstwa, opowiadający o chłopaku, który został rozdzielony ze swoją rodziną. Droga z południa na północ została zamknięta, on nie może wrócić, a on chce wrócić bardzo do tej rodziny i niestety nie ma takiej pewności, że kiedy wróci, to jeszcze rodzina będzie żyła. A drugim filmem, który także mówi o przemocy państwa, przemocy policji, jest Rio, nadal jest piękne. To jest z jednej strony list miłosny do miasta, do karnawału w Rio, a z drugiej wspomnienie syna, który został zamordowany właściwie przez przypadek, przez policję. I matka przeżywa jego rozstanie z nim, ale robi to w bardzo poetycki sposób. Film był nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej w tym roku.
0: I to jest wspaniała także propozycja. Ten film szczególnie mocno zapisał się w mojej pamięci. Mateusz Góra, dyrektor konkursu filmów krótkometrażowych. To są wszystko polecenia, które można od razu zapisywać i sprawdzać na stronie festiwalu, gdzie są dostępne, w jaki sposób. Dużo projekcji jeszcze do niedzieli tutaj w Warszawie. A my w takim razie, skoro poruszyliśmy wątek brazylijski, to niech będzie Bom e Nuovo MC Cabelinho prosto z Rio de Janeiro.
2: Yeah, yeah, to jest za kur. Ha, ha, ha.

0: prosto z Rio de Janeiro, to w kontekście jednego z filmów, który zobaczymy w sekcji filmów krótkometrażowych. A teraz uciekniemy w jeszcze inną stronę, ponieważ ten festiwal Millennium Dogs Against Gravity pozwala nam przyjrzeć się światu, kłopotom, problemom, wyzwaniom, także radością z bardzo wielu perspektyw. Bardzo ciekawa perspektywa pojawiła się w jednej z sekcji festiwalu. W tym roku bardzo mocno wybrzmiewa temat męskości i to właśnie szczególnie dzięki sekcji W imię ojca i syna. Jest tutaj jeden film, który zgłębia bardzo intrygujące zagadnienie manosfery. I dla jednych jest to taka przestrzeń radykalizacji, mizoginii, a dla innych miejsce, gdzie po raz pierwszy ktoś mężczyzn może wysłuchać i gdzie się mogą po prostu spotkać w swoim zamkniętym świecie. No i o tym świecie właśnie opowiada szwedzki reżyser Hampus Linder, który przez 6 lat dokumentował środowisko duńskiej manosfery. Coś, co na początku miało być prowokacją, przerodziło się w coś o wiele bardziej złożonego. I twórca, Hampus Linder, opowiedział trochę o tym Ani Lalce właśnie prosto tutaj na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
1: To była zaskakująca podróż. W moim poprzednim filmie The Feminist zanurzyłem się w szwedzki ruch feministyczny, którego jestem sojusznikiem. Wtedy zacząłem zastanawiać się nad własną tożsamością jako mężczyzny i nad rolą mężczyzn w ogóle. Trafiłem na konserwatywny męski zjazd European Men's Gathering i postanowiłem sprawdzić go od środka.
2: And then I ran into this organization, European Men's Gathering, and my plan was go there to more or less expose them. But then when I got there, they had a condition for me to get access, and that
1: postawili mi jeden warunek wstępu. Musiałem wziąć udział w każdym rytuale i każdym warsztacie. I wtedy coś we mnie pękło. Manosfera to złożone zjawisko. Częścią tej układanki są incele, czyli mężczyźni, którzy czują się wykluczeni z życia seksualnego i romantycznego. W najbardziej zradykalizowanych środowiskach tej grupy zdarzali się nawet seryjni mordercy.
2: Those guys who don't get the opportunity to have sex. And you even had like some serial killers, really, really radical people. And most of the manosphere is online.
1: Manosfera to przede wszystkim zjawisko internetowe. To pełna mizoginii i niechęci wobec feminizmu przestrzeń dla chłopców i mężczyzn. Środowisko, do którego przeniknąłem, nie należało do najbardziej radykalnych odłamów manosfery, choć było bardzo konserwatywne. Byli za powrotem do ról płciowych rodem z lat 50. Kobieta powinna być w domu i zajmować się dziećmi. Nie zgadzałem się z tym, tak jak z wieloma innymi rzeczami.
2: They talk a lot about remasculinization, and that means like bringing back some kind of masculinity that they believe that we lost. But it was also those circle talks, really vulnerable topics like.
1: Mówili na przykład o remaskulinizacji, czyli potrzebie odzyskania utraconej, ich zdaniem, męskości. Jednocześnie na zjeździe pojawiały się bardzo osobiste rozmowy o lękach i traumach. Kiedy usiadłem z tymi facetami i powiedziałem o nieobecnym ojcu, mojej największej traumie, naprawdę nawiązałem z nimi

0: więź. Dostrzegłem podobieństwo w ludziach, z którymi dzieli mnie tak wiele światopoglądowo, ale mamy tę samą potrzebę. Wspólnoty, miłości, wsparcia. Wpadłem w kryzys egzystencjalny. Przyjechałem tam, żeby ich zdemaskować, a zacząłem ich lubić.
1: So then I went into crisis because I went there to expose them and then I started to like them.
2: Fascynująca jest to opowieść, bo ona trochę jest o tym, jak ten dystans początkowy zamienia się w doświadczenie, dzięki któremu historia zaczyna toczyć się zupełnie inaczej. Hampus Linder wyrusza w kilkuletnią podróż po manosferze razem z ojcem, który opuścił go w dzieciństwie. Ruszają i wspólnie biorą udział w bardzo wielu kontrowersyjnych spotkaniach dla mężczyzn. No i obok historii, która naświetla problem skrajnych męskich społeczności, zanurzymy się tutaj też w opowieściach o synach, którzy dorastali bez ojców, o tym bardzo prywatnym, osobistym wymiarze. Anna Lalka zapytała reżysera, jak ten eksperyment w świecie manosfery wpłynął na jego relacje z ojcem.
1: I used the camera as an excuse to talk to my father.
0: Użyłem filmu jako pretekstu, żeby porozmawiać z ojcem o naszej relacji. Mówiłem coś w stylu, wiesz, potrzebujemy jeszcze tej jednej sceny. A tak naprawdę miałem na myśli, potrzebuję więcej rozmowy i tego, żebyś mnie wysłuchał, bo dorastanie bez ciebie mocno wpłynęło na moje życie. Tak naprawdę chodziło mi o jego akceptację.
1: So it's like I'm becoming the lawyer of myself as a 5-year-old little boy.
0: Mam teraz 47 lat. Przez chwilę stałem się adwokatem tego 5-letniego chłopca, który był smutny, bo brakowało mu ojca. Potrzebowałem usłyszeć, to musiało być trudne, ale teraz przy tobie jestem. Zamiast tego usłyszałem, czego ode mnie chcesz? Mam się zabić, żebyśmy byli kwita? Nie chodziło mi o zemstę, ale on tak to odebrał. Nie był w stanie wziąć na siebie mojego bólu, więc od niego uciekł.
1: Convince my father to listen to me and to understand what I went through and all of that. And when I see myself,
0: jest wiele scen, w których próbuję przekonać mojego ojca, żeby mnie wysłuchał i zrozumiał, przez co przeszedłem. Kiedy dzisiaj oglądam, irytuję się samym sobą. Myślę, dlaczego ja w ogóle za nim ganiałem? Przecież wtedy chorował na raka. To, że tak to dziś odczuwam, znaczy, że osiągnąłem spokój ducha. Nie mogę zmienić tego, co było, ale po tym wszystkim on potrafi mnie już wysłuchać.
1: I cannot change what has been, and now he listened to me.
2: I z tej właśnie osobistej historii relacji ojca i syna, no, wyłania się jeszcze szersze pytanie o mężczyzn i ojców. Jakie?
1: You have 3 months as a man to stay home with your kid.
0: W Szwecji przysługują 3 miesiące urlopu ojcowskiego. Jeśli ich nie wykorzystasz, nie przejdą na partnerkę. To rozwiązanie ma zachęcać mężczyzn do zostawania w domu z dzieckiem. Pierwsze chwile to czas budowania więzi. To też moment, w którym mężczyzna uczy się opieki i odpowiedzialności. Często po raz pierwszy w życiu.
1: Educating yourself as a man, I mean, if you never cared for anyone, like a kid, it's like an education. You can even see in like top CEOs that the best CEOs.
0: Cechą wielu najlepszych prezesów w firmie jest to, że mają dzieci. Wiedzą, jak przewodzić, jak słuchać. Myślę też, że wielu młodych chłopców, którzy mają trudności, zmagają się z uzależnieniami, depresją, zyskałoby wiele na tym, gdyby ich ojcowie bardziej się zaangażowali.
1: If fathers could step in and be role models, I think it could be super important.
2: Szwedzki reżyser Hampus Linder, który przez 6 lat dokumentował środowisko duńskiej manosfery. Do tej rozmowy, którą przeprowadziła Anna Lalka, powrócimy za chwilę.

0: Łonaj Weber, patrz szerzej. Szerzej można spojrzeć na świat i otaczającą nas rzeczywistość zdecydowanie dzięki festiwalowi, na którym dzisiaj jestem. Millennium Talks Against Gravity tutaj w Warszawie, ale także w wielu polskich miastach kusi jeszcze do niedzieli. Potem edycja online już niebawem. Ja wiem, że wszyscy pytają, wszyscy są ciekawi, ale już niebawem informacje o tym, co pojawi się online, jakie obrazy, jakie filmy znajdziemy na stronie festiwalu. Na razie wiemy, tak jak zapowiedział Mateusz Góra, że filmy krótkometrażowe będą online praktycznie w całości. A my teraz wracamy do niezwykle ważnej rozmowy. Hampus Linder opowiadał o filmie Wyznania szwedzkiego mężczyzny. Hampus przez 6 lat dokumentował środowisko duńskiej manosfery. Na początku miała być to prowokacja, a potem wszedł w ten świat i odnalazł tam o wiele więcej. Gdzieś połączył się z tymi mężczyznami, którzy no, bardzo szczerze opowiadali także o tym, co dzieje się w ich życiu, co dzieje się w ich głowach. Twórca oczywiście dystansuje się od przemocy i dystansuje się od tego, co wiąże się źle i kojarzy się źle z manosferą, ale na pewno jest to intrygujący obraz, który opowiada o tym, że jak na początku zakładamy sobie jakieś zdanie na jakiś temat, może się okazać, że kiedy zaczynamy tego naprawdę doświadczać, trochę sytuacja zaczyna się wymykać. To, co było początkowo obserwacją środowiska konserwatywnych bardzo mężczyzn, no, staje się też takim punktem wyjścia do refleksji na temat męskości bardzo ogólnie. Anna Lalka zapytała, czym ona dzisiaj jest, ta męskość dla Hampusa Lindera?
1: My biggest insight is that I believe that masculinity needs to be pluralistic.
2: Najważniejsze, co zrozumiałem, to, że męskość powinna być pluralistyczna. Nie możemy mieć jednego modelu męskości, ponieważ

Na świecie są miliardy różnych mężczyzn. Nie da się więc narzucić jednej roli dla wszystkich. Niektórzy mężczyźni są bardziej delikatni, inni są twardsi, niektórzy są wysocy, inni niscy.

0: Głównym wnioskiem jest to, że łatwo też mówimy, czym jest toksyczna męskość, agresja, brak zdolności do troski o innych i tak dalej. We are not, especially not in the left and in the feminist movement, we are not so good at telling what's good masculinity. A good masculinity could be to be assertive, it could be... Ale zwłaszcza po stronie lewicowej nie jesteśmy zbyt dobrzy w określaniu tej pozytywnej męskości. Pozytywna męskość może polegać na asertywności. Może oznaczać stoicyzm, siłę. Znajdą się kobiety, które powiedzą, ja też mogę być silna. Ja się z tym zgadzam. Możesz być silna i ja też mogę być silny, ale jako mężczyzna. Uważam się za dość typowego mężczyznę. Jestem wysoki, jeśli to w ogóle jest męskie, nie wiem. Trenuję sporty walki, lubię chodzić na mecze piłki nożnej i głośno kibicować. I wiesz, nie chcę się tego pozbywać, chcę raczej móc coś do tego dodać. Opiekować się dobrze swoimi dziećmi, być blisko swoich emocji, a jednocześnie być silnym.
1: This movie, I would say, it's a personal journey.
0: Choć ten film to głównie osobista podróż, to też opowieść o przeciwdziałaniu polaryzacji. Z przywódcą organizacji przeszliśmy w trakcie nagrywania trochę konfliktów, ale nie walczyliśmy ze sobą. Trwaliśmy w dyskomforcie. W dzisiejszym bardzo spolaryzowanym świecie to naprawdę ważne. Widać to w Szwecji, w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych już trwa coś w rodzaju wojny domowej, bo społeczeństwo jest tak podzielone. Albo jesteś osobą z ruchu MAGA i popierasz Trumpa, albo jesteś liberałem. Te grupy się wzajemnie nienawidzą. A prawda jest taka, że oni wszyscy są ludźmi i wcale nie są aż tak różni. Wszyscy mamy różne poglądy polityczne, ale same podstawowe potrzeby. Ale te same podstawowe potrzeby. I jeśli będziemy potrafili to dostrzec, myślę, że zrobimy ogromny krok naprzód.
2: Złote słowa. Hampus Linder o swoim filmie Wyznania szwedzkiego mężczyzny. To jest obraz, który też warto zapisać sobie w notesiku, czy gdziekolwiek państwo zapisują sobie rekomendacje. Tutaj na Millennium Dogs Against Gravity, więc jest to niezwykle ważny obraz, ale też pokazujący manosferę z bardzo wielu perspektyw. Szczerze polecam, nie tylko ja, poleca także Anna Lalka, która ten film wybrała i uznała, że to jest bardzo ważny temat i dokładnie tak się stało. Ja miałam okazję obejrzeć ten film, zachęcam wszystkich. A teraz myślę, że posłuchamy utworu. Uwaga, uwaga, będzie to premiera utworu związanego z filmem Kandydaci Śmierci, bo to jest film, który wygrał konkurs filmów polskich. Za chwilę z nami reżyser. Dzień dobry, możesz się już przywitać?
3: No ja mogę, no już jestem tutaj cały czas.
2: Możesz się przedstawić nawet.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Maciej Cuskę, rzeczywiście jestem autorem filmu Kandydaci Śmierci, który no, miał szczęście wczoraj zdobyć główną nagrodę w konkursie polskim.
2: No i to jest wspaniała wiadomość, że z nami jesteś. A teraz ta niezwykła premiera. Proszę trzymać się poręczy teraz.
3: Jestem podekscytowany. Światowa premiera w radiu.
2: Dokładnie i to w Trójce. Rap. Ruszamy.

0: rany. Ugięły mi się nogi, byłem sobą, ale dałeś mi tę radość. Jesteś małym cudem, dzięki tobie mój synu. Nie obrosłem brudem, kiedy dudzkiem zgasiłeś. Urodzi nowe świece, moja krew. Wiedziałem, że będą z tobą hece.
1: Fader, fader, jestem twoim synem. Chociaż nie pamiętam, jak się urodziłem. Kamerę po tobie odziedziczyłem. I chyba dzięki temu nigdy się nie stoczyłem.

0: śpiewałem Jamak, I love you to...
1: I love you, I love you, I love you. Kocham ten film, Kandydaci Śmierci, premiera utworu, piosenki, która pochodzi właśnie z filmu o tym samym tytułem. Ze mną... przedstaw się.
2: Maciej Cuskę.
1: Maciej Cuskę. Wspaniale. Chcę, żebyś był jak najmocniej zaznaczony na tej antenie, ponieważ niezwykła radość zgromadzonych wczoraj w związku z nagrodą, czyli... Film zdobył główną nagrodę w kategorii filmów polskich, natomiast to jest niezwykła droga, jaką przechodzisz, bardzo dużo trudności też. Ja od razu bardzo osobiście powiem, ja uwielbiam filmy Macieja Cuskę i oglądam każdy możliwy, ale to, co wydarzyło się przy okazji tego filmu, jest nieprawdopodobne. Kandydaci Śmierci to jest opowieść o tobie i o trzech chłopakach. Jeden z nich, Stasiek, to jest twój syn. Ale przede wszystkim jest to piękna aria o miłości do kina. Ty zarażasz chłopaków swoją energią reżyserską, swoją energią taką miłości pełnej i oddanej miłości do kina i spędzacie każdy rok na kręceniu odcinka horroru. Od kiedy to się dzieje? Od 17 lat?
2: Tak, dokładnie 17 lat temu pierwszy raz zabrałem chłopaków i wcale nie miałem zamiaru zrobić z nich filmowców, jak Boga kocham. Mówię, to
1: inaczej wyszło.
2: Naprawdę, ani Stasiowi tego nie chciałem zafundować, bo wiem, z czym to się je. Rafał miał taką iskrę, zawsze bardzo chciał być reżyserem, a jest dużym wrażliwcem. I wiem, że to jest strasznie trudny zawód i nie będzie mu łatwo, bo to taką, ja też strasznie długą drogę, troszkę pewnie wiesz, bo się znamy od już jakiegoś czasu, dawna i... No, ja długo nie mogłem zostać tym reżyserem. To było moje marzenie, ale no, życie mnie tak pokierowało, że musiałem najpierw...
1: Dokonywać innych wyborów.
2: Tak, między innymi Stasiu właśnie, którego najpierw trzeba było go trochę tam wychować i dopiero potem mogłem się zająć na nowo marzeniami, więc... ale cieszę się, że każdy wybrał swoją drogę, a Adrian nawet w ogóle nigdy nie chciał tą drogą filmową kroczyć. Został menadżerem, jest takim, pracuje dokładnie tak, jak sobie zamarzył. On sobie świetnie życie planuje. Myślę, że ten film, to kino, ta miłość do kina sprawiała, że my po prostu bawiliśmy się i po prostu zachowaliśmy sobie tego chłopaka, no, którego ja również mam nadal w sobie.
1: I dobrze, że o tym mówisz, tego chłopaka, bo chłopackość, że tak powiem, to jest coś, co po tym filmie mi zostało. Ta niesamowita wasza relacja, chociaż jesteście z innych pokoleń, to jednak jakiś rodzaj porozumienia, bliskości, rozmowy też, intymności. To jest film o chłopakach. Pozdrawiam ich bardzo mocno teraz z anteny. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać w trójce, na przykład w czwórkę. Od razu was zapraszam.
2: Kurczę, w trójce, w czwórkę to brzmi świetnie.
1: Kurczę, to brzmi jak magia radia co najmniej. Ale nie zdradzając wiele o filmie Kandydaci Śmierci, bardzo ważnym jego elementem jest właśnie to,

0: że my czujemy się z wami, jakbyśmy podróżowali przez te wszystkie miejsca, gdzie kręcicie te filmy. Siedzieli przy tym ognisku, kiedy wasze rozmowy o bardzo różnych rzeczach, o problemach, o kłopotach, o dojrzewaniu, o chłopackości właśnie, o tym, co jest trudnego, a co jest pięknego, że ta obserwacja nam się bardzo udziela. Śmiejemy się, płaczemy razem z wami.
1: No to... No strasznie się cieszę, wiesz, no nie wiedziałem, czy ten film tak trafi. Naprawdę się nie spodziewałem. No to jest jednak, było nie... Tak naprawdę prosta opowieść, bardzo intymna.
0: Czwórka chłopaków rusza co roku, żeby kręcić na wakacje tak naprawdę i kręci film.
1: Dla nas to było bardzo zwyczajne i jest. No, wymaga to wiele wysiłku, no bo zrobienie jednak odcinka horroru, jakikolwiek by nie był amatorski, to jest jednak strasznie duża, ciężka praca. Ale no, to był nasz jakiś rytuał. Tych widzów, to nie jest chyba spoiler, bo w filmie o tym mówimy, zbyt wielu nie mamy na YouTubie. Nigdy nie mieliśmy, więc robiliśmy to bardziej dla siebie niż dla kogokolwiek. Ale no nie wiem, no to nas mocno spajało, ale to są... No nie spodziewałem się, że tak... że co mnie jeszcze zaskakuje, że bardzo dużo kobiet i dziewcząt jest wzruszonych po tym filmie.
0: No błagam.
1: I odbijają się właśnie w tym filmie, chociaż... No nie, to mnie bardzo zaskoczyło. Nie spodziewałem się, naprawdę. To jest dla mnie największe zaskoczenie.
0: Ale dlaczego? Bo to nie jest tylko... To jest historia o was, o chłopakach, ale to nie jest męska historia w takim stereotypowym rozumieniu, że właściwie maestrią w waszym wykonaniu jest to, że wy zapraszacie do tego filmowego tańca nas wszystkich. I ta opowieść jest na tyle uniwersalna, że wszyscy, niezależnie od tego, kim są, bądź kim chcą być, odnajdą tam siebie. Więc jest to wspaniałe spotkanie. Jest to przezabawny także film, bo opowiada o bardzo poważnych sprawach, ale też lekko. No, w końcu mamy ten horror w tytule. Jest parę zabawnych sytuacji, na przykład kiedy jest scena, gdzie Stasiek ma i nie umie zdecydowanie upaść dobrze na hałdzie i ty mówisz, czuję się winny jako ojciec, nie umiesz zagrać upadku. Takich scen w tym filmie
1: znajdziemy
0: więcej.
1: Mówię chyba nawet ostrzej, nie wiedziałem, czy się wyciąć, ale
0: to wytnę od razu.
1: Cenzurę zostawiałem mojej montażystce.
0: Gdzie możemy i gdzie będziemy mogli, bo to, że możemy jeszcze film zobaczyć na Millennium Dogs Against Gravity, to oczywiste, ale ruszacie gdzieś dalej, będzie można gdzieś uchwycić ten obraz?
1: To znaczy, on niedługo będzie na festiwalu, na przykład Dwa Brzegi jesteśmy zaproszeni na festiwal w Ińsku, Ińskie Lato Filmowe, ale też, pewnie nie mogę jeszcze wszystkiego do końca zdradzić,
0: no, pewnie.
1: Ale będzie najprawdopodobniej od połowy sierpnia po prostu w dystrybucji kinowej i no, pewnie do września będzie można go zobaczyć w kinach w Polsce.
0: Mówimy o filmie Kandydaci Śmierci. Wielkie gratulacje reżyser... Maciej Cuska jest z nami, bo to jest ogromna radość. Szukajmy tego filmu w kinach, na festiwalach. Czy możecie mi obiecać, że w czwórkę kiedyś wpadniecie do trójki?
1: No to z radością wielką, no absolutnie.
0: No to wspaniale. Z tym kończymy, bo to jest bardzo dobry akcent. W Warszawie, na Myśliwieckiej, Michał Danila-Koklaski, Paweł Miłoszewski tutaj w warszawskiej Kinotece, a my, cała trójka, zapraszamy na trwającą wciąż do niedzieli 23. edycję Millennium Dogs Against Gravity, nie tylko w Warszawie, ale w kilku jeszcze polskich miastach, a zaraz potem edycja online. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i prosto z Kinoteki mówię już do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
6: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier podkreśla, granica polsko-białoruska jest najlepiej strzeżoną w Unii Europejskiej.
2: Nie powiem, że najbardziej bezpieczną, bo jest ona poddana największej presji.
1: 19-letni żużlowiec Patryk Budniak wybudzony ze śpiączki.
3: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry i oddycha samodzielnie.
1: Naukowcy sprawdzą, czy znaleziony na duńskiej wyspie martwy wieloryb to nie humpback Timmy. O bezprecedensowym sukcesie na wschodniej granicy mówi premier. Donald Tusk poinformował, że w pierwszym kwartale tego roku nikomu nie udało się nielegalnie przedostać do Polski z Białorusi. Jak podkreślił, skuteczna ochrona granic pozwala uniknąć rozwiązań siłowych.
2: Pierwsze trzy miesiące roku 2026, zero udanych prób przekroczenia nielegalnego granicy. To jest jedyna metoda, aby przywrócić wszystkie takie humanitarne standardy na naszej granicy. Tylko skuteczna ochrona granicy pozwala uniknąć sytuacji, których chcemy unikać, sytuacji, gdzie potrzebna jest przemoc.

0: Według premiera nasza wschodnia granica to najlepiej strzeżona granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Donald Tusk mówił o tym podczas spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Ta i inne formacje mundurowe podlegające MSWiA mają skorzystać na unijnej pożyczce SAFE. Za chwilę o możliwościach dofinansowania służb mają mówić ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Konferencję obserwować będzie Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, na co mogą liczyć mundurowi?
1: Wiemy, że środki z SAFE pójdą bezpośrednio do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, a dopiero z niego do MSWiA i podległych służb policji czy Straży Granicznej. A szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewniał, że służby mundurowe są ważnym elementem bezpieczeństwa i środki z SAFE też do nich trafią.
2: Nie zostawimy Straży Granicznej i Policji samych. Nie da się obronić państwa, budując tylko siły zbrojne. Państwo może się bronić skutecznie tylko w tym wypadku, kiedy broni się siłą całej swojej infrastruktury, siłą wszystkich swoich jednostek, siłą całego swojego aparatu państwowego i wszystkich obywateli.
1: I możemy się spodziewać, że w ramach SAFE służby dostaną wyposażenie i broń, z której także korzystają żołnierze. Już wcześniej MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji. To także wyposażenie, które może służyć w ochronie granicy. Nowe drony, radary, systemy obserwacji dalekiego zasięgu i urządzenia antydronowe. Służby mają też otrzymać łodzie patrolowe i pościgowe, transportery opancerzone i mobilne schrony.
0: Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Ani zdolności bojowe, ani liczebność amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmieni, tak zapewnia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, odnosząc się do wstrzymania przez Pentagon wysłania do nas brygady pancernej.
3: To wynika prawdopodobnie z logistycznych decyzji amerykańskiej armii z powodu ich chyba już niestety, bo to też nie jest korzystne dla Polski, przesądzonego wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec.
0: Wiceminister Bosacki dodaje, że Polska jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, którzy mają opuścić Niemcy, ale decyzja zapadnie w Pentagonie. Są dobre wiadomości w sprawie stanu zdrowia Patryka Budniaka. 19-letni żużlowiec z Gniezna, który miał poważny wypadek, został wybudzony ze śpiączki. Jak przekazali lekarze, jego stan się poprawia.
4: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się też prostymi komunikatami z najbliższymi, ale także z personelem medycznym. Porusza palcami u nóg, co jest bardzo ważne. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
0: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. W niedzielę podczas zawodów młody żużlowiec startu Gniezno uderzył w dmuchaną bębę i wypadł poza tor. Z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Martwy wieloryb znaleziony niedaleko duńskiej wyspy Anholt. Specjaliści z Danii i Niemiec chcą sprawdzić, czy to nie humbak, który przez 2 miesiące błąkał się przy niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Z Berlina Adam Kurczewski.
5: Zwierzę zauważono niespełna 100 metrów od brzegu wyspy. Anholt leży w cieśninie Kattegat w północnej części Danii. Na początku maja przepływał tamtędy transport wieloryba Timiego, ale humbak został uwolniony dalej, już w Morzu Północnym. Eksperci szybko wtedy stwierdzili, że morski ssak prawdopodobnie nie żyje. Timi na początku marca został zauważony w Bałtyku. Kilka razy utykał na mieliznach, kwiecień spędził na płciźnie zatoki wyspy Puel niedaleko Wismaru. Stamtąd zorganizowanym za prywatne pieniądze transportem trafił z powrotem do rodzinnego akwenu. Władze Danii nie planują wydobycia ciała zwierzęcia, ale we współpracy z przedstawicielami Niemiec zamierzają ustalić, czy to humbak Timi. Ma to pomóc w ustaleniu zasad postępowania w takich sytuacjach. W ostatniej dekadzie częściej niż wcześniej wieloryby wpływają do Morza Bałtyckiego, gdzie warunki dla nich są niesprzyjające. Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: Klimat.
0: W całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W województwach lubelskim i podlaskim duże zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do wieczora pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze. 11 stopni nad Bałtykiem, 20 w centrum, do 21 na Podkarpaciu.
8: Autopromocja Polskiego Radia.
9: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami, historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia, koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
8: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy?

0: i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemet 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert, taniej
18: masz. Żegnamy reklamy.
19: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
20: 10 minut z gustownie przystrzyżonym wąsem po godzinie 15 w piątek. Dzień dobry, szanowne i szanowni. Rozpoczynamy weekend. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko.
21: W tonacji trójki.
20: Ja wiedziałem, że tak będzie. Zwłaszcza kiedy za album wzięli się Jimmy Jam i Terry Lewis. Kilka dni temu płyta Janet Jackson Rhythm Nation 1814 została wpisana do Grammy Hall of Fame.
22: We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines.

0: the homeless problem.
1: Good looks and
2: die violent.
0: Tiananmen Square today.
3: Up to the adults to teach the children.
2: Period. A pain reliever. The bullets.
4: Attempting fast money.
0: Violent crimes are on the uprise.
2: So frustrating.
5: W ten sposób rozpoczyna się najlepiej sprzedany album 1990 roku w Stanach Zjednoczonych. W ten też sposób rozpoczyna się Rhythm Nation 1814. Płyta Janet Jackson, która kilka dni temu dołączyła do prestiżowej galerii sław Grammy Hall of Fame, wyróżniającej w muzyce trwałą wartość artystyczną lub historyczną. W uzasadnieniu stwierdzono również, że nagrania z tej płyty odzwierciedlają kreatywność, kunszt oraz kulturowy wpływ muzyki, który przetrwał próbę czasu. Producentami płyty są Jimmy Jam i Terry Lewis, a jej premiera odbyła się w roku 1989. Janet Jackson, siostra Michaela. Przez kilka ostatnich lat król popu nie był mile widziany na wszystkich mainstreamowych i prestiżowych antenach radiowych. Ale zaraz, on czy jego muzyka? I tu jest pies pogrzebany. Chodzi o muzykę i o nasze odczucia i emocje z nią związane. Muzyka Jacksona dla mnie na przykład jest moim dzieciństwem, kolorowym wspomnieniem maleńkich lat. To bardziej moja historia niż nieżyjącego dziś człowieka oskarżanego o straszne rzeczy. Podkreślę, oskarżanego, nieskazanego. Zresztą i tak nie żyje. A mówię dziś o tym, bo pora wracać do prezentowania tych wszystkich świetnych nagrań, za którymi stał na przykład Quincy Jones. Dziś zatem tylko sygnalizuję, że prędzej czy później jego utwory powrócą do piątkowej tonacji trójki. Przepraszam, sygnalizujemy, no bo jest nas dwóch.
6: This is Vincent Price. Michael Jackson is the Thriller. Can you dig it?

To było w 1982 roku, kiedy głos Vincenta pojawił się na najbardziej uhonorowanym i najlepiej sprzedanym albumie w historii. Wielka produkcja, wielkie nazwiska, najlepsze z możliwych studia nagraniowe i najnowsza technologia. Tymczasem w odległym Surinamie, czyli byłej kolonii holenderskiej, w tym samym 82 roku wydawano takie rzeczy. Dzisiejsze spotkanie zdominuje muzyka czarnych.

W trójce Funkin' in Your Mind Samiego. Sami, czyli pochodzący z Surinamu muzyk, wokalista, tekściarz i producent muzyczny, który na początku lat 80. gdzieś tam w dalekim Surinamie stworzył ten i kilka innych singli, które jakościowo porównałbym do produkcji amerykańskich. Ale oczywiście tych z epoki, co ważne w tej chwili. No bo to, co dzieje się wśród współczesnych magików dźwięku, bywa po prostu zaskakujące, a już na pewno zatrzymujące nawet na kilkadziesiąt minut. Trudno dziś to zrobić, ale jemu to jak najbardziej się udaje. Po raz pierwszy przesłuchuję jego album od deski do deski, po czym chcę wracać. I jeszcze raz. Przed nami Thundercat.

0: My therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Trochę śmieszków nam się dzisiaj zrobiło. No More Lies to jeden z utworów całej płyty, jak i singiel, który poprzedzał najmłodszy album Thundercata, zatytułowany Distracted. Płyta ukazała się, jak pewnie wiecie, na początku kwietnia i poza autorem, czyli basistą, tekściarzem, wokalistą i producentem, album produkował także Flylo, czyli właściciel labelu Brainfeeder, gdzie ukazała się płyta. Flylo, czyli Flying Lotus. To tak może na marginesie. Też gość wydał ostatnio album. Ale przyznam, nie mogę pojąć tej muzyki. No i jeszcze jedna ważna postać najmłodszej płyty Thundercata, czyli Gregory Allen Curtis. To już waga ciężka, no bo to gentleman z 9 statuetkami Grammy. Do tego goście jak Tame Impala w wybrzmiałym utworze, ale też Channel Tress, czyli kalifornijski DJ, którego słychać w tym nagraniu.

Jeśli do tej pory się nie udało, to serdecznie zachęcam do posłuchania całości właśnie. Całego najmłodszego albumu Thundercata Distracted, wydanego na początku kwietnia. Albumu, który zgodnie z najnowszą wiedzą został też wytłoczony na przezroczystym winylu. Taki bowiem przezroczysty polichlorek winylu, mały ten chlorek, polichlorek winylu daje najlepszą jakość. Zatem przezroczysty. Po nim jest czarny winyl, i ciut niżej plasuje się ciemnordzawy. Oczywiście nie mówię tutaj o picture dyskach czy jakichś fantazyjnych barwieniach. Kolor jednolity najlepiej i co za paradoks, przezroczysty. Ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się teraz do Wielkiej Brytanii, gdzie stacjonuje pułkownik Red.

0: Promises. To tytuł tej kompozycji, kolonela Reda z zeszłorocznej płyty Thankful. Kolonel współpracował z takimi sławami jak Moody Man, ale także z Lenny White'em, Am Fiddlerem, Anitą Baker czy Tony Allenem. A teraz truizm, że przeszłość implikuje teraźniejszość. A mówię o tym, ponieważ chcę przywołać świetną reinterpretację utworu Gil Scott Herona i Briana Jacksona, reinterpretację zatytułowaną Racetrack in France, stworzoną po 48 latach od powstania oryginału. Za jego wersję po faceliftingu odpowiadają panowie z Masters and Work, no i do tego poezja Jamesa Ivy Richardsona. Usłyszymy tutaj także wokalnie Moody Mana, Axela Toskę, grającego na Fender Rhodesie, gra też na organach i syntezatorze. Mamy tutaj także gitarę elektryczną, na której gra Binky Bryce. Przenosimy się zatem na tor wyścigowy we Francji, który właśnie, zacierając granice czasowe, łączy lata 70. ze współczesnością.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Before Soul Plane, this was the Soul Plane. They were young, gifted in black. City boys leaving the country to play a racetrack. The year was 76 and the French Riviera is where it was at. They boarded the plane with their drums, their keys, their horn and their axe. Kissed their ladies goodbye, told their mamas they'd be right back. They skipped across that pond like a kid skipping rocks.

Jak najbardziej. Dobre wibracje są wyczuwalne. Podobnie jak w czasie i miejscu, kiedy powstawał pierwowzór tej kompozycji, a było to na festiwalu Riviera we Francji w roku 1976, gdzie obok m.in. Roberta Flacka, Ala Jarreau czy na przykład Rona Cartera wystąpili też Gil Scott Heron i Brian Jackson. Racetrack in France, tu w wersji z zeszłego roku, stworzonej przez duet Masters and Work. A ja na weekend oddalam się dziś tajemniczym srebrem.

Wieczornym spotkiem kierowanym przez zespół EAPS. Ten bowiem jutro wieczorem wystąpi w Pardon to tu. Występ jest pomyślany w związku z jednym z filmów programu festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Chodzi o obraz Sun Ra, a jeśli tak, to sięgam teraz po płytę Discipline of Sun Ra, Discipline of Sun Ra z roku 2020. Przed nami UFO. A dzisiejszą audycję zrealizował Michał. Po drugiej stronie też mówił do państwa Michał. Serdecznie zapraszam na potrójne pasmo przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99.

0: 99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit. Dolar ła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 15 maja. Minęła 16, przed nami Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski.
17: Środki z unijnego programu SAFE trafią też do policji czy straży granicznej, informują ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Premier uspokaja w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
18: Te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
17: Piorun raził grupę turystów na Giewoncie, jedna osoba trafiła do szpitala. Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z unijnego programu SAFE. Ministrowie spraw wewnętrznych i obrony przedstawili sposób wykorzystania środków z europejskiej pożyczki. Odrzucenie ustawy przez prezydenta stawiało pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania SAFE na rzecz policji czy straży granicznej. Konferencję ministrów obserwuje nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, w jaki sposób środki trafią do służb?
19: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że będą w ten sposób finansowane pozamilitarne możliwości obronne.
20: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
19: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
21: Straż graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Wiecie państwo, jak wiele mamy incydentów teraz na tej granicy. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
19: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które

0: Będzie mógł budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można także korzystać na co dzień.
1: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Premier Donald Tusk uspokaja w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce i zapewnia, że bezpieczeństwo naszego kraju nie ucierpi. Szef rządu podkreśla, że decyzje dotyczące redukcji wojsk USA w Europie były spodziewane od miesięcy.
2: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich. I jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości także w tej sprawie na wzajemność.
1: Premier powiedział, że jest w stałym kontakcie z szefem dowództwa europejskiego i sekretarzem generalnym NATO. Amerykańskie media piszą, że zawieszenie rotacji amerykańskiego kontyngentu w Polsce wpisuje się w ogólny plan redukcji sił w Europie. Poważny wypadek na Giewoncie. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali zgłoszenie od 5-osobowej grupy turystów, która została porażona piorunem w czasie burzy. Ucierpiały 2 osoby.
3: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej ratowanych, nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została ten rejon dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
1: Mówi ratownik dyżurny TOPR Łukasz Stępek. Jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem ratunkowym do szpitala. Między USA i Chinami nie ma konfliktu interesów w kwestii Tajwanu. Taka deklaracja padła z ust prezydenta Donalda Trumpa po spotkaniach z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. A wcześniej Chiny ostrzegły, że wspierając Tajwan, Waszyngton ryzykuje konfliktem z Pekinem. Z Tajpej Tomasz Sajewicz.
4: Amerykański prezydent potwierdził, że kwestia Tajwanu stanowiła znaczącą część rozmów dwustronnych. Dodał, że poruszona została sprawa sprzedaży amerykańskiego uzbrojenia na Tajwan. Decyzja w tej sprawie, będącej kością niezgody z władzami w Pekinie, jeszcze nie zapadła. W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Trump stwierdził, że dokument w kwestii dozbrojenia Tajwanu podpisze lub nie podpisze. Z relacji Trumpa wynika, że Xi Jinping zapytał go wprost o to, czy w przypadku próby przejęcia Tajwanu przez Chiny Stany Zjednoczone będą broniły wyspy. Amerykański prezydent miał nie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Dodał też, że nie złożył Xi Jinpingowi żadnych zobowiązań w kwestii Tajwanu. Stany Zjednoczone specjalnym aktem o Tajwanie zobowiązane są do zapewnienia wyspie zdolności obronnych. Jak dotąd jedynym amerykańskim prezydentem, który deklarował, że amerykańscy żołnierze w przypadku chińskiego ataku będą bronić Tajwanu, był Joe Biden. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 minut po 16 o sporcie Adam Malecki.
7: To już ostatni piątek w tym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. Dzisiaj rusza przedostatnia kolejka. W tej 33 odsłonie gier w pierwszym spotkaniu zagrają Zagłębie Lubin z Pogonią Szczecin. Miedziowi zajmują 6 miejsce w tabeli. Pogoń ma 7 punktów mniej i jest 11. Trener Zagłębia Leszek Ojrzyński wyznacza cel drużynie.
8: Bym był zadowolony, jakbyśmy mieli co najmniej 5. miejsce, bo wiem, jakie drużyny są przed nami, jakie mecze są przed nami, jaka to jest ciężka liga. Na razie do 5. miejsca nam brakuje i fajnie by było, jakbyśmy te 5. zajęli, bo wiemy, z czym to się wiąże, prawda? To jest miejsce, które umożliwi grę w pucharach. Wiemy, jak ten sezon się zaczynał, jak ten rok się zaczynał, jakie problemy mieliśmy i lądując tak wysoko, no to na pewno byśmy byli zadowoleni, ale wiemy, że trudne zadanie przed nami, ale na pewno wykonalne i będziemy o to walczyć.
7: Początek tego meczu o 18:00, od 20:30 zagrają 16 w tabeli Korona Kielce z 15 Widzewem Łódź. O tej samej porze rozpoczną się dzisiaj mecze w Ekstraklasie Żużlowej, a właściwie Ekstralidze Żużlowej. Od 18:00 pojadą GKM Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa, a o 20:30 w derbach ziemi lubuskiej Stal Gorzów z Falubazem Zielona Góra. W tenisowym turnieju w Rzymie trwa pierwszy z półfinałów w rywalizacji panów. Norwek Kasper Rudd gra z Włochem Luciano Darderim. W pierwszym secie jest 4-1 dla Ruda. Po zakończeniu tego spotkania w kolejnej uczcie dla kibiców z Italii zagrają ulubieniec włoskiej publiczności Jannik Sinner z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Jutro w finale pań zagrają Amerykanka Coco Gauff z Eliną Świtoliną. Wczoraj Ukrainka wygrała z Igą Świątek i to w pełni zasłużenie, przyznaje trener tenisa Radosław Nijaki.
9: bardzo wymagająca przeciwniczka, jaką była tego dnia Jelena Świtolina. Bardzo równy mecz, ale to Ukrainka lepiej wychodziła, jeśli chodzi o te dłuższe wymiany, była bardziej cierpliwa. Iga starała się troszkę rozwiązywać sprawy siłowo, na to tylko czekała Ukrainka. Zasłużenie wygrała i to

0: ona zagra w wielkim finale z Coco Gauff.
1: Początek jutrzejszego finału Gauff Świtolina o 17:00, o tej samej godzinie. Jeszcze dzisiaj kolejny sport w trójce. Będzie siatkówka, Final Four Ligi Mistrzów. Do usłyszenia.
2: Pochmurny ten piątek, choć zdarzają się większe przejaśnienia, a teraz pod koniec dnia możliwe także miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu towarzyszą nam przez cały dzień, lokalnie możliwe burze z gradem. Od 12 do 14 stopni na zachodzie, 16 w centrum, od 20 do 22 stopni na wschodzie i południowym wschodzie kraju, a chłodniej miejscami nad morzem około 10 stopni.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Pogoda dziś kapryśna, a my kłaniamy się Zofiom i innym solenizantom i solenizantkom oczywiście. Dziś przed nami 3 godziny spotkania w popołudniowej audycji w Trójce. Gościem Pulsu Trójki będzie dziś Andrzej Poczobut, polsko-białoruski działacz społeczny, dziennikarz. 2 tygodnie temu uwolniony z białoruskiego więzienia. Więziony był, przypomnijmy, od 5 lat. To będzie specjalne, nieco dłuższe wydanie Pulsu Trójki. A na to wydanie Pulsu Trójki zapraszam w imieniu Agnieszki Laskowskiej. To o 17:30 oczywiście. Skoro dziś w piątek, to 3 godzina po 18:00, więc z różnych bardzo perspektyw spojrzymy na mijający tydzień. Będą Agnieszka Obszańska, będzie Michał Nogaś i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Możemy porozmawiać. 22 i 7 trójek. Sporo tematów przed nami, będziemy je odsłaniać sukcesywnie. No i sporo muzyki oczywiście, bo o niej nie zapominamy. Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry.

0: Posmak retro w tym utworze, bo to Lemon Twix z zeszłego roku. 11, a właściwie już prawie. Teraz będzie, zaraz będzie. 12 minut po 16.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A teraz temat dzisiejszego dnia. To już trzecie podejście do regulacji rynku kryptowalut w Polsce. Sejm kolejny raz uchwalił rządowy projekt ustawy, która zakłada podwyższenie kar administracyjnych i więzienia za różne nieprawidłowości dotyczące kryptowalut. Jacek Frenzel.
2: Od kilku tygodni śledzę losy regulacji prawnych rynku kryptowalut i tak spokojnie jak dziś w Sejmie nie było nigdy. Zwykle były krzyki i pomstowanie z prawej strony sali sejmowej. Dziś głosowanie odbyło się w spokoju i ciszy.
3: Mam nadzieję, że PiS zrozumiał, że wdepnęli w te kryptoaktywa, że brali pieniądze od tego rynku i świat to zobaczył.
2: Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska.
3: Że dzisiaj oni nie powinni w tej sprawie w ogóle się wypowiadać i powinni dążyć do uczciwej regulacji tego rynku.
4: Głosowało 441 posłów, za 241, przeciw 200, nikt się nie wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów.
2: Kolejny raz nie głosował Jarosław Kaczyński.
3: Nie wierzę w przypadki, że akurat w momencie, kiedy pojawia się tak ważny projekt, dla nich też politycznie Kaczyński nie przychodzi na to głosowanie.
2: Ustawa rządowa przeszła, odrzucone były 4 pozostałe projekty, w tym projekt Polski 2050. To dobry znak dla uregulowania rynku kryptowalut?
5: Zły znak, dlatego że najpewniej będzie kolejne weto.
2: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska 2050.
5: I ludzie zostaną nieochronieni, a to jest najważniejsze, dlatego jeżeli takie weto będzie, to my pójdziemy podobnie z naszym projektem, który jest jedynym projektem, który ma szansę stać się prawem, bo jest kompromisowy.
2: Ustawa została przegłosowana. Czy prezydent będzie skłonny ją podpisać?
6: To jest każdorazowa decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Ale jeśli miałbym tutaj jakiś zakład obstawić, to ja bym obstawiał weto.
2: Państwa projekt w ogóle nie był procedowany.
6: Dlatego, że rząd Donalda Tuska nie chce pracować nad dobrymi projektami, tylko chce robić polityczną awanturę wokół kryptowalut i za nic ma ludzi, którzy tracą na tym pieniądze.
2: To nieprawda, mówił przed głosowaniem z trybuny sejmowej minister finansów Andrzej Domański.
7: Nasza ustawa to ustawa, która w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. Ustawa, dzięki której oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
8: Obawiam się, że prezydent może po raz kolejny ją zawetować, dlatego że jego poprawki nie zostały przyjęte.
2: Andrzej Szejna, Nowa Lewica.
8: Bo były to poprawki, które znowu miały ułatwiać funkcjonowanie rynkowi i firmom, a nie chronić obywateli. Czyli prezydent po raz kolejny upomniał się nie o obywateli, ale o tych, którzy ewentualnie mogą tym obywatelom zaszkodzić czy ich oszukać.
9: Pan prezydent chciał wybić zęby tej naszej ustawie.
2: Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska.
9: A my nie damy się wpuścić w taki kanał, żeby regulować w taki sposób, że obywatel musi iść do sądu i czekać parę lat na to, żeby zabezpieczyć swoje środki.
2: Teraz dokument trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
0: Dodajmy, że Sejm odrzucił projekty dotyczące kryptowalut złożone przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Tu Trójka, audycja popołudniowa. W każdej sprawie nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Jacek Frenzel dziś czeka na Państwa tematy i komentarze. A to nasza piosenka dnia. Block Party zapowiadają nową płytę singlem Coming On Strong.

0: Coming on strong i Block Party. Proszę tej piosenki szukać od jutra w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. A nowa płyta, siódma już zespołu Block Party, Anatomy of a Brief Romance, ma się ukazać 11 września. Kolejny temat przed nami, temat, który omawialiśmy już między innymi wczoraj w Pulsie Trójki. Chodzi o skutki wprowadzenia tak zwanej ustawy wygaszającej. Bohaterką tego spotkania, które przed nami, jest pochodząca z Ukrainy pani Jewgenia, która nie powinna pracować, powinna odpoczywać, powinna być pod opieką lekarza, ale pracować musi. I to ciężko, bo na finansowaną przez państwo polskie opiekę zdrowotną już nie może liczyć. Taka sytuacja spotkała panią Jewgenię, ale też wielu innych uchodźców, osoby starsze, osoby niezdolne do pracy, którym odebrała ta ustawa wygaszająca podstawowe świadczenia. Józef Niewiarowski.
1: Pani Jewgenia to kobieta o wyjątkowo szczerym uśmiechu.
2: Duchom nie padaj.
1: Początkowo nie chciała ze mną rozmawiać. Mówiła, że w jej sytuacji trzeba raczej pracować, a nie gadać. Ale kiedy usłyszała, że podjechałem już pod Halę Mirowską, żeby się z nią spotkać, trochę ze względu na mnie zgodziła się opowiedzieć swoją historię.
2: Skarpetki robię, takie...
1: Pod Halą sprzedaje swoje rękodzieła. Odkłada na ubezpieczenie zdrowotne, które ma pokryć koszty jej leczenia.
3: Jak pani teraz pracuje, pani to nie boli?
2: No to ja... To przyniosła, poklała i ta, a tak siedziu.
1: W pracy nie powinna się schylać, ale jednak to robi. O tym, że bomba, która wybuchła obok niej, kiedy była jeszcze na Ukrainie, połamała jej rękę i uszkodziła jamę brzuszną, dowiedziała się dopiero od lekarzy w Polsce.
2: Na przykład, сьогодні pobula tu, все, ja muszę 2 dni leżeć, mnie pogano. Pogano, ciężko.
1: Jeden dzień popracuję, to 2 dni muszę leżeć, mówi. Do operacji jamy brzusznej, na którą czekała 2 lata, została jej już tylko jedna wizyta u pulmonologa. Ustawiła się na nią w kolejce 5,5 roku temu. Nie wiedziała tylko, że w międzyczasie zmieniło się prawo. Jako Ukrainka straciła ubezpieczenie.
2: Ja przyszła do przyjomu i oni my nie możemy was na razie przyjąć.
3: Nie ma pani ubezpieczenia.
2: No tak. Ja to pracować już nie pracowała.
1: Pani Jewgenia nie jest jedyną osobą, która z dnia na dzień dowiedziała się, że straciła ubezpieczenie. Do pani Iryny zadzwoniła koleżanka pracująca w przychodni. Powiedziała jej, że nazwisko jej 80-letniej babci świeci się na czerwono, więc nie mogą jej przyjąć.
4: Bardzo trudno dla mnie to opowiadać, bo powiedziała, że po prostu muszę umrzeć, żeby nie było problemu.
1: Tak powiedziała babcia?
4: Tak. Ale ja powiedziała odwrotnie, że jak ona umrze, to wtedy ja mam gorsze tarapaty. Ja mam gorsze problemy tutaj, bo przecież nie dam rady. Ona jest nieubezpieczona i wtedy, gdzie by ja nie poszła i co by ja nie zrobiłam, to mi nie pomogą.
1: 76-letnia pani Maria dostaje ukraińską emeryturę. To mniej niż 500 zł. Tak zwana ustawa wygaszająca sprawi, że do czerwca pani Maria straci prawo do darmowego mieszkania w ośrodku zbiorowego zakwaterowania.
5: A później? A potem myślę, że pojedę do domu. Straszno. Rakiety latają, ale tam jest

0: córka, tam jest o wnuki, a ja tu jedna.
1: Co pani czuje, jak pani myśli o tym, co będzie?
2: Co będę robić? Przedaję, nazbieraję 900 zł, to może być strachówka taka.
3: Jak zarobię 900 zł, to dostanę ubezpieczenie. Zapiszę się, przejdę operację, a później wrócę do pracy. Najpierw do jakiejś lekkiej, w biurze. Będę sprzątać 2-3 godziny. Dam radę.
2: 2-3 godziny, no to normalnie. No a jak? Jak po drugim?
4: Do Polskiego Forum Migracyjnego codziennie zgłaszają się uchodźcy z Ukrainy, którzy z dnia na dzień stracili środki pozwalające im przetrwać. Organizacja zbiera pieniądze, by im pomóc. Można tę zbiórkę znaleźć na stronie pomagam.pl. Teraz na liczniku jest ponad 1 350 000 złotych. Jeszcze 150 zostało do tego pułapu założonego przez organizatorów zbiórki. Można zajrzeć na pomagam.pl. A to Barbara Wrońska. Ten utwór nosi tytuł Tylko z Tobą.

0: Autopromocja.
1: Spędził 5 lat w białoruskim łagrze, od 2 tygodni jest w Polsce. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś, bo potrzebuje go tamtejsza Polonia. O swojej misji, politycznej drodze i miłości do Grodzieńszczyzny będzie mówił dzisiaj w Pulsie Trójki o 17.30. W pierwszym wywiadzie dla Polskiego Radia. Agnieszka Laskowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
3: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Będzie ekstradycja? Jest gotowy wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Plan B. Szczegóły wykorzystania safe dla służb mundurowych. Dariusz Szpakowski świętuje dziś 75. urodziny.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
18: Oszczędzam.
17: O, a ile?
18: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
19: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
21: Żegnamy reklamy.
22: Tu Trójka, 16.30. Skrót serwisu informacyjnego, Krzysztof Zyblewski.
23: Będzie rozwiązanie, które zapewni finansowanie policji, służby ochrony państwa i straży granicznej z unijnego programu SAFE. Odpowiednie rozporządzenie ma być gotowe za tydzień. Środki będą pochodzić z programu rozwoju bezpieczeństwa pozawojskowego Ministerstwa Obrony. Jak podkreślają szefowie resortów obrony i spraw wewnętrznych, po wecie prezydenta do ustawy o programie SAFE takie rozwiązanie pozwoli na przepływ środków. Prezydent Ukrainy ostrzega, że Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę i rozważa atak z jej terytorium na jedno z państw NATO. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów zna szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Jak napisał w mediach społecznościowych, w szczególności Rosja rozważa plany operacji w kierunku na południe i północ od terytorium Białorusi. Gwałtowne burze mogą dawać się we znaki do wieczora w 9 województwach. Na Lubelszczyźnie punktowy charakter opadów może prowadzić do gwałtownego wzrostu poziomu rzek i podtopień na obszarach miejskich.
24: Ostrzeżenia hydrologiczne są wydane w związku z możliwością większych wzrostów stanu wody, szczególnie na mniejszych ciekach, a także ryzykiem związanym z lokalnymi podtopieniami, zwłaszcza w wyniku kumulacji sum opadu na niewielkim obszarze.
23: Mówi hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz. Alert hydrologiczny na Lubelszczyźnie obowiązuje do pierwszej.

0: noc. Więcej o pogodzie po ekonomii.
1: Tak, oczywiście postaram się więcej o pogodzie, ale na razie ekonomia, Michał Jędrkowiak.
2: Dzień dobry. Mamy wzrost inflacji, informuje Główny Urząd Statystyczny. W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż przed rokiem. W marcu inflacja wyniosła 3%. Wzrosty zaczęły się 2 miesiące temu, mówi Urszula Kreńska z PKO Banku Polskiego.
3: Wtedy inflacja wynosiła 2,1, teraz wynosi 3,2. W minionym miesiącu ceny paliw już nie rosły. Obserwowaliśmy ich niewielki spadek. To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia przez rząd programu CPN, który ogranicza wzrost cen, które płacimy na stacjach benzynowych za paliwo. Według naszych szacunków inflacja jest około 1 punkt procentowy niższa, niż gdyby ceny były kształtowane na podstawie tego, co się dzieje na rynkach światowych.
2: W porównaniu z kwietniem 2025 roku więcej trzeba płacić m.in. za transport czy żywność. Wzrosły też wydatki na zdrowie. Tańsza jest natomiast odzież i obuwie. Była mowa o paliwie, to przy nim zostańmy. Tutaj wieści są lepsze niż w przypadku inflacji. W weekend i w poniedziałek paliwo będzie tańsze niż dzisiaj. Wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. Za litr 95 zapłacimy 6,37 zł, a 98 6,93 zł. Litr oleju napędowego będzie kosztował 6,82 zł. Rząd na razie nie zamierza rezygnować z programu ceny paliwa niżej, mówi rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna.
4: Sytuacja na Bliskim Wschodzie w naszej ocenie wciąż nie jest stabilna i nadal wpływa na poziom cen. Stąd decyzja ministra finansów oraz ministra energii o przedłużeniu programu CPN do końca maja. Kolejne kroki będą podejmowane co 2 tygodnie po analizie bieżącej sytuacji.
2: Do tej pory administracja skarbowa skontrolowała niemal 8 tysięcy stacji benzynowych. 6% z nich niewłaściwie wyznaczało ceny. Ministerstwo Infrastruktury wraca do głośnego pomysłu budowy metra w największych miastach kraju. Podziemna kolej miałaby powstać m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Niedługo mają być gotowe główne założenia, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: One będą obejmować około 10 największych miast w Polsce. Ten projekt roboczo nazywamy Metro Polska. Udało nam się w naszych budżetach wygospodarować naprawdę dużo większe środki i zamierzamy dla nich zrealizować konkretne, rozwojowe inwestycje dla Polski.
2: Resort infrastruktury zapowiada, że tunele będą pełnić zarówno funkcję transportową, jak i obronną, bo mają służyć jako schrony. Pożyjemy, zobaczymy. Za euro płacimy teraz 4,24 zł, za dolara 3,65 zł, frank szwajcarski kosztuje 4,64, a funt brytyjski 4,87.
1: Przemyśliwieckie akurat przejaśnienie i o ile mnie wzrok nie zmyla, to pada deszczyk, Michał. Pada deszczyk, prawda?
2: Pada i to
1: pada
2: bardzo intensywnie.
1: Deszcz, a nie deszczyk. Zachmurzenie duże dzisiaj, ale przejaśnienia się zdarzają. No i przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze z gradem. Od 12 do 14 stopni na zachodzie, 16 w centrum. Od 20 do 22 na wschodzie i południowym wschodzie. Nad morzem najchłodniej 10 stopni Celsjusza.
2: Nie tęskniłem za deszczem, idę się zmoczyć.
1: Ale wróć. Wrócisz? Wróć. Dobrze. Michał wróci. Proszę Państwa, dzwonią Państwo. 2021 trójek, przypomnę, to pan Janusz w sprawie kryptowalut.
6: W tym całym cyrku z kryptowalutami uważam jest jedna świetna, wybitna rzecz, mianowicie już nikt w Polsce nie może powiedzieć, że nie wie co to za produkt i nikt w Polsce nie będzie mógł mówić w przyszłości, że utopił pieniądze, bo nie wiedział z czym to się wiąże.
1: Pan Janusz jest optymistą, jak słyszę. 2021 trójek, są sprawy ważne i ważniejsze.
7: W poprzedniej audycji redaktor powiedział, że najwyższej jakości płyty winylowe są koloru przezroczystego, transparentnego. Ja bym tutaj chciał podać wątpliwość stwierdzenie pana redaktora. Moim skromnym zdaniem jest to nieprawda, ponieważ najwyższej jakości płyty gramofonowe są robione koloru czarnego, tradycyjnego.
1: To chyba do Michała Margańskiego, ale musimy to skonsultować, prawda? Zgłosimy się do Michała i będziemy pewnie kiedyś kontynuować tę rozmowę, a teraz muzyka. To utwór sprzed ładnych paru lat, ale jak to mówią w branży, wciąż zażera. 2027 trójek, numer do Państwa dyspozycji.

0: Aż musiałam sprawdzić, za te 32 lata ma ta piosenka A Girl Like You, Edwin Collins w Trójce. A co państwo sądzą o Eurowizji? Bo przed nami finał. 25 artystów z Europy i ze świata zmierzy się jutro w jubileuszowym 70. konkursie piosenki Eurowizji. Trochę mniej niż zazwyczaj ta 25. W Wiedniu w Wiener Stadthalle wystąpi także reprezentantka Polski, oczywiście Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Więc przenieśmy się teraz do stolicy Austrii. Jest tam korespondentka Polskiego Radia Anna Zakrzewska. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ten finał oczywiście dopiero jutro, ale domyślam się, że artyści dopracowują swoje występy.
1: Oj tak, tu już od kilku godzin trwają próby występów. Za chwilę ma się skończyć taka próba prasowa dla akredytowanych dziennikarzy, więc ja miałam okazję podejrzeć te występy, w tym także występ naszej artystki. A o 21:00 ma się odbyć próba jurorska i to jest bardzo ważna próba, mimo że finał jutro. A dlaczego? O to już zapytam Piotra Dyję z misji Eurowizja, który jest ze mną.
2: Cześć, witam państwa.
1: Słuchaj, czemu to jest tak ważne? Dlaczego ta próba jurorska dzisiejsza jest tak istotna?
2: Zgodnie z jej nazwą, i to te występy, które dzisiaj od 21:00 w Wiener Stadthalle się odbędą, będą oceniać komisje jurorskie, 7-osobowe komisje sędziowskie z każdego państwa. To się wzięło od czasów samego początku Eurowizji. Wówczas technologia nie pozwalała, aby ten finał na żywo oceniali jurorzy, bo trzeba było punktację przesłać, opracować tabelę z wynikami, żeby to państwu zaprezentować. Technologia wprawdzie już pozwoliłaby, aby jurorzy oceniali ten występ ostateczny, aczkolwiek zgodnie z tradycją ta próba jurorska ma tą magię, że artyści wiedzą, teraz trzeba.

0: Trzeba się spiąć, bo jurorzy oglądają.
1: Więc nie tylko jutro za Alicję Szemplińską trzeba trzymać kciuki, ale i również dziś po 21:00. Ale ta...

0: Co ukochanego dla mnie jednak wydarzenia.
1: Dlatego, że tak się zastanawiam, patrząc na to, jak to wygląda w telewizji, ten show, to wszystko robi wrażenie, ale jak się spojrzy na to z boku, ile ludzi w ogóle tutaj pracuje, prawda? My teraz, co prawda, siedzimy w centrum prasowym, ale pojawia się tutaj ciągle, biega, mówiąc kolokwialnie, mnóstwo wolontariuszy, organizatorów, żeby to wszystko właśnie było dopięte na ostatni guzik.
0: Dokładnie tak. Jak państwo będą oglądać chociażby fiński występ, tam będzie duża, zaawansowana scenografia, którą wnosi spokojnie, można powiedzieć, z 20 osób. Także delegacje, czyli te ekipy, które odpowiadają za wszystko, co się dzieje na scenie, mogą mieć maksymalnie 28 osób. I jest kilka państw, które ten maksymalny limit wyczerpuje, a poza tym jeszcze są wolontariusze, dźwiękowcy, operatorzy kamer, osoby, które także chociażby szatnie na hali obsługują. Jest to naprawdę duża grupa ludzi, która dba, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik.
1: No i mnóstwo też dziennikarzy, bo tutaj co chwilę przechodzą różne osoby i słyszymy język hiszpański, język ukraiński i różne inne egzotyczne języki, ale wracając jeszcze do Polski, jeśli chodzi o Alicję Szemplińską, czy twoim zdaniem Alicja ma szansę na wygraną albo chociaż no, te miejsce w pierwszej dziesiątce?
0: Powiem państwu, że ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony wobec tego, co jutro może się wydarzyć. Uważam, że po raz pierwszy polska piosenka i prezentacja sceniczna oferuje pełen pakiet dla jurorów. Jest to bardzo dobrze zrobione, bardzo jest to świeży i nowoczesny występ. Ja uważam, że jeżeli jurorzy w tym roku nie docenią Polski, nie docenią Alicji, która wchodzi na pochylnie, jednocześnie śpiewa i ani na moment tam głos jej nie drga, no to ja nie będę w stanie już tego wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. To jest bardzo dobra i świadoma prezentacja sceniczna.
1: My jesteśmy w środku tej hali, natomiast przed zbierają się fani, także i fani z Polski. Alicja może liczyć na ogromne wsparcie tutaj na miejscu w Wiedniu.
0: I od Polaków, którzy przyjeżdżają z naszego kraju, no bo Wiedeń jest blisko, więc dużo ich faktycznie jest i wspiera Alicję w Wiedniu, ale także zagraniczni fani naprawdę entuzjastycznie reagują na występ do Prej. Też tutaj w centrum prasowym w wielu momentach występu są duże brawa i aplauz, gdy Alicja śpiewa.
2: Bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście, Aniu, tutaj wejdę w słowo. Anna Zakrzewska, przypomnę, korespondentka Polskiego Radia, jest w Wiedniu przed finałem Eurowizji. Nie wiem, czy się nie narazili fanom na przykład Justyny Steczkowskiej, mówiąc, że ten występ Alicji Szemplińskiej jest pierwszym, który spełnia wszelkie wymagania Eurowizji, ale...
1: Ja będę bronić mojego gościa. Tu prowadząca mówi, czy się nie narażyliśmy Justynie Steczkowskiej, mówiąc, że w końcu spełnia oczekiwania.
2: Aniu, już
1: nie,
2: tutaj
1: to nie o to chodziło.
2: Przepraszam. Musimy się... Jeszcze o jedną rzecz tylko cię zapytam, ale to już proszę króciutko. Czy widać gdzieś w tej euforii, o której mówicie, też tę łyżkę dziecka, czyli protesty, ponieważ no, to jest też szczególna Eurowizja.
1: Tak, faktycznie na ulicach Wiednia są zaplanowane różne protesty przeciwników faktu, że to Izrael występuje tutaj, ma swoją reprezentację. Z tego co wiem, jutro kilka takich masowych protestów ma się w Wiedniu odbyć, dlatego zaostrzono tutaj środki bezpieczeństwa. Z tego co wiem, także i FBI ma pomagać w zabezpieczaniu tej imprezy masowej, no bo bardzo wiele osób się tutaj pojawi. Wystarczy tylko wspomnieć, że sama hala 26 tysięcy osób może pomieścić, a co jeszcze, jeśli dodamy właśnie osoby, które gdzieś w tych fanzonach będą oglądać. Mnóstwo ludzi w Wiedniu, ale też zaostrzone środki bezpieczeństwa, więc jeśli są państwo w Wiedniu, to też trzeba wziąć to pod uwagę, poruszając się tutaj.
2: Anna Zakrzewska, korespondentka Polskiego Radia, bardzo ci dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: No i z pewnością jeszcze w Trójce się usłyszymy, ale państwo dzwonią. Wiedziałam, że to ten temat, który państwa zainteresuje, w sprawie płyt winylowych.
3: Dzień dobry, ja w sprawie tych płyt gramofonowych, bo bardzo zaintrygował mnie ten temat i pamiętam, że kiedyś były takie pocztówki dźwiękowe, na których były różne takie fotografie, zdjęcia i tam była jakość. Najlepiej dochodziło na adapterze.
2: No to teraz już mamy większy jeszcze kłopot, ponieważ albo przezroczyste płyty, albo czarne płyty winylowe, albo kolorowe. Ja stawiam na kolorowe.

0: To Gracie Abrams i That's So True. 11 minut pozostało do 17. Teraz kilka pytań w kontekście wymiany kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce. Dobre miny do złej gry, czy sojusznicza ciuciu babka? No i kto tu kręci, a kto jest kręcony? Takie pytania można zadać. Nasz rząd uspokaja. Liczba stacjonujących żołnierzy mimo ewidentnych cięć w Europie ma się nie zmniejszać, ale medialne przecieki i brak oficjalnego stanowiska władz USA mogą budzić wątpliwości. Kuba Witkowski.
1: Narracja rządu w tej sprawie się nie zmienia.
2: Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy są zaniepokojeni.
1: To szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i jego zapewnienia z wczoraj.
2: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: A to już premier Donald Tusk.
3: Chcę wszystkich uspokoić.
1: I słowa z dziś.
3: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
1: Szef MON dziś też zabrał głos i nie zmienił stanowiska. Pytanie, kto ma rację? Doniesienia światowych mediów są dużo bardziej niepokojące. Reuters informuje wręcz o tym, powołując się na dwóch anonimowych urzędników z Pentagonu, że Amerykanie po decyzji szefa Pita Hegseta wstrzymali wysłanie ponad 4000 żołnierzy do Polski.
4: Wbrew wczorajszym próbom pudrowania rzeczywistości zaprzeczenia, które zdaje się uprawiał szef MON-u.
1: Mówił dziś w Trójce wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji.
4: Wbrew wcześniejszym publicznie składanym zapowiedziom widać, to jest wycofanie części wojsk z Polski.
1: Dodajmy, niemal połowy z 10 tysięcy stacjonujących żołnierzy. Redukcja, jeśli faktycznie nastąpi, ma wymiar przede wszystkim geopolityczny.
5: Jest to sygnał, iż Waszyngton gra wyłącznie zgodnie ze swoim interesem, pojmowanym najbardziej literalnie.
1: Komandor porucznik rezerwy Krzysztof Kubiak, ekspert z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
5: To jest sygnał przede wszystkim dla Moskwy, że nie istnieją czerwone linie, nie istnieją bariery.
1: Z drugiej strony to nie jest też tak, że Amerykanie w ogóle wycofują się z Polski. Wciąż stacjonują w kilku bazach i ośrodkach z Redzikowem na czele.
6: To jest Elbląg, dywizja wielonarodowa. To jest wysunięte stanowisko dowodzenia w Poznaniu. I jeszcze kilka innych ważnych miejsc, gdzie mamy żołnierzy amerykańskich.
1: Mówi profesor Dariusz Kozerawski, pułkownik rezerwy Wojska Polskiego.
6: Bardzo dobrze, że są, bo to pokazuje dobre relacje polsko-amerykańskie.
1: Premier Donald Tusk zapewnia.
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z dowódcą amerykańskim wojsk natowskich.

0: amerykańskich, generałem Grinkiewiczem, z sekretarzem generalnym NATO.
1: Pytanie, czy coś to da? No i co w tej sytuacji można jeszcze zrobić? To także pytanie i wyzwanie dla prezydenta Karola Nawrockiego, który szczyci się przecież dobrymi kontaktami z Donaldem Trumpem.
2: Jeżeli te relacje są tak dobre, to jest sytuacja, która przy rozgrywce pokera sprowadzana jest do słowa sprawdzam. Jest to pewien miernik rzeczywistej zażyłości w relacjach między prezydentami.
1: Jedno jest pewne, Stany Zjednoczone konsekwentnie rozluźniają relacje z NATO. Europa jest więc coraz bardziej zdana na siebie.
3: Na razie w sprawie wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski Pentagon milczy, nie ma oficjalnego komunikatu. 7 minut pozostało do 17. Przypomnę, dziś o 17.30 w Pulsie Trójki gościem Agnieszki Laskowskiej będzie Andrzej Poczobut. A do 17.00 Tame Impala. Ten utwór nosi tytuł Dracula.

0: 22,7 trójek w Państwa wypowiedziach. Gorzko.
1: Dzień dobry, a propos Eurowizji, to mam takie przemyślenia. Na dzień dzisiejszy to takie trochę bardziej show teatralne jest, a Eurowizja niż święto muzyczne. I bardzo chciałbym, żeby ktoś taki tej edycji 70. wygrał ktoś taki jak w 1974 roku, czyli ABBA. Nie choreografia, nie stroje, tylko właśnie muzyka jest najważniejsza w tym, żeby zdobyć laury.
2: Ja w sprawie Eurowizji, ja uważam, że Polska powinna odbojkotować ten konkurs.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Byś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
12: Żegnamy reklamy.
13: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
14: Policja, Służby Ochrony Państwa i Straż Graniczna dostaną wsparcie z unijnego programu SAFE. Jest rozwiązanie. Nic nie zagraża życiu turystów, których piorun raził na Giewoncie, są w szpitalu. Tajwan, gorącym tematem rozmów prezydenta Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Szef MONU zapowiada rozszerzenie pozamilitarnego programu obronnego, co pozwoli na dofinansowanie służb podległych MSWiA. Dzięki temu, zgodnie z pierwotnym projektem programu SAFE, środki z europejskiej pożyczki trafią też do policji czy straży granicznej. Na konferencji ministrów obrony i spraw wewnętrznych był Mariusz Pieśniewski. Powiedz, na co pójdą środki?
15: Z SAFE służby podległe MSWiA otrzymają m.in. broń, amunicję, hełmy, kamizelki kuloodporne, ale też wyposażenie, które może służyć w ochronie granicy, drony, radary, systemy obserwacji dalekiego zasięgu. Udało się zapisać te wydatki jako program pozamilitarnych przygotowań obronnych, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Zmieniamy rozporządzenie, które umożliwi sfinansowanie, tak jak pan minister Kierwiński powiedział, śmigłowców dla Straży Granicznej, systemów dronowych, antydronowych.
15: Środki pójdą też do Ministerstwa Infrastruktury na drogi i trasy kolejowe ważne dla bezpieczeństwa, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
17: Mamy alternatywę. Dzisiaj już infrastruktura nie zostaje na lodzie. Mamy plan ratunkowy.
15: Minister do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że na tych zmianach wojsko nie będzie stratne, bo polski wniosek zostanie odpowiednio zaktualizowany.
14: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Dwie osoby zostały ranne po rażeniu piorunem na Giewoncie. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża.
18: Obie zostały przetransportowane do szpitala bez większych obrażeń. Jedna po chwilowej utracie przytomności, także zakończyło się to dużo lepiej niż mogło w przypadku tak poważnego zdarzenia.
14: Mówi ratownik dyżurny TOPR Łukasz Stępek. Porażeni piorunem byli na Giewoncie w 5-osobowej grupie. Pozostałym turystom nic się nie stało. Ratownicy podkreślają, że warunki w Tatrach są trudne. Prognozowane są też kolejne burze. Nie żyje 21-letni mieszkaniec Lubina, poszukiwany w związku ze strzelaniną na osiedlu przy lesie. Dwa dni temu

0: w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej. Według śledczych zastrzelił dwóch mężczyzn, a trzeciego ciężko ranił. Policja wpadła na jego trop w Wielkopolsce.
1: Policjanci interweniowali na terenie jednego z powiatów w Wielkopolsce. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nie był znany okolicznym mieszkańcom, a przebywał w ogólnodostępnej altanie. Kiedy jeden z funkcjonariuszy zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
0: Mówi Sylwia Serafin z lubińskiej policji. Nieoficjalnie wiadomo, że 21-latek i jego ofiary byli znajomymi. Podłożem konfliktu, jaki wybuchł, były narkotyki. Donald Trump zakończył wizytę w Chinach, jednak bez wyraźnych sukcesów. Na gorąco podsumowuje stacja NBC News. Dwudniowe rozmowy amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem to wzajemne pochwały, ale szczyt w Pekinie ujawnił też utrzymujące się różnice zdań, między innymi w kwestii Tajwanu, relacjonuje Jan Pachlowski.
2: Donald Trump na pokładzie prezydenckiego samolotu wraca właśnie do Waszyngtonu. Na początku lotu wyszedł do dziennikarzy. Prezydent poinformował, że podczas rozmów w Pekinie omówił z prezydentem Chin Xi Jinpingiem kwestię amerykańskiej sprzedaży broni na Tajwan, dodając, iż wkrótce podejmie decyzję w tej sprawie, co uwypukla jeden z punktów zapalnych w relacjach amerykańsko-chińskich. Donald Trump powiedział również, że Xi zapytał wprost, czy Stany Zjednoczone staną w obronie Tajwanu. To pytanie zadał mi prezydent Xi. Odpowiedziałem, nie rozmawiam o tych sprawach. Podkreślił Donald Trump. Pekin nie wykazał publicznie większego zainteresowania amerykańskimi apelami o aktywniejsze włączenie się w rozwiązywanie konfliktu irańskiego, mimo że Donald Trump w wywiadzie udzielonym stacji Fox News wspomniał, iż podczas rozmów Xi zaoferował swoją pomoc. Donald Trump podkreślił jednak istotny postęp w stabilizacji relacji amerykańsko-chińskich i to pomimo głębokich różnic, jakie wciąż dzielą te dwa największe mocarstwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Goniec zamiast listonosza dostarcza urzędowe listy mieszkańcom gminy Kościelisko w Małopolsce. Tamtejszy samorząd zatrudnił gminnego posłańca, który ma roznosić korespondencję, decyzje podatkowe i odczytywać wodomierze. Jak tłumaczy wójt Kościeliska Roman Krupa, mieszkańcy skarżyli się na opóźnienia w doręczaniu listów.
3: Poczta Polska jest w gruntownej przebudowie, tak? W związku z tą sytuacją, która miała miejsce, ma duże braki kadrowe. Docierały do nas informacje o mocnych opóźnieniach, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że te ważne listy i dokumenty będą docierać do rąk naszych mieszkańców bez zbędnych przeszkód, bezpiecznie i przede wszystkim sprawnie. Już teraz mieszkańcy Witowa, Kościeliska i Dzienisza na drugi dzień z reguły otrzymują korespondencję z urzędu dostarczaną przez pana Andrzeja.
0: Gmina podkreśla, że koszt zatrudnienia gońca jest porównywalny z dotychczasową współpracą z Pocztą Polską. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Po 17.00 sport i Adam Malecki.
6: W piłkarskiej Ekstraklasie czas na 33. kolejkę, czyli przedostatnią w tym sezonie. W walce o mistrzostwo liczą się już tylko dwie drużyny. Lider Lech Poznań, który ma 4 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok. Do tego trwa walka o udział w europejskich pucharach i o utrzymanie w Ekstraklasie. W pucharze mierzy 6. w tabeli Zagłębie Lubin. Miedziowi dzisiaj zagrają z 11. Pogonią Szczecin. Jeśli portowcy wygrają, zapewnią sobie utrzymanie. Wie o tym pomocnik Pogoni Jan Biegański.
7: Myślę, że na pewno nie będzie to łatwy mecz. Zagłębie ma dobry zespół. Trzeba powiedzieć, że w tym sezonie w Ekstraklasie na pewno przebili oczekiwania, myślę, swoich kibiców. No i nastawiamy się na to, że będzie walka. 90 minut rozpoczynamy kolejkę, także jeżeli wygramy, to możemy ze spokojem patrzeć później na nią.
6: Początek meczu Zagłębia z Pogonią o 18:00, później o 20:30 zagrają Korona Kielce z Widzewem Łódź. Obie drużyny wciąż walczą o ekstraklasowy byt. Kibice siatkówki już się szykują na weekendowe emocje. W końcu w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie zagrają dwie polskie drużyny. Aluron Warta Zawiercie i Projekt Warszawa. Aluron, finalista sprzed roku, zmierzy się z Iratem Ankara, tureckim klubem, którego barwy reprezentuje Tomasz Fornal. Więcej o rywalach powie kapitan zawiercian Mateusz Bieniek.
8: Azirat pokazuje to, że tureckie zespoły po latach, powiedzmy, tam słabszego okresu odradzają się, bo mają zbudowany zespół z trzech świetnych obcokrajowców, którzy grają w tej pierwszej szóstce i no, jest najlepszych Turków na swoich pozycjach. Szczerze mówiąc, nie sprawdzamy tego, kto jest faworytem, nie czytamy tych opinii. Chcemy po prostu grać najlepiej, chcemy się cieszyć siatkówką i z tego, że mamy okazję tutaj grać.
6: Projekt Warszawa też czeka w półfinale spore wyzwanie. W półfinale zagra z mistrzem Włoch Perugią z Kamilem Semeniukiem w składzie. W Rzymie pada deszcz, więc półfinał w turnieju tenisowym pomiędzy Włochem Darderim a Norwegiem Rudem został przerwany przy stanie 4-1 dla Ruda. Wieczorem o finał powalczy inny Włoch, Jannik Sinner, z Rosjaninem Miedwiediewem. A skoro o deszczu mowa, opadem jeszcze

0: Czają także w planach Ekstraligi Żużlowej. Już wiadomo, że zaplanowane na 18 spotkanie w Grudziądzu rozpocznie się najwcześniej o 19:30, a pojadą GKM z Włókniarzem. Od 20:30 w Derbach zmierzą się Stal Gorzów z Falubazem Zielona Góra.
1: Sport wróci za godzinę. Przy Myśliwieckiej teraz słońce, ale w nocy zachmurzenie będzie duże, choć zdarzą się przejaśnienia. Miejscami na zachodzie nawet rozpogodzenia, ale na południu i południowym wschodzie to zachmurzenie będzie całkowite. Możliwe także przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 do 4 stopni na zachodzie, około 5 stopni Celsjusza w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Najchłodniej tej nocy w rejonach podgórskich Sudetów około 0 stopni i przy gruncie do minus 1 stopnia Celsjusza.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 8 minut po 17:00, popołudniowa audycja w Trójce Moloko. Na początek Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy.

0: Moloko, Sing It Back, 13 minut po 17.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Wczoraj, 14 maja, w Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji małżeństwa pary jednopłciowej. Chodzi o Jakuba Cupriaka Trojana i Mateusza Trojana. Na transkrypcję czekają kolejne pary. A naszym gościem jest profesor Jakub Urbanik, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: To na początek zapytam, jak pan przyjął tę informację?
2: Z wyczekiwaniem, właściwie trochę to było antyklimatyczne, bo czekaliśmy tak długo, że właściwie wydawało się, że to nigdy nie wydarzy. Oczywiście się bardzo cieszę, że to się wreszcie wydarzyło. Bardzo się cieszę, że i rząd, i oczywiście miasto stołeczne Warszawa zmieniły swoje wcześniejsze pomysły i ostatecznie zdecydowały się bez jakichś warunków dodatkowych dokonać transkrypcji. W dodatku, że robią to w miarę poprawnie w tych formularzach, które są, a nie wymyślają jakichś dziwnych rzeczy, które tam wcześniej pokazywało ministerstwo, tak, z pustymi rubrykami, co w ogóle było postawione na głowie. Także cieszę się, choć to jest taki moment, kiedy czekamy na coś bardzo długo i w tym momencie, kiedy to już nadchodzi, to tak jesteśmy zmęczeni czekaniem, że ten entuzjazm jest troszkę mniejszy. Ale naprawdę nie bądźmy pesymistami, nie bądźmy marudami. Dobrze, że to jest, dobrze, że ta droga jest otwarta, dobrze, że nie chwytamy się słówek, nie mówimy, tak jak wcześniej była mowa, błędnie zupełnie o jednostkowym wymiarze tych wyroków, że nie wymuszamy na parach dochodzenia swoich praw sądowo. Także
0: panie profesorze, to teraz jeszcze, co w istocie ta transkrypcja oznacza? Jakie ona ma skutki prawne? Jakie mogą być dalsze kroki par, które już te transkrypcje uzyskały?
2: Jeden krok jest na pewno jest oczywisty, a taki mianowicie, że ani pan Cupriak, ani pan Trojan nie będą mogli zawrzeć nowych związków małżeńskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Bo my bardzo często zapominamy, mówimy o tych prawach, o nie wiem, jakichś wymysłach par jednopłciowych, ale przypominam, że akta stanu cywilnego potwierdzają stan cywilny osoby w różnych sytuacjach, między innymi takich, żeby ktoś chciał może zawrzeć nowy związek małżeński. Nie są już wolni, więc to myślę, że z pewnością możemy powiedzieć, że im się nie uda zawrzeć nowych związków małżeńskich bez rozwiązania tego w Polsce. Poza tym wiemy, to już się pojawiło, że ZUS będzie te dokumenty honorował w przypadku różnych naliczeń socjalnych. A resztę rzeczy niestety trzeba rozpoznawać bojem, to znaczy iść z tymi dokumentami do odpowiednich urzędów. W tych sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba działania jako małżonka, no i zobaczyć, co urząd będzie robił. Ja bardzo liczę na to, troszkę może mój optymizm jest przesadny, ale ta reakcja pierwsza urzędników, kierowników urzędów stanu cywilnego z całej Polski, która mówiła, że oni są gotowi przepisywać, że nastąpiło też, z jednej strony może trochę zmęczenie tą dyskusją, a z drugiej strony taka urzędnicza porządność, to znaczy urzędnicy lubią mieć porządek w papierkach i żeby ta sama rzecz nie nazywała się na różne sposoby. Więc jak już mamy tę sytuację przepisania sytuacji małżeńskiej z zagranicznego aktu małżeństwa do naszych polskich akt stanu cywilnego, to liczę na to, że urzędy będą traktować te pary równo, chociaż nie mamy co do tego pewności. To znaczy na pewno trzeba będzie walczyć o jednolitą interpretację prawa podatkowego, na przykład tutaj droga otwarta przed Ministerstwem Finansów. Będziemy sprawdzać. Niestety trzeba będzie poczekać na pierwszą sprawę spadkową takich par, oby na jak najdłużej, żeby zobaczyć, czy jaka grupa podatkowa zostanie naliczona i tak dalej. Ale ja głęboko chcę wierzyć, opierając się na sentencjach i na uzasadnieniach wyroków przede wszystkim Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że te prawa będą dość szeroko zarysowane. Tak? To nie jest oczywiście tak, że to są w pełni małżeństwa równe z polskimi małżeństwami, ale powinny

0: być zrównoważone w ich w rozpoznawaniu i zabezpieczenie społeczne, prawo spadkowe, prawo podatkowe. Myślę, że się powinno udawać, ale dopóki to tego nie sprawdzi, nie będziemy wiedzieć.
1: Tak, to rzeczywiście trzeba będzie sprawdzić. Jeszcze jedno pytanie się nasuwa, takie, które no, chyba musi paść. To znaczy, jeżeli będzie taka sytuacja, czy zdarzyłaby się taka sytuacja, że zmienia się klimat polityczny o 180 stopni w Polsce, czy to jest, czy jest możliwe, że taka transkrypcja zostanie anulowana?
0: Nie jestem administratywistą, więc nie chciałbym ryzykować pewnej odpowiedzi. Ustawa o aktach stanu cywilnego mówi, przewiduje takie sytuacje, kiedy są pomyłki albo błędy w aktach z różnych powodów powstałe i przewiduje tryb sprostowania tego, między innymi tryb taki, że może to zrobić każda osoba, która ma interes prawny, wystąpić z takim wnioskiem albo prokurator, więc można sobie wyobrazić, ale ten wniosek prokuratorski jest rozpatrywany w przypadku przepisywania aktów cudzoziemskich przez sąd. Co prawda na posiedzeniu nieprocesowym, ale mimo wszystko, więc ja bardzo chcę liczyć, patrząc na te decyzje, zwłaszcza z ostatniego czwartku, poprzedniego czwartku, gdzie nawet wyrok luksemburski nie jest cytowany, tylko po prostu konwencja, Europejska Konwencja Praw Człowieka, że sądy pójdą dalej tą drogą. I to trochę tak jest w innych krajach, gdzie równość małżeńska została wprowadzona, sądy niosły tę pochodnię z przodu, dlatego że sądy stosują prawo, a prawo opiera się na równości. I to nie ma nic wspólnego z ideologią, czy z przekonaniami lewackimi, prawackimi, konserwatywnymi, czy na przykład zielonymi, po prostu prawo nie wyklucza.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Myślę, że ta puenta bardzo ważna i powinna wybrzmieć. Profesor Jakub Urbanik, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie, no i pewnie do następnej rozmowy.
0: Bardzo dziękuję. Życzę Państwu dobrego wieczoru i cieszmy się.
1: 19 minut po 17 to Dawid Podsiadło. Wciąż bardzo nowa piosenka. Nosi tytuł Sezon.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. Poleca się zestaw do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. I polecamy się na jutrzejszy wieczór, bo jutro Noc Muzeów, podczas której swoje drzwi otwiera także Polskie Radio, zarówno ten główny budynek przy Alei Niepodległości w Warszawie, jak i siedziba trójki przy Myśliwieckiej. Będzie można zajrzeć tam, gdzie na co dzień powstają audycje, sprawdzić, jak wygląda radio od kulis. Będzie także można spróbować swoich sił na antenie.
1: Zapraszamy, zapraszamy. 20 osób. Ten sprzęt tylko wygląda niebezpiecznie.
2: To już drugie w tym roku spotkanie w Trójce. W kwietniu otworzyliśmy nasze drzwi podczas Dnia Otwartego, a już jutro ponownie będzie okazja, by dopasować głos do twarzy, tym razem podczas Nocy Muzeów, na którą zaprasza m.in. Michał Nogaś i Agnieszka Szydłowska.
3: Przez kilka godzin w sobotni wieczór będzie można przyjść na Myśliwiecką i znów do nas zajrzeć. Będziemy mieli dwie trasy, dłuższe.

0: dłuższą i krótszą.
1: Trasa krótka, trasa zielona to trasa dla zawodników Nocy Muzeów, którzy chcieliby jak najwięcej podczas tego wieczora odwiedzić miejsc, zrobić różnych nieoczywistych rzeczy. I to jest trasa, na której na pewno będzie można spotkać naszych dziennikarzy, odwiedzić studio imienia Agnieszki Osieckiej oraz oczywiście studio emisyjne, z którego nadajemy program na żywo. Trasa dłuższa dla tych, którzy mają więcej czasu i chcieliby go spędzić właśnie z nami tu przy ulicy Myśliwieckiej, to trasa, która oprowadzi przez prawie cały budynek. Będzie także więcej czasu po prostu na to, aby opowiadać różne anegdoty.
2: Za to w studiu nagraniowym M5 na naszych gości będzie czekał m.in. Mariusz Owczarek.
3: Aby to znów Państwo pomogli nam współtworzyć Antenę Trójki. Muzyczna Poczta UKF to jest taka audycja, która tworzy wspólnotę, bo dzięki piosenkom, dzięki muzyce jest nam razem lepiej.
2: Być może w studiu imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego spotkają Państwo także Roberta Grzędowskiego.
4: To jest miejsce, w którym można zamknąć drzwi i usłyszeć ciszę. Prawdziwą ciszę, taką piszczącą w uszach. Ciszę dzisiaj w świecie w zasadzie niespotykaną, bo nawet studia radiowe nie są dzisiaj już tak wygłuszane w taki sposób, jak to studio M5.
0: Tak, warto przyjść, tak.
2: Czy będą jakieś niespodzianki?
0: Niespodzianek będzie sporo i one oczywiście nie zostaną przeze mnie w tej chwili przez nas ujawnione. Będzie to okazja do dość intymnych i nieczęstych spotkań. Tutaj puszczam oko, więcej nie powiem. Szczególnie dla osób, które naprawdę są związane z programem trzecim, czują ducha tej stacji i wiedzą, kto ją przez lata i dekady budował. Czy jakoś może to być podpowiedź, czy nie?
5: Myślę, że może to być podpowiedź. Michał Nogaś starał się być tajemniczy, ale tak, nie zdradzimy tych niespodzianek, ale będą niespodzianki, a to dźwiękowe zaproszenie do Trójki przygotowała Karolina Gonet. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszamy. Jutro Noc Muzeów, także w Trójce od 19 do 23.

0: Podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już jutro od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla

0: sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich Kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.30.
15: Puls Trójki.
16: Agnieszka Laskowska, dzień dobry. Niezłomny bohater, działacz społeczny, publicysta, dziennikarz, od 20 lat związany z Gazetą Wyborczą, ale komentujący też wydarzenia na Białorusi w wielu innych polskich mediach. Andrzej Poczobut, dzień dobry panie Andrzeju.
17: Dzień dobry.
16: Powiedzieć, że cieszę się, że jest pan z nami, to jest bardzo mało. Jak pan się czuje?
17: Dziękuję, dobrze, jestem w dobrym nastroju, jakby no, cieszę się wolnością.
16: A dobrze pan sypia? Bo to nocą te demony wracają do człowieka zwykle.
17: Znaczy różnie było z tym sypianiem. Chodzi o to, że jakby no spałem w jednych warunkach, teraz próbuję się przyzwyczaić do innych warunków. Ciągle wstaję jeszcze o... Faktycznie mniej więcej o 5 nad ranem się budzę, nie zważając na to, o której położyłem się spać, a to po prostu z przyzwyczajenia, bo taki był regulamin. Przez wiele lat ja wstawałem o 5, więc jakby no, jakoś tak to wygląda.
16: Budzili was jakimś sygnałem, wejściem do celi? Jak to wyglądało?
17: Znaczy włączano hymn Republiki Białoruś na głośność i to oznaczało, że się rozpoczął dzień, a później zapalali światło w celi.
16: Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że przeczytałam to u Aleksieja Nawalnego, że długo jeszcze po wyjściu z więzienia stawał na baczność, bo tego wymagali z kolei w rosyjskim więzieniu, kiedy wywoływano jego imię, kiedy wywoływano jego nazwisko. To on stawał na baczność. Pan niesie za sobą takie więzienne skojarzenia jeszcze?
17: Znaczy, bez wątpienia. Ja na przykład z kolei mam przyzwyczajenie, że ręce za plecyma trzymać, bo kiedy poruszysz się po terenie więzienia, masz ręce trzymać za plecyma. Większość czasu ja spędziłem w tak zwanym systemie celnym, czyli albo w więzieniach śledczych, albo później na terenie jakby no,

0: zakładu karnego jest więzienie na terenie więzienia. Na terenie łagru jest więzienie, gdzie przetrzymywani są osoby, które są poddawane szczególnej izolacji. Tam są zasady takie, że jeżeli ciebie wyprowadzają z celi, też musisz trzymać ręce za plecami. Także to przyzwyczajenie czasem łapie się na tym, że no, mimowolnie trzymam ręce za plecami.
1: Wiemy już, że pan chce wracać do swojej ojczyzny, do Białorusi, do tego miejsca, z którego pan wyrósł, jest tak bardzo z nim związany. No, nie będę ukrywać i na pewno nie mówię tego tylko w swoim imieniu, że będzie nam ciężko pana wypuścić, ale mówi pan, że jest potrzebny Polakom na Białorusi, że jest pan potrzebny związkowi. Co najbardziej jest tam wam na Białorusi teraz potrzebne? Co my tutaj w Polsce moglibyśmy dla was zrobić?
0: Ja powiem tak, że to, że mniejszość polska na Białorusi przez wiele lat prowadziła działalność i nie zważając na niezwykle trudne warunki prowadzi ją nadal, to jest przede wszystkim zasługa Polski, tego wsparcia, które jest udzielane od wielu, wielu lat. I mnie niezwykle cieszyło, że nie zważając na to, jaki rząd rządzi, nie zważając na to, jaka opcja polityczna rządzi, kwestia mniejszości polskiej na Białorusi, kwestia generalnie Polaków na wschodzie, ona zawsze pozostawała i ja mam nadzieję, że pozostanie ponad podziałami. Coś, co jest naturalne, coś, co łączy wszystkie opcje polityczne w Polsce, generalnie no, jakby ludzi w Polsce. Także ja powiem tak, że no, pomoc i wsparcie my mamy i bardzo za nie dziękujemy. Ja mam nadzieję, że to po prostu będzie trwało.
1: Jeśli mówi się swoim językiem, nawet mieszkając tysiące kilometrów od domu, to zachowuje się swoją narodowość, zachowuje się swoje przywiązanie do miejsca pochodzenia, do miejsca pochodzenia przodków. Wiem, że spotkał się pan z ministrą edukacji Barbarą Nowacką i rozmawiał o nauce języka polskiego wśród społeczności polskiej na Białorusi. Co wynikło z tego spotkania? Możemy się czegoś dowiedzieć?
0: Znaczy, na Białorusi dzisiaj są tylko szkoły społeczne. Niestety dwie szkoły państwowe, które były na Białorusi, które istniały w państwowym systemie edukacji, one zostały zrusyfikowane, czyli w 2022 roku decyzją władz zostały przekształcone w szkoły rosyjskojęzyczne. I od tego momentu w państwowym systemie nauczania na Białorusi nauki języka polskiego nie ma. Jedyną możliwością dzisiaj nauki języka polskiego dla dzieci jest uczęszczanie do szkół społecznych, które prowadzi Związek Polaków. I właśnie o wsparciu tych szkół społecznych rozmawialiśmy w Ministerstwie Edukacji i rozmawialiśmy z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji.
1: Potrzebne są też media. Pan zna te media polonijne doskonale, przecież pan również w nich od lat pracował. Niestety Senat tu w Polsce podjął decyzję o zmniejszeniu finansowania mediów polonijnych i pana kolega też, wiceszef Związku Polaków na Białorusi, Marek Zaniewski, powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą, że w tym roku te pieniądze się dla was skończą. A inni działacze polonijni w innych krajach, ale podejrzewam, że i was to dotyczy, mówią nawet bardzo mocno, że to jest śmierć tych mediów polonijnych. Czy tutaj podejmował pan ten temat w rozmowie z polskimi politykami?
0: Tak, oczywiście i mamy zapewnienie tego, że raz jeszcze przedstawiciele Senatu pochylą się nad tym tematem. Ja rozumiem, że mniej pieniędzy było do podziału i dlatego nastąpiły tak drastyczne cięcie. Jednak mam zapewnienia, że nad tematem, o którym pani mówi, raz jeszcze się pochyli i ja mam taką nadzieję, że ta kwestia zostanie uregulowana tak, żeby media mogły jednak polonijne działać, dlatego że no, trudno przecenić ich znaczenie.
1: Białoruski minister spraw zagranicznych Maksym Ryżenkow mówi, że Białoruś chce zbliżenia z Polską, ale że piłka jest po naszej stronie, że to Warszawa powinna pierwsza wykonać jakiś gest i tu sobie pozwolę zacytować ministra białoruskiego. Polacy dużo mówili o pewnych warunkach. Tak się składa, że wszystkie kwestie zostały dziś rozwiązane. Ja rozumiem, że to pan jest też tą rozwiązaną kwestią, że Polska się o pana upominała i po tych wielu latach rozmów

0: Pan wyszedł z białoruskiego więzienia. Jak pan czyta tę deklarację ministra spraw zagranicznych? Czego Mińsk może oczekiwać od Warszawy teraz?
1: Znaczy, na pewno oficjalnym władzom Białorusi chodzi o współpracę gospodarczą, możliwość współpracy gospodarczej z Polską, szerzej z Unią Europejską, o zniesienie sankcji i tak dalej. Także te cele współpraca gospodarcza, te cele są jakby oczywiste i jasne. Myślę, że w rozmowach, jeżeli takie się odbywają z Amerykanami i z przedstawicielami innych państw, przede wszystkim władze Białorusi nalegają na kwestię zniesienia sankcji. To jest temat numer jeden, moim zdaniem, to, co interesuje władz Białorusi.
0: Z kolei Łukaszenka mówi, że chce przeprowadzić, jak to określa, kierunkową mobilizację. Miałaby polegać na tym, że poszczególne kolejne jednostki wojskowe będą ćwiczyły na poligonach. W ten sposób on zdoła utrzymać armię w stanie ciągłej gotowości. No i tak w swoim stylu zastrzega się, że oczywiście nie dąży do wojny, no ale na tę wojnę Białoruś musi być gotowa. Jak pan sytuuje te słowa? Jak wygląda w tej chwili relacja Łukaszenki, Putin? Na ile on jest samodzielny w swoich decyzjach, a na ile musi wszystkie konsultować z Putinem i jest od tych jego decyzji zależny?
1: Znaczy, bez wątpienia zależność Białorusi od Rosji, no ona jest. Jednak przedstawianie Aleksandra Łukaszenki jako bezwolnej marionetki, no to jest po prostu błąd. Sytuację wewnątrz kraju Aleksandr Łukaszenka w pełni kontroluje. Znaczy są jakby, ja tak sądzę, czerwone linie ustalone w relacjach pomiędzy Białorusią i Rosją. Aleksandr Łukaszenka wie, kiedy jest taka sytuacja, że on musi wykonać jakieś gesty i jakieś poparcie Rosji udzielić, ale jednocześnie no, Rosja nie wtrąca się w te sprawy, które odbywają się na Białorusi, te decyzje Łukaszenki, które dotyczą wewnętrznej polityki. Także mi się wydaje, że to jest taka no, równowaga interesów. Z jednej strony Rosja udziela gospodarczego wsparcia, otwierając tam swój rynek i sprzedając po tanich cenach nośniki energii, zasoby energetyczne zapewniając Białorusi, a z drugiej strony Białoruś udziela wsparcia polityce rosyjskiej na arenie międzynarodowej. Też, jak wiemy, no, ostatnio też udzieliła swojego terenu dla ataku między innymi na Ukrainę, czym no, na pewno wielką przysługę dla Rosji dała.
0: Pan powiedział przed momentem, że Łukaszenka ma władzę absolutną na Białorusi. Skąd się bierze siłę, żeby się takiemu władcy absolutnemu postawić, tak jak pan to robił, także nie przyjmując łukaszenkowskiego ułaskawienia, które on oferował panu w zamian za wyjazd z kraju, za opuszczenie pana ojczyzny?
1: No, ja mam swoje poglądy. Przeżyłem całe życie poważnie. Znaczy, ponad 20 lat pracowałem dziennikarzem. No, nauczyłem się poważnie traktować swoje słowa. Nie może być tak, że ja w jednych warunkach mówię jedno, w drugich warunkach mówię drugie. No przecież to jest kwestia wiarygodności. Jedyne, co dziennikarz ma, to własne słowo. No, dlatego swoje słowo poważnie odnoszę się do swojego słowa i nie zamierzałem jakichś tam tu wyjątków robić w sytuacji, kiedy byłem w więzieniu. No, ja myślę, że to jest kwestia właśnie przywiązania do własnego słowa. Oprócz tego, no, przeżyłem już ponad 50 lat. To jest wiek, w którym człowiek myśli już o tym, co znaczy o przejściu, powiedzmy, na drugą stronę, nie? Że życie już jakby, no, większą część swojego życia już przeżyłeś, coś osiągnąłeś. No i położyć to w gruzach w imię, nie wiem, jakichś tam korzyści, które otrzymasz ulegając i zaprzeczając samemu sobie, no to moim zdaniem nie było warte. I jakby dlatego tak się zachowałem, jak się zachowałem.

Pamiętamy wszyscy rok 2020 i to z jaką wielką nadzieją patrzyliśmy, jak Białorusini wychodzą na ulicę, protestują i chcieliśmy wierzyć, że to jest ta fala demokratyczna, która wreszcie zmieni coś na Białorusi. Potem przyszło brutalne tłumienie tych protestów, przyszły aresztowania,

0: Наступив глибокий кризис в сусідній Росії. Перша спроба прокламування непідлеглості Білорусі рік 1917, чи революція в Росії, Росія ще концентрує на своїх власних проблемах, і в тих варунках Білорусь використовує свої шанси, пробує прокламовувати неподлеглість. Та проба ще не повідла, однак то була перша проба. Друга проба, вже повстання неподлеглого панства білоруського, є зв'язана з колейним кризисом, тим разом розпад Зв'язку Совєтського, погруженість Росії в власних проблемах, і Білорусь стається неподлеглим панством. Ну, то сілом вже, чи видається, що таким варунком для змін на Білорусі є погруженість Росії колейний раз в кризисі, коли увага Москви буде відвернута від Білорусі, коли Білорусь зостане позоставлена сама собі. Ну, а без того, як наразі, ну, в тих варунках, які я зараз обсервую, ну, то я жодних можливостей на зміни не бачу.
1: Чи та обична opozycja białoruska, która no, chyba w większości jest właśnie za granicą, nie ma wielkiej siły oddziaływania na ludzi, którzy pozostali na Białorusi?
0: Znaczy, no, trudno mieć siłę oddziaływania na ludzi, będąc za granicą. No, taka jest prawda. Chociaż oczywiście, że informacje, które podają te portale, które są uznawane za ekstremistyczne, no, czyli niezależne media białoruskie, one są powielane na Białorusi, o tym się mówi i ludzie interesują się tym, co się odbywa w życiu, powiedzmy, liderów opozycji białoruskiej, którzy są poza granicami Białorusi. To nie jest tak, że o nich zapomniano totalnie, ale no, ich wpływ na rzeczywistość białoruską jest minimalny, dlatego że jednak no, twarde warunki białoruskie, represje, zagrożenie represjami, one powodują, że woli do podjęcia jakiejkolwiek walki dzisiaj społeczeństwo białoruskie zupełnie nie demonstruje.
1: A ilu jest mniej więcej w tej chwili więźniów politycznych na Białorusi? Zna pan tę liczbę?
0: Mówi się o 800, ale moim zdaniem ta liczba jest znacznie większa, dlatego że część krewnych więźniów, ona nie publicznie nie zwraca się do obrońców praw człowieka. Z kolei organizacje zajmujące się obroną praw człowieka nie mogą prowadzić normalnego monitoringu wyroków sądowych, które zapadają na Białorusi. Także liczba 800 moim zdaniem jest jakby, no, należy ją pomnożyć nawet. Może być dwukrotnie większa.
1: Pan mówi z wielką serdecznością o Grodnie, o Grodzieńszczyźnie, z której pan pochodzi. Ja nigdy tam nie byłam. Gdyby miał mi pan opisać to miejsce, to co by pan powiedział?
0: Znaczy, no, opisała to na przykład, myślę, że bardziej utalentowana osoba niż ja, Eliza Orzeszkowa. Można nad Niemnem poczytać i obrazki przyrody będzie się miała.
1: Ale wie pan, że myśmy zawsze omijali te opisy przyrody w szkole.
0: No ja właśnie dlatego to i mówię, że należy to poczytać, żeby zrozumieć piękno tej ziemi. Sedno sprawy jest takie, że no, każdy ma przywiązanie do miejsca, gdzie się urodził. No, dla mnie to jest, no, najlepsze miejsce na ziemi. Ja stamtąd pochodzę. Tam mieszkali pokolenia moich przodków. Tam spoczywają kości moich przodków na cmentarzu w Makarowcach, to przy samej granicy z Polską, ale po stronie białoruskiej. Więc no, to jest miejsce szczególne dla mnie i ja po prostu, no, uważam siebie za Polaka z Nadniemna, więc moje miejsce jest tam.
1: I tam czekają na pana rodzice. Pan zapowiada, mówi o tym, że chce jak najszybciej uściskać swojego tatę, Stanisława Poczobuta. Pański ojciec udzielił wywiadu w styczniu Wirtualnej Polsce i powiedział wtedy tak, o listach, które ze sobą wymienialiście wtedy, jak pan jeszcze był w więzieniu. Syn zapewnia, że wszystko u niego dobrze, a my, że jesteśmy zdrowi. Trochę się wzajemnie okłamujemy, ale robimy to z miłości. I zapowiedział też tata, że jak już się zobaczycie, to on uklęknie przed panem jako bohaterem. To są bardzo wzruszające słowa.
0: No, wiecie, no, trudno mieć...

0: cokolwiek komentować. Chodzi o to, że ja się za bohatera nie uważam. No, jakby mnie nawet nie jest przyjemnie słuchać, jak mnie bohaterem nazywają, dlatego że no, uważam, że to za przesadę. My żyjemy w niebohaterskich czasach. A bohaterami byli żołnierze Armii Krajowej, za gloryfikację których ja zostałem skazany. To byli ludzie, którzy z bronią w ręku, w skrajnie niesprzyjających okolicznościach do końca, wbrew całemu światu, bo świat o nich zapomniał, sojusznicy ich zdradzili, oni zostali na Grudzińszczyźnie sami, na Grudzińszczyźnie, na Witebszczyźnie nawet, na gdzieś tam na ponad 200 kilometrów powiedzmy od granicy z Polską obecnej, do 50-tych lat oddział polski walczył, o którym faktycznie dzisiaj nikt nie pamięta, dlatego że no, kogo dzisiaj tak naprawdę jakby no, interesuje taka daleka historia, tak daleko od Polski jakby no, odbywająca się. A tam to było i to zapomnienie, to, że jeżeli my nie będziemy o tym pamiętać tam na Białorusi, no to no, ta historia w ogóle może ulec totalnemu zapomnieniu. Ono jakby jest takim bodźcem, który zmusza do działania, zmusza do jakby poszukiwania tej historii, tych zapomnianych polskich losów tam, na naszej ziemi. I to jest to, czym ja przez lata się zajmowałem i czym ja chcę dalej się zajmować.
1: Ja wiem, że tutaj nie tylko w Polsce, szerzej w Europie, bo i w planach jest, zdaje się, Parlament Europejski. Ma pan trochę jeszcze spotkań zaplanowanych w swoim kalendarzu, ale zaznaczył pan już konkretną datę powrotu do tego swojego najwspanialszego miejsca na świecie?
0: Znaczy tak, ale to jest kilka jakby no, wątków, które nie są jeszcze uregulowane i dopiero po ich uregulowaniu ja będę mógł pojechać. Jakby no, mam pewne też obowiązki, no bo wielki wysiłek został włożony w to, żeby mnie wyciągnąć z tego więzienia. Dlatego jeżeli jestem potrzebny do tam odwiedzenia tam Brukseli czy jakiegoś innego miejsca, no oczywiście, że ja jestem gotów odwiedzić to miejsce, opowiedzieć o sytuacji, w której się znajdowałem i tak dalej. Także, ale bez wątpienia to ja bym chciał, żeby to było jak najszybciej, żebym ja jak najszybciej te wszystkie kwestie tu uregulował i mógł jechać już do Grodna. Bez wątpienia jakby no, przyjadę do Grodna przed tym, aż odbędzie się zjazd Związku Polaków, bo w najbliższym czasie, czyli najprawdopodobniej tam jesienią ma się odbyć kolejny zjazd Związku Polaków i przed tym zjazdem ja muszę być już na Białorusi, to jest taki deadline.
1: Pan mówi, że został wielki wysiłek wykonany, żeby pana uwolnić. I podejrzewam, że słyszał pan już ten argument, że skoro został wykonany taki wysiłek, to dowodem pańskiej wdzięczności za ten wysiłek powinno być pozostanie tutaj w Polsce. Co pan mówi, gdy słyszy takie słowa albo czyta je gdzieś w internecie?
0: Znaczy, sedno sprawy jest takie, że warunkiem mojego wyjazdu była możliwość powrotu na Białoruś. Gdyby takiej możliwości nie było, to ja bym nie przyjął tej propozycji po prostu. Ja zamierzam jakby no, trzymać się tych ustaleń, które zostały podjęte właśnie na Białorusi w kontekście tej sprawy. Dla strony polskiej naprawdę nie było niespodzianką, że ja będę chciał wrócić na Białoruś, że ja jakby no, chcę wrócić na Białoruś. Jeżeli by chodziło tylko wyłącznie o mój wyjazd, to by nastąpiło w 21, 22, 23 roku, bo sedno sprawy było takie, że to właśnie odmowa wyjazdu powodowała, że ta sprawa tak się ślimaczyła. Dopiero włączenie się do sprawy amerykańskiej dyplomacji i tam jakby amerykańskich dyplomatów i te pertraktacje, które obecnie odbywają się pomiędzy Waszyngtonem a Mińskiem, no to one spowodowały, że białoruski reżim zgodził się na to, żebym ja mógł wrócić na Białoruś. Że ja mogę pozostać na Białorusi faktycznie. Ja rozumiem, że z kwestii propagandowych zależało im na wymianie mnie na kogoś, to jakby rozumiem im bardziej zależało stronie białoruskiej, żeby to jakoś rozegrać, no bo o łaskę nie prosiłem, winy

0: nie uznawałem, a termin mojego zniewolenia, on się powoli kończył. Mi zostawało już niewiele ponad półtora roku spędzić w więzieniu, jakby się skończył termin mojego wyroku.
1: Chciałam jeszcze na koniec wrócić do pana rodziców, bo powiedziałam, że to jest wzruszające, co tata powiedział, że padnie na kolana i w tym jest wielka miłość po prostu ojca do syna i troska. Ale jaki był ten dom, w którym wyrastał Andrzej Poczobut? Proszę nam trochę o nim opowiedzieć.
0: Znaczy, no, to polska rodzina, która mieszkała no, na pewno wtedy, kiedy się urodziłem, 10 kilometrów od granicy z Polską, w Wielkiej Brzostowicy. No, jakby od dziecka, znaczy rosłem w świecie wielokulturowym, rosłem w świecie wielojęzykowym. Ja nie pamiętam, kiedy zacząłem rozumieć język polski, nie pamiętam, kiedy zacząłem rozumieć język rosyjski. To jest bilingwizm taki, który jest charakterystyczny dla mniejszości narodowych. No to jestem tego świadom, świadkiem tego jestem. I bez wątpienia no wielki wpływ też miał na moje kształtowanie. Mój ojciec, który miłość do historii mnie przekazał. I te jakby opowieści ojca o historii, jak o tej historii dużej, tak i o historii lokalnej, historii naszych miejscowości, one jakby no były, ja żyłem od dziecka wśród tych opowieści i ta miłość mi została na całe życie i ja się naprawdę interesuję tym, co znaczy, wiele wysiłków włożyłem w to, żeby tą historię już lokalną, historię Grodzieńszczyzny, historię polską na naszych terenach poznać, żeby ją popularyzować i to jest to, czym chcę się dalej zajmować.
1: I pan pewnie powie, że to są wielkie słowa, ale ja kończąc naszą rozmowę powiem, że pan w tej historii ma już miejsce na kartach i Białorusi, i Polski, i będziemy kiedyś, nasze dzieci będą o panu czytać. Bardzo się cieszę, żeśmy się spotkali tutaj na antenie Trójki. Dziękuję, że poświęcił nam pan czas. Andrzej Poczobut, działacz społeczny, dziennikarz. Dziękuję za to spotkanie, panie Andrzeju.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dla pana również wszystkiego dobrego, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia.
2: Puls Trójki. Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Będzie ekstradycja? Jest gotowy wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Plan B. Szczegóły wykorzystania safe dla służb mundurowych. Dariusz Szpakowski świętuje dziś 75. urodziny.

0: godzinę.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Żegnamy reklamy.
10: 18 za 20 sekund, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis informacyjny i Krzysztof Zyblewski.
11: Nie ulegał naciskom i nie prosił o ułaskawienie. Andrzej Poczobut mówi w Trójce, jak ważna jest wiarygodność. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie przebywają w szpitalu na badaniach. Ich życiu nic nie grozi. Ściany roślin towarzyszą maturzystom w Rotterdamie. Za chwilę o antystresowym eksperymencie. To była kwestia wiarygodności. Tak, Andrzej Poczobut tłumaczy, dlaczego nie ulegał naciskom białoruskiego reżimu i nie prosił Aleksandra Łukaszenki o ułaskawienie. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił o tym w Pulsie Trójki.
12: Jedyne, co dziennikarz ma, to własne słowo. No, dlatego poważnie odnoszę się do swojego słowa i nie zamierzałem jakichś tam tu wyjątków robić w sytuacji, kiedy byłem w więzieniu. No, ja myślę, że to jest kwestia właśnie przywiązania do własnego słowa.
11: Andrzej Poczobut w białoruskich więzieniach spędził ponad 5 lat, był prześladowany za swoją dziennikarską i społeczną pracę. Na wolność wyszedł podczas wymiany więźniów z Białorusią pod koniec kwietnia. Nie ma bezpośredniego zagrożenia życia porażonych na Giewoncie. Wszyscy są w zakopiańskim szpitalu na badaniach. Podczas gwałtownej burzy piorun uderzył w grupę turystów przebywających na popularnym tatrzańskim szczycie. Na miejsce ruszyli ratownicy Topru, relacjonuje Paweł Pawlica.
13: Gdy uderzył piorun, turyści byli w kopule szczytowej Giewontu, na której znajdują się liczne metalowe elementy jak łańcuchy i klamry. Ze względu na trudne warunki i stan poszkodowanej osoby konieczne było użycie śmigłowca ratunkowego. Ranny turysta został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy. Druga poszkodowana osoba z lżejszymi obrażeniami była sprowadzona przez ratowników do Doliny Kondratowej, skąd przewieziono ją samochodem terenowym do szpitala.
14: Obu turystów doznało urazu. Plus jeden po utracie przytomności chwilowej i życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo.
13: Mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny Topr. W grupie łącznie było 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. W rejonie tatrzańskich szczytów po południu przechodziła silna burza z wyładowaniami atmosferycznymi i porywistym wiatrem. To znacznie utrudniło działania śmigłowca ratunkowego, który musiał lądować niżej, a ratownicy na nogach sprowadzali poszkodowanych turystów w bezpieczne miejsce. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
11: Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami. Alerty obowiązują w 10 województwach. Strefa gwałtownych burz przemieszcza się z południa do centrum kraju.
15: Oprócz tych intensywnych opadów deszczu, także porywy wiatru do 80 km na godzinę. Także sytuacja jest trudna. Te burze kierują się ku centrum, dalej na północ Polski.
11: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do późnego wieczora. Sejm głosami koalicji rządowej wybrał 15 sędziów członków KRS-u. Wśród nich jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, wskazany przez PiS. Posłowie tej partii nie zagłosowali jednak za swoim kandydatem, bo wyjęli karty do głosowania. Jak ten wybór wpłynie na sytuację w polskim sądownictwie, o tym Michał Fabisiak.
16: Od teraz koalicja zamierza uznawać KRS. Od jej polityków nie usłyszymy już więc o neosędziach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o bardzo ważnym momencie.
17: To jest pierwszy taki organ, który...

0: Będzie w całości odbudowany i będzie przywrócona praworządność.
1: I zapowiada, że nowa KRS ruszy do pracy. Zacznie więc opiniować kandydatów na sędziów. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że dzisiejszy wybór był bezprawny ze względu na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny.
2: Zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić.
1: To oznacza, że teraz PiS nie uznaje KRS, a i sędziów już zaczyna określać neosędziami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Rośliny zmniejszają stres i poprawiają koncentrację, dlatego w kilku szkołach średnich w Rotterdamie floryści zbudowali roślinne ściany. Mają one pomóc uczniom uzyskać lepsze oceny podczas egzaminów końcowych odpowiedników polskich matur. Eksperyment prowadzi Fundacja Roślin i Kwiatów, relacjonuje nasza korespondentka Katarzyna Van Rooyen.
4: Ściana z roślin w sali gimnastycznej, w której odbywają się egzaminy, jest imponująca. Na zdjęciach widać juki, paprocie, palmy, filodendrony i wiele zwisających pnączy. Razem tworzą wertykalny, egzotyczny ogród, który ma pomóc uczniom na chwilę się zrelaksować. Jak pokazują badania, rośliny obniżają stres i poprawiają koncentrację, a ta podczas egzaminów jest niezbędna, pisze Fundacja Roślin i Kwiatów. Dlatego jej eksperci wybrali rośliny oczyszczające powietrze w różnych odcieniach zieleni z minimalną ilością zapachów i pyłków. Uczniowie cytowani przez media odczuwali przyjemność patrząc na zieleń, zwłaszcza gdy utknęli nad trudnym zadaniem. Ale byli też tacy, których rośliny rozpraszały. Pomysłodawcy nie dają gwarancji na uzyskanie lepszych ocen, ale mówią, że zielona ściana podczas egzaminów nikomu nie zaszkodzi. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Białymstoku i Borsukowiźnie na Podlasiu. Poza tym dobra lub bardzo dobra, 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Duże zagrożenie pożarowe w lasach części wschodniego Mazowsza oraz w województwach podlaskim i lubelskim. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 minut po 18:00. Sport, Adam Malecki.
7: Rozpoczęła się 33. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Rozpoczął się pierwszy mecz kolejki pomiędzy Zagłębiem Lubin a Pogonią Szczecin. Po kilku minutach jest 0-0. W drugim spotkaniu dnia, niezwykle ważnym w kontekście utrzymania, zagrają 15 w tabeli Korona Kielce z 14 Widzewem Łódź. Obie drużyny znajdują się o punkt nad strefą spadkową. Trener Korony Jacek Zieliński jest w bojowym nastroju.
8: Sama ranga, waga tego meczu warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty. Jesteśmy do tego przygotowani. Widać u chłopaków duże sprężenie, dużą energetykę w ich poczynaniach. To jest pierwszy z dwóch ostatnich meczów, z dwóch naszych ostatnich finałów. Zdajemy sobie też sprawę, że zwycięstwo może nas już utrzymać.
7: Korona z Widzewem zagrają o 20:30. O tej samej porze w Ekstralidze Żużlowej pojadą w derbach ziemi lubuskiej Stal Gorzów z Falu Bazem Zielona Góra. Wcześniejsze spotkanie w Grudziądzu rozpocznie się z opóźnieniem z powodu deszczu. Pierwszy bieg przewidziany jest na 19:30. Deszcz miesza szyki także w turnieju tenisowym w Rzymie. Pierwsze spotkanie półfinałowe pomiędzy Kasprem Rudem a Luciano Darderim zostało wznowione po ponad godzinnej przerwie. Jest 4-1 dla Norwega. Po tym meczu zagrają Włoch Sinner z Rosjaninem Miedwiediewem. We Włoszech nie tylko tenis, ale i kolarstwo elektryzuje kibiców. Trwa Giro d'Italia. Siódmy etap wygrał wielki faworyt do zwycięstwa Jonas Vingegaard. Duńczyk wyprzedził o 13 sekund Austriaka Felixa Galla. W klasyfikacji generalnej na czele pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Ma 3 minuty przewagi i 17 sekund nad Vingegaardem. A od jutra też we Włoszech rozpoczną się emocje siatkarskie. W Final Four w Turynie zagrają dwie polskie drużyny. W półfinałach Aluron Warta Zawiercie, finalista sprzed roku, zagra z Iratem Ankara, a projekt Warszawa z Perugią. Swoimi odczuciami podzielili się trener stołecznego zespołu Kamil Nalepka.
9: Przyjechaliśmy ten turniej wygrać, ale też mamy świadomość, jakie zespoły są tu obok nas, więc każdy nas stawia w pozycji underdoga, a ja myślę, że nam taka pozycja pasuje. I ja wiem jedną rzecz, że jeśli chcemy ten turniej wygrać, jeśli chcemy wygrać półfinał z Perugią, musimy wznieść się na nasze wyżyny. Myślę, że dla nas jest to nagroda, że tu możemy być pierwszy raz w historii klubu.
7: Projekt i Perugia zagrają jutro o 17, a o 20:30 Aluron z Ziratem.
6: Jeśli chodzi o zachmurzenie, to jutro będzie podobnie jak dzisiaj. Zachmurzenie większe, ale także z większymi przejaśnieniami miejscami na zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Rozpogodzenia. A Agnieszka, teraz powiedz, jaka jest różnica między przejaśnieniem a rozpogodzeniem?
10: Ja się czasem przejaśniam,
6: kluczowa,
10: czasem się
6: kluczowa
10: rozpogadzam.
6: Jest różnica. Przelotne opady deszczu możliwe także oraz burze miejscami. Grad na Śląsku i w zachodniej Małopolsce. W ogóle nie będzie słońca, ani rozpogodzeń, ani przejaśnień. Temperatura od 13 stopni na Wybrzeżu, 16 11 w centrum, do 21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej

0: Miejscami w rejonach podgórskich około 9 stopni Celsjusza.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 8 minut po 18.
2: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
0: Jak Państwo się mogli przekonać, nie jestem w studiu sama, ponieważ w trzeciej godzinie, jak co tydzień, podsumowujemy z bardzo różnych perspektyw mijający tydzień, a dzisiaj są ze mną Agnieszka Obszańska.
3: Dzień dobry.
0: Tak, to właśnie jest ona.
3: Ja robię wiatr. Kto sieje wiatr, ten patrzy na Michała Nogasia.
0: Jest też Robert Grzędowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Jest Michał Nogaś.
5: Dzień dobry. Ja z kolei robię ptaszka w tym dżinglu pogody.
0: Jesteście bardzo zdolni, jestem z was bardzo dumna, a to jak się układa trzecia godzina zależy od tego, kto do niej przychodzi i te tematy kształtują się tak, jak zainteresowania w danym tygodniu oczywiście naszych gości i gości, więc na początek poproszę was o telegraficzny skrót, z czym dzisiaj przychodzicie. Agnieszka, Michał, Robert? To może ja powiem, że ja na pewno będę chciała wspomnieć o 79. Festiwalu w Cannes, który rozpoczął się w tym tygodniu i już jesteśmy po premierze najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, w tym angielskiej wersji tytułu Fatherland, i ten film zbiera znakomite recenzje
5: jest
0: po wczorajszej premierze.
5: Nobliście. Tomasie Manie.
0: Tomasu Manu.
5: Tomasu Manu. Mhm. Ja z kolei spędziłem, nie byłem w Cannes w tym roku jeszcze, ale
0: ja
5: spędziłem 2,5 dnia w Poznaniu na Impakcie 2026, kolejne wielkie wydarzenie. I tam padło wiele ciekawych słów, do których warto się, myślę, odnieść w naszej rozmowie i w sferze publicznej. Mam na myśli to, co mówiła między innymi Olga Tokarczuk, ale też o czym się mówiło.
0: No właśnie, mam nadzieję, że opowiesz o jakichś kulisach.
5: Na korytarzach tych wielkich hal targowych. Muszę powiedzieć, że krótka rozmowa z Peterem Pomerancewem, brytyjskim naukowcem i też dziennikarzem, historykiem.
0: Rosyjskiego pochodzenia.
5: O czym, co się może wydarzyć z Wielką Brytanią, jakoś mnie niezwykle zatrzymała na chwilę, ponieważ on uważa, może tutaj taki spoiler, że jeżeli do władzy dojdzie Nigel Farage, to będzie całkowity koniec Imperium Brytyjskiego, ponieważ Szkocja wybije się na niepodległość.
0: To jest bardzo ciekawy spoiler.
3: Ja myślę, że to najbardziej performatywny skład, jaki mógł się przytrafić.
0: Ja liczę na bardzo dużo efektów dźwiękowych, więc jeszcze nie ustawajcie w wysiłkach.
3: Ja nie byłam w Cannes, ale byłam na Biennale w Wenecji.
0: Nikt z nas nie był w Cannes na festiwalu. Przecież nic takiego nie padło.
5: W tym roku.
3: Dokładnie tak.
0: Ale byłaś na Biennale Wenecji.
3: Na Biennale Sztuki w Wenecji. Myślę, że to jest temat, który może zainteresować nie tylko tych, którzy idą ze sztuką ramię w ramię, ale dzisiaj bardzo mocno dyskutuje się o tym wymiarze politycznym, finansowym, także wydarzeń artystycznych. No i to Biennale, ta edycja, no, także nie ominęło ją mnóstwo kontrowersji, chociaż nie chciałabym tylko o kontrowersjach mówić. Nie będę a propos kolejnych tematów na Eurowizji w Austrii, ale myślę, że też warto o tym porozmawiać, bo ciekawa jestem bardzo tego, co sądzicie o tym, jak dzisiaj bardzo dużo zjawisk, ale takich masowych, ma właśnie połączenia tam, gdzie wcześniej nie tyle nie myśleliśmy, że one są, ale dużo się o tym nie mówiło. I znów wchodzi temat pieniędzy, znów wchodzi temat kontrowersji, szczególnie w przypadku Eurowizji. Chodzi tutaj o udział Izraela.
0: A twój trzeci temat, właściwie też no, mogę powiedzieć, z kontrowersjami i z kulturą i sztuką.
3: Znowu nie byłam, ale się wypowiem, ale to jest kolejny kontekst. Afera wokół Circo Loco, czyli imprezy, która w zeszłą sobotę wydarzyła się tuż pod Pałacem Królewskim w Wilanowie w Warszawie. Tutaj bardzo dużo wątków. Został już odwołany dyrektor muzeum, ale to jest szersza rozmowa o tym, jak traktować przestrzeń publiczną, dla kogo ona jest i znowu, jak pieniądze i czy pieniądze decydują o tym, kto daną imprezę może organizować.
0: Bardzo ważne pytania, to wrócimy do nich. Robert, u ciebie?
4: To u mnie też pieniądze, wielkie pieniądze w świecie piłki nożnej. Trwa po raz kolejny, rozpoczęła się, nowy sezon mamy po prostu. Telenoweli pod tytułem Robert Lewandowski i jego transfer do kolejnego klubu.
0: Prawie jak moda na sukces.
4: Tak, to jest odcinek 2137 co najmniej. Robert Lewandowski wybiera się gdzieś, bo prawdopodobnie, i to jest niemal pewne, opuści FC Barcelonę. Gdzie się wybierze, tego jeszcze nie wiemy. Opcji jest kilka na stole. bardzo ciekawych, bo można je rozwiązać.

0: uważać z różnych perspektyw, czy to życiowych, czy finansowych właśnie. Myślę, że Polska nie stać polskich klubów na Roberta Lewandowskiego. Tu się mówi o zarobkach rzędu kilkudziesięciu milionów euro.
1: Nawet o 90 milionach,
0: więc... Raczej w Polsce nie mamy klubów, które sobie by na to mogły pozwolić, chyba że zwolniłyby wszystkich pozostałych, ale nie wiem, czy Lewy w pojedynkę by coś osiągnął na polskich boiskach.
1: Ale może Lewy dla idei by coś zrobił.
0: Dla idei. Tak, pewnie tak. Być może jeszcze za kilka lat wróci do kraju na sportową emeryturę, ale wciąż jeszcze może trochę zarobić. A drugi mój temat dzisiejszy to... Temat z regionu, z Radia Lublin. W archidiecezji lubelskiej zmieniają się zasady wyboru proboszczów. W parafiach, gdzie ich brakuje, mogą być wybierani na drodze konkursu.
1: Arcyciekawy temat.
2: Otwartego?
0: No właśnie, to jest jedno z pytań dotyczących. Myślę, że pewne doświadczenia życiowe trzeba mieć, żeby zostać proboszczem parafii w archidiecezji
1: duchowe
0: lubelskiej.
1: Duchowe wykształcenie również się przyda, prawda?
0: Zdecydowanie. Brakuje proboszczów w kilkunastu parafiach tej diecezji i stąd chyba taki ruch, który pozwolę sobie skomentować w nietypowy sposób.
1: A ja jeszcze chciałabym was zapytać, rozpoczynając to spotkanie, bo cały czas jesteśmy w fazie wstępnej, o waszą ulubioną rolę Stanisławy Celińskiej. Bo ja mam kilka i oczywiście ostatnio wróciłam do
3: Pani przeglądamy, staram się przetrząsnąć rolę teatralną w filmowej.
1: Wspaniałe.
0: To pytanie wywołuje problem, ponieważ Stanisława Celińska w taki niesamowity sposób potrafiła, ale bardzo dyskretny, delikatny, przeskakiwać między tymi rolami komediowymi, a dramatycznymi, czy wręcz tragicznymi. I ja zastanawiałem się dzisiaj przed naszym spotkaniem nad jakimś odczuciem, emocją, jaką wywołuje we mnie. Oczywiście oprócz smutku z powodu jej śmierci Stanisława Celińska. I nie mogłem trafić w nic konkretnego. Balansowałem między śmiechem, a poczuciem wielkiego poruszenia, które zwłaszcza prezentowała w swojej muzycznej odsłonie swojej kariery.
2: Co jest zresztą ciekawe, bo w, no, w niedługim okresie straciliśmy dwie takie wybitne aktorki, bo dokładnie w ten sam sposób myślę o Bożenie Dykiel, co o Stanisławie Celińskiej, że jednocześnie zagrać wspaniałe postacie w filmach Andrzeja Wajdy, ale też u Barei jakoś się dać zapamiętać widzkom i widzom, to jest, to był niesamowity talent. Ale też wydaje mi się, że bo tak mamy taką tendencję do mówienia o filmach, przecież w ostatnim okresie życia, ile tam było fantastycznych ról w teatrze Krzysztofa Roligowskiego, w Nowym Teatrze w Warszawie, ile tam było opowieści o cierpieniu i o zmaganiu się z chorobą, różnymi aspektami choroby, o czym zresztą pani Stanisława mówiła otwarcie w wywiadach, jak, w jakimś też sensie wspierając ludzi, którym przyszło się mierzyć z tym samym.
1: Wiele do niej wiadomości przychodzi, bo mówisz o chorobie alkoholowej.
2: Tak,
1: to
2: i
1: jest
2: o tym, co się dzieje z organizmem,
1: szacunku, w jaki sposób o tym mówiła.
2: Każdego dnia musi walczyć. No wspaniała to była postać.
3: Ja myślę, że każdy w tych rolach, czy teatralnych, czy filmowych, odnajdzie coś dla siebie. Teraz zostają nam archiwa, zostają także archiwalne rozmowy u nas w Trójce, więc zachęcamy także, żeby sięgać po te materiały. Możemy zaprosić także do audycji archiwalnej już Tu Myśliwiecka, w której pojawił się Bartek Wąsik i wraz z Martą Malinowską opowiadali o Stasi, bo bardzo dużo ludzi, osób
1: Bartek
3: jej
1: pracował
3: bliskich.
1: Z panią Stanisławą Celińską przy Płócie Nowa Warszawa, tak, prawda? Zresztą, ja jej słuchałam przez ostatnie dni.
3: Dokładnie, bo jeszcze możemy dołączyć do tego muzykę i to jest taki nieprawdopodobny wymiar. I mam jedno takie bardzo osobiste wspomnienie. Nigdy nie znałyśmy się bardzo blisko, ale ja miałam po teatrologii takie szczęście trafić się zaraz po studiach do TR Warszawa. I tam wówczas jeszcze Stanisława Celińska była aktorką i ja na zupełnie nizinach, gdzieś tam podpisując jakieś umowy, prosząc o to, żeby się wstawiła w danym momencie na próbę, miałam ten kontakt i to było nieprawdopodobne, jak niezwykle życzliwa, ciepła, a jednocześnie zadziorna i z ogromnym poczuciem humoru była to osoba. Mnie to obezwładniło i z tym obezwładnieniem zostaję do dziś.
1: Ja jestem w wielkim zachwycie od zawsze, patrząc na nią przede wszystkim jednak na ekranie, ale też zwierzę się państwu i wam z tego, z jakiegoś mojego buntu, bo znacie takie dziennikarskie sztuczki albo takie drogi na skróty, że porównujemy kogoś, to jest nowy, na przykład Martin Scorsese. Kiedy Stanisława Celińska zaczęła wydawać płyty, ja się spotkałam z takim określeniem Polska Cezaria Evora.

0: Zarówno Cezaria Evora, jak i Stanisława Celińska to były artystki totalne i nie należy robić takich porównań. No ale...
1: Mogłyby razem zaśpiewać
0: się,
1: nawet.
0: No tak, uśmiechamy się, myśląc teraz o,
1: i machamy.
0: O Stanisławie
2: ale
0: Celińskiej.
2: Ale to w takim sensie świadczy o kompleksach, jakie mamy. Dlatego, że nie
0: z
2: trzeba
0: pewnością.
2: Mówić, że ktoś jest polską Cezarią Evorą, tylko po prostu jest jedyną na świecie Stanisławą Celińską.
0: No tak.
2: Wiem, amerykański Robert Grzędowski. Nie ma takiej osoby po prostu.
3: No. Tylko polski bab.
2: Właśnie, tylko polski bab.
0: To porozmawiajmy może o literaturze. Michał, twoje
2: chętnie.
0: Spotkanie z Olgą Tokarczuk na Impakcie.
2: Odniosę się
0: znaczy, spotkanie
2: do tego
0: było Sławomira Sierakowskiego, ale
2: tak,
0: oczywiście
2: bo
0: z pewnością na nim byłeś. Ono się
2: sytuacjach,
0: odbywało...
2: To niekoniecznie może, ale...
0: Pod hasłem, czy literatura ma jakieś obowiązki.
2: Tak. I w czasie tego spotkania, tej rozmowy, kilka wątków ciekawych się pojawiło. To były wątki i literackie, i polityczne. Olga Tokarczuk słynie oczywiście z tego, że nie ma problemu z wyrażaniem własnych opinii na temat decyzji polityków. I właściwie cała ta historia, która zaczęła się przy okazji Nike dla ksiąg Jakubowych i takiego pierwszego hejtu, który ją spotkał. No a potem pamiętamy, ludzie wysyłali książki porąbane, pocięte, podpalone, jak w geście oporu, nieprzeczytane. Nie zatrzymało jej w wyrażaniu opinii na ten temat. I w Poznaniu została zapytana między innymi o to, co sądzi na temat weta pana prezydenta do ustawy o języku śląskim. I zauważyła, że jest to decyzja skandaliczna, co spotkało się z bardzo dużym uznaniem wielu osób, trzeba to jasno powiedzieć, ponieważ jako pisarka, osoba mająca wyobraźnię, ale też używająca języka, słusznie stwierdziła, że jeżeli jest jakaś grupa, naród, który identyfikuje język jako własny, to nie można mu starać się podcinać skrzydeł i wmawiać, że to jest tylko gwara albo jakiś rodzaj przetransformowanego języka polskiego, tylko że to jest osobna mowa, osobny język. I myślę, że to dobrze, że pisarze zwracają na to uwagę, że takie decyzje o tym, co uznajemy za język, co jest nam najbliższe, podejmują ludzie, którzy tego używają, a nie niezależnie to jest, żeby było jasne, podkreślam, od opcji politycznej przedstawiciele różnych partii. Od lewicy po skrajną prawicę. To w ludziach, w ich głowach i w sercach siedzi to, co uważają za własny język. Próba dekretowania tego jest zdaniem noblistki skandaliczna i jak jeszcze powiem, ta wypowiedź Olgi Tokarczuk była szeroko komentowana w Poznaniu jako potrzebny głos wsparcia dla ludzi, którzy są w różnego rodzaju grupach mniejszościowych. Co jest zresztą ciekawe, ponieważ równolegle do wydarzeń w Poznaniu, do których za chwilę wrócimy, wydarzyła się bardzo ważna rzecz w Warszawie, czyli doszło do transkrypcji pierwszego jednopłciowego małżeństwa w Polsce. Wiemy, jak to się wydarzyło. Wiemy, jakie były obietnice w kampanii wyborczej. Wiemy, dlaczego to się w Polsce wciąż nie wydaje możliwe, jeżeli chodzi o zgodę w środowisku politycznym. Znów opowieść o politykach, którym się wydaje pewnie, że wiedzą lepiej niż zwykli obywatele, jak chcieliby
3: żyć.
2: Których
3: ta sprawa bezpośrednio dotyczy. To jest
1: albo po prostu dbają o swój kapitał polityczny.
2: Dokładnie, bo wybory za chwilę i wiadomo, że to się sprzeda albo tego się nie sprzeda. Ale jest dla mnie jakimś znakiem naszych czasów, że można zrobić coś ponad polityką. Dlatego, że oczywiście podjęliśmy decyzję jako społeczeństwo, jako naród o wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku. Mam nawet kolegę w radiu, Roberta Grzędowskiego, który jest dość młodszy ode mnie i twierdzi, że on wtedy jeszcze był w szkole, że on właściwie wymodlił to nasze wejście do Unii.
0: Musisz
2: nie wiem,
0: nas
2: czy
0: z nim
2: pamiętasz,
0: poznać.
2: Że to była twoja zasługa.
1: Stąd ale... ten temat z Lublina dzisiaj, o powołania.
3: Też.
2: Ale mówiąc teraz na poważnie, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny moment w historii naszego społeczeństwa, który w takiej codziennej gonitwie politycznej między opowieścią o ucieczce Zbigniewa Ziobry, między zastanawianiem się, gdzie jest jego były zastępca, między opowieścią o tym, kto ma rację w różnego rodzaju narracjach, czy premier Tusk, czy prezydent Nawrocki, czy może marszałek Czarzasty.
3: W przerwie przy pisaniu nowej konstytucji.
2: Tak, to historia się dzieje w zupełnie innym miejscu na naszych oczach. Ona się wydarzyła w sądzie, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, ona się wydarzyła w Ratuszu Warszawskim, w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne, żeby powiedzieć, że ludzie, którzy walczyli o swoje prawa, których Polska im przez od 89 roku nie była w stanie dostarczyć, doszli do tego momentu, że myśmy dożyli chwili, w której osoby stanowiące

0: tę część społeczeństwa nazywaną grupami LGBTQA+, wywalczyły to same dzięki użyciu sądów, których no, Unia Europejska tak naprawdę jest gwarantem istnienia.
1: No jest to taka droga, jaka była dla nich dostępna,
0: jest to
1: ze
0: droga
1: względu
0: okrężna,
1: na
0: ale jednak
1: pewną obojętność.
0: To się wydarzyło. I ten tydzień moim zdaniem z tego powodu przejdzie do historii. A wracając jeszcze do wątku impaktowego, bo nie chcę zbyt wiele zajmować czasu, chociaż widzę, ile już rozmawiamy wokół Poznania i tego, co się wydarzyło.
1: Tak, ja ci włączyłam stoper już.
0: Chcę jeszcze tylko o Peterze Pomerancewie powiedzieć, bo w ramach impaktu...
1: Ale to zostawmy sobie Pomerancewa na później, bo ja chciałam jeszcze, żebyś słowo dosłownie powiedział o... Olga Tokarczuk też powiedziała, że skończyła już nową powieść.
0: Tak, tak, książka jest gotowa od pewnego czasu.
1: Zapowiada, że to będzie ostatnia powieść, że już nie będzie miała przestrzeni takiej... czy siły bardziej, o to chyba chodzi, na tego typu poświęcenie, na tego typu rozmiar.
0: Mieliśmy okazję porozmawiać też prywatnie, spędzić ze sobą dużo czasu tam przy okazji wpadania na siebie w ramach impaktu. I tak, ja myślę, że to jest istotne, żeby powiedzieć, że też tam padły takie słowa, że to prawdopodobnie jest ostatnia książka, że trochę skończył się czas wielkich powieści, że bardzo dużo pisarza kosztuje zdrowia i pod każdym innym względem proces tworzenia literatury. No ale tak, wiadomo, 14 października nowa powieść Olgi Tokarczuk, od dawna zapowiadana, licząca kilkaset stron, opowieść o ziemiach odzyskanych, czy też pozyskanych. To jest ta książka, której pisanie...
2: W twardej oprawie?
0: No myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak będzie, tak jak Księgi Jakubowe, choć miękka pewnie też się pojawi. To jest ta książka, której pisanie Oldze Nobel przerwał, ale o której od lat, lata temu już mówiła, nawet tutaj w czasie spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po Księgach Jakubowych, że to jest temat, który musi opowiedzieć, bo jest także stamtąd. Więc doczekaliśmy się, książka jest teraz w redakcji, a w październiku, mam nadzieję, zgodnie z zapowiedzią, Olga będzie na naszej antenie.
1: No to w takim razie zapowiadamy. Ja przy okazji...
3: kurczę, co
2: Michał
3: za informacja.
2: Michał czekał do tej reakcji przez chwilę. Tak? Wytrzymał.
3: Nie, dlatego to trzeba jakoś ją podbić.
1: Nie! To jeszcze powiem po swojemu. O, bardzo się cieszymy. Ja z kolei na
2: ja
1: moment
2: podziwiam
1: teraz...
2: ludzi, którzy są w stanie myśleć o październiku.
0: Ja mam urodziny.
3: Ja podziwiam ludzi, którzy są w stanie myśleć o czerwcu.
2: No właśnie. O tym mówię.
1: Bardzo się cieszę, że takie wątki rozpoczynają się w tej audycji. A co myślicie o początku festiwalu w Cannes, w którym
3: ja nie byłam.
1: Nie byliśmy, prawda? Jeszcze. W tym roku przynajmniej. W każdym razie ja na pewno zwróciłam uwagę bardzo na słowa jednego z członków jury, scenarzysty Paula Lafferty, który zazwyczaj na co dzień pracuje z Cannem Loachem, czyli wiemy, że to jest takie kino społecznie zaangażowane. Który żartował, że ponieważ na plakacie tegorocznym festiwalu kanańskiego znalazł się kadr z filmu Thelma i Louise, w którym zagrały Gina Davis i Susan Sarandon, że ma nadzieję, że Hollywood nie wpisze festiwalu kanańskiego na czarną listę. Albowiem właśnie Susan Sarandon, która jest aktywistką od lat i bardzo odważnie wypowiada się w przeróżnych kwestiach, także w kwestii Strefy Gazy i Palestyńczyków, tragedii Palestyńczyków, została w jakiś tam sposób rzeczywiście na tę czarną listę wpisana. Także Javier Bardem został tam wymieniony, także Mark Ruffalo został wymieniony, więc te polityczne tematy, o których Agnieszka wspominałaś w kontekście Biennale, one się wszędzie pojawiają, ale myślę, że to dobrze, bo sztuka też w swoich wielu przejawach powinna reagować na to, co się dzieje na świecie i komentować to i przeformułowywać pewne myśli, karmiąc nas tym. Także z tą myślą Państwa na razie zostawiamy. Za chwilę skrót serwisu Trójki, a potem wracamy do rozmowy.
4: Autopromocja.
5: Taki plan na noc muzeum, noc w kolejce do celu.
2: A przecież...

0: podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już jutro od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane

0: energią ludzi zaczynają się tworzyć? Wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Żegnamy reklamy.
7: Andrzej Poczobut, dziękuję Polakom za wsparcie. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w Pulsie Trójki, jak ważna jest na Białorusi pomoc Polski.
8: To, że mniejszość polska na Białorusi przez wiele lat prowadziła działalność i nie zważając na niezwykle trudne warunki prowadzi ją nadal, to jest przede wszystkim zasługa Polski, tego wsparcia, które jest udzielane od wielu, wielu lat. I mnie niezwykle cieszyło, że nie zważając na to, jaki rząd rządzi, nie zważając na to, jaka opcja polityczna rządzi, kwestia mniejszości polskiej na Białorusi, kwestia generalnie Polaków na wschodzie, ona zawsze pozostawała i ja mam nadzieję, że pozostanie ponad podziałami.
7: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w białoruskich więzieniach. Za swoją pracę i pielęgnowanie polskiej historii został skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej. Jest wniosek o areszt tymczasowy dla dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców na moście świętokrzyskim. Do sądu skierowała je prowadząca śledztwo prokuratura rejonowa Warszawa Praga Północ. Trzech nastolatków uczestniczących w pobiciu trafiło do schroniska dla nieletnich. W ubiegły czwartek 5 osób napadło na nastolatków z Ukrainy. Używali gazu pieprzowego i kastetu. Grozi im do 8 lat więzienia. Od jutra mniej zapłacimy za paliwa na stacjach. Ceny maksymalne będą niższe niż dziś. Popularna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37 zł, 98 6,93, a olej napędowy 6,82. Rozporządzenia o niższych cenach paliw obowiązują do końca maja. Pełny serwis Trójki o 19.
9: To jeszcze słówko o tym, że jutro chmury. Większe przejaśnienia oczywiście możliwe. Miejscami na zachodzie i krańcach południowo-wschodnich rozpogodzenia. To już wiemy, że różnica między przejaśnieniami i rozpogodzeniami jest kluczowa. Ale bynajmniej nie żartujemy z tego tematu. Przelotne opady deszczu i burze, ale miejscami możliwy także grad. Jestem ciekawa, co teraz zrobisz. Grad. Na Śląsku i w Małopolsce, a właściwie na zachodzie, bo Polski zachmurzenie całkowite i opady deszczu przez cały dzień. 13 stopni na wybrzeżu, 15 w centrum, 21 na południowym wschodzie. 8 minut pozostało do 19.
10: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
9: Agnieszka Obszańska, Robert Grzędowski, Michał Nogaś, Katarzyna Borowiecka. Jeszcze do 19 będziemy
11: podsumowywać.
9: A co pan tam
11: zaczesuje? Tak zaczesałeś za ucho?
12: Włosów, ale założyłem okulary, bo przede wszystkim mam już taką tendencję,
9: nie
12: jak
9: ma taryfy
12: moja,
9: ulgowej.
12: Jak
9: nie
12: moja
9: ma taryfy
12: mama, która
9: ulgowej.
12: Ma dzisiaj imieniny. Pozdrawiam
13: się,
12: mamo.
13: Po 30 tak przed mikrofonem muszę założyć okulary, żeby
12: kocham cię, mamusiu. Wszystkiego najlepszego. Moja mama mówi, że jak nie ma okularów, to nie słyszy.
9: Ja jak nie mam słuchawek, to nie słyszę.

0: Zrobiło się poważnie, więc teraz porozmawiajmy o jeszcze poważniejszych sprawach. Robert, patrzę na ciebie, bo myślę o transferze Roberta Lewandowskiego.
1: Tak, no, dokąd? Telenowela trwa właśnie.
2: Gdzie może byście, w Lubelskie, co byśmy, bo tam
3: dokąd zmierzasz, Lewy?
1: Co byśmy musisz, polecili Robertowi Lewandowskiemu? Tak. Opcje są trzy na stole, tak. Jakie? Się wydaje. Włochy, Liga Włoska, Liga Amerykańska, czyli MLS i Liga Saudyjska jako opcja numer 3.
3: Którą byśmy wybrali?
2: Jedzeniowo na pewno Włochy.
3: Włochy,
2: tak.
0: Tyle glutenu.
3: Jeśli chodzi o sprawy
1: to chyba wykluczone.
0: Finansowe, ale ja w ogóle zazwyczaj się zastanawiam, jak to jest, że my znamy te stawki. Czy to jest oficjalne, czy to są tylko domysły?
1: Część
0: ile
1: rzeczy
0: może zarobić Robert Lewandowski,
1: to
0: na przykład
1: w Arabii Saudyjskiej. To są jakieś doniesienia zza kulis, ale też często później po fakcie, po podpisaniu kontraktu pewne dane są upubliczniane i to są rzeczy oficjalne. Wiadomo na przykład, nie wiem na ile oficjalnie, ale to dziennikarze zbadali dokładnie, bo sprawa jest ciekawa, że Cristiano Ronaldo niejaki, kojarzycie nazwisko?
0: Tak. Cristiano,
2: a nawet imię.
1: Cristiano Ronaldo zarabia w Arabii Saudyjskiej 15 milionów euro miesięcznie.
2: Dobrze, ale ja mam takie pytanie, bo chciałbym to zrozumieć. Może nie jestem na bieżąco z wydarzeniami w życiu pana Lewandowskiego, ale czy to odejście z Barcelony oznacza, że to już jest koniec takiej najwspanialszej kariery i on teraz właśnie po prostu szuka miejsca ucieczki? No,
1: właśnie
2: chodzi?
1: To jest to pytanie, czy zdecyduje się na pozostanie w Europie, bo podobno na stole są oferty z Włoch, z Juventusu czy z Milanu i to by oznaczało pozostanie w wielkiej piłce, nawet jeśli z mniejszym wymiarem finansowym i trochę mniejszym udziałem w strzelaniu goli, bo wiadomo, że to jest naturalna kolej rzeczy. To jednak w wielkiej piłce czymś innym jest transfer do Arabii Saudyjskiej, mimo że w klubie Al-Hilal, który podobno jest najbardziej zainteresowany Lewandowskim, jest kilka nazwisk znanych z europejskich boisk, jak Ruben Neves, Karim Benzema czy Theo Hernandez. No ale to nie jest poziom i ekspozycja także przed kibicami taki jak w Europie. No a Liga Amerykańska w ogóle jest traktowana jak taki dom spokojnej starości. Tam gra między innymi Leo Messi, ale to już ledwo jakieś informacje docierają do nas, co tam się dzieje w tym MLS-ie. Więc pytanie, czego oczekuje Robert Lewandowski? Miami wydaje się kuszące.
3: No i takie
1: Arabia Saudyjska
3: starość,
1: w porównaniu
3: prawda?
1: Z Miami Florida. Niekoniecznie.
0: Piękna pogoda.
1: Ale największe pieniądze są w Arabii Saudyjskiej, a Robert Lewandowski jest też biznesmenem i doskonale sobie radzi na różnych rynkach, więc nie zdziwiłbym się, gdyby zdecydował się na
2: No tak,
1: Arabię
2: ale w sumie
1: Saudyjską.
2: Gdyby jednak, tak myślę sobie teraz, zdecydował się na Włochy, to byłby dalej w obiegu, jak sam mówisz, prawda? A w przypadku Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych, no to właściwie świat by o nim znów słyszał przy okazji jakiejś
1: patrzyłoby się na jego występy już z przymrużeniem oka, prawda? Tam. Więc ja jestem bardzo ciekaw, jak dużo jeszcze pasji do futbolu i do rozgrywek na wysokim poziomie ma w sobie Robert Lewandowski. Choć oczywiście nie tylko to jest decydujące, bo głos mają także menadżerowie i możliwości finansowe poszczególnych klubów, a nie wypada obniżać oczekiwań finansowych znacznie tylko po to, żeby występować w Juventusie Turyn na przykład.
0: Ale ten to odejście tak z Barcelony jest już
1: no, niemal pewne. Wiadomo, że jeszcze może to się odwrócić na ostatniej prostej i okaże się, że Robert Lewandowski zagra jeszcze w Barcelonie. Mówi się, że on zagrałby jeszcze w Barcelonie, gdyby zaproponowano mu kontrakt dwuletni. Miałby wtedy w zasadzie pewność, że do końca kariery będzie w Barcelonie występował jako joker wchodzący z ławki, ale będzie. Natomiast chyba Barcelona nie jest gotowa podpisywać z nim dwuletniego kontraktu i to jest sprawa kluczowa tutaj.
3: Może decydująca tak okaże się pogoda, jak jesteśmy w stanie wyobrazić sobie bieganie w Arabii Saudyjskiej, to tak musi być bardzo pogodne.
1: Robert Lewandowski jest wybitnym sportowcem. Tam myślę, że w każdych warunkach sobie poradzi, choćby miał na meczu
0: nie mówcie wszyscy jednocześnie, bo Robert bardzo ciekawie mówi, że Robert Lewandowski mógłby występować gdzie?
1: W Machu Picchu na przykład. FC Machu Picchu też mógłby grać, poradziłby sobie z wymaganiami kondycyjnymi.
0: To zostając, oni teraz rozmawiają,
3: pokazujemy sobie Machu Picchu. Teraz wszyscy, którzy nas słuchają, pokazują, jak wygląda Machu Picchu.
0: Dobrze, Agnieszka Obszańska. Ponieważ padł kierunek geograficzny Włochy, ty ostatnio byłaś w Wenecji na 61. Biennale Sztuki.
3: Tak,
0: poprosimy o wrażenia.
3: Nie
0: było, o czym nam jeszcze nie opowiedziałaś?
1: Glutenowy tydzień w życiu Agnieszki Obszańskiej.
3: Żeby państwo wiedzieli, jak bardzo nie je się, kiedy ma się tak intensywną, właściwie intensywne wydarzenie. O ile Biennale Sztuki w Wenecji, ja przypomnę tylko, że Biennale odbywa się naprzemiennie, co 2 lata, na zmianę z Biennale Architektury. No to jest taki

0: top klasowe, światowe spotkanie ze sztuką współczesną. Co 2 lata zjeżdżają tam kolekcjonerzy, największe wystawy żyjących, nieżyjących artystów. Je zobaczymy głównie w Starym Mieście, w Starej Wenecji. Oraz to, co chyba najbardziej utkwi przy okazji tegorocznej edycji, czyli aż odchrząknę.
1: Wzruszyłaś, ja wiem, mówiąc
0: o tym. To jest niesamowity suspens, no bo to, co wydarzyło się, jest w sumie, nie powiem, że niesamowite, ale bardzo intrygujące. Są 2 duże przestrzenie wystawiennicze, to jest Giardini i Arsenale. Tam rozłożone są pawilony narodowe, które są operowane przez Ministerstwa Kultury poszczególnych krajów. No i oczywiście ogromne kontrowersje wokół obecności Rosji. Co ciekawe, dni prasowe, które trwały do zeszłej soboty, były bardzo oblegane. Nie widziałam tylu ludzi, byłam na paru otwarciach Wenecji, nie widziałam tylu ludzi, tylu dziennikarzy, ale tylu kolekcjonerów także i osób z branży, bo to one mogą się na te dni prasowe wybrać na miejscu. Nigdy. Kolejki do pawilonów były przeogromne. I co ciekawe, te kontrowersje dotyczyły Rosji, ale Rosja, i to było wiadomo, zamykała swój pawilon dokładnie po dniach prasowych. Czyli w sobotę, 9 maja, ten pawilon już był zamknięty. Natomiast nieco mniej...
2: Dziwne obchody Dnia Zwycięstwa.
0: O, dokładnie. A nie było wielkiego otwarcia w związku z tym, bo Biennale zawsze hucznie się otwiera i akurat w sobotę nie było żadnego wielkiego oficjalnego otwarcia ze względu na tę sytuację. Nieco mniej się mówiło o pawilonie Izraela, który zwykle jest w Giardini, czyli tym pięknym konspekcie parkowym z pawilonami narodowymi. Przeniósł się do Arsenale. Trochę tak po cichu, trochę tak znienacka, że właściwie ci, którzy oczekiwali czegoś pod pawilonem w Giardini, właściwie nie wiedzieli, gdzie szukać pawilonu Izraela. Cała sprawa rozbija się już o sytuację międzynarodową. Komisja Europejska wycofała pieniądze dla Biennale, ze szkodą dla Biennale Architektury oczywiście, bo to są te same pieniądze. Wszystko otarło się o...
1: Widocznie nie usłyszała wystarczających wyjaśnień. Bo była prośba wcześniej o wyjaśnienia w związku z uczestnictwem, dopuszczeniem Rosji.
0: Tak. I oczywiście są spekulacje, natomiast to jest bardzo wielopoziomowe wydarzenie i bardzo złożona sytuacja.
2: A byłaś w pawilonie palestyńskim?
0: Dokończę. Ta sytuacja jest niezwykle złożona, bo też chodzi mi o to, żeby dokończyć w kontekście właśnie bardzo wielu kontrowersji, na przykład bojkotowania Biennale. Ukraina zdecydowała się na udział i dla mnie na przykład osobiście, ale także dla wielu ludzi tam, to jest znak, że na Biennale trzeba jechać. Chociażby po to, żeby pokazać swoją postawę. Taką postawę też pokazała Polska. Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zaprosiła do pawilonu ministrę kultury z Ukrainy, dała tę przestrzeń na wypowiedź. To nie jest jakiś wielki dar, to jest oczywiste, że to się miało wydarzyć i że to się wydarzy. Natomiast tych gestów było wiele więcej. Przyjechał Femen, przyjechał także dziewczyny z Pussy Riot. Te protesty właściwie będą kojarzyć się z tegorocznym otwarciem niezwykle mocno. Nie byłam w pawilonie Palestyny, ale wybrałam w tym biegu jednak bardzo dużym. Tam naprawdę z godziny na godzinę zmieniały się wydarzenia, zmieniały się informacje o demonstracjach. Ale tam też było bardzo takie duże napięcie związane z tym poziomem politycznym, czyli tym, że już właściwie rząd Włoch, włączając to Meloni, zaczął dopytywać się o sytuację tych, którzy na górze zarządzają Biennale. Czy to coś zmieni? Nie wiadomo. Natomiast nie od dziś wiadomo, że takie duże wydarzenia, to samo z Cannes, to samo z Oscarami, są bardzo mocno polityczne i uzależnione także od wpływów finansowych. I sztuka tak samo. Biennale Wenecji, niezwykle prestiżowe wydarzenie. Owszem, tak. Na mnie ogromne wrażenie jednak zrobiła Żana Kadyrowa, czyli ukraińska artystka, która, i to możemy śledzić i państwo także. Wyobraźcie sobie, wizualizujmy wszyscy, przez całą Europę wiozła jelenia origami, czyli uratowany z Ukrainy obiekt, który zatrzymywał się w wielu europejskich miastach, żeby dotrzeć do Wenecji.

0: Taka procesja.
1: Tak, peregrynacja jelenia. Mhm. Był w Warszawie, był w Białymstoku i wylądował tam na środku. I ja nie chcę zapomnieć o jednej rzeczy, że

0: tłumaczyć, no to to jest bardzo realistyczny, ale też pesymistyczny wydźwięk.
1: Bardzo pesymistyczny i to, co pozwolę sobie jeszcze dwa słowa. Dla mnie takim pesymistycznym wymiarem było to, że główna uwaga mediów przede wszystkim skupiła się na sytuacji z pawilonem rosyjskim, a nieco mniej na sytuacji z pawilonem Izraela.
0: Co paradoksalnie przywróciło Rosję do międzynarodowego obiegu informacyjnego.
1: I dokładnie tak. Każde zdjęcie tam... Wszyscy, których spotkałam, artyści, kuratorzy, polscy, międzynarodowi, mówili jedno, nie oddawajmy Rosji głosu.
2: Zwłaszcza, że to z tego, co czytałam, bo nie byłam, potwierdź albo poprawnie, jeśli się mylę, jeśli chodzi o stronę artystyczną, tam nie było nic do oglądania w pawilonie rosyjskim. To była wyłącznie akcja, powiedziałabym, PR-owa czy prowokacja.
0: Tak.
1: Ja to nazwę tak.
3: Grzeszenie JD.
1: To znaczy była to kuriozalna sytuacja, absolutnie, ponieważ nie miało to żadnego wymiaru artystycznego. Bar zwabiał, albo Rosjanie starali się zwabić oglądających na bar. I dosyć, w moim przypadku akurat wesołym obrazkiem było to, że to nie był oblegany pawilon. Ten pawilon odwiedzało się po to, żeby zobaczyć z dziennikarskiego obowiązku to, co dzieje się w środku, albo zobaczyć w ogóle, co tu się wyprawia i dlaczego to się w ogóle dzieje.
2: Podobno sporo też takich indywidualnych, cichych protestów, albo ktoś, nie wiem, z jakimś znakiem przyczepionym do torby, bo nie tylko te najgłośniejsze, prawda, Pussy Riot i Femen, wiadomo, że zwracają uwagę i słusznie, natomiast bardzo dużo osób chciało zamanifestować swoją postawę i to, co myślą o otwarciu tego pawilonu w taki sposób, jaki był im dostępny indywidualnie.
1: Kto, jaką ścieżkę wybierzemy sobie, to znajdziemy na Biennale w Wenecji. Jeżeli ktoś chce Biennale bojkotować, znajdzie ku temu powód. Jeżeli ktoś chce jechać i zobaczyć tylko sztukę, także znajdzie mnóstwo powodów, bo to jest świetna edycja. A jeżeli ktoś chce połączyć wizytę z oporem, to znaczy daniem jednak znaku, ja wierzę bardzo mocno w drobne gesty. Nie tylko w te wielkie, ale także w drobne, które sumując się stanowią jednak bardzo dużą siłę, to także znajdzie tam swoje miejsce. Zresztą przykład osób odwiedzających, które od 9 maja mogły wejść na teren Biennale i które za każdym, bardzo dużo osób dawało znak. Jesteśmy z Ukrainą, jesteśmy z Palestyną, jesteśmy tutaj po to, żeby oglądać sztukę, bo nie łudźmy się. Biennale i tego typu imprezy, jak właśnie Cannes, jak na przykład Oscary, zawsze będą połączone finansowo i zawsze będą połączone politycznie w jakiś sposób, to ludzie są od tego, żeby reagować i te drobne gesty są czasem równie ważne jak te wielkie, momentami niespełnione politycznie obietnice.
2: Jeśli chodzi o Cannes, to nie pamiętam, czy już została zlikwidowana ta, trochę z innej beczki i na innej nucie zacznę, żeby wprowadzić lekkie przymrużenie oka. Czy została już zniesiona zasada, że kobiety mają wchodzić wyłącznie w wysokich obcasach na czerwony dywan kanadyjski, bo do kuriozalnych spraw tam dochodziło, że osoby z niepełnosprawnością były zmuszane do tego, żeby wrócić i zmienić buty.
1: Ale tak, zaraz, bo tak, ja tak nie było. Znam tego kazusu, tak, że było, nie można tak było wejść na czerwony dywan, jeśli miało się płaski.
2: Żeby nie powiedzieć Francja.
3: Ale czasy się zmieniają, dziś papież chodzi w sneakersach, więc...
1: Kurczę, Robert, to ty byś nie wszedł.
2: Nie
3: dałbym rady, zdecydowanie.
2: Ale jednak liczę bardzo na ten program, bo sami wielcy w tym roku w konkursie głównym w Cannes, no i bardzo się cieszę z tego, jak został przyjęty nowy film Pawła Pawlikowskiego oczywiście. Film, tak jak Michał napomknąłeś, który opowiada o podróży w 1949 roku, powrocie po kilkunastu latach nieobecności, powrocie do ojczyzny Tomasza Manna i jego córki Eriki, którą gra Sandra Hüller. Obie role są bardzo chwalone i film zrobiony oczywiście ze stałymi współpracownikami. Łukasz Żal, autor zdjęć, Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński, scenografia. To są takie nazwiska, które po pierwsze są bardzo osadzone i w polskim kinie, ale także nie Łukasz Żal w międzynarodowym, ale też stali współpracownicy Pawła Pawlikowskiego, Ewa Puszczyńska, producentka, więc bardzo czekam na ten film, nie widziałam go jeszcze, ale też nowy Almodóvar, nowy Hirokazu Koreeda, nowy Asghar Farhadi. No i tutaj właśnie jeszcze to jest jedna rzecz, o której chcę wspomnieć, bo nowy film Asghara Farhadiego, irańskiego reżysera, to jest produkcja we Francji zrealizowana z Isabelle Huppert, Catherine Deneuve.

0: Virginie Fironą, Vincentem Casselem. Ten film nosi tytuł Historie równoległe i jest to jakaś wersja, wariacja na temat krótkiego filmu o miłości Kieślowskiego. Mm. Więc tutaj z jednej strony Maciej Musiał jako producent, bo on ma prawa do dekalogu teraz, ale także Krzysztof Piesiewicz, który z kolei wczoraj zmarł. I no tak się to zaplata w jakiejś takiej pięknej, humanistycznej opowieści, mam wrażenie. Jestem też niezwykle ciekawa tego filmu, Historie równoległe i tych wątków przetransponowanych na współczesność, które w latach 80. Krzysztof Kieślowski zawarł w dekalogu. Będziemy czekać na polskie premiery tych filmów. Co nam jeszcze zostało dzisiaj?
1: W archidiecezji lubelskiej zmieniają się zasady wyboru proboszczów. W parafiach, gdzie ich brakuje, mogą być dziś od teraz wybierani na drodze konkursu. To jest pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce z takiego powodu, że brakuje proboszczów w kilkunastu parafiach tej diecezji. Ja słyszałem relacje na ten temat, relacje reportera Radia Lublin. Pojawił się tam głos z KUL-u, z Katowickiego Uniwersytetu Lubelskiego, że to nie do końca po katolicku, takie menadżerskie podejście może promować. Ale przedstawiciel diecezji mówił dość optymistycznie o tym pomyśle, jak rozumiem, usprawniającym czy czyniącym proces wyboru proboszczów bardziej transparentnym. Pozwoliłem sobie napisać wiersz z tej okazji.
0: O,
1: mam nadzieję, że się nie, pomylę. Cztery zwrotki. Powiedziałem wszystko, co trzeba?
0: Tak, powiedziałeś. Powiedziałeś również, że napisałeś wiersz. Ja byłam świadoma tego, ponieważ powiedziałeś mi to, zanim weszliśmy na antenę. Dla Agnieszki Obszańskiej i Michała Nogasia jest to niespodzianka. Również dla państwa jest to niespodzianka.
1: Kto owieczki poprowadzi po tym US-padole ziemskim? Kto rozpisze grafik mszalny? Kto przeliczy wpływy stacy? Kto ornaty fioletowe kupi nowe na post wielki? Kto okaże się lojalny, kiedy chętnych brak do pracy? Jedną zbiorczą odpowiedzią był nasz konkurs na proboszcza. Transparentny i uczciwy, jakby mogło być inaczej. Po konkursie mamy zaszczyt wskazać tego jegomościa. To ksiądz Robak. Już czytali o nim państwo w ósmej klasie. On w parafii wszystkie sprawy poukłada i ogarnie. Co ma zrobić, zrobi szybko, przy spowiedzi nie zamęczy. Tak, te blizny ma na twarzy, trzeba przyznać, dość koszmarne. Ale za to, kiedy stacą chodzi, bilon w niej nie dźwięczy. To zwycięzca jest konkursu, wikariusze niech się cieszą, parafianie niech szykują, poczęstunek jakiś po mszy. Jednej rzeczy tylko lepiej o Robaku niech nie wiedzą. Jeden minus ma w CV. Seminarium nie ukończył.
0: Ja wiedziałam, że ty masz talent, ale nie wiedziałam, że aż taki. Michał płacze.
2: Nie, ale wspaniale. Ja też...
0: Robert, dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję za przestrzeń.
0: Ja mam nadzieję, że nawiązanie do pana Tadeusza. Wspaniale.
2: Państwo byli na to gotowi, którzy nas
1: słuchają.
2: Ja nie
1: byłem gotowy, bo to było bardzo szybko napisane i tak się bałem, że się
0: pomylę. Bo ty szybko piszesz dosyć, prawda?
2: Ale żeby
0: czwartki rano.
1: A przecież... jeszcze szybciej czytam.
2: No, żeby taką wprowadzić jednak...
1: Tylko czytam jak kura pazurem.
0: Ale zazwyczaj do trzeciej godziny z poezją przychodzi Dariusz Bugalski. A teraz jesteście już wy dwaj.
1: Może piąteczka, być. Darku. Gdziekolwiek
0: tak, wirtualna.
2: Ale mówiąc zupełnie poważnie, to Kościół przeżywa ogromny kryzys powołań i musi jakoś sobie z tym radzić. Więc to wyjście z taką bardzo nowoczesną formułą, cóż, może to będzie lek na to zło.
0: Aha. A czy czekacie na Eurowizję? Że tak zagają.
1: No przecież już we wtorek
0: strony.
1: I w czwartek były półfinały.
0: No ale wiesz, teraz
1: ale przyznam się, że we wtorek włączyłem wieczorem telewizor i byłem zaskoczony, że jest Eurowizja. Jest o niej cicho, było o niej cicho przed rozpoczęciem. Nie wiem, czy to ostrożność spowodowana tym, że zwykle gdy było głośno, to Polska odnosiła tam spektakularne porażki, czy to jednak te kwestie polityczne, o których też Obszana mówiła w kontekście Biennale, które no, wycofanie się chociażby kilku krajów z udziału sprawiły, że ten konkurs Eurowizji tegoroczny traktowany jest jednak po macoszemu przez no, nie tylko dziennikarzy, media, ale widzów także, bo w tym przypadku w takiej pozycji ja się ustawiam.
0: Oczywiście te kontrowersje były obecne już od wielu lat, natomiast no, Rosja cały czas jest wykluczona z konkursu Eurowizji.
1: A Izrael bierze udział, no tak, też jest
3: Izrael
1: powiązany mocno finansowo z Eurowizją.
0: No tak.
3: Między innymi firma izraelska jest głównym sponsorem konkursu. Ale też ciekawą rzecz opowiadał we wtorek w poranku, kiedy ty się urlopowałeś. Odwiedził mnie po siódmej Grzegorz Frontczak, na co dzień szef Polskiego Radia 24, ale prywatnie wielki fan całego tego zjawiska, jakim jest

0: Eurowizja, bo to nie tylko o muzykę tak naprawdę w tym chodzi. Może coraz mniej o muzykę. Wyszły na jaw fakty związane z ingerencją rządu Izraela w głosowanie w zeszłym roku. Nie wiem, czy to śledziliście, czy państwo
1: chodziło
0: śledzili...
1: Chodziło o reklamę, że można głosować wiele razy, tak? Czy...
0: Nie, raczej chodziło o to, że w różnych krajach, w których można głosować, no bo Izrael na siebie nie może, nagle przy okazji głosowania osób oglądających, doszło do wzmożenia, gdy chodzi o wsparcie dla Izraela. Ta piosenka nie cieszyła się dużym zainteresowaniem jury, ale dzięki głosowaniu publiczności wskoczyła
2: na drugie miejsce.
0: Ja naiwnie myślałem, że może to jest kwestia pewnego rodzaju solidarności diaspory żydowskiej we wszystkich państwach, które wysłały swoje piosenki na Eurowizję, i stąd to docenienie tej piosenki. Okazało się tymczasem, że chodziło o nie do końca czyste, jasne, przejrzyste sytuacje, w których po prostu no, na przykład nagle z Hiszpanii oddawano ogromną liczbę głosów, co się wcześniej nie zdarzało. Inwestowano pieniądze w konkretne osoby, spółki, które wykonywały te telefony i podbijały popularność piosenki izraelskiej. Nie wiadomo, czy w tym roku też to się wydarzy, bo te praktyki wyszły na jaw, ale no, widać, że to jest sytuacja wojny informacyjnej na każdym możliwym poziomie. Jest jasne, że to jest takie koło, od lat ono się toczy, że kiedy na jaw wychodzą sytuacje związane ze śmiercią cywilów na masową skalę, chociażby w strefie Gazy, to Izrael tę wojnę informacyjną przegrywa, ale potem robi wszystko, żeby znowu przejąć prowadzenie. To się zawsze niestety wiąże z ofiarami po obu stronach konfliktu, ale no, być może jest tak, że i w tym przypadku rząd w Tel Awiwie nie odpuści, w Jerozolimie.
1: W każdym razie jutro ten finał.
2: Z udziałem Polski, to tak, o tym pamiętamy.
3: Polski, tak,
2: ja bym trzymał kciuki, mimo czasu.
3: Pojawi się w finale. Ciekawe jest to, co Michał powiedziałeś, i to jest dokładnie kolejna impreza wielkiego formatu, która się wpisuje w ten coraz szerszy kanon i schemat imprez, które no, muszą podlec jakiejś ogromnej rewizji.
0: Zawłaszczyła polityka tak naprawdę.
1: Słuchajcie, zbliżamy się do finału. Szybciutko teraz wybieram, kto będzie polecał. Robert, ty ostatnio nie zdążyłeś polecić. Masz jakąś propozycję na weekend?
2: Noc muzeów.
1: Noc muzeów, oczywiście. Jutro o 19:00 otwieramy znowu swoje podwoje.
2: Ja się wyspałem przez pół tygodnia, więc tak, będę jutro żyw.
1: Zapraszamy słuchaczy i słuchaczki w każdym wieku.
3: Jest szansa, że Robert, proszę państwa, jest szansa, jeżeli państwo chcą zajrzeć do nas,
1: że
3: Robert nie napisze wiersza.
2: Jest szansa, że nie będę miał czasu, jeśli będzie państwa wystarczająco dużo.
1: Wręcz przeciwnie, napisze, bo będzie miał bardzo dużo czasu, żeby pisać wiersze, więc nie będziemy zdradzać, jakie niespodzianki, ale sporo ich przygotowaliśmy. Bardzo zapraszamy od 19 do 23, więc w państwa peregrynacji muzealnych można zahaczyć w Warszawie o Myśliwiecką.
0: A ja się mało wyspałem w tym tygodniu w odróżnieniu
1: ale
0: od kolegi.
1: Ale nikt nie pytał, Michał.
0: A wiem, ale i tak muszę to powiedzieć, bo do jakiejś puenty
1: ale
0: zmierzam.
1: Ale już, no właśnie musimy kończyć, więc nie wiem,
0: czy masz czas. Może ja po prostu za figurę woskową się przebiorę jutro.
1: Tak, to proszę oczekiwać właśnie
3: dużo
1: tego po Michale. Dużo
3: wosku.
1: Robert Grzędowski, Agnieszka Obczańska.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bartek Machajewski, Michał Jędrzkowiak, Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka. Po 19:00 pierwsza trójka. Lista przebojów. Do usłyszenia.
4: Zapraszamy do trójki. Trzecia godzina.
5: Zapraszamy do reklamy.

0: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
1: Od lat cierpię na

0: Hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Poczobut zapowiada w Trójce, że chce wrócić na Białoruś najpóźniej przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. Po uderzeniu pioruna na Giewoncie piątka turystów jest w zakopiańskim szpitalu. Już jutro noc muzeów w Trójce, zapraszamy do naszego radia od kulis.
7: Mikrofon, stół, krzesło. Takie zwyczajne miejsce, w którym potem dzieje się magia.
6: Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. O powrocie do swojego najwspanialszego miejsca na świecie dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w Pulsie Trójki.
8: Bez wątpienia, ja bym chciał, żeby to było jak najszybciej, żebym ja jak najszybciej te wszystkie kwestie tu uregulował i mógł jechać już do Grodna. Bez wątpienia jakby przyjadę do Grodna przed tym, aż odbędzie się zjazd Związku Polaków, bo w najbliższym czasie, czyli najprawdopodobniej tam jesienią ma się odbyć kolejny zjazd Związku Polaków i przed tym zjazdem ja muszę być już na Białorusi, to jest taki deadline.
6: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w białoruskich więzieniach za swoją pracę i pielęgnowanie polskiej historii. Został skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej. Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę i rozważa atak z jej terytorium na jedno z państw NATO. Ostrzega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, oświadczył, że Kijów zna szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Poinformował też o planowanych rosyjskich atakach na tzw. centra decyzyjne na Ukrainie.
9: Pierwsza część narady dotyczyła przygotowania kolejnych ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu przeciwko Rosji, między innymi w przemysł naftowy i zakłady produkujące uzbrojenie. Drugim tematem były rosyjskie próby wciągnięcia Białorusi do wojny. Według Kijowa Moskwa rozmawia z Aleksandrem Łukaszenką o możliwych działaniach ofensywnych na kierunku czernichowsko-kijowskim, ale także o potencjalnych prowokacjach lub operacjach przeciwko jednemu z państw NATO z terytorium Białorusi. Trzeci blok rozmów dotyczył danych wywiadowczych o przygotowaniach Rosji do nowych zmasowanych ataków rakietowych i dronowych. Według Zełenskiego Rosjanie wytypowali około 20 celów politycznych i wojskowych, między innymi w Kijowie. Wśród potencjalnych obiektów wymieniana jest także rezydencja prezydenta Ukrainy. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
6: Turyści porażeni piorunem na Giewoncie przechodzą badania w szpitalu. Na popularnym tatrzańskim szczycie przebywała grupa 5 osób. Po uderzeniu pioruna jedna z nich straciła przytomność. O akcji ratowniczej opowiada Grzegorz Kubicki z Topru.
10: Ze zgłoszenia wynikało, że jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły. Tam był uraz głowy, uraz nogi. No pozostała czwórka, jak dolecieliśmy na miejsce, była w całkiem niezłym stanie. Pomimo tego, że wszyscy w jakiś sposób byli dotknięci tym właśnie uderzeniem pioruna, to byli w stanie z naszą asystą samodzielnie zejść do Doliny Kondratowej i dalej przetransportowaliśmy ich do szpitala w Zakopanem.
6: To prostrzega przed wyprawami w wyższe partie gór w dni, gdy prognozowane są burze. W Sejmie gorąco dziś było po decyzji prezydenta Warszawy o transkrypcji aktu małżeństwa pary tej samej płci, które zostało zawarte za granicą. W marcu Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego do prawnego uznania związku mężczyzn zawartego w Berlinie. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości krytykował koalicję rządzącą, odpowiadała mu

0: pełnomocniczka rządu do spraw równości, posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.
1: Jeden z was, pan Rafał, wczoraj postanowił zarejestrować związek, który nazwał małżeństwem. Tu z tego miejsca, 30 lat temu profesor Winczorek mówił, matrimonium to jest związek kobiety i mężczyzny, a wy niszczycie państwo, ale jeszcze tylko kilkanaście miesięcy, za to wszystko odpowiecie, panie premierze.
2: Mówicie histerycznie o osłabieniu instytucji małżeństwa. Ja mam taką propozycję. Wstańcie o 8 rano, jutro wszyscy i popatrzcie w lustro. Nikt bardziej niż polska prawica, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie osłabił instytucji polskiego małżeństwa. Przestańcie straszyć ludzi. Miłość, równość, godność, bezpieczeństwo. O tym jest wyrok TSUE.
0: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ubiegłym roku orzekł, że kraje unijne są zobowiązane uznawać związki jednopłciowe zawarte w innych państwach członkowskich Unii. I jeszcze zaproszenie na Noc Muzeów do Trójki. Przygotowaliśmy specjalny program pełen radiowych atrakcji. Zaprosimy za kulisy naszych audycji, pokażemy legendarne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej, a w studiu M5 będzie można nagrać własne zapowiedzi do muzycznej poczty UKF prowadzonej przez Mariusza Owczarka.
3: Poza oczywiście wizytą w studiu, które zawsze robi wrażenie na naszych słuchaczach, mam takie odczucie, że oni czasami się dziwią, że to po prostu tak wygląda, tak zwyczajnie. Mikrofon, stół, krzesło, takie zwyczajne miejsce, studio radiowe, w którym potem dzieje się magia. Czasami nam się to udaje przecież.
0: Zwiedzanie Trójki potrwa około 30 minut. Zapraszamy na Noc Muzeów od 19 do 23. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie, Pomorzu Zachodnim i w Bieszczadach, na wschodzie i na Dolnym Śląsku deszcz. Na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni.
5: Autopromocja Polskiego Radia.
6: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
5: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamowie.

0: Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: No i z ręką na sercu powiem, że dzisiaj pierwszy raz poczułem w radiu, że dzień jest dłuższy, no bo wchodzę do studia, a tu słońce zagląda przez okno.
4: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
3: A w studiu co najmniej jest 6 zegarków. Każdy z nich pokazuje 9,5 minuty po godzinie 19. Ja wiem, że to nie jest audycja o mnie i nigdy nie będzie, ale muszę powiedzieć zainteresowanym, że w końcu cyk, lista, cyk, lista. Stali słuchacze wiedzą, o co chodzi, a my tutaj stałych, no i tych przypadkowych serdecznie witamy. Michał Jakubik przy konsolecie, Marek Pawlukiewicz jako wydawca i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór! Na wstępie zawsze dziękuję za głosy i zrobię to też teraz. Za głosy i oczywiście zaangażowanie w zabawę, jaką jest lista przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Dzisiaj kolejne jej 105 już wydanie. Po godzinie 20 ono się rozpocznie, a tradycyjnie i tradycyjnie też do 20 będziemy w poczekalni. To za parę minut. No ale zanim to wszystko nastąpi, przypomnę namiary, mail lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce w social media się pobawić, a wiem, że bawimy się prawie wszyscy, no to uwaga, social media trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, mówi o Facebooku i o Instagramie, no i proszę pamiętać o oficjalnym fanpage'u Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze, no naprawdę rzetelnie prowadzone social media naszej zabawy, serdecznie polecam. No i telefon, który mam nadzieję dzisiaj będzie czerwony, 2 2 7 3, 2 2 7 3, widzę Marek Pawlukiewicz już po drugiej stronie szyby, także niedługo pewnie będzie można dzwonić. No, nie będę ukrywał, że chce mi się, no jak nigdy dzisiaj, mówić do mikrofonu, więc ostrzegam, do 22 będę dużo mówił. Teraz na przykład to, że tydzień temu wygrał Dis na Raka.

0: Często widzę mamę, jak ociera łzy.
1: Kocham cię.
2: To było pierwsze miejsce 104 notowania. BDOES, Maja, Fundacja Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem. Dis na raka. Dzięki waszym głosom ten utwór zwyciężył. Teraz 12.30 po 19.00. Od 12 minut można już głosować na przykład na ten utwór.

A to Mietek Szcześniak, panie i panowie. Everybody and Soul to nowa propozycja jakże lubianego przez słuchaczy trójkowych wokalisty. No proszę, jak bluesowo, jak country czasami, no jak rock'n'rollowo. Oprócz tego Block Party, Aleksander Szalonek, oprócz tego Coles i Kasia Lins, Gracie Abrams. To są nowe propozycje, które pojawiły się dzisiaj w zestawie do głosowania, także już teraz zaglądamy na naszą stronę www i spoglądamy w zakładkę Lista Przebojów. Chyba że wstrzymamy się chwilę, ponieważ teraz zajrzymy do archiwum Listy Przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. A to dlatego, że dopiero ostatnio dowiedziałem się, co znaczy nazwa tego zespołu.

No ale przecież człowiek uczy się całe życie. Crash test dummies, czyli manekiny używane w testach zderzeniowych. No nie wiedziałem tego, przyznam się bez bicia. Tytuł tego nagrania to utwór, który zadebiutował w 633 notowaniu. To było 4 kwietnia 1994 roku. 19 notowań, raz na miejscu czwartym. One hit wonder? No nie wiem, bo fani Crash Test Dummies mogą się przecież na mnie obrazić. 19,5 po 19. A kiedyś to było, panie, a kiedyś to było. No właśnie, trójkowe utwory w tym cyklu? Oczywiście, że tak.

0: Toto, Rosanna.
1: Rok 1982, singiel, który pilotował płytę, czwartą płytę zespołu Toto. Utwór pojawił się w 8 notowaniu 12 czerwca 82 roku. 8 notowań na liście, raz na miejscu 14. To najwyższa pozycja. Oj, jak kiedyś to było.
2: Pierwsza trójka, lista przebojów.
1: 23,5 minuty po godzinie 19. Mam nadzieję, że pasy zapięte. Mam nadzieję, że dobra herbata już w kubku i przede wszystkim do...

dobre, pozytywne, radiowe nastroje, bo my tutaj takie na Myśliwieckiej 357 na pewno mamy. Teraz mimo tego, że pozytywne i dobre te nastroje, no to zapraszam do szybkiego przemarszu, a raczej do tego, abyśmy się przebiegli przez poczekalnię do godziny 20. 20 utworów w wielkim skrócie. One mają pecha, bo potrzebują więcej głosów. Muse 50 i to jest pierwsza nowość.

Miedzior wraca do poczekalni na 49. Just Words. Szanowni słuchacze, donoszą, że 10 maja lista skończyła 2 lata. Ja to mam słabą pamięć do tych jubileuszy, ale 10 maja pierwsza trójka skończyła 2 lata. No to pięknie. 2 dwójki, 7 trójek, kto jest dzisiaj z nami? No jest z nami na pewno Jack White na 48. On teraz.

0: tastes like this.
1: Mikrofon check, one, two, check, one, two, śpiewa Jack White, no ale słabo śpiewa, bo 11 pięter zleciał przez tydzień na 48, a 16 pięter zleciały.

No jak to jest na tej liście? Tydzień temu najwyżej notowana nowość poczekalni 3-1, a dzisiaj, uwaga, 47, największy spadek w tejże. No ale nic, Madonna, Sabrina 4-7, a na 4-6?

First Light, Lana Del Rey też na dół, 8 pięter. Dziś ląduje na miejscu 46, 19:31 na naszym zegarze. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór.

Nie zapowiadałem utworu, bo znamy go na pamięć, z nami przecież bardzo długo, ale powiem Wild Woman, Aerosmith, Youngblood, do góry, jedno piętro, na 45 dziś ląduje. A teraz zapraszam na scenę panią Celinę.

0: Dansons. Nie wiem, czy dobrze czytam. 44. Celine Dion. Po 20 rozpoczniemy 105. notowanie listy przebojów programu 3. Pierwsza trójka. Przygotujcie się, bo dzisiaj emocje naprawdę najwyższych lotów. Tylko tyle mogę powiedzieć. A wiem, bo notowanie leży obok mnie, ale póki co poczekalnia i Daria.
1: Niby zwykły dzień.

Wczoraj w Osieckiej przedpremierowy odsłuch nowej płyty Darii ze Śląska, Miłość i tak dalej na naszej liście. Dzisiaj na miejscu 43. 2 2 7 3. Telefon pewnie się dzisiaj przyda. Na 42 Editors.

niby otwierają nowy rozdział w swojej działalności, ale jakoś znajomo to brzmi. Call It In, Editors, dziś na 42. 9 pięter spada to na granie. 22 do 20, a na 41. U2.

Kasia Sienkiewicz, czyli połowa duetu Kwiat Jabłoni, powiedziała ostatnio w radiowej Jedynce, że Kwiat Jabłoni jako zespół zrobił sobie tylko przerwę, a ona i Jacek idą różnymi torami w tworzeniu muzyki, której by razem nie mogli teraz nagrywać. No i taki mamy fragment, były momenty, tak debiutuje Kasia Sienkiewicz w swojej solo drodze i debiutuje na liście na 40. 39 Lickley.

Lucky Again z 32 na 39. Ja wszedłem sobie na naszą stronę www, sprawdzić, czy wszystko poprawnie działa i okazuje się, że wszystko poprawnie działa. Można głosować na kolejne 106 notowanie i głosowanie wam serdecznie polecam. Tymczasem kolejna nowość na 38. Kto? Kto? No Prince.

No okazuje się, że szanowny Prince w swojej szufladzie pozostawił co nieco. To jest utwór, który został nagrany w 91 roku, no ale teraz znaleziony w wersji oryginalnej, czyli ze śpiewem artysty, bo Celine Dion wykonywała With This Tear, a to dzisiaj nowość na 38. Pani Daria, czy pani wczoraj nie była u nas w studiu w Osieckiej? No właśnie. I jeszcze chce pani pośpiewać u nas w poczekalni? No dobrze, ciężki plecak.

0: kłamsze.
1: No dziękujemy, dziękujemy. Z 39 na 37 Daria ze Śląska. 14 minut do 20. Piątkowy wieczór na antenie Trójki. A piątkowy wieczór na antenie Trójki to m.in. lista przebojów, która rozpocznie się po 20. Teraz Gorillaz.

No nie da się ukryć, Orange County to utwór, który ewidentnie lubi naszą poczekalnię. Gorillaz i ekipa, 4 do góry, miejsce 36. No tak, 105 notowanie za paręnaście minut po serwisie informacyjnym, ale jeszcze w poczekalni zwolnimy trochę bieg, bo Bruce.

Boss śpiewa Rainy Night in Soho, 9 do góry, 35. A teraz polski duet Matylda, Łukasiewicz. O, już śpiewają. Jeszcze wczoraj.

0: Kochana córeczko, 8 do góry na 34. Teraz też polski duet, choć pseudonimy zagraniczne.
1: Czuła nagle wielką chętkę na podróży smak, gdy spotkała Krysia Krzysia, przyjaciela nie od dzisiaj.

0: Chile.
1: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę. Zobaczymy Wielki Mur i Pekin i no pant o tyle.
0: Droga Krysiu, to nie tam.
2: Bob i Carolina, czyli Robert Rzędowski i Karolina Gonet. Trójkowy duet, paragraj. Dzisiaj na miejscu 33. No, nie ma przypadków. Trójkowy duet i na miejscu 33. 6 minut do 20. Lista przebojów, pierwsza trójka. No właśnie, wrócili i będzie nowa płyta, ale o tym to wiemy. Stąsi, nowość 3-2.

In the Stars. To naprawdę fenomenalne uczucie mówić do mikrofonu radiowego. Oto nowe nagranie The Rolling Stones i tak jest. Najwyżej notowana nowość na 32. 31 to BNDK, Czarny Płaszcz, a my wracamy po serwisie.

0: podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już jutro od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
11: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni.

0: stóp.
1: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
2: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska Armia dysponuje już własnymi satelitami. Do końca roku ma być ich 9. Podziemne korytarze pod lubelskimi szpitalami mogą służyć za schronienie. Na rewitalizację potrzeba 40 milionów złotych. Polskie Radio przygotowało atrakcję na Noc Muzeów. Jutro od 19 będzie też można zwiedzać siedzibę Trójki. Polskie wojsko już oficjalnie z własnym systemem obserwacji satelitarnej. Firma ISI, z którą rok temu Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na dostawę mikrosatelitów, dziś przekazała armii cały system. Na orbicie pracują już na rzecz polskiej armii 4 satelity. Do końca roku będzie ich 9, zapowiedział obecny przy przekazaniu systemu wojsku wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wielki dzień. Polska operuje w kosmosie. Nasze zdolności obrazowania geoprzestrzennego, oddziaływania na to, co się dzieje, na najważniejsze wydarzenia, bycia przygotowanym na najtrudniejsze sytuacje. To ma miejsce dziś, tu i teraz. To jest wielki dzień dla zdolności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
4: Program MikroSAR został zrealizowany od podstaw w rok. To ekspresowe tempo jak na programy militarne. Firma produkująca satelity obserwacyjne dostarczyła wojsku niezbędne elementy do obserwacji Ziemi z kosmosu już po 10 miesiącach od podpisania umowy. To pierwsza taka transkrypcja w Polsce, której dokonano w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Małżeństwo dwóch mężczyzn już otrzymało dokument.
6: Jakub Cupriak Trojan mówił w radiowej Jedynce, że wraz z mężem Mateuszem Trojanem mają już wyjątkowy dokument, na który czekali długo, bo od 2018 roku, kiedy wzięli ślub w Berlinie.
7: Czujemy, że dokonaliśmy zmiany, szczególnie właśnie jeśli chodzi o skutki prawne małżeństwa.
6: Premier Donald Tusk precyzuje, że transkrypcja aktu małżeństwa nie jest równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie prawa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnia, że decyzja o transkrypcji była dla niego oczywista.
8: Ja jestem urzędnikiem samorządowym, szefem urzędu cywilnego i oczywiście stosuję się po prostu do prawa.
6: Sporządzenie transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego nakazał Warszawie Trybunał Sprawiedliwości, a także Polski Naczelny Sąd Administracyjny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Podziemne korytarze pod dwoma lubelskimi szpitalami w razie kryzysu albo zagrożenia mogłyby służyć za schronienie dla pacjentów oraz za miejsce doraźnej opieki nad nimi. W tunelach zorganizowano symulacje medyczne z udziałem żołnierzy WOT-u oraz medyków.
9: Przechodzimy na manekin, z tego co rozumiem, tak? Halo, drogie pani. Pojdźmy do 10.
10: Grzeszczuk Rafał, jestem zastępcą dyrektora do spraw inwestycji i infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Dzięki temu, co mamy przygotowane, jesteśmy w stanie wygospodarować około 200 miejsc leżących i około 400 miejsc siedzących dla personelu szpitalnego i pacjentów. W trakcie najtrudniejszego momentu, którym by naloty, jak moglibyśmy na 48 godzin tych pacjentów i personel tu sprowadzić, przeczekać i wrócić z powrotem na miejsce.
11: Kamil Torres, jestem prorektorem do spraw kształcenia i dydaktyki. Prowadzenie i zapewnianie świadczeń zdrowotnych w dosyć niekonwencjonalnych warunkach, jak na przykład te korytarze, stanowi przede wszystkim dobre zabezpieczenie dla personelu medycznego, ale także umożliwia nam udzielanie tego typu świadczeń. Jaka jest przewaga? Przede wszystkim ten obiekt już jest. On wymaga tylko rewitalizacji.
4: Łącznie podziemne tunele mają ponad kilometr długości, a ich remont i modernizacja szacowana jest na ponad 40 milionów złotych. W tym roku Noc Muzeów zawita także do Trójki. Już od 19 do 23 będzie można zajrzeć za kulisy powstawania audycji i zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla słuchaczy, zapowiada Michał Nogaś.
12: Będziemy mieli dwie trasy, dłuższą i krótszą. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą chcieć tu przyjechać.

0: przyjść także te osoby, dla których radio nie jest pierwszym wyborem, ale miejsce, lokalizacja, historia programu trzeciego są kuszące, więc taki rodzaj szybkiego zwiedzania też możemy zaproponować, a ci, którzy będą chcieli zobaczyć więcej i usłyszeć, to oczywiście mogą z nami zostać, zobaczyć studia nagraniowe, studio emisyjne, studio imienia Agnieszki Osieckiej, spotkać ludzi, którzy tutaj na co dzień pracują.
1: Chętni spróbują także swoich sił przed mikrofonem i przeczytają prognozę pogody na antenie. Nie zabraknie spotkań z naszymi radiowymi głosami oraz wieczornego DJ setu na koniec dnia. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: I a propos pogody, jutro pochmurno, większe przejaśnienia będą na zachodzie, na wschodzie będzie padać deszcz i możliwe burze. Od 12 do 16 stopni cieplej na Podkarpaciu, 22.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: A, to już teraz, bo się zaczytałem troszeczkę w telefonie.
8: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
7: Teraz, bo jest 6 minut po godzinie 20. Rozpoczynamy 105. notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka, choć przed chwilą w internecie napisałem, że Trójka już nie ma listy przebojów, ale ona jest i świetnie sobie radzi. Do 22 jesteśmy z wami. 30. Metro, nie pamięć.

Nie powiedziałem, że mamy, uwaga, trzy nowości w dzisiejszym zestawieniu. To samo miejsce zajmują trzy utwory. Do góry 5, 19 spada. I tak to do 22 wszystko się wyjaśni. Witamy tych, którzy włączyli teraz dopiero radio i chcą z nami spędzić czas. Można zadzwonić, 2 2 7 3, można napisać lista@polskieradio.pl, można szukać nas w mediach społecznościowych, ale teraz nie mam czasu, żeby o tym opowiedzieć.

0: 2-4 tydzień temu, 2-9 dzisiaj, YouTube Song of the Future. No, mówiłem, to znaczy, to jest jasne, że telefon będzie dzwonił.
1: Ja chcę złożyć życzenia urodzinowe dla pana Darka Szpakowskiego, który dzisiaj obchodzi 75. Przede wszystkim dużo zdrowia i pomyślności. I bardzo szkoda, że nie będzie go słychać na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. Dzięki.
0: No to my dołączamy się do życzeń, no i dla pana Darka mamy piosenkę.

O niej, Daria Zawiało, we fragmencie dla pana Darka Szpakowskiego z okazji kolejnych urodzin. 10:30 po 20:00, Asia Basia, nie ta droga, 27. Właściwie dlaczego ja to zagaduję?

0: w mediach społecznościowych, Instagram, Facebook, trójka, gdzie Grabiek mówi dzień dobry i pierwsza trójka myślnik słuchacze. O, dokończę wątek, jeżeli chodzi o namiary. Asia na wojska, Basia Małecka, nie ta droga, 8 na dół 27, halo?
1: A dobry wieczór, trójka. No my bardzo żałujemy, że Jack White tak niziutko, bardzo mu kibicujemy. A właściwie piątek to jest taki nasz dzień trójkowy, od samego rana, od pana Kruszewicza, po te pobitki bezgodności, aż pod pana Grabka, tak więc jesteśmy z wami, grajcie dalej.
0: No to bardzo miło, ale jeżeli boli los piosenki Jacka White'a, szanowny słuchaczu, no to organizujemy rodzinę, znajomych rodziny, znajomych w pracy, znajomych znajomych z pracy. No i głosujemy, nasza strona www, tam zakładka lista przebojów, tam głosowanie i bawimy się w wybieranie ulubionych, znanych z anteny trójki piosenek. Tak to działa, można losy piosenki zmienić, podpowiem po cichu. A teraz podpowiem po francusku, Angine de Poitrine, Fabien, 5 na dół 2, 6.

Engine de Poitrine. Michał Przerwa, który czyta serwis, spojrzał na listę, mówi: Engine de Poitrine też są na liście. No też są na liście. Dzisiaj na miejscu 26, czyli 5 niżej, 5 pięter niżej niż tydzień temu. Pani Marta Czarna po nieobecności wróciła do słuchania trójki. No to witamy serdecznie. 25, Depeche Mode. O, dobrze, przecież wszystko się składa.

0: Universal Soldiers wzmacnia Depeche Mode z 27 na 25 w 105 notowaniu listy przebojów trójki, pierwsza trójka.
1: Witam serdecznie, Jan Siemianowicz. Melduję gotowość Siemianowic Śląskich do słuchania trójki i wszystkiego dobrego na cały wieczór.
0: No coś by było nie tak, gdyby Siemianowice Śląskie nie były gotowe podczas piątkowego wieczoru. Pozdrawiam i ściskam serdecznie naszych stałych słuchaczy, ale też ściskam tych przypadkowych, którzy dzisiaj być może są z nami pierwszy raz. To dla nich Kaśka Sochacka.

Pokoje to jest tytuł utworu, który wykonała Kaśka Sochacka. Miejsce 24 w 105 notowaniu. 2 2 7 3. Czekamy na wasze telefony. A teraz udamy się pod aptekę, a tam tako Hemingway.

0: Zakochałem się pod apteką. Tako Hemingway, Rumak, Liwka, miejsce 23 w 105 notowaniu listy przebojów. Grab jeden, jak mnie słyszysz?
1: Dzień dobry, dobry wieczór, tu Darek z tej strony. Ja do pana Grabka z informacją, ale proszę nie łączyć. Zadzwonię za tydzień, natomiast proszę przekazać, że jest pograbione, zagrabione, przygotowane. A za tydzień zadzwonię i powiem, jak tam dalej wygląda sytuacja. Pozdrawiam.
0: No to sobie nagrabiłem trochę. Ale dziękuję, proszę nie łączyć. 2 2 7 3, telefon do waszej dyspozycji, Marek Pawlukiewicz przy telefonie. No czymże byłaby audycja radiowa bez kontaktu ze słuchaczami? Lista @polskieradio.pl. Można też mailowo się z nami połączyć, tak jak zrobił to pan Piotr Złomianek, który co jakiś czas wraca do trójki. No to pięknie, spięty, zaśpiewaj nam, 2-2.

Nie dość, że żyję, to do tego.

0: O nocy muzeów nie będę przypominał, bo mówimy o tym w każdym serwisie informacyjnym, że będzie można przyjść do Trójki, ale serdecznie polecam listę osobistą dziś po 22. Tori Amos. Wywiad z artystką, rozmowa z artystką u Piotra Meca to po 22, a u nas o, Daria ze Śląska, dawno jej nie było.
1: Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się nie.

0: Daria ze Śląska, oczko, a może jeszcze się da? Oczko, czyli 2-1, to do młodszych słuchaczy, bo nie mogą nie rozumieć tej terminologii. Dobry wieczór, panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie, jeszcze nigdy nie wspominałem skąd, a pozdrowienia ślę z Nowego Sącza. Jak co piątek przy odbiorniku, pisze pan Damian. Pozdrawiamy Nowy Sącz.
1: Pozdrawiam całą trójkę. Ja przypadkowym słuchaczem nie jestem, ale chciałem powiedzieć, że bardzo przekonałem się do was z powrotem po wizycie z okazji ostatniego wydania listy, więc teraz jest dla mnie to audycja obowiązkowa i dziękuję serdecznie i czekam na kolejne wizyty. Jutro nie będę mógł być, bo niestety komunia córki, ale organizujcie kolejne wizyty, na pewno odwiedzę.
0: No ciekawe, co to jutro będzie. No setne notowanie to było 5 tygodni temu, ale ten czas płynie. No dokładnie.

Idzie lepsze, z 15 na 20. Formacja Jam. 105. notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Słyszymy się w każdy piątek między 19 a 22. Ale to nie znaczy, że w tygodniu mamy wolne, bo w tygodniu jest praca domowa. Pracą domową jest naprawdę proste zadanie, bo wystarczy wejść na naszą stronę, znaleźć zakładkę lista przebojów. I naprawdę trwa to sekundę i nic nie kosztuje i oddajemy głosy na utwory. Utworów jest 100 i tak naprawdę z każdej szuflady są one powyciągane, także i fani rocka, popu,

dance'u i hip-hopu znajdą coś dla siebie. Także radzę potraktować poważnie słowa, które teraz wypowiedziałem, bo jeżeli na listę nie będą przychodziły głosy, to ta lista będzie nijaka. A my nijakiej listy przecież nie chcemy. 20 do 21. The Cure.

Formacja The Cure, Alone. Miejsce 19. 5 na dół. 105 notowanie do 22 na antenie trójki. No co jakiś czas sobie myślę, co tu się jutro będzie działo o tej porze, bo też przecież gdzieś tutaj będę właściwie w tym samym miejscu. Ale to będzie dopiero jutro. Teraz mamy 18, Deserter, Wolny Wybieg, Dajmy Czadu.

Tak sobie myślę, że to słońce, które było tutaj po 18, mogłoby być cały czas, ale to chyba tak nie można. Przy słuchaniu Dezertera takie meteowątki chodzą mi po głowie. Wolny wybieg, 18 z 17 w 105 notowaniu naszej listy. Podwórko polskie, ciąg dalszy i artysta, a znany artysta.

0: Artysta znany, no ale w takim repertuarze niepodobnym do tego, który prezentował nam przez lata. Tomasz Lipa, Libnicki, Pola Bitew, 5 do góry, 17.
1: Z tej strony Magda Starnowa. Jak co tydzień melduję się przy liście przebojów trójki. I tak sobie pomyślałam, czy ktoś z Starnowa słyszy mnie dziś po drugiej stronie radia? Jeśli tak, to byłabym wdzięczna za pozdrowienie całego po prostu Tarnowa i okolic. Może ktoś się odezwie, kto również słucha trójeczki.
0: No to pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie Tarnów. 2 2 7 3, można dzwonić albo słuchać Depeche Mode.

0: Depeche Mode, In The End, w 105 notowaniu na miejscu 16. Lista @polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję mailową. Mamy 7 minut do 21. Przenieśmy się na Ursynów.
1: Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy.

kawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale

No, bracia Waglewscy też ze swoim zespołem lubią naszą listę. Niemoc w tym tygodniu miejsce 15. No i wracamy po 21, a jak będzie w trzeciej tercji? No, będzie dobrze. Wszystko się...

0: Autopromocja.
1: Przepraszam, czy ja jestem świadkiem, czy oskarżoną w tym procesie?
2: To wydarzyło się naprawdę.
3: Słucham.
4: Karolina Lanskorońska.

0: Byliśmy umówieni.
1: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny.
2: W roli głównej Danuta Stenka. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Ewa Makomaska.
3: Pytam więc pana, gdzie oni są? Cała inteligencja Stanisławowa.
4: Wszyscy od dawna nie żyją.
5: W sobotę po 19:00 polecamy.
3: Tym razem skończę to, co chcę powiedzieć.
6: Autopromocja.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 maja, jest 21:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze przechodzą przez Polskę. Strażacy interweniowali już ponad 160 razy. W amerykańskim kongresie o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy w Polsce. Andrzej Poczobut na naszej antenie podziękował Polakom za wsparcie. Ponad 160 interwencji odnotowali do tej pory strażacy z powodu burz. Najwięcej miało miejsce w województwach mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew, poinformowała Państwowa Straż Pożarna w serwisie X. Amerykańskie dowództwo zabiera głos w sprawie anulowania wysłania 4000 żołnierzy z Brygady Pancernej do Polski. Generał Christopher Leniw poinformował, że decyzję podjęto w związku z reorganizacją sił w Europie.
8: Szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił, poinformował generał Christopher Leniw, pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA. W kongresie odpowiadał na pytania dotyczące rozmieszczenia wojsk w Polsce. Generał Grynkowicz otrzymał w tej sprawie instrukcję, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań, poinformował Leniw. Odnosząc się do 2. Pancernej Brygady Grupy Bojowej, sekretarz armii Dan Driscoll dodał, że planowane rozmieszczenie jednostki zostało odwołane kilka dni temu. Przesłuchujący generała demokratyczny kongresmen Joe Courtney wyraził zdziwienie tymi decyzjami. Polska to nasz sojusznik, który płaci blisko 5% PKB na obronność. Tam miały zostać rozmieszczone siły. Biały Dom odwołał również 5000 żołnierzy z Niemiec. Nasi sojusznicy i przeciwnicy zwracają na te działania uwagę. To okropna wiadomość, podkreślił kongresmen. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Andrzej Poczobut w Trójce podziękował Polakom za wsparcie. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił, jak ważna na Białorusi jest pomoc Polski. Wskazał też, kiedy zamierza wrócić do swojego najwspanialszego miejsca na świecie.
9: Andrzej Poczobut mówił, że działalność polskiej mniejszości na Białorusi jest możliwa przede wszystkim dzięki wsparciu Polski. Wyjaśnił też, dlaczego nie chciał opuścić białoruskiego więzienia w zamian za współpracę z reżimem Łukaszenki.
10: Nie może być tak, że ja w jednych warunkach mówię jedno, w drugich warunkach mówię drugie. No przecież to jest kwestia wiarygodności.
9: Andrzej Poczobut odniósł się też do kwestii realnej perspektywy dla demokratycznej Białorusi.
10: Takim warunkiem dla zmian na Białorusi jest pogrążenie się Rosji kolejny raz w kryzysie, kiedy uwaga Moskwy będzie odwrócona od Białorusi, kiedy Białoruś zostanie pozostawiona sama sobie.
9: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości powiedział też, kiedy chce wrócić na Białoruś.
10: Prawdopodobnie tam jesienią ma się odbyć kolejny zjazd Związku Polaków i przed tym zjazdem ja muszę być już na Białorusi. To jest taki deadline.
9: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej, był prześladowany za rzetelną pracę i pielęgnowanie polskiej historii o Grodzieńszczyźnie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
7: Finansowanie leczenia, leków i dachu nad głową to formy wsparcia dla niepracujących Ukraińców, którzy po zmianie przepisów stracili prawo m.in. do bezpłatnej opieki medycznej. Zbiórkę na ten cel na pomagam.pl prowadzi Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Założony limit to 1,5 miliona złotych. Brakuje już niewiele, ale organizacja nie czeka z wypłatą pieniędzy, bo pomoc potrzebna jest od zaraz, mówi szefowa fundacji Agnieszka Kosowicz.
11: Jesteśmy w tej chwili w trakcie, już jakby ku końcowi, tworzeniu takiego katalogu działań czy rodzajów pomocy, które chcemy sfinansować z tych środków, jakby precyzyjnie, więc jakiego rodzaju wsparcie zaoferować osobom chorym, jakim w kryzysie bezdomności, czy osobom ubiegającym się o orzeczenie o niepełnosprawności.
7: Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprosi do współpracy inne organizacje, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. W programie Nocy Muzeów w Trójce znajdą się wyjątkowe atrakcje dla słuchaczy i miłośników radia. Zaplanowaliśmy wizyty w studiach radiowych, spotkania z dziennikarzami oraz możliwość sprawdzenia się przed mikrofonem.
12: Jest szansa na to, aby absolutnie premierowo przed wszystkimi spotkać się z tekstem Pisi. To jest taka nasza tradycja od pewnego czasu, specjalnego tekstu, który pisze Adam Sobieraj, więc będzie można ten tekst nie tylko poznać przed premierą na antenie, która w okolicy Dnia Dziecka, ale także wziąć udział

0: udział w czytaniu, a może nawet, jeżeli ktoś pięknie przeczyta, to ta wersja wejdzie potem do naszej antenowej prezentacji.
1: Mówiła Agnieszka Szydłowska, za to w Studiu 5 uczestnicy nagrają własne zapowiedzi do muzycznej poczty UKF-u, a na zakończenie wieczoru na naszych gości będzie czekać set DJ-ski, muzyczne niespodzianki i tajemnicze spotkanie oko w oko z głosem. Zapraszamy jutro od 19 do 23.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra albo bardzo dobra. Około 10% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach części województwa mazowieckiego oraz na niektórych obszarach Podlasia i Lubelszczyzny duże zagrożenie pożarowe.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na sporcie Mateusz Foremiak.
4: Dobry wieczór. Pogoń z utrzymaniem, Zagłębie z rozczarowaniem. To efekt pierwszego meczu 33. kolejki PKO Ekstraklasy. Goście ze Szczecina wygrali w Lubinie skromnie, bo 1-0, ale to wystarczyło do matematycznej rezerwacji miejsca w lidze w następnym sezonie i solidnego ograniczenia marzeń gospodarzy o europejskich pucharach. Od 20.30 w meczu z gatunku Tych za 6 punktów, a utrzymanie Korona gra w Kielcach z Widzewem. Jak na razie mamy bezbramkowy remis. Drugą rundę meczów ćwierćfinałowych zaczynają dzisiaj koszykarze. Kolejny krok w stronę strefy medalowej chcą wykonać zawodnicy Śląska Wrocław, którzy po wygranej w pierwszym meczu ponownie przyjmują u siebie Arkę Gdynia. W końcówce drugiej kwarty gospodarze prowadzą 40-26. W Rzymie poznaliśmy już prawie wszystkich finalistów turnieju na Foro Italico. Pierwszy spośród panów awans zapewnił sobie Kasper Ruud, który gładko 2-1 ograł Luciano Darderiego. Włosi większe nadzieje wiążą jednak z liderem rankingu Janikiem Sinnerem, który właśnie gra z Danilem Miedwiediewem. U pań o tytuł zagrają jutro Coco Gauff i Elina Svitolina, która minionej nocy wyeliminowała, wydawało się, rozpędzoną Igę Świątek. Nasza była świetna deblistka Alicja Rosolska pozostaje jednak optymistką przed zbliżającym się French Open.
5: Zdecydowanie tutaj zagrała bardzo dobre mecze, miała dobre wyniki też, więc na pewno jej pewność siebie wzrośnie po takim turnieju. Na pewno się lepiej czuje, widać, że wraca jej właśnie taki najlepszy tenis, więc myślę, że będzie dobrze na Roland Garrosie.
4: A początek wielkiego grania w Paryżu już w poniedziałek. Jeden z najlepszych okresów w roku przeżywają właśnie fani hokeja. Na początek Mistrzostw Świata Elity rozgrywanych w Szwajcarii, Kanada 5-3 wygrała ze Szwecją, a Finlandia 3-1 z Niemcami. Nieco bardziej na południe urzędują aktualnie najlepsi kolarze świata. Siódmy etap Giro d'Italia z metą na legendarnej górze Blockhouse pod łupem Jonasa Winigo. W generalce Duńczyk wskoczył na drugie miejsce, liderem pozostaje Afonso Eulalio.
1: Jutro pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie, a na wschodzie będzie padać deszcz i możliwe burze. Od 12 do 16 stopni, cieplej na Podkarpaciu 22.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
8: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: No dobrze, jesteśmy gotowi, przygotowani. Można zaczynać.
11: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
10: Do 22 105 notowanie listy przebojów, pierwsza trójka. Teraz 9 minut po 21 i kolejna pozycja przed nami. Jest to pozycja numer 13. Na naszą taką tradycją podczas pierwszej trójki jest to, że 13 gramy w całości i tak będzie i dziś.

City Walls, Archive, miejsce 13, 3 na dół, w 105 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. No to przyspieszymy może trochę, co? Tak, tak, tak.

0: A kto to? A to grupa Metro z 7, dobrze patrzę? Tak, z 7 na 12. Utwór pod tytułem Tak, tak, tak. Halo, halo, halo.
1: Pupki calling, pupki calling. Musimy jedną rzecz tutaj opowiedzieć, bo wiecie co, dzisiaj jest jeden rok, kiedy pierwszy raz kontaktowaliśmy się po długiej, długiej przerwie już nową ekipą, już tu mieszkając w Pupkach i rok temu szło nam na myśl, że są 79. urodziny babci z Pupek, babci Ewy. I zgadnijcie, co jest jutro. Jutro są 80. Także serdecznie pozdrawiamy dzisiaj babcie z Pupek i w ogóle wszystkich słuchaczy oraz dziadka Jerzego z Koszalina, który też pewnie nas słucha. Papa, trzymajcie się.
0: No to pozdrawiamy babcie z Pupek. Rosną nam słuchalności słupki, kiedy są z nami pupki. O, taki rym się tutaj ułożył. Dziękujemy serdecznie za telefony. 2 2 i 7 3. Bądźmy w kontakcie, moi drodzy. 18,5 minuty po 21, ale jutro będzie rwetes o tej porze, coś czuję. No ale jutro to jutro, teraz to teraz, tak jak mówiłem. Lady Punk, Kalifornia.

Witam serdecznie. Chciałem pozdrowić Anię z Mokrska, Tomek ze Świętokrzyskiego. Lista @polskieradio.pl. Takie wiadomości przychodzą, a ja nie powiem, kogo chciałem pozdrowić przy okazji piosenki California Lady Punk, ale powiem, że za tydzień o tej porze tutaj w studiu podczas listy to będzie naprawdę niezłe zamieszanie. Teraz też niezłe zamieszanie, bo takie zawsze nam tworzą na swoich... W swoich utworach członkowie z grupy Metro. Nic nie płonie, trochę się rozkojarzyłem na myśl o tym, co tu się będzie działo.

Witam serdecznie, słucham właśnie audycji Michała Grabka. Chciałem go serdecznie pozdrowić, ponieważ wiele lat temu nasze drogi się skrzyżowały, poznałem go osobiście. Michał, tu Bartek z Torunia. Pamiętam jeszcze, jak

0: grałeś pod aniołem. Naszym wspólnym mianownikiem była Charlie, nasza znajoma. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ale ja mówiłem na początku programu, że to nie jest audycja o mnie, no, ale Toruń, tak, Toruń. Ściskam wszystkich w Toruniu, tych, którzy mają dzisiaj włączoną trójkę. No piękne, piękne miasto Kraków Północy i odżyły wspomnienia. A kiedyś to było, teraz 25,5 po 21, 15 dzień maja 2026 rok i pierwsza z trzech dziś nowości. Oto gruby, mały Artur Rojek, dziewiąte.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Artur Rojek, miejsce 9. Pierwsza z trzech nowości. Utwór, który zapowiada album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Gruby, mały. 21:29 i nowość numer 2. To miejsce 8. I feel so free, śpiewa Madonna.
1: Thanks for coming.

0: No to pięknie nam tutaj tanecznie pośpiewała Madonna, I Feel So Free. To nowość na miejscu 8 w 105 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. O, jakie to jest miłe, że sięgacie po słuchawkę o tej porze.
1: Dzień dobry. Ja chciałem pozdrowić Tarnów z Bochni, kuźni rock'n'rolla dla najcieplejszego miasta w Polsce. Pozdro.
0: Tarnów z Bochni, rock'n'roll. No dobrze, jesteśmy wszędzie. Cieszymy się, że dzwonicie. 2 2 7 3. 25 minut do 22. Program trzeci Polskiego Radia. I nasza strona o www, od razu o tym powiem, tam zakładka lista przebojów. Proszę wziąć się za głosowanie. Dobrze? Na 7. Kaśka Sochacka, Szum, 105 tygodni na liście. Wow!

0: Birds of a Feather, Billie Eilish na naszej liście i z tą listą rozstać się nie może, no bo niby dlaczego? Głosujecie, szóste bez zmian.
1: Dobry wieczór, tu Robert z Łodzi. Jest piątek, więc lista. Pozdrawiam Grabka i całą ekipę. I chciałbym się dowiedzieć, a propos, kiedy będzie można głosować na 15 pozycji? Bo tak jest dużo świetnych piosenek, że już dawno 10 to za mało.
0: Zabrzmiało to tak jak Robert Złodziej, a to Robert Złodziej, a my lubimy Łódź i wszystkich serdecznie tam pozdrawiamy. Bardzo, bardzo serdecznie. Archive bez zmian. Piąte.

0: Look at us. No nie wiem jak wy, szanowni słuchacze, ale ja za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, no to mam takie archiwowskie ciarki na moich plecach. Dziś miejsce piąte. Halo?
1: Dobry wieczór, Darek raz jeszcze. Pan redaktor coś wspominał o rymach. Ciężko coś powtórzyć po Stanisławach Tymach. Nawet jakby człowiek chciał wymyślić nowy rym, to zapewne wymyślił go już Stanisław Tym. Więc mam tylko jeden rym. Michał się skichał. Pozdrawiam, Darek.
0: No, Michał się skichał, tylko teraz który Michał?
2: Wszyscy się pozdrawiacie, także proszę pozdrowić Cezarego, który jeździ po całej Europie tirem.
0: No właśnie, a jaki jest Japończyk, który jeździ tirem? Daj mi to na pakę. 21:42, 105 notowanie listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Za kilkanaście minut przejdzie do historii, ale jeszcze przez tych kilkanaście minut proponujemy wam radiowe emocje. Na czwartym Jam.

0: tydzień temu podium. A dzisiaj już nie. Z trzeciego na czwarte. Jam. Dusza. 105, 105, 105. To numer naszego notowania.
1: Melduję posłusznie, że dołączyłem do listy obecności słuchaczy, którzy w tej chwili są z listą przebojów Trójki i serdecznie pozdrawiam oczywiście profesora Grabsona oraz wszystkich słuchaczy, którzy tego wieczoru również są słuchaczami listy przebojów Trójeczki. Jak zawsze serdeczności przesyłam z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze.
0: No głos taki jakby trochę znajomy. 11 minut do 22. Ja wiem, że emocje rosną. Ja wiem, że apetyt też w miarę jedzenia. No to powiem. Na trzecim chip tobacco.

Ja tylko mam nadzieję, że serce fanów Chip Tobacco nie pękło na pół. Z drugiego na trzecie. No właśnie, no właśnie, no właśnie. A gdzie ostatnia nowość? No teraz, najwyżej notowana, z pominięciem poczekalni. Na drugim, tylko z tobą, Barbara Wrońska.

0: tylko z tobą, Barbara Wrońska, ale wynik. Najwyżej notowana nowość z pominięciem poczekalni miejsce drugie ze specjalnymi pozdrowieniami dla pani Magdaleny i Marii z Olsztyna. 3,5 minuty do godziny 22. Michał Jakubik zajął się dziś realizacją programu. Marek Pawlukiewicz jest jego wydawcą. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękujemy za 105. wydanie listy, w którym zwycięża ponownie Dis na raka, BDOS, Maja, Fundacja Cancer Fighter i to jest nasz numer jeden, czyli pozycja obroniona. Dziękujemy.
1: Do zobaczenia za tydzień, Grabku. Pozdrawiamy, Zełku.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W uderzeniu pioruna na Giewoncie poszkodowanych zostało dziś 7 osób. Rosja może wykorzystać terytorium Białorusi, żeby przeprowadzić ataki na Ukrainę albo jedno z państw NATO. Siedziba Trójki będzie jutro dostępna dla słuchaczy w czasie Nocy Muzeów. Co najmniej 7 osób zostało porażonych od uderzenia pioruna w rejonie Giewoncie.

0: remontu w Tatrach. Toprowcy podsumowali dzisiejszą interwencję. Najciężej poszkodowany turysta stracił przytomność i spadł kilka metrów po skałach. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do Topru około 12:50. Mimo trudnych warunków, silnego wiatru i deszczu, ratownicy dotarli śmigłowcem na przełęcz Kondracką, a następnie pieszo ruszyli w rejon zdarzenia. Najbardziej poszkodowany turysta został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Ratownicy ostrzegają też, że w ten weekend warunki w Tatrach będą bardzo trudne. Prognozowane są opady deszczu, a w wyższych partiach gór także śniegu. Możliwe są również burze. Rosja rozważa wykorzystanie terytorium Białorusi do przeprowadzenia kolejnych ataków na Ukrainę albo na jedno z państw NATO. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Ukraiński prezydent przekazał, że według ustaleń ukraińskiego wywiadu Rosjanie przekonywali Łukaszenkę, aby przyłączył się do nowych rosyjskich operacji. Rosjanie zwiększyli aktywność w rozmowach z Aleksandrem Łukaszenką. Chcą znacznie mocniej wciągnąć Białoruś do wojny, właśnie z jej terytorium rozpocząć dodatkowe agresywne operacje albo przeciw w kierunku Czernichowsko-Kijowskiemu, albo przeciw jednemu z państw NATO, graniczącemu z Białorusią. Wołodymyr Zełański poinformował także, że ukraińskie służby dotarły do dokumentów, z których wynika, że Rosja planuje zaatakować w najbliższym czasie dronami i rakietami strategiczne miejsca Ukrainy, prawie 20 ośrodków politycznych oraz punktów wojskowych. Policja informuje, że dzisiejsza interwencja przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie była reakcją na zgłoszenie o zagrożeniu życia dziecka i została przeprowadzona zgodnie z procedurami. Stołeczni funkcjonariusze przedstawili szczegóły działań podjętych w mieszkaniu, w którym przebywał redaktor naczelny telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Zgłoszenie dotyczyło możliwej próby samobójczej, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji podkomisarz Jacek Wiśniewski.
1: Po usłyszeniu takich informacji policjanci nie mogli się nie pojawić. Pojawia się ze strony głosu po drugiej stronie taka informacja. Dzwonię z linii zaufania, chciałabym zgłosić zagrożenie życia. Dostałam wiadomość, podyktuję pani. Jestem na ulicy Wiktorskiej i tu pada dokładny adres ile i mieszkanie w Warszawie. Popełniam samobójstwo w toalecie. Operator dopytuje, czy aby na pewno, jaka to ulica, żeby była pewność, tak, taka ulica.
0: Według policji po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali kobietę, która nie chciała podać swoich danych ani współpracować z patrolem. Policjanci zastosowali wobec niej kajdanki. Interwencja była rejestrowana przez kamery nasobne i ma zostać przeanalizowana w ramach wewnętrznych procedur. Wcześniej telewizja Republika informowała, że policja siłą wtargnęła do domu Tomasza Sakiewicza i skuła jego asystentkę. Trójka zaprasza na wyjątkową odsłonę Nocy Muzeów przy Myśliwieckiej. Uczestnicy poznają kulisy pracy naszych reporterów i realizatorów dźwięku, odwiedzą studio emisyjne oraz kultowe studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Nie zabraknie spotkań z dziennikarzami i muzycznych niespodzianek.
2: Kończymy Noc Muzeów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze specjalnie przygotowanym setem DJ-skim Jędrzeja Dądziły, organizatora tegorocznego festiwalu Up to Date w Białymstoku. Jest to nasza współpraca między radiem a tym festiwalem i zapraszam serdecznie do tego, aby przybywać i kończyć w dobrym nastroju, w takim nawet stuknięciem nogą, gdzie możemy sobie potańczyć, wyluzować, zrelaksować się, a przy okazji posłuchać o tym, jak wspaniałą inicjatywą jest Up to Date.
0: Zapraszała Gosia Jakubowska. Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach maksymalnie 20-osobowych co pół godziny między 19 a 23. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sobota pochmurna, większe przejaśnienia na zachodzie. Na wschodzie będzie padać deszcz i możliwe burze. Od 12 do 16 stopni cieplej na Podkarpaciu, 22.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Lista osobista.

Szusz. Wspaniały utwór przypominający nieco w warstwie rytmicznej twórczość grupy Nine Inch Nails, otwierający nowy album Tori Amos In Time of Dragons. To właśnie ona będzie naszym gościem dzisiejszej listy osobistej. Witamy serdecznie, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Oprócz Tori Amos wrócimy do sesji Antoniego Gralaka, który zagrał przed tygodniem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w trio specjalnie dla listy osobistej. Oto z nowej płyty Tori utwór tytułowy.

0: Tori Amos nigdy w dniu koncertu nie udziela wywiadów. Dla Trójki zrobiła wyjątek. Jest z nami, nazwijmy rzecz po imieniu, trochę zaprzyjaźniona przecież. Była u nas wielokrotnie, grała też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, między innymi wtedy, kiedy pojechała w trasę z polskim kwartetem smyczkowym Apollon Musaret.
1: Okay, boys, let's go.

0: happening in the United States at this time, as everyone knows, that how was I going to do it? That was the big question. And the answer came through the muses to me, as most of my music answers come through them. I'm really just a channel for them. And it's been this way since I was 2 and a half, since I can remember, was that I needed to be me and as close to me as possible, but there would be one divergent, that I would have married a different man. And let's face it, Piotr, I had options in the 90s.
1: Okay.
0: I didn't just have to go with a rock and roll roadie.
1: Witaj ponownie po latach. Dzięki za zaproszenie. Jak się masz? Świetnie się czuję na tej trasie. Naprawdę dajemy czadu. Mamy 66 koncertów. 66? Tak. Nie wiem, który to dziś, bo nie potrafię liczyć. Gdzie jest dziewczyna, która napisała Silent All These Years? I gdzie jest Cornflake Girl, która mówiła, że to nie dzieje się naprawdę? To dwa ważne pytania. Wiem. Musiałam je sobie zadać, kiedy zaczęłam układać tę nową płytę In Times of Dragons. Nie wiedziałam, jak mogę zdokumentować Stany Zjednoczone w tych czasach. Zdokumentować to kluczowe słowo. Tak, nie można tego lekko potraktować. Musiałam wyciągnąć swoją lupę czy lornetkę i własny punkt widzenia i dostrzec, że jeśli chcę trafnie opowiedzieć tę historię o walce tyranii z demokracją, co jak wszyscy wiedzą ma w tej chwili miejsce w USA, jak to zrobić, to było właśnie moje pytanie. Odpowiedź, jak zwykle zresztą, przyniosły moje muzy. Większość mojej muzyki i odpowiedzi pochodzi od nich. Jestem tylko przekaźnikiem. I tak było, odkąd miałam 2,5 roku. Odkąd pamiętam. Więc przede wszystkim musiałam być sobą. Tak bardzo, jak to możliwe. W tej historii z jednym wyjątkiem. Poślubiłam innego mężczyznę. Spójrzmy prawdzie w oczy, Piotr. Miałam inne opcje w latach 90. Naprawdę. Nie musiałam wychodzić za rock'n'rollowego roadie.

0: I guess pragmatic is the best place for me to sit. It makes my focus sharp. Optimism, for me, can lead me into a false sense emotionally. And I have to, as a songwriter, if I'm going to sharpen that pencil, I really need to see things without frills. And I do believe in fairies, and I do believe in the magical world. But when I'm writing about something, I need to write about it, even the painful side of it. And if I'm too optimistic, then I want to cover up the pain with bandages. But I need to see the wounds. I need to hear them in order to write about them.
1: Myślę, że pragmatyzm to dla mnie najwłaściwsze miejsce. Pozwala wyostrzyć spojrzenie. Zbytny optymizm może być złudzeniem emocjonalnym, a jako songwriterka muszę wyostrzyć pióro i zobaczyć rzeczy, jakimi są. Wierzę oczywiście w baśnie, wierzę w magiczny świat, ale kiedy o czymś piszę, muszę zauważać też bolesną tego stronę. Kiedy jestem zbyt optymistyczna, to jakbym przykrywała ból bandażem, a trzeba dostrzec ranę, żeby ją dobrze opisać.

0: Pragmatyzm pomaga być na bieżąco i dobrze wszystko rozumieć, a tylko wtedy możesz dokonać ważnej zmiany.
1: It seemed to me, though, the power behind the throne had to be addressed. That people started sending me all kinds of political journalist impressions. How did we get here? Was the question. And this has been orchestrated, it seems, for a very long time. And yet, with technology, there's been light speed whereby things can happen very, very quickly. Misinformation as well. So I was reading a lot, and it seemed to me that the fascinating story for me are the powers that be, the cabal of very wealthy people that see Congress and the Senate and possibly even the presidency as people that work for them. Whether they see it that way or not is not my interest. My interest was how the powers that we don't really talk about or hear about much, how they see themselves and how they see America and Americans. They don't think we should vote. They don't think we have the intelligence to do that. That they want a feudal system, is what they really want.
0: Wydawało się, że władza na górze powinna być moim adresatem. Zaczęłam dostawać opinie dziennikarzy politycznych. Pytanie brzmiało, jak do tego wszystkiego doszło? Przygotowywano to chyba od dawna, a nowa technologia dała prędkość światła, dezinformacji też. Dużo czytałam i najbardziej uderzyło mnie to, że najbogatsi postrzegają Kongres, Senat i prawdopodobnie także amerykańską prezydenturę jako ludzi pracujących na ich rzecz. Czy druga strona tak uważa? To mnie nie interesuje. Ale czy potężne siły, o których się na co dzień nie dyskutuje i nie słyszy, jak oni widzą siebie i Amerykę, i Amerykanów, którzy wybierają władzę, których uważają za zbyt mało inteligentnych. Oni chcą napędzać ten system. Tego naprawdę chcą.

0: for me, most interesting, of course, Shush is a perfect opener because it sets the tone and it's kind of Nine Inch Nailish, probably in the rhythm section.
1: Sure.
0: Yeah. But tell me about the interaction with Tash, because that's, you are on the two sides of Atlantic most of the time, right?
1: Yes, but we've, you know, she's been part of the music and the records since she was, I guess, 9 years old. She was on a record called Midwinter Graces. That was her debut, I guess. And then she was on Night of Hunters. She
0: Night
1: played
0: of
1: a
0: Hunters,
1: part.
0: I remember that.
1: So
0: yeah.
1: she's been there. And we've had that relationship. And it was important that I try and capture a mother-daughter relationship during this time where democracy is on the line. And we're a country that upheld democracy, supposedly, some of the time anyway. And we believed in a democratic system as a people, for the most part, that is being torched to the ground in front of our eyes. And it's that shock that the daughter and the mother are living through and having to process together. But I made it so that there was an estrangement because the lizard king demon that I am with in the beginning, who threatens me, and it's based on, he is based on real people. He's based on people that I'm quoting, and he's an amalgamation, this character, of real men that are very powerful men in the United States. And it seemed to me that that had to be the one suspended truth that I'm asking the audience to go with me on, that he is affecting, these men are affecting me as Tori and my daughter Tash. They're affecting our lives. I just had to bring them a little closer. So I made him my partner. And yet he is not the father of my daughter in the story. So the estrangement, it makes sense why there would be one. And as my life is falling apart, as I'm fleeing this man who has threatened me, that if I have different beliefs than what he has, which is he does not believe freedom and democracy are compatible anymore. And all the luxury that I've had, or whatever choice I made, and I could have made this choice, Peter. I could have chosen a life in the Hamptons. I could have chosen that life with one of these men. I just happen to not choose that, although I could have chosen it. So anyway, it's finding my daughter again and finding the strength to deal with our world falling apart.
2: Opowiedz mi o swojej interakcji, jeśli to właściwe słowo, z córką na tej płycie. Dla mnie to najbardziej interesujące. Napisałyście wspólnie kilka piosenek. Tak, trzy. Veins, Strawberry Moon i Stronger Together. To dla mnie kluczowe momenty tej płyty. Oczywiście Shush to wspaniałe otwarcie, ustawia całość w warstwie rytmicznej, trochę jak Nine Inch Nails. Jesteś Stash po dwóch stronach Atlantyku. Tak, ale była częścią mojej muzyki od 9 roku życia. Debiutowała na płycie Midwinter Graces, potem była na Night of Hunters. I było dla mnie ważne utrzymać relację matka-córka w tych czasach, kiedy demokracja jest zagrożona. Jako społeczeństwo wierzymy w demokrację i to jest nam nagle na naszych oczach odbierane. Ten szok, który przeżywamy wspólnie jako matka i córka, musimy jakoś ogarnąć. I w mojej opowieści rozstałyśmy się przez smoka, demona, z którym się związałam i który mi zagraża. To ktoś oparty na prawdziwej osobie, kto istnieje. W Stanach uznałem, że to jest połączeniem kilku bardzo wpływowych ludzi w Ameryce. Uznałam, że to musi być jedna z podstawowych prawd, o których dyskutuję z publicznością i która wpływa na mnie, na moją córkę Tash i nasze życie. Musiałam go trochę przybliżyć i został moim partnerem życiowym. Ale nie jest ojcem mojej córki w tej historii i dlatego jej ucieczka ma sens. I kiedy moje życie się rozpada, grozi mi człowiek o zupełnie innych poglądach, niewierzący w pokój i demokrację. I cały luksus, który mnie otaczał, wszystkie moje wcześniejsze wybory, a mogło

Mam dokonać innych i wybrać życie w nowobogackich kręgach, ale zdecydowałem inaczej. Więc najważniejsze było odnalezienie córki i siły zmierzenia się z rozpadającym się światem.

Pierwszą godzinę listy osobistej zakończy utwór Veins, napisany przez Turiemo wspólnie z córką, którą zawsze nazywała Tash. Natasha Hawley pojawiła się już w roku 2011 na albumie Tori, pierwszym nagranym dla Deutsche Grammophon. Od tego czasu jest jej stałą współpracowniczką.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
2: Tak?
1: Dokładnie tak.
2: Jej, udało się, widzisz?
1: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z funduszu SAFE będą finansowane służby mundurowe. Rząd przedstawił plan B. Andrzej Poczobut na naszej antenie podziękował Polakom za wsparcie. W najbliższy wtorek węgierski premier przyjedzie do Polski. Najpierw odwiedzi Kraków. Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z programu SAFE. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony przedstawili sposób wykorzystania środków z europejskiej pożyczki. Odrzucenie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego stawiało pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania SAFE na rzecz policji czy Straży Granicznej.
3: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
3: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
5: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Wiecie Państwo, jak wiele mamy incydentów teraz na tej granicy. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie, pan premier Kosiniak-Kamysz. Wykupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
3: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które będzie mogło budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można korzystać na co dzień. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: W środę odbędzie się spotkanie z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk Stanów Zjednoczonych. Przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, spotka się z dowódcą amerykańskich wojsk w Europie, generałem Aleksusem Grinkiewiczem. Agencja Reutera poinformowała dziś, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei CNN podał, powołując się na źródła w resorcie wojny, że decyzja Pita Hegseta o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił w Europie. 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Premier Donald Tusk uspokaja w sprawie żołnierzy amerykańskich w Polsce i zapewnia, że bezpieczeństwo naszego kraju nie ucierpi. Donald Tusk przyznał, że decyzja dotycząca

0: redukcji były spodziewane od miesięcy, podobnie jak korekta w polityce amerykańskiej wobec Europy, by ta bardziej samodzielnie dbała o swoje bezpieczeństwo. Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem, podkreślił premier.
1: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich.
0: Premier Tusk dodał, że Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym i lojalnym sojusznikiem. Andrzej Poczobut na naszej antenie podziękował Polakom za wsparcie. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił, jak ważna na Białorusi jest pomoc Polski.
2: Mnie niezwykle cieszyło, że nie zważając na to, jaki rząd rządzi, nie zważając na to, jaka opcja polityczna rządzi, kwestia mniejszości polskiej na Białorusi, kwestia generalnie Polaków na wschodzie, ona zawsze pozostawała i ja mam nadzieję, że pozostanie ponad podziałami.
0: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki i skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej był prześladowany za rzetelną pracę i pielęgnowanie polskiej historii na Grodzieńszczyźnie. Sejm głosami koalicji rządowej wybrał 15 sędziów członków KRS. Wśród nich jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości wskazany przez klub PiS-u. Posłowie tej partii nie zagłosowali jednak za swoim kandydatem, bo wyjęli karty do głosowania. Jak ten wybór wpłynie na sytuację w polskim sądownictwie, o tym Michał Fabisiak.
3: Od teraz koalicja zamierza uznawać KRS. Od jej polityków nie usłyszymy już więc o neosędziach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o bardzo ważnym momencie.
4: To jest pierwszy taki organ, który będzie w całości odbudowany i będzie przywrócona praworządność.
3: I zapowiada, że nowa KRS ruszy do pracy. Zacznie więc opiniować kandydatów na sędziów. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że dzisiejszy wybór był bezprawny ze względu na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny.
5: Zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić.
3: To oznacza, że teraz PiS nie uznaje KRS, a jej sędziów już zaczyna określać neosędziami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: We wtorek premier Węgier rozpocznie wizytę w Polsce, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Pierwszym miastem, które odwiedzi nowy premier, będzie Kraków.
6: Roboczy plan wizyty nowego premiera Węgier w Krakowie zakłada m.in. odwiedzenie katedry na Wawelu oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Peter Modzior zgodnie ze swoimi zapowiedziami z Krakowa ma przejechać się pociągiem do Warszawy, a na końcu odwiedzi Gdańsk. W stolicy planuje spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku odwiedzi m.in. Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. To pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier.
7: To podkreśla jednak naszą wiodącą rolę w regionie. Myślę, że warto to zauważyć.
6: Mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Wizyta w Polsce będzie spełnieniem wyborczych deklaracji węgierskiego polityka. Zapowiedział, że jeśli zostanie szefem rządu, to w pierwszej kolejności odwiedzi nasz kraj. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Jak wygląda radio od kuchni? O tym będzie można przekonać się podczas Nocy Muzeów w Trójce. Wśród atrakcji jest wejście do studiów nagraniowych oraz możliwość wystąpienia przed mikrofonem. Uczestnicy spotkają także dziennikarzy, którzy wcielą się w rolę przewodników. Finałem zwiedzania będzie wizyta w studiu, z którego nadawany jest program na żywo. Gościem Nocy Muzeów w Trójce będzie także Michał Pińkowski, zapowiada Agnieszka Szydłowska.
8: To jest absolutnie rewelacyjnie opowiadający o filmach i nie tylko człowiek związany na co dzień z Instytutem Audiowizualnym Filmoteką Narodową. Mam w małym palcu po prostu historie dotyczące filmów, nawet tych najstarszych. A co więcej, wspaniale opowiada o radiu i o tym, jak polskie radio żyło już w tych przedwojennych obrazach.
0: Zapraszamy jutro od 19 do 23. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
10: Coraz mniej znaków zapytania pozostało w PKO Ekstraklasie. Ruszyła 33, a więc przedostatnia kolejka rozgrywek. Utrzymanie zapewniła sobie Pogoń Lepsza na wyjeździe 1-0 od Zagłębia. Dla gospodarzy ta porażka jest o tyle bolesna, że do minimum redukuje ich szanse na awans do europejskich pucharów, a tak o jej przyczynach mówił bramkarz Jasmin Burić.
11: Jak popatrzymy ucieleczny mecz, myślę, że Pogoń zasłużony wygrał tutaj dzisiaj w Lublinie. Myślę, że u nas dzisiaj brakowało konkretu do przodu.

0: Myślę, że nie wiem, czy mieliśmy żadną okazję dzisiaj na meczu.
1: Jak nie idzie stwarzanie okazji, można skorzystać ze stałych fragmentów gry, co pokazał Dawid Błanik z Korony. Kapitalnym strzałem zapewnił Kielczanom 3 punkty w meczu z Widzewem. Korona jest już praktycznie pewna utrzymania. Widzew będzie drżał o nie do samego końca. Jutro 3 kolejne spotkania, w tym być może decydujące o mistrzostwie Radomiaka z Lechem. Już tylko krok od fazy medalowej dzieli za to koszykarzy Śląska Wrocław. W ćwierćfinałowej serii do 3 wygranych po meczach u siebie prowadzą już 2-0 z Arką Gdynia. Dzisiaj byli lepsi 92-82. W poniedziałek 3. mecz, tym razem w Gdyni. Nadal na początku sezonu są żużlowcy, którzy rywalizowali w ramach kolejki numer 6. GKM Grudziądz 56-34 poradził sobie z Włókniarzem Częstochowa, a Stal Gorzów 52-38 z Falubazem Zielona Góra. Na kortach Foro Italico najlepiej radził sobie dzisiaj deszcz. W przerwach między opadami udało się jednak trochę pograć tenisistom. Jako pierwszy do męskiego finału dostał się Kasper Rudd, który gładko 2-1 ograł Luciano Darderiego. W drugim półfinale przynajmniej na razie wygrała pogoda. Pojedynek Janika Sinera z Daniłem Miedwiediewem został przerwany w 3. secie przy stanie 4-2 w gemach dla Włocha. Kiedy panowie wrócą do gry, na razie nie wiadomo. Pod górkę całkiem dosłownie mieli we Włoszech również kolarze. 7. etap Giro zakończony wjazdem na legendarną górę Blockhouse dla Jonasa Winigo. Duńczyk wdrapał się tym samym w generalce na 2. miejsce. Liderem pozostaje Afonso Eulalio. Walka o hokejową dominację ruszyła w Szwajcarii, gdzie wystartowały Mistrzostwa Świata Elity. W pierwszych meczach Kanada 5-3 ograła Szwecję, Finlandia 3-1 Niemcy, Czechy 4-1 Danie, a gospodarze Szwajcarzy 3-1 byli lepsi od Amerykanów. Kolejne mecze jutro, podobnie jak Sport w Trójce, który wraca chwilę po 7.
2: Sobota będzie pochmurna, większe przejaśnienia możliwe na zachodzie. Na wschodzie będzie padać deszcz i możliwe burze. Od 12 do 16 stopni cieplej na Podkarpaciu, 22.
3: Autopromocja.
4: Przepraszam, czy ja jestem świadkiem, czy oskarżoną w tym procesie?
5: To wydarzyło się naprawdę.
6: Słucham.
7: Karolina Lanskorońska. Byliśmy umówieni.
8: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny.
9: W roli głównej Danuta Stenka. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Ewa Makomaska.
4: Pytam więc pana, gdzie oni są? Cała inteligencja Stanisławowa.
10: Wszyscy od dawna nie żyją.
5: W sobotę po 19:00. Polecamy.
4: Tym razem skończę to, co chcę powiedzieć.
3: Autopromocja.
11: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
12: Lista osobista.
13: Yes, we are.

Strawberry Moon. Kolejny utwór napisany wspólnie przez Tori Amos i jej córkę Nataszę Hawley. Wracamy teraz do rozmowy Tori, która odwiedziła trójkę we wtorek w dniu swojego koncertu na Torwarze.

0: Look, we didn't have the internet, and that had its upsides and its downsides, as you well know. When people ask me, say, in the music world, what is the difference? Well, we actually had a music business. No matter how flawed it was, and we both know, and anybody that's a musician who was involved in it, even in the periphery, knows that we at least had development, artist development. And it's a very different world whereby you can be on TikTok 1 minute and the next minute your music is seen by millions and millions and millions and millions of people. And yet you wouldn't know how to go play Congress. You wouldn't know how to go play the Albert Hall because you've only played in your living room. So you don't have that skill set. And then the challenge is, well, how does an artist then get that skill set when they haven't been playing bars for 13 years since they were a teenager? It's a very different world. So when people ask me, you know, was it better then? Well, back then, as you well know, radio was God. If you didn't get on the radio or have the press behind you, you could not get to the people. Whereas now, a lot of people, a lot of artists are not with record labels.
1: In your times, MTV was God. I remember you on 120 Minutes.
0: Right.
1: yeah, at that time.
2: Popatrz, my nie mieliśmy internetu. To miało swoje wady i zalety. Kiedy ludzie pytają mnie, co się zmieniło w mojej branży, odpowiadam, mieliśmy prawdziwy muzyczny biznes. Jakkolwiek był ułomny, wiemy o tym oboje i każdy muzyk też, była szansa na rozwój artystyczny. I teraz mamy zupełnie inny świat. Kiedy jesteś na TikToku, w kilka minut oglądają cię miliony ludzi. Ale grasz tylko w swojej sypialni, a nie masz umiejętności, żeby poradzić sobie na przykład w Royal Albert Hall. Nie poradzisz sobie, bo nie terminowałeś w barach przez kilkanaście lat jako nastolatek. To zupełnie inny świat. I kiedy ludzie pytają mnie, czy kiedyś był lepszy, odpowiadam, radio było Bogiem. Bez niego czy prasy nie mogłeś dotrzeć do publiczności. A teraz wielu artystów nie ma nawet kontraktów z wytwórnią. MTV też było Bogiem. Pamiętam cię w programie 120 minut.

0: on the more positive note. Hey, Harpsy Hort is back.
1: Yes. Right? Finally.
0: Three decades or something like that?
1: Yeah, it's...
0: Voice for Pella? Yeah.
1: You know, maybe.
0: Yeah.
1: It's been a while. That's for sure.
0: All of a sudden? Why?
1: Well, we got her fixed.
0: Okay.
1: We got her fixed and we were able to keep her stable. So having the harpsichord stable in order to record it takes a lot of work and care. And we were able to mechanically stabilize her. I'm not involved in this. Mark, who I'm married to, who recorded the record and is a sound man, was very much involved in finding the person that could work with us to get that harpsichord so that I could just play it all the time.
0: But on tour, it's the keyboards, right?
1: Keyboards, yes, and electronic. It's sampled harpsichord because the microphones on the harpsichord, the vocals are louder than the harpsichord itself. So it doesn't work in that way. Live.
0: Could we finish with let the harpsichord be a symbol of you can mend almost everything?
1: Well, sure. I think that my belief is that the only way to deal with destructive forces is to outcreate them, because we can't out-destroy them. They're masters at that. But what they're not masters at is, well, learning from Mother Nature and creating, living through winter, and then somehow, magically, mysteriously, then we have new life. The idea of the cycles of a death of something, but then a resurrection, a birth. So to me, it's out creating the destructive forces that seem to be taking over the world right now. But, you know, watch this space.
0: That's a perfect ending. Thank you, Terry.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: To teraz pozytywna wiadomość. Harpsichord wrócił. Tak. Po trzech dekadach, kiedy to było? Płyta Boys for Pele? Możliwe. W każdym razie bardzo dawno temu. No i co się stało tak nagle? Naprawiliśmy go. Udało się go ustabilizować. To masa pracy, mechaniczna stabilizacja instrumentu. Ja w tym nie siedzę. Mark, który nagrywał płytę, zna kogoś, kto sobie z tym świetnie poradził. Ale na trasie to będzie keyboard. Tak, i samplowana elektronika. Wokale są głośniejsze, więc inaczej się nie da. Czy możemy skończyć naszą rozmowę takim stwierdzeniem? Niech harpsichord będzie symbolem, skoro udało się to naprawić, damy radę z całą resztą? Jasne. Myślę sobie, że destrukcyjne siły można pokonać, przechytrzając je kreatywnością. Nie zniszczymy ich, w tym są mistrzami, ale nie są w uczeniu się od matki natury i tworzeniu, kreacji, przetrwaniu zimy, tworzeniu w jakiś magiczny, niewyjaśniony sposób nowego życia. Idea cyklu, śmierci czegoś i ponownych narodzin. Dla mnie trzeba być mądrzejszym od niszczycieli, którzy wydają się przejmować teraz świat. Ale miejcie oczy otwarte i poczekajmy. Dziękujemy, Tori.

I want to be so. This dragon, half dragon, half woman thing. Take this burden, will you for me? To była rozmowa z Tori Amos o jej nowej płycie In Times of Dragons. Ostatni ważny utwór nawiązujący, jak mówiłem w rozmowie, do jej amerykańskich, indiańskich korzeni to 23 Picks. A teraz wracamy do sesji, którą przed tygodniem zagrał wyjątkowo w trio, bo na co dzień gra w kwartecie Ziut Gralak. Połączone utwory Zachodnia Ziemia i Beach Hotel, a potem Live Dance.

Ziut Gralak w improwizowanej sesji specjalnie dla listy osobistej, tym razem w trio. A na zakończenie dzisiejszego programu pożegnanie. Odszedł Jacek Ukleja, członek legendarnej grupy Zdrój Jana, ulubionego zespołu na przykład Wojciecha Waglewskiego. Nigdy za czasów swojej kariery nie nagrali płyty. Nagrania ukazały się dopiero po latach. Byli legendą krakowskiego i polskiego undergroundu. Utwór nazywa się Kiedy będę żałował. Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już jutro od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 16 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma decyzji o ograniczeniu amerykańskich wojsk w Polsce, zapewnia szef MON-u. W drodze do Stanów Zjednoczonych Dar Młodzieży zbliża się do Wysp Kanaryjskich. W Krakowie Noc Muzeów przechodzi do historii, w przyszłym roku odbędzie się w sobotę, tak jak w innych miastach. Polskie władze po raz kolejny zapewniają, że jeżeli chodzi o obecność amerykańskich wojsk nad Wisłą, nic się nie zmienia. Nadal w Polsce jest 10 tysięcy żołnierzy. Wątpliwości pojawiły się po doniesieniach amerykańskich mediów o nagłym wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy wojskowych do Polski w ramach kolejnej zmiany kontyngentu. Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że kierownictwo MON-u jest w stałym kontakcie z Pentagonem i głównodowodzącym siłami amerykańskimi w Europie.
3: Decyzja prezydenta Trumpa była następująca. Zmniejsza się kontyngent amerykański w Niemczech o 5 tysięcy. I teraz następuje implementacja tej decyzji. Ona nie dotyczy Polski, ale pośrednio może wpływać na właśnie te decyzje o rotacjach. Więc wszystko wskazuje, że to jest decyzja, wykonanie decyzji prezydenta Trumpa w celu zmniejszenia kontyngentu w Niemczech.
2: Agencja Reutera poinformowała, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei CNN podał, że decyzja szefa Pentagonu Pita Hegseta o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił w Europie. Po wejściu w życie 5 marca ustawy wygaszającej specjalną pomoc dla obywateli Ukrainy zostali odcięci od pomocy medycznej czy wsparcia mieszkaniowego. Wśród osób wymagających pomocy są osoby starsze, chore i mające urazy spowodowane wojną.
4: Pani Jewgenia o tym, że bomba, która wybuchła obok niej, połamała jej rękę i uszkodziła jamę brzuszną, dowiedziała się dopiero od lekarzy w Polsce.
5: 2,5 roku pracowała.
4: Przepracowałam 2 lata i nagle zaczęło mnie boleć. Lekarz powiedział, że potrzebuje operacji.
5: Potrzebuję operacji.
4: Po 2 latach spędzonych w kolejkach miała być operowana, ale w międzyczasie w życie weszła ustawa wygaszająca, która zabrała jej ubezpieczenie zdrowotne.
5: Ja nie znała, tak, ja przyszła do przyjomu i oni my nie możemy was na razie przyjąć.
6: Pani ubezpieczenia.
5: No tak.
4: Pani Ewgenia to jedna z wielu osób, które w wyniku złego stanu zdrowia, niepełnosprawności lub zaawansowanego wieku nie są w stanie podjąć pracy w Polsce i z racji tego 5 marca straciło ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie 800+, dla dzieci oraz wsparcie mieszkaniowe. Józef Niewiarowski, program Trzeci Polskiego Radia.
2: Zbiórkę na pomoc Ukraińcom prowadzi Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Organizacja zaprosi do współpracy inne fundacje, które pomagają uchodźcom. Statek szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży zbliża się do Wysp Kanaryjskich. Przed praktykantami 4-tygodniowy rejs oraz 4,5 tysiąca mil morskich przez Ocean Atlantycki. Dziś mija miesiąc, odkąd żaglowiec wyruszył z Gdyni. Do Stanów Zjednoczonych na wielką paradę żaglowców płynie także włoski żaglowiec Amerigo Vespucci, portugalski Sagres, rumuńska Mircea oraz hiszpański Juan Sebastian del Cano, mówi komendant.

0: korespondent Michał Sadowski.
1: Widzę, że rumuńska MSA jest za Wyspami Kanaryjskimi, podobnie jak niemiecki Gottfog. Obydwa żaglowce, co mnie zastanawia, płyną na silniku, mimo że tam wiatry są też dobre w tych rejonach. Francuska jednostka widzę, że jeszcze stoi na Maderze. Amerigo Vespucci już goni za nami, wyszedł z Gibraltaru i też jeszcze płynie na silniku. Natomiast zupełnie inną trasę wybrał portugalski Sagres, który jest już mniej więcej w połowie oceanu i płynie mniej więcej na szerokości Gibraltaru, czyli dosyć wysoko.
0: W paradzie w Stanach Zjednoczonych 4 lipca weźmie udział ponad 50 jednostek z około 30 państw. Wezmą one udział w uroczystościach z okazji 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych. W Krakowie Noc Muzeów to już ostatni raz, kiedy impreza odbywa się w piątek, a nie w sobotę, tak jak w innych miastach. W akcji wzięło udział ponad 30 instytucji. Wawel otworzył drzwi do wszystkich stałych wystaw. Balet Dworski Krakowie Dance zaprezentował taniec z XVI wieku. W Muzeum Etnograficznym z kolei Wesele. Z okazji roku Andrzeja Wajdy muzeum po raz pierwszy prezentowało pełną kolekcję obiektów z filmu, a o 23:00 zgodnie z tradycją odbyły się oczepiny.
2: Chcemy zobaczyć coś takiego związanego właśnie z filmem Wesele i szczegółami tych ubrań.
3: Dzisiaj poprzestaniemy tylko na Muzeum Etnograficznym, bo jest tak dużo atrakcji tutaj dzisiaj przygotowanych. Jesteśmy akurat zapisane na wszystkie, więc nie starczy nam czasu, żeby jeszcze coś zwiedzić.
4: Dzisiaj Wawel, bo jeszcze nigdy nie zwiedzaliśmy, a myślę, że to jest wspaniała okazja.
5: Super wystawy, jest bardzo szeroki, dostępny obszar zwiedzania.
4: Wawel dlatego, no wiadomo, jest to najbardziej znane muzeum w Krakowie.
0: A dziś wieczorem z kolei w programie Nocy Muzeów w Trójce znajdą się wyjątkowe atrakcje dla słuchaczy i miłośników radia. Zapraszamy od 19 do 23. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie. Na wschodzie będzie padać deszcz i możliwe burze. Od 12 do 16 stopni, cieplej na Podkarpaciu 22.
7: Autopromocja Polskiego Radia.
8: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
7: Autopromocja Polskiego Radia.
9: Mało, obiektywnie.

Cudem jest świat. Ta piosenka Stanisławy Celińskiej otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. Stanisława Celińska odeszła 12 maja w wieku 79 lat. Wybitna postać polskiej sceny, znakomita aktorka i wokalistka, wielokrotnie gościła na naszej antenie. Jedno z takich spotkań ze studia imienia Agnieszki Osieckiej to koncert z 2015 roku. Przypomnimy już w najbliższą niedzielę, 17 maja po 19.

gdzieś w hotelowym korytarzu. Krótka chwila, splecione ręce.

śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust.

wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

0: Cudem jest świat, a potem Uciekaj moje serce. Piosenki zaśpiewane przez Stanisławę Celińską. Koncert artystki z 2015 roku. Wręczenie platynowej płyty za album Atramentowa. Ten wieczór przypomnimy w niedzielę 17 maja po 19 na antenie Trójki. A teraz już czas na spotkanie, które już zapowiadałem. To jest rozmowa nagrana kilka tygodni temu we Wrocławiu na 62. edycji festiwalu Jazz nad Odrą.
1: Jestem Michael Mayo, słuchacie Trójki.

0: Michael Mayo i nasze spotkanie kilka minut po koncercie artysty na tegorocznej edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Najpierw Michael przedstawi Państwu swój zespół.
1: So the band is,
0: mój zespół to Robin Bates na perkusji, Kyle Miles na basie i Andrew Freeman na instrumentach klawiszowych. Gramy razem już całkiem długo.
1: A really long time. We played a lot together.
2: Yeah.
0: Fly to twoja druga płyta. Powiedz kilka słów o pomyśle na ten album, o jego idei. Chodziło mi o doświadczenie pewnego zatopienia w muzykę, bez jakiegoś przesadnego perfekcjonizmu. Zrealizowałem pomysły, które się pojawiły. Nad tymi piosenkami unosi się duch wolności. Chciałbym, aby tak jak ja, poczuli go również odbiorcy mojej muzyki.
1: Flow through me and to the listener.
0: Ze sceny dziękowałeś publiczności, która, jak to powiedziałeś, na szczęście wciąż chce słuchać muzyki tworzonej przez ludzi.
2: Made by human.
1: Yeah, I mean it's AI is everywhere.
0: Tak, sztuczna inteligencja jest już właściwie wszędzie. Trudno się zorientować, czy to muzyka stworzona przez człowieka, czy przez robota. Otóż to, jest to coraz trudniejsze. A z drugiej strony coraz łatwiejszy jest dostęp do muzyki, szczególnie jeśli traktuje się ją jako coś nieistotnego. Gdzieś coś nam brzęczy w tle, nieważne kto za tym stoi, czemu to jest takie, a nie inne. Dlatego bardzo szanuję ludzi, którym chce się wyjść z domu na koncert, aby posłuchać piosenek stworzonych przez człowieka.
1: Made by humans.
0: Pozwól, że spytam cię o Shaya Maestro. Jesteś jednym z gości na jego najnowszej płycie The Guest House. Jak się poznaliście?
2: How did you meet Shai?
1: Shai and I met.
0: Spotkaliśmy się w 2016 albo 2017 roku. Wtedy zamieszkałem w Nowym Jorku. Poszedłem na jego koncert z Gretchen Parlato, z którą się już znałem, i to ona zaprosiła mnie wtedy na scenę. To był duet. Ja i Shai. Poszło nam świetnie i potem jeszcze kilka razy wspólnie występowaliśmy. A nasza ściślejsza współpraca i przyjaźń zaczęła się od mojego udziału na płycie High Heart Bena Wendela. Shai stał się jednym z moich najbliższych muzycznych współpracowników. Czy pamiętasz pierwszy album, którego posłuchałeś? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Tych płyt mojego dzieciństwa było tak wiele. Zresztą wówczas nie zwracałem na to jakiejś uwagi. Generalnie pochłaniałem muzykę. Pierwszą płytą kompaktową, taką moją, kupioną za własne pieniądze, był album Confessions Ashera. Jako dzieciak po prostu słuchałem piosenek, które mi się podobały. Dopiero później, gdy dorosłem, zacząłem doceniać wartość albumu jako pewnej całości. Wyglądasz jak młody Lionel Richie z krótkimi włosami, a śpiewasz jak Donny Hathaway. O, nigdy wcześniej takiego porównania nie słyszałem. Donny to dla mnie jeden z najważniejszych artystów. Dziękuję bardzo za te słowa. Twój rodzinny dom był pełen muzyki. O tak. Oboje rodzice zajmowali się muzyką. Było wiele wspólnego śpiewania i grania. Dorastałem wśród wspaniałych piosenek w różnych stylach. Jak się dba o taki głos?
1: Oh, I mean...

0: Codziennie go rozgrzewam. Piję dużo wody i dużo herbaty. Staram się dbać o niego szczególnie na trasie koncertowej. Po występach unikam zimnych drinków, jeśli nie mamy dnia przerwy w koncertach. Do utraty głosu nie jest tak trudno doprowadzić. Uwierz mi, trzeba naprawdę uważać. Duet swoich marzeń to? Duet moich marzeń to zaśpiewać z Bobbym McFerrinem. To on zawsze był i jest dla mnie jednym z najważniejszych artystów. Gdybym miał taką możliwość, nie zastanawiałbym się ani chwili.
1: Of the wonderful things that you get out of life, there are four.

Michael Mayo, jedna z gwiazd tegorocznej 62. edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu, znalazł dla Trójki kilka minut po wspaniałym koncercie w sali Impart Centrum. Piosenki, które Państwo usłyszeli przed chwilą na antenie Trójki, Bag of Bones, to potem także Strange Magic, nagranie z płyty, o której rozmawialiśmy chwilę. To album The Guest House Shia Maestro, a także For i About Your Love, to z kolei są wykonania razem z Norbotten Big Band pod kierunkiem Kalle Rasmussona. Jeśli Państwo zobaczą w okolicy plakat z nazwiskiem Michael Mayo, proszę się ani chwili nie wahać.

pchać, bo to spotkanie z człowiekiem, który kocha muzykę i to właściwie słychać od pierwszej nuty było na tym koncercie we Wrocławiu. Michael Mayo, mój dzisiejszy gość w audycji Mało Obiektywnie. To spotkanie, jak każde zresztą, trafia na naszą stronę do

Thank you.

Bobby McFerrin w duecie z Chickiem Corea Spain, a potem także Circle Song One. To ten duet marzeń Michaela Mayo. Tego życzę Michaelowi. Niech się spełni to jedno z jego największych artystycznych marzeń. Zaśpiewać duet z Bobbym McFerrinem. A teraz przeniesiemy się z Wrocławia sprzed kilku tygodni w przyszłość niezbyt odległą, bo to będzie przełom maja i czerwca tego roku. Przed nami bowiem 16. edycja Enter Enea Festival. To jest wydarzenie, na które wybieram się i w tym roku, bo Trójka znów ma zaszczyt i przyjemność być patronem medialnym tych kilku dni z muzyką nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Pokrótce przedstawię Państwu program wydarzeń. 31 maja to jest dzień wolny. Można po prostu przyjść i posłuchać wspaniałej muzyki. Niedziela to przecież jest. Maciej Sikała Trio i muzyka z jego płyty Better Place, potem Young Power New Edition, Freedom Celebration i także, jak zawsze na Enterze, ważna część niemuzyczna naszych spotkań corocznych. Tym razem to Poznań Visual Park wzbogaci się o instalację poszukiwania

Tum Martyny Pająk, a także będzie można zobaczyć wystawę w ABC Gallery o złamaniach serce i inne części. To jest niedziela. 1 czerwca poniedziałek, to już pierwszy dzień biletowany tegorocznej edycji Enter Enea Festiwalu i to jest dzień szczególny, o którym już rozmawialiśmy w audycji, która podsumowywała poprzednią edycję naszych spotkań, kiedy Jerzy Gumny i Leszek Możdżer ogłaszali, że poniedziałek 1 czerwca, zresztą Dzień Dziecka, to będzie dzień Johna Zorna na tegorocznej 16. edycji Enter Enea Festiwalu. Nie zabraknie zatem mistrza, jego przyjaciół i muzyki Johna Zorna w najróżniejszych interpretacjach. Wtorek, 2 czerwca, Sullivan Fortner, to jest pianista, który zagra solowy koncert. Mówił o nim zresztą Państwu niedawno trochę w audycji Mało Obiektywnie Leszek Możdżer, a potem gitary basowe będą najważniejsze. Kinga Gwyk, dobrze Państwu już znana artystka, młoda, która już podbija europejskie, światowe sceny jazzowe, a potem legenda basu Stanley Clark. No i wszystko zamkniemy wieczorem środowym. Sospeso to jest nowa płyta Kacpra Smolińskiego. Mam nadzieję, że uda się z Kacprem także porozmawiać o tym albumie na antenie Trójki. Potem kwartet Andresa Barriosa i pomysł Leszka Możdżera znów na kilka fortepianów na scenie enterowej. Gloria Campaner, Emil Reinert, Valeria Fasiello i Leszek Możdżer. Tak wygląda pokrótce program tegorocznego spotkania na Enter Enea Festiwalu. A dlaczego Państwu o tym opowiadam? Posłuchajmy najpierw muzyki Macieja Sikały z płyty Better Place i wszystko za moment się wyjaśni.

Maciej Sikała i jego trio, ta muzyka zabrzmi nad Jeziorem Strzeszyńskim 31 maja. A jeśli Państwo zechcą się wybrać na kolejne dni, już te biletowane 16 edycji Enter Arena Festiwalu, to jest ku temu okazja. Proszę napisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl i zaznaczyć, na który dzień, 1 czerwca, 2 czerwca, a może 3 czerwca chcieliby Państwo wybrać się z trójką. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To przypomnę, 16 edycja Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. No właśnie, ale dziś 15 maja, do Entera zostało nam jeszcze 2 tygodnie, a dziś 15 maja i to data premier ważnych płyt. Tę następną dobrze już Państwo znają. Trio Macieja Gołyźniaka. Album nosi tytuł Damion.

0: Autopromocja.
1: Przepraszam, czy ja jestem świadkiem, czy oskarżoną w tym procesie?
2: To wydarzyło się naprawdę.
3: Słucham.
4: Karolina Lanckorońska. Byliśmy umówieni.
5: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny.
6: W roli głównej Danuta Stenka. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Ewa Makomaska.
1: Pytam więc pana, gdzie oni są? Cała inteligencja Stanisławowa.
7: Wszyscy od dawna nie żyją.
2: W sobotę po 19:00. Polecamy.
1: Tym razem skończę to, co chcę powiedzieć.
0: Autopromocja.
8: Saving Grace i Supernova. Dwa utwory z nowego albumu Macieja Gołyźniaka. Właściwie powinienem powiedzieć tria Macieja Gołyźniaka, co podkreślał artysta w rozmowie, którą usłyszeli państwo w audycji Mało Obiektywnie tydzień temu, a można do niej wrócić w każdej chwili w naszych radiowych podcastach i na naszej trójkowej stronie trójka.polskieradio.pl. I kolejna ważna płytowa premiera 15 maja 2026 roku. Tę nazwę, mam nadzieję, pamiętają państwo z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie sprzed lat. Sneaky Jesus.

Dzień dziecka w sklepie z kruszywem, upiór w wizjerze i Mufasa. Już za same tytuły gratulacje, naprawdę. To zespół Sneaky Jesus i płyta For Better Future. Wszystko pisane małą literą, nazwa zespołu i także tytuł albumu. Pozmieniał się trochę skład. Teraz wygląda następująco. Michał Wdowikowski, Franciszek Pospieszalski, może tak, Michał Wdowikowski, perkusja, instrumenty perkusyjne, a także niektóre kompozycje, Franciszek Pospieszalski, kontrabas, Matylda Gerber, saksofon altowy i tenorowy, niektóre kompozycje, Maciej Forreiter, gitara elektryczna, efekty, syntezator i również kompozycje. No i również w składzie zespołu powinienem wymienić autora niektórych kompozycji, Beniamina Łasiewickiego. Sneaky Jesus wracają nową płytą i pewnie to nasze pierwsze i nieostatnie spotkanie z tym albumem w audycji Mało Obiektywnie. Kolejne spotkanie także z artystką, którą Państwo słyszeli nie tak dawno na koncertach w naszym kraju, w Szczecinie bowiem, Lakisha Benjamin. Ona też zapowiada nowy album, płyta ma się ukazać na początku czerwca.

Flame Keeper, Beyond the Dawn. Dwa utwory z nowego albumu Lekishi Benjamin, We Dream. Wśród gości Hiromi, Chris Potter i Terence Blanchard. Wszystko wyjaśni się 5 czerwca, to wtedy ukaże się ta płyta. Na zakończenie jeszcze premiera z 15 maja. To kwintet Adama Jarzmika i jego nowy album A Piece of a New Day. Na spotkanie z liderem tego zespołu jestem umówiony w czerwcu. A na spotkanie z Państwem przy Myśliwieckiej 357, mam nadzieję, jestem umówiony dzisiejszego wieczoru, sobotniego, 16 maja, w czasie naszej Nocy Muzeów w Trójce. W każdym razie od drugiej Nocna Polska i Tomasz Żonda na naszej antenie, a ja już Państwu dziękuję za te dwie wspólne godziny w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.

0: podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już dziś od 19 do 23.
1: Autopromocja.